0: Mistrzów Olimpijskich. Francję 3-1.
1: To co, już docelowa forma? Pokazaliście kawał świetnych siatków.
2: Jakby była docelowa, to 3-0 by było, a nie 3-1. Nie, no myślę, że wyglądało to dobrze. Ten pierwszy set, dużo walki. Francuzi na takim swoim, mam wrażenie, najwyższym poziomie. Natomiast później oni troszkę zaczęli zjeżdżać, a my cały czas równo, solidnie, dobrze. I z tą swoją siatkówką taką wymusiliśmy, że nie grało im się łatwo.
0: Mówił nasz libero Jakub Popiwczak. Polacy wygrali Memoriał Wagnera po raz 12 w historii. Ten turniej to ostatni duży sprawdzian przed Mistrzostwami Europy.
3: Niektórzy grali więcej, niektórzy mniej, natomiast super było sprawdzić pewne zagrania też przy pełnej publiczności, przy przeciwniku z wysokiej półki. Uważam, że ten Memoriał spełni swoje założenia.
0: Przekonywał z kolei rozgrywający Marcin Komenda. Przed wylotem do Sofii jeszcze jeden mecz towarzyski, 5 września z Finlandią. Zamek Kwidzyń na Pomorzu przeżył prawdziwe oblężenie turystów. Wczoraj mieli ostatnią szansę, by zajrzeć do środka twierdzy i obejrzeć znajdujące się w niej eksponaty. Zamek przejdzie gruntowny remont.
4: Takie pożegnanie, no zobaczymy, co będzie kiedyś.
5: No była taka okazja ostatnia.
6: Specjalnie przyjechaliśmy, żeby zobaczyć zamek.
5: Zwiedzić. Byliśmy w Malborku i tak jeździmy sobie, oglądamy wszystkie zamki po kolei.
7: Na pewno po 3 latach, jak się znowu otworzy, to chciałabym tu wrócić i zobaczyć, co się zmieniło.
8: Warto zobaczyć cały zamek, żeby po prostu spędzić czas fajnie.
0: Usłyszał od odwiedzających reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. W tym tygodniu ruszy wielkie pakowanie. Eksponaty wyjadą do zamków w Malborku i Sztumie i wrócą dopiero po 3 latach.
9: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Pozostajemy w niej w temacie siatkówki. Jastrzębski Węgiel nadal będzie grać w plus lidze, najwyższej lidze krajowych siatkarskich rozgrywek. Jeszcze do niedawna wydawało się to niemożliwe, bo główny sponsor, Jastrzębska Spółka Węglowa, z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej musiała wycofać się ze wspierania klubu. Pojawiła się nawet informacja, że utytułowaną drużynę z Jastrzębia trzeba całkowicie wycofać z rozgrywek. Pojawiło się jednak rozwiązanie, czyli połączenie drużyny z Jastrzębia z Barkumem Lwów, który tak że gra w naszej lidze siatkarskiej. O przyszłości klubu z Jastrzębia z jego prezesem Adamem Gorolem rozmawiał reporter RMF FM Marcin Buczek.
10: Powiedział pan dzisiaj, że tu nie chodzi o to, żeby stworzyć nowy klub Jastrzębie Barkom, tylko żeby uratować Jastrzębski Węgiel. To projekt na lata?
11: Przede wszystkim celem moim od chwili, kiedy Jastrzębski Węgiel popadł w poważny kryzys, jakby stracił szansę na udział w kolejnym sezonie w rozgrywkach Tauron Ligi, to pojawił się mój pomysł, żeby po pierwsze utrzymać siatkówkę na najwyższym szczeblu rozgrywek w Jastrzębiu, ale też znaleźć szansę, znaleźć podłoże do odbudowy Jastrzębskiego Węgla. Jastrzębski Węgiel popadł w kryzys i potrzebuje odbudowy. I ta odbudowa, ten program naprawczy zbudowany przeze mnie oparty jest na aktywach Jastrzębskiego Węgla, na wartościach materialnych, ale również na know-how, na marce Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla, bo to Jastrzębski Węgiel jest właścicielem tej marki. To jest ta marka, która może generować duże przychody dla klubu. Ale pomysł Barkomu polega na tym, że po pierwsze utrzymujemy siatkówkę w Jastrzębiu, a dwa, poprzez ustalenia z właścicielem Olkiem Baranem będziemy wspierać pośrednio finansowo Jastrzębski Węgiel, żeby mógł odbudować się finansowo. Czyli z jednej strony zależy nam na tym, żeby Jastrzębski Węgiel odbudować jak najszybciej, ale to jest realnie, trzeba mówić, okres 3-4 lat może. Natomiast z drugiej strony nam zależy na rozwoju Barkom Jastrzębie i tu nie ma sprzeczności interesów. Na najbliższe 2-3-4 lata mamy absolutnie spójność interesów. Natomiast jeżeli by doszło, oby jak najszybciej doszło do tego, że Jastrzębski Węgiel odzyska tą zdolność finansową do budowy nowego zespołu na kolejne lata do Tauron Ligi, to wtedy mamy możliwości znowu takie, że albo połączymy siły z Olkiem Baranem, bo trzeba wiedzieć jedno, że przez lata nie było możliwości pozyskania sponsorów małych, średnich. Poza Jastrzębską Spółką było ciężko. Dzisiaj w Jastrzębiu mamy pasjonata, mamy przedsiębiorcę, który wydaje duże pieniądze. Już w okresie kilku lat jest bardzo stabilny. I ja uważam, że trzeba robić wszystko, żeby wtedy, kiedy już będzie ta możliwość powrotu Jastrzębskiego Węgla, żeby rozważyć bardzo poważnie przez dwa kluby, czyli Wolej Klub i Jastrzębski Węgiel, możliwość połączenia sił organizacyjnych.

0: pomysł ten konsultowałem na szczeblu miasta z prezydentami miasta Trzebiezdrój. Można powiedzieć, że były wątpliwości, ale tak naprawdę wszyscy podsumowywali zawsze jednym. Nie ma innej drogi.
1: To znaczy, że liczy pan na pełną halę?
0: Oj, no liczę na pełną halę. Chciałbym doczekać tego momentu i wtedy wypijemy szampana takiego dużego, mocno schłodzonego, dobrej marki. Oczywiście wiem, że to jest droga daleka, ale ja wierzę w to, że pomimo tego, że ciężko jest na początku, szczególnie kiedy klub kibica wstrzymał się ze wsparciem zorganizowanego dopingu, to jakiś wymiar ma, nie mały, ale ja ich rozumiem też, bo oni mentalnie, genetycznie są związani z Jastrzębskim Węglem.
1: No, ale Jastrzębie całe.
0: Ale Jastrzębie całe i okolice, środowisko, także ja wierzę w to koniec końców, że tutaj jednak dla kibica siatkarskiego będzie ważne to, żeby przyjść zobaczyć topowe zespoły, nie tylko polskie, bo to będą polskie zespoły, ale zespoły polskie topowe, które są topowymi w Europie i na świecie. Będą gwiazdy, będą nazwiska, będą mistrzowie świata, Europy, medaliści olimpijscy. No to przecież chyba ma wartość siatkarską. Ja wierzę w to głęboko, że tutaj kibice przyjdą. Ja jeszcze z okresu rok, dwa, trzy do tyłu pamiętam takie sytuacje. Do mnie, jako do prezesa Jastrzębskiego Węgla, dochodziły telefony, zapytania, kilka zapytań w sezonie o to, czy Jastrzębski Węgiel mógłby gdzieś pojechać do jakiejś małej miejscowości po to, żeby rozegrać sparring, bo kibice chcieliby zobaczyć na żywo tych zawodników. No to tutaj w Jastrzębiu będziemy ich mieli. To będzie kilkanaście meczów w sezonie topowych gwiazd.
1: A w styczniu, kiedy pojawiły się po raz pierwszy te informacje, że braknie sponsora, pan w ogóle rozważał, że Jastrzębie może być bez siatkówki na tym najwyższym poziomie?
0: Znaczy, przede wszystkim były sygnały o możliwym i realnym ograniczeniu finansowania przez sponsora i oczywiście potwierdzam, że miałem tego świadomość, bo tu żyję, bo wiem, że sponsor miał poważne problemy i kalkulowałem bardzo mocno to, że to ograniczenie finansowe może być. Natomiast powiem szczerze, nie kalkulowałem tego, że ta współpraca się w takim momencie zakończy całkowicie. Oczywiście, że w takim momencie, podkreślam, bo gdyby to się stało 4-5 miesięcy wcześniej, byłoby nam łatwiej, bo byłby przed nami sezon. Moglibyśmy jeszcze pozyskać sponsora, z którym byśmy się rozliczyli ekwiwalentnie, tak? Ale w momencie, kiedy zakończona została współpraca, właściwie na etapie zakończenia sezonu, nie było żadnych szans. Natomiast nikt tego nie dopuszczał, że to może pójść w takim kierunku. A kiedy to się już realnie stało, jak sobie przez moment próbowałem wyobrazić, że w Jastrzębiu mogłoby nie być siatkówki na najwyższym szczeblu rozgrywek, to do mnie to nie dochodziło. Dlatego szukałem rozwiązania, i znalazłem. Ja jestem przekonany, że to jest jedyne i najlepsze rozwiązanie z możliwych.
1: Ale rozumiem, że niepokój, niepewność przed nowym sezonem są.
0: No oczywiście, że jest niepokój, niepewność i to w wielu obszarach, bo to jakby teraz z mojej pozycji ja muszę tą pewność budować i w Barkomie, i w Jastrzębskim Węglu, bo jeżeli to zostanie przełożone na konsekwentne działania pozytywne tu i tu, to wtedy ta symbioza przyniesie efekt, ta kooperacja, to jest tego celem. Natomiast tych obaw jest wiele. Musimy pracować nad tym, żeby przekonać kibiców, bo my naprawdę mamy dobre cele, dobre zamiary. I jak będą kibice, to będą sponsorzy. Jak będą kibice, będzie doping, będzie lepsza gra. Jedno napędza drugie. Tak to po prostu działa.
1: To zapytam jeszcze na koniec o przeszłość. A co ze zobowiązaniami wobec zawodników?
0: Od kilku miesięcy trwają rozmowy na temat rozterminowania. Te porozumienia są negocjowane. Ja zakładam, że w ciągu kilku tygodni porozumienia zostaną zawarte. I zakładam, że je zrealizujemy. Celem jest to, żeby Jastrzębski Węgiel przetrwał, żeby rozliczyć swoje zobowiązania.
1: Czyli chodzi o to, żeby wyjść na zero.
0: Żeby wyjść na zero, żeby wyjść z twarzą, z honorem i żeby marka Jastrzębskiego Węgla za jakiś czas, 3-4, może 5, oby jak najkrócej lat, żeby Jastrzębski Węgiel mógł podnieść głowę i powiedzieć: tak, wracamy do Tauron Ligi i rozliczyliśmy się z wierzycielami.
1: A co na to wierzyciele? Jak podchodzą do pana propozycji w sensie tych rozliczeń?
0: Nie są to łatwe rozmowy z oczywistych powodów, bo to są pieniądze, które się należą naszym wierzycielom, zawodnikom, byłym trenerom i ja to oczywiście jak najbardziej rozumiem. Próbuję uświadomić, że nie ma możliwości jakby rozliczenia tego jednorazowo w krótkim czasie i ta świadomość jest. Pomaga nam też w tym Polska Liga Siatkówki. Staramy się przekonać do tego rozwiązania i ja wierzę w to, że te porozumienia zostaną zawarte i że ten poziom zaufania zostanie utrzymany.

0: Zbliża się godzina trzecia, to czas na fakty RMF FM, które ma dla nas Mateusz Bożek.
1: A zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców z trasy S8 i autostrady A1. W faktach również polityczne komentarze na temat afery zonda krypto, a także komentarze mieszkańców Islandii w sprawie referendum dotyczącym negocjacji z Unią Europejską. A na koniec podsumowanie zmagań biało-czerwonych w kajakarskich Mistrzostwach Świata w Poznaniu. Kierowcy, zablokowana w kierunku Warszawy jest trasa S8 w Oleśnicy na Dolnym Śląsku. Jak informują służby, samochód osobowy zderzył się tam z sarną. Wprowadzono objazd przez węzeł Oleśnica Zachód. Musicie uważać także na autostradzie A1 w Śląskiem. W pobliżu Mszany osobówka zderzyła się z kolei z dzikiem. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi. Politycy spodziewają się kolejnych odsłon afery związanej z giełdą zonda krypto. Po aresztowaniu prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. w przestrzeni publicznej pojawia się kolejny wątek. Rozmowy, które zostały nagrane z udziałem wpływowych osób w państwie.
2: Słyszę na mieście, że pisowcy, którzy bardzo lubią nagrania, będą tych nagrań mogli posłuchać, ale czy jest to prawda? Nie wiem, kto nagraniami wojuje, od nagrań ginie. Ja sam byłem ofiarą różnych nagrań w swoim czasie i wiem, że pisowcy się w tym lubują. Nie byłbym zdziwiony, gdyby się koniec końców okazało, że to nie Kral nagrywał, a ich kumpel z dawnego pisowskiego CBA.
1: Mówi poseł Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej. Wypłynięcia nagrań spodziewa się również poseł Michał Wawer z Konfederacji.
3: Plotki chodzą, że mają być kolejne zatrzymania i oczywiście jeżeli są mocne, udokumentowane podejrzenia, są dowody na to, że ktoś popełniał przestępstwo i może teraz jakoś próbować uniknąć wymiaru sprawiedliwości, to takie zatrzymania powinny być.
1: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że afera zonda krypto jest rozwojowa, a jej celem jest ujęcie winnych i odzyskanie pieniędzy obywateli. Czy bez członkostwa w Unii Europejskiej mieszkańcy Islandii nie poradzą sobie z codziennymi problemami? Zwolennicy integracji europejskiej na tej wyspie liczyli, że wznowienie rozmów akcesyjnych pomoże w obniżeniu inflacji i stóp kredytowych. Ostatecznie w referendum zwyciężyła opcja sprzeciwiająca się integracji europejskiej. Temat negocjacji na pewno za jakiś czas wróci, ocenia Haukon Erlingsson, mieszkaniec Reykjaviku, stolicy wyspy, który głosował za wznowieniem rozmów z Brukselą. A z nim rozmawiał z kolei nasz specjalny wysłannik Benjamin Kubiak-Piłat.
4: To jak z umową o Europejskiej Strefie Ekonomicznej. W ciągu 20 lat mieliśmy 24 dewaluacje naszej waluty. Był to bardzo niestabilny okres. Teraz może być podobnie, ale to desperacka próba wejścia do Unii Europejskiej, tak jak podczas kryzysu gospodarczego w 2008 roku. Nie tego bym wolał. Chcę negocjować z pozycji siły, a nie słabości.
1: W referendum wzięło udział prawie 225 tysięcy osób, co dało frekwencję na poziomie ponad 82%. To najwyższa frekwencja wyborcza w tym kraju od 2009 roku. Złoto Aleksija Koliadycza i dwa brązowe medale Anny Puławskiej i Aleksa Boruckiego. To dorobek reprezentacji Polski w kajakarskich Mistrzostwach Świata w Poznaniu. Niestety Annie Puławskiej i Martynie Klat nie udało się obronić złota z ostatnich mistrzostw w kajakowej dwójce.
5: To nie był ewidentnie nasz dzień. Myślę, że byliśmy tutaj zdecydowanie lepiej przygotowani niż zaprezentowałyśmy to dzisiaj. Ale cóż, no przyjmujemy dzisiaj to siódme miejsce.
1: Mówiła po rywalizacji Anna Puławska. Kolejne Mistrzostwa Świata odbędą się za rok na Węgrzech. W faktach RMF FM czas teraz na rozmowę, a w niej o powstańczych archiwaliach. To jedne z wyjątkowych świadectw historii Powstania Warszawskiego. Największa na świecie kolekcja materiałów dotycząca tego zrywu, a także Polskiego Państwa Podziemnego, znajduje się w zasobie Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Z okazji 82. rocznicy rozpoczęcia walk powstańczych w stolicy archiwum udostępniło oryginalne materiały z tego okresu. Rozkazy, raporty i meldunki oddziałów powstańczych, ale też powstańcza prasa. Z Rafałem Kieszkowskim z Archiwum Akt Nowych rozmawiała Magdalena Greinert.
6: W zasobie Archiwum Akt Nowych, największym zbiorze materiałów dotyczących w ogóle Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego na świecie, znajdują się setki tysięcy stron dokumentów, więc siłą rzeczy ten wybór, możliwość pokazania jednocześnie jest ograniczone, ale przygotowaliśmy m.in. oryginalne meldunki i raporty, tutaj konkretnie ze Starego Miasta, z oddziału batalionu AK Gozdawa, który bronił rejonu Placu Teatralnego i linii ulicy Bielańskiej. Oddają one charakter walk staromiejskich, wyjątkowo ciężką, taktyczną sytuację, walkę z przeważającymi siłami nieprzyjaciela. Jednocześnie te meldunki i raporty pokazują, że ta walka była prowadzona w sposób skuteczny. Powstańcy starali się utrzymywać swoje pozycje, wykorzystując zabudowę, wykorzystując te skromne środki ogniowe, jakimi dysponowali, no i jednocześnie starając się pozyskać te środki ogniowe na nieprzyjacielu, zdobywając na nim broń i amunicję. Jednocześnie te warunki zwartej zabudowy pozwalały bronić się przed niemieckimi czołgami i niemieckimi natarciami. Prezentujemy również szkice taktyczne z różnych dzielnic, z Mokotowa, Powiśla, Śródmieścia Południowego, ukazujące, w których miejscach znajdowały się powstańcze barykady, punkty oporu, jaka była właśnie taka dyslokacja tych środków ogniowych, które trzeba było jakoś odpowiednio obsadzić wzdłuż linii frontu. Z kolei z archiwum wybitnego historyka i powstańca jednocześnie Lesława Bartelskiego wybraliśmy i zaprezentowaliśmy zdjęcia pochodzące z Mokotowa, z dzielnicy, w której on sam walczył. Są to zarówno sceny z linii walk, sceny prezentujące poszczególne oddziały i uzbrojenie, a jednocześnie swobodniejsze sceny odpoczynku na kwaterach, wtedy, kiedy w przerwach między walką można było z przyjaciółmi zjeść jakiś posiłek, porozmawiać, starać się po prostu odpocząć psychicznie od tych ciężkich wojennych warunków. Są również zdjęcia zabudowy, prezentujące te momenty jeszcze przed zniszczeniem, czy w trakcie walk w poszczególnych miejscach Mokotowa, no oddające ten krytyczny moment, kiedy Warszawa jeszcze jest. Po kilku tygodniach walk będzie ona już znacznie zniszczona. Po zakończeniu powstania strona niemiecka zniszczy znaczną część zabudowy jeszcze mocniej. Tak więc wiele z tych zdjęć prezentuje już ostatnie momenty tej dzielnicy. Zaprezentowaliśmy również oryginalną prasę powstańczą. Prasę powstańczą wydawano praktycznie we wszystkich dzielnicach, gdzie powstańcy przez dłuższy czas utrzymywali jakiś większy obszar. To jest prasa ze Śródmieścia, prasa z Powiśla, Żoliborza, Mokotowa czy Czerniakowa. Bardzo ciekawe jest też zróżnicowanie tej prasy. Widać rozwój prasy powstańczej, tak jak pierwsze numery są ukazywane w zasadzie w charakterze jakiegoś maszynopisu odbijanego przez kalkę, tak, no potem jak już zdobyto odpowiednie środki drukarskie, coraz bardziej przypominają one w normalną prasę. Ciekawym przykładem jest biuletyn informacyjny, który 1 sierpnia został wydany jeszcze w małym konspiracyjnym formacie dostosowanym do ukrywania, dajmy na to gdzieś pod ubraniem, tak żeby Niemcy nie byli w stanie tego zauważyć i szybko znaleźć. Natomiast 2 sierpnia ten numer już ukazał się w normalnym formacie. Można powiedzieć, że to taki żywy dowód na wyjście z podziemia i rozpoczęcie otwartej walki.
7: Gdyby pan chciał, żeby ktoś przychodząc tutaj zwrócił na coś konkretnie uwagę, to co by to było? Co pana uwagę tutaj najbardziej przykuwa?
6: Dla mnie wyjątkowo poruszające są te oryginalne szkice i raporty, meldunki z linii walk. One oddają sytuację taktyczną. Jeżeli na jakimś odcinku mamy spokojniejszą sytuację, to widać spokojniejszy charakter pisma, dobrze przygotowane dokumenty,

0: Wiśla. One tutaj prezentują już wyjątkowo wysoki poziom drukarski. W części egzemplarzy na pierwszych stronach są grafiki oddające miejsca związane z walką. Pałac czy zamek Gnińskich Ostrogskich z ulicy Tamka, czy gmach z ulicy Smulikowskiego w kościół Świętego Krzyża w płomieniach ze słynnym Jezusem Sursum Corda. To już jest ten bardzo wysoki poziom takiej sztuki swoistej typograficznej powstania warszawskiego. Mamy również czasopismo Czerniaków w walce. Proszę zwrócić uwagę na pierwszy numer, który jest po prostu takim no, czystym maszynopisem od zapewne odbitym na jakieś kalce. Chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby przekazać najprostsze informacje. Drugi numer, który już się ukazał, on już ma format normalnej gazety, ma swój tytuł, orzełka, różni się czcionka, nie jest to zwykły maszynopis. To wszystko pokazuje, że ta strona powstańcza również starała się wprowadzić takie normalne warunki, w jaki sposób budować zaufanie społeczeństwa, pokazywać, że to wszystko nie jest jakaś wielka improwizacja, ale są skuteczne i siły powstańcze, i organizowanie tej administracji, zarówno wojskowej, jak i cywilnej, w jakiś sposób idzie. Ciekawe jest również czasopismo Baszta, wydawane przez pułk Baszta na Mokotowie. Tutaj również w okładkach udało się zawrzeć takie drobne, często zabawne grafiki prezentujące sceny z walk, które no, czasem odnoszą się do zabawnych sytuacji, gdzie tutaj na przykład żołnierze są bardzo poirytowani, ciskają różnymi sprzętami po pokoju, ponieważ widzą, że czołg niemiecki znajduje się zbyt daleko, aby unieszkodliwić go przy pomocy posiadanych środków. Kolejny numer, kolejna okładka została poświęcona bohaterstwu kobiet, sanitariuszek, które wiele razy spod ciężkiego ostrzału wyciągały rannych żołnierzy. Numer z kolei, który ukazał się 1 września, on pokazuje taką ciągłość walki. Pokazuje ciągłość walki pomiędzy rokiem 39 a 44. Także to jest takie swoiste kontinuum, że tak jak żołnierze polscy w 39 roku rozpoczęli tę walkę, tak te kilka lat później w Powstaniu Warszawskim ta walka w dalszym ciągu się toczy. Nikt nie poddał się. No, a tutaj właśnie to, o czym wspominałem, taki malutki format biuletynu informacyjnego, jeszcze konspiracyjnego, czy przynajmniej jeszcze w konspiracyjnym formacie z 1 sierpnia 1944 roku, numer z 2 sierpnia w formacie wielkim normalnego czasopisma. Już nie trzeba było nigdzie tego chować przed okupantem, bo do okupanta można było w sposób otwarty strzelać na ulicy. Polskie państwo podziemne no wyszło z tego podziemia.
1: A czy możemy spróbować wywąchać ten zapach tych dokumentów, o którym pan wspominał?
0: Tak, śmiało, jeśli tylko ma pani życzenie. To jest to do dyspozycji. Owszem, to jest tak, że część z dokumentów, oczywiście one są po fumigacji, one są po oczyszczaniu, ale w dalszym ciągu ten papier, który w roku 44 przesiąkł tymi eksplozjami, tymi wyziewami trutylu, tym płonącym, w tym wypadku akurat Starym Miastem, a następnie Śródmieściem Północnym, bo tam przeszły oddziały gozdawe, no przesiąkło to do tego stopnia, że ten zapach zachował się do naszych czasów.
1: Jesteśmy gotowe?
2: Oczywiście, że tak.
1: Czuć.
0: Wędzarnia,
1: czuć. Trochę wędzarnia, trochę piwnica.
0: To jest właśnie to. To jest gruz Warszawy, to jest zapach 44 roku.
1: Zamknięty w takiej szaro-niebieskiej teczce.
0: Zamknięty w szaro-niebieskiej konserwatorskiej teczce. Te dokumenty są bezpieczne, są trzymane w odpowiednich warunkach. No jednocześnie nie da się już usunąć tego świadectwa, które gdzieś wsiąkło w ten papier 82 lata temu.
3: Usłyszała Magdalena Greinert od Rafała Kieszkowskiego z Archiwum Akt Nowych w Warszawie.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: RMF 24. Radio informacyjne.

0: Zbliża się godzina czwarta, sprawdzamy najnowsze fakty RMF FM. W studiu Mateusz Bożek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, jestem, zapraszam. Co najmniej 8 osób zginęło w katastrofie promu u północnych wybrzeży Cypru. Płynęło nim blisko 300 osób, 17 nadal jest poszukiwanych. W faktach także o propozycji szefa CIA dotyczącej trójstronnego spotkania przywódców Rosji, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Unikał płacenia alimentów, chciał uciec do Norwegii, zdradził go wystające stopy. Na koniec powiemy o niecodziennej akcji policji w Rawie Mazowieckiej. Fakty zaczynamy jednak od dramatycznych wydarzeń u północnych wybrzeży Cypru. W katastrofie promu zginęło co najmniej 8 osób, a 17 nadal jest poszukiwanych. Jak informowaliśmy Was w faktach, jednostką płynęło blisko 270 osób, 237 udało się uratować. Polskie MSZ potwierdziło, że wśród pasażerów nie było obywateli Polski. O szczegółach tego zdarzenia dziennikarka RMF FM Magdalena Greinert.
2: Jednostka zaczęła nabierać wody 4 mile morskie od portówki Reni krótko po wypłynięciu w morze. Był to Filojet, szybki statek pływający pod turecką banderą o długości 40 i szerokości 10 metrów. Część osób utknęła, uwięziona pod pokładem przewróconej jednostki. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Turcji poinformowało o wysłaniu na miejsce 4 jednostek Straży Przybrzeżnej, statku pasażerskiego, a dowództwo Straży Wybrzeża wysłało dodatkowe 5 jednostek piechoty morskiej i 2 śmigłowce Straży Przybrzeżnej. Zdjęcia w mediach społecznościowych pokazują dziesiątki osób w kamizelkach ratunkowych, które podpływają do portu. Widać też kilka osób stojących na przewróconej na morzu łodzi. Władze poinformowały, że są osoby ranne, ale nie ma poszkodowanych w stanie krytycznym.
1: Szef CIA z propozycją spotkania Trump-Zełenski-Putin. Według portalu Axios John Ratcliffe podczas niespodziewanej wizyty w Moskwie zaproponował rosyjskim władzom zorganizowanie trójstronnych rozmów przywódców Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Rosji. Za oceanu korespondent RMF FM Paweł Żukowski.
3: Podobne pomysły pojawiały się już wcześniej, ale Rosja je odrzucała. Ratcliffe spotkał się w Moskwie z szefami rosyjskiego wywiadu zagranicznego i Federalnej Służby Bezpieczeństwa. O przebiegu rozmów została poinformowana Ukraina. Axios podkreśla, że to pierwszy przypadek bezpośredniego zaangażowania szefa CIA w działania dyplomatyczne zmierzające do zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Rosja odpowiada, że spotkanie przywódców wszystkich trzech państw mogłoby się odbyć po to, aby zatwierdzić wcześniej wypracowane ustalenia. Przypomnijmy, negocjacje pokojowe z udziałem USA, Rosji i Ukrainy zostały wstrzymane w połowie lutego w związku z wybuchem konfliktu między Stanami Zjednoczonymi, Izraelem a Iranem. Również Watykan apeluje o dialog w sprawie wojny w Ukrainie. Szef watykańskiej dyplomacji, arcybiskup Paul Richard Gallagher, po powrocie z Rosji zaapelował o prowadzenie rozmów ze wszystkimi stronami, aby doprowadzić do zakończenia wojny. Duchowny podkreślił, że izolowanie państw i ludzi nie pomaga w rozwiązywaniu konfliktu. Podczas wizyty w Moskwie, pierwszej od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, Gallagher spotkał się m.in. z szefem rosyjskiego MSZ Siergiejem Ławrowem, doradcą Władimira Putina Jurijem Uszakowem oraz przedstawicielami Patriarchatu Moskiewskiego.
4: Są i takie fakty.
1: Zdradziły go wystające spod kołdry stopy. Ukrywający się za niepłacenie alimentów mieszkaniec Rawy Mazowieckiej został złapany przez funkcjonariuszy. W ostatniej chwili, bo mężczyzna miał już plan ucieczki do Norwegii. Szczegóły tej sprawy zna dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka.
5: Policjanci ustalili, że 35-latek poszukiwany za to, że nie płacił alimentów, poznał inną kobietę przez internetowy komunikator, a nowa znajomość szybko przerodziła się w uczucie. Para planowała wspólny wyjazd do Norwegii i już była na etapie kupowania biletów. Mundurowi namierzyli miejsce pobytu mężczyzny, który próbował jeszcze ukryć się przed policjantami, chowając się pod kołdrą. Zdradziły go jednak wystające spod nakrycia stopy. Zatrzymany trafił już do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe miesiące.
1: No i cóż, z planów nic im, ale może na podstawie tej historii powstanie scenariusz komedii kryminalnej. Będzie sportowo, rodzinnie i przede wszystkim zdrowo. W niedzielę w małopolskim Tarnowie pierwszy półmaraton mościcki. Razem z nim biegi dla dzieci, sportowe pokazy i miasteczko medyczne, wylicza główny partner wydarzenia Jacek Brzeziński.
6: Pokazy tapingu, dużo różnych ciekawych rzeczy, które mają wspólnego dużo ze sportem, z aktywnością, bo jednak no, trzeba powiedzieć sobie otwarcie, kontuzje i różnego rodzaju przeciążenia się zdarzają, mimo że sport to zdrowie.
1: Start półmaratonu w niedzielę 6 września o 10. Jeśli kochacie aktywność fizyczną, to warto zaplanować to wydarzenie w swoim grafiku.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Zbliża się godzina piąta. Sprawdzamy dla Was najważniejsze fakty RMF FM, które ma dla nas Mateusz Bożek.
1: Międzynarodowy Komitet Olimpijski reaguje na zatrzymanie szefa Polskiego Komitetu Radosława P. Niewykluczona jest interwencja międzynarodowej organizacji. W faktach także spór o zamrożone rosyjskie aktywa i pomysł wykorzystania ich do pomocy Ukrainie. Jutro, 1 września, uczniowie wracają do szkół. O ich nastawienia przed nowym rokiem szkolnym pytał reporter RMF FM. Samodzielna rezygnacja Radosława P. z funkcji szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, jego odwołanie lub zawieszenie przez zarząd, albo interwencja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. To trzy rekomendacje Międzynarodowej Organizacji na rozwiązanie kryzysu w Polskim Komitecie. Jak wynika z ustaleń Onetu, jego członkowie otrzymali w tej sprawie specjalny list od wiceprezesa Tomasza Hamery. Według niego trzeci scenariusz jest najbardziej ryzykowny. Hamera wskazuje, że jeśli Polski Komitet, tu cytat, samodzielnie nie uporządkuje swoich problemów, to Międzynarodowa Organizacja może ograniczyć mu prawa członkowskie, a co za tym idzie, polscy sportowcy nie mogliby uczestniczyć w Igrzyskach Olimpijskich, także tych młodzieżowych. Belgia odpowiada na apel kilku państw Europy, w tym Polski, które chcą wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów po to, by wspomóc Ukrainę. Zdaniem autorów dokumentu unijna pożyczka w wysokości 90 miliardów euro nie wystarcza na potrzeby tego kraju. Większość zamrożonej kwoty znajduje się na belgijskim koncie firmy rozliczeniowej Euroclear. O szczegółach korespondentka RMF FM w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: Belgia na razie ponawia swój sprzeciw. Premier Bart De Wever nie zmienił stanowiska i sprzeciwia się wykorzystaniu zamrożonych rosyjskich aktywów do finansowania Ukrainy, bo obawia się, że Belgia poniosłaby największe ryzyko, gdyby Rosja wystąpiła z roszczeniami. W rządzie pojawiła się jednak pewna rozbieżność. Minister spraw zagranicznych Maxime Prévot zostawia drzwi uchylone, natomiast minister obrony Theo Franken mówi, że są całkowicie zamknięte. Belgia powtarza, że chce, aby ewentualne ryzyko zostało rozłożone na całą Unię, a nie spadło przede wszystkim na jeden kraj.
3: Śledzimy fakty.
1: Stolica Islandii chce integracji z Europą, ale to głosy poza Reykjavikiem zdecydowały o przyszłości Wyspy Lodu i Ognia. Przypomnijmy, przeciw rozmowom akcesyjnym w ogólnokrajowym referendum zagłosowało blisko 53% mieszkańców. O tym, co mogło zdecydować o ostatecznym wyniku, mówi nasz specjalny wysłannik Benjamin Kubiak-Piłat.
4: Stolica Islandii, Reykjavik, tu zagłosowało więcej zwolenników integracji europejskiej. Poza głównym miastem wyspy zwyciężyła jednak opcja na nie. Zagraniczne media wskazują, że swój udział w tym może mieć tak zwana mafia rybacka, czyli rodzinne firmy zajmujące się rybołówstwem. Szwedzki dziennik Svenska Dagbladet podaje, że 80% kwot połowowych należy na Islandii do około 20 firm, a połowa z nich należy do zaledwie 6 islandzkich rodzin. To właśnie kwestie rybołówstwa i nowych regulacji w tej gałęzi gospodarki oraz niezależność były głównym argumentem eurosceptyków. Reykjavik, Benjamin Kubiak-Piłat.
1: Premier Islandii Kristrún Frostadóttir przekazała, że sprawa dalszych negocjacji z Unią nie będzie kontynuowana. To już ostatni dzień wakacji. Jutro uczniowie wracają do szkół. W faktach RMF FM sprawdzamy, kto bardziej czeka na pierwszy dzień września. Rodzice, czy może jednak uczniowie?
5: Ja nie czekam.
6: Ja czekam.
7: Czyli bardziej córka, młodsza pani czeka na początek nowego roku szkolnego niż mama?
6: Tak.
7: To na co najbardziej czekasz?
6: Na WF.
7: Brakowało tego?
6: Tak. No i na spotkanie z koleżankami, na plastykę, bo bardzo lubię malować i wszystkie takie inne rzeczy.
7: Nie widywałyście się z koleżankami w czasie wakacji, czy mniej było tych spotkań?
6: Widziałam tylko niektóre koleżanki, bo byliśmy razem na kolonii, ale tak to nie widziałam bardzo dużo koleżanek.
7: Pani przedłużyłaby jeszcze wakacje?
5: Ja bym oczywiście przedłużyła.
7: O ile?
5: No ile byśmy przedłużyły? Jeszcze z 2 tygodnie,
6: ja
5: nie?
6: Ja bym przedłużyła o rok.
1: Głosy uczniów i rodziców zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Setki osób odwiedziły wczoraj zamek w Kwidzynie na Pomorzu, aby po raz ostatni zobaczyć ukryte w nim eksponaty. Do końca roku będzie trwała wielka wyprowadzka twierdzy, w której w przyszłym roku rozpocznie się ponad 3-letni remont generalny. Eksponaty trafią do magazynów innych pobliskich muzeów.
8: Wszystko jest drewniane, metalowe, więc warunki są ciężkie w zamkach. W związku z tym to, co zardzewiało, trzeba po prostu troszkę odczyścić, żeby to zabezpieczyć, żeby dalej nie rdzewiało, żeby nam jeszcze przez następne dekady służyło.
9: A jak bezpiecznie przewieźć te wszystkie rzeczy do innych muzeów w Malborku czy Sztumie?
8: Do tego przydają się nam konserwatorzy. To oni powiedzą, jak bezpiecznie przewieźć, jak zapakować, w co włożyć, żeby nic się po drodze nie stało, bo przecież niektóre są takie wrażliwe, delikatne i trzeba naprawdę uważać.
1: Z kustosz Joanną Jezierską rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. A na fakty o poranku w RMF FM zapraszają Ewa Kwaśny i Tomasz Weryński. Pierwsze już za niecałe pół godziny.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: 8.30 na zegarach. Zaczynamy poranne fakty RMF FM. W studiu Tomasz Weryński. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Słuchamy.
1: Eskalacja na Bliskim Wschodzie. Amerykanie znowu zaatakowali Iran. Teheran odpowiedział zatem koniec zawieszenia walk. Potem tragiczny bilans wypadku u wybrzeży Cypru. Do 8 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych niedzielnego wypadku promu. Jest poniedziałek, 31 dzień sierpnia. To poranne fakty RMF FM. Stany Zjednoczone ponownie zaatakowały cele w Iranie. Amerykańskie wojsko uderzyło w dwie wyrzutnie rakiet na wyspie Larak w cieśninie Ormus. Według Pentagonu Irańczycy przygotowywali tam pociski z minami morskimi, które miały zagrozić żegludze. Iran odpowiedział atakiem rakietowym na amerykańskie bazy w Jordanii. Waszyngton nazywa swoje działania ograniczoną precyzyjną operacją, ale atak oznacza koniec trwającego od miesiąca zawieszenia walk. Za pół godziny połączymy się z naszym amerykańskim korespondentem. To fakt. W RMF FM u wybrzeży Cypru zatonął prom. Na pokładzie było około 270 osób. Jednostka wywróciła się zaledwie 4 mile morskie od portu w Kireni, krótko po wypłynięciu w morze. 8 osób zginęło, są też ranni. Na linii reporterka RMF FM Magdalena Greinert. Magdo, co było przyczyną wypadku?
2: Według wstępnej oceny z powodu trudnych warunków pogodowych, ale ostateczną odpowiedź ma dać prowadzone postępowanie. W akcji ratunkowej brały udział m.in. 4 jednostki Straży Przybrzeżnej z północnego Cypru, statek pasażerski i 2 śmigłowce. Część uratowanych odniosła obrażenia. Po wyciągnięciu z wody i przetransportowaniu na ląd byli przekazywani pod opiekę ratowników. Statek, który zatonął, to Filojet, szybka jednostka pływająca pod turecką banderą o długości 40 i szerokości 10 metrów. Na pokładzie, jak podał nasz MSZ, nie było Polaków.
1: Nie ma co narzekać na formę naszych siatkarzy przed Mistrzostwami Europy. Wczoraj biało-czerwoni wygrali memoriał Huberta Jerzego Wagnera w Krakowie. Pokonali Francuzów 3-1. Fani oczywiście zachwyceni.
3: Jak wam się podobało na memoriale Wagnera?
4: Super było. 3 dni z rzędu.
3: Każdy mecz?
4: Każdy mecz. Każdy.
5: Od początku do końca.
3: No to który najlepszy?
5: Finał. Tak, finał był najlepszy. Francuzów z Polakami.
6: Możemy być zadowoleni ze swojej gry, ale dążymy do tego, żeby było jeszcze lepiej z treningu na trening. Nawet w tym cięższym treningu potrafimy wygrywać z najlepszymi i to na pewno cieszy.
1: A z najlepszym zawodnikiem turnieju, Bartłomiejem Bołądziem i kibicami rozmawiał nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Mistrzostwa Europy ruszają za nieco ponad tydzień. W kalendarzu ostatni dzień sierpnia, od jutra rusza nowy rok szkolny. Zapytamy uczniów, czy udało im się odpocząć. Powiemy też, co w szkołach zmieni się od 1 września. W naszych porannych rozmowach o 7 w RMF FM i Radiu RMF 24 gościem Piotra Salaka będzie Jacek Siewiera, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Godzinę później w porannej rozmowie w RMF FM były premier Mateusz Morawiecki, będzie odpowiadał na pytania Tomasza Terlikowskiego. Kolejne fakty już o 6.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
0: Ogłoszenie RMF24.
2: Radio RMF24.

0: mamy godzinę 6. Co to oznacza? To oznacza oczywiście fakty. W RMF FM Ewa Kwaśny, Tomasz Weryński w studiu. Zaczynamy.
1: Dzień dobry, witamy i zapraszamy. A na początek ważne informacje z drogi numer 25 w Wielkopolsce.
2: Samochód osobowy potrącił śmiertelnie rowerzystę na trasie Międzybórz-Chojnik.
1: Dziś protest nauczycieli i pracowników oświaty ZNP przed kancelarią premiera.
2: Wymiana ciosów na Bliskim Wschodzie.
1: Amerykanie uderzyli w irańskie wyrzutnie rakiet.
2: Teheran w odwecie ostrzelał siły USA w Jordanii.
1: A w Gdańsku blisko sensacji.
2: Polscy koszykarze postawili się mistrzom świata. Samochód osobowy śmiertelnie potrącił rowerzystę na drodze krajowej 25 w Pawłowie w Wielkopolsce.
1: To odcinek Międzybórz-Chojnik. Trasa jest tam zablokowana, a policja kieruje na objazd. Za niespełna 5 godzin o 11 przed kancelarią premiera rozpocznie się protest nauczycieli i pracowników oświaty ZNP.
2: Czują się oszukani przez rząd, bo złożony przez nich projekt dotyczący podwyżek utknął w Sejmie. Czego konkretnie żądają nauczyciele, o tym nasz reporter Michał Radkowski.
3: Chodzi o skalę podwyżek. Nauczyciele domagają się od dawna wzrostu płac. Chcą, by były one powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Na to nie chce się zgodzić rząd, choć nauczyciele przypominają, że wcześniej obiecała im to obecna większość sejmowa.
4: Chcemy przypomnieć politykom rząd i panu premierowi obietnice, które złożyli nauczycielom, i tych obietnic do dzisiaj, a minęły już ponad 2 lata, nie dotrzymali.
3: Mówi Magdalena Kaszulanis ze Związku Nauczycielstwa Polskiego, który organizuje protest. Jedyne podwyżki, na które mogą liczyć, to te związane z wyrównaniem o wskaźnik inflacji, a to ich zupełnie nie satysfakcjonuje. Jeśli to nic nie da, zapowiadają kolejne manifestacje.
1: Jak podkreśla Związek Nauczycielstwa Polskiego, wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego jest wyższe od płacy minimalnej tylko o 502 zł.
2: To był jeden z najbardziej krwawych epizodów rzezi wołyńskiej.
1: 30 sierpnia 1943 roku oddziały UPA wymordowały ponad 1000 mieszkańców Ostrówek i Woli Ostrowieckiej.
2: Wczoraj na cmentarzu w Ostrówkach odbyły się uroczystości pogrzebowe ofiar tamtego dnia.
5: Dzisiaj grzebiemy te szczątki, które odnaleziono ostatnio, 55 osób.
6: Które to są miejsca, w których pracowaliście teraz i gdzie znaleźliście te szczątki?
5: Najwięcej w dole, nazywamy to Ustrażyca, na Woli Ostrowieckiej 48 osób, w tym 23 dzieci.
7: Ukraińcy po drabinie nawet tym okienkiem wyrzucili granat i ja widziałam, jak ten granat kręcił się dookoła, ale przecież było tak wszystko jedno wtedy, co się ze mną stanie, bo byłam taka, no bo wiedziałam, że ojciec nie żyje. No i to bałam się tego przerzucenia na drugą stronę tym okienkiem okrągłym. Ja się tak skoncentrowałam, bo cię mocno zamknęłam, że to jakoś się nie przestraszyłam. Dopiero jak się znalazłam na ziemi, poczułam, że jest bardzo mokro, zimno mi się zrobiło.
1: Z doktorem Leonem Popkiem z IPN-u oraz z ocalałą z rzezi wołyńskiej panią Teodorą rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys.
2: Dziś w Późnikach w obwodzie tarnopolskim rozpoczynają się kolejne prace.
8: Słuchacie faktów w RMF FM.
2: USA zaatakowały irańskie wyrzutnie rakiet w cieśninie Ormus.
1: Iran w odpowiedzi wystrzelił rakiety w kierunku amerykańskich baz w Jordanii. Informuje o poranku nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski.
9: Zaobserwowano, że siły Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej przygotowują się do wystrzelenia rakiet z minami morskimi w kierunku cieśniny Ormus, powiedział jeden z amerykańskich urzędników. Wówczas zdecydowano o ataku. Irańska Gwardia Rewolucyjna poinformowała, że atak zabił i ranił kilku żołnierzy i obywateli i spotka się z odpowiedzią i karą ze strony Teheranu. Prezydent USA Donald Trump powiedział w zeszłym tygodniu, że wszystkie miny zostały zdetonowane lub usunięte z wód międzynarodowych cieśniny Ormus, a Iranowi powiedziano, że każdy statek lub łódź umieszczająca nowe miny zostanie zniszczony. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Biało-czerwoni koszykarze o krok od sprawienia dużej niespodzianki.
1: Przy wsparciu ponad 10 tysięcy fanów postawili się Niemcom w eliminacjach Mistrzostw Świata.
2: Nasi rywale, obrońcy tytułu, no i dodatkowo też Mistrzowie Europy, wygrali dopiero po dogrywce 96-94. Wcześniej Polacy odrobili 15-punktową stratę.
10: Dogrywka z Mistrzami Świata, Mistrzami Europy, no zagraliśmy naprawdę świetne zawody, cała drużyna, poświęcenie, walka, determinacja do samego końca. To też pokazuje, że my nie jesteśmy dużo gorsi niż Mistrzowie Świata i że możemy rywalizować z najlepszymi.
1: Komentował w Gdańsku koszykarz Michał Sokołowski.
2: Dla Polaków to była dopiero pierwsza porażka w eliminacjach Mistrzostwa Świata w przyszłym roku w Katarze.
1: A za pół godziny pierwsze dziś fakty sportowe RMF FM o poranku. Zapraszamy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: 30 przed nami pora na fakty w RMF FM. Zapraszamy.
1: Dziś ostatni dzień programu CPN na stacjach paliw. Od jutra wraca 23% stawka podatku VAT. Analitycy rynku spodziewają się podwyżek cen benzyny i oleju napędowego od 60 do 90 groszy na litrze.
2: Pakiet ceny paliwa niżej zaczął ponownie obowiązywać 17 sierpnia. Pierwsze o poranku wydanie faktów ekonomicznych po 7.30.
1: Sprawa dalszych negocjacji z Unią Europejską nie będzie kontynuowana. To naturalny bieg wydarzeń, skomentowała przegrane referendum premier Islandii Kristrún Frostadottir.
2: Po zliczeniu wszystkich głosów wiadomo, że niespełna 53% Islandczyków sprzeciwiło się wznowieniu rozmów z Brukselą na temat członkostwa we wspólnocie. W Reykjaviku był nasz specjalny wysłannik Benjamin Kubiak-Piłat.
1: Benjaminie, co jeszcze mówiła szefowa islandzkiego rządu?
3: Kristrún Frostadottir skontaktowała się z przewodniczącym Rady Europejskiej Antonio Costą. Unia Europejska jest świadoma, że nadal istnieje potrzeba utrzymania silnych relacji, podkreśliła. W sobotnim referendum 118 tysięcy Islandczyków opowiedziało się za niewznawianiem rozmów z Unią Europejską. Zadecydowały o tym głosy spoza stolicy kraju, Reykjaviku. Zgodnie z zapowiedzią islandzkiego rządu, propozycja wznowienia negocjacji z Unią Europejską nie będzie podnoszona do końca kadencji parlamentu, czyli 2028 roku. Reykjavik, Benjamin Kubiak-Piłat.
2: A już za moment fakty sportowe RMF FM.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Minimalna porażka polskich koszykarzy z mistrzami świata i Europy. Biało-czerwoni w Ergo Arenie w meczu eliminacji mundialu przegrali z Niemcami po dogrywce 94-96.
1: Basket otwiera pierwszy o poranku fakty sportowe RMF FM. Na linii Wojciech Marczyk. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Wojtku, emocji i zaciętej walki w tym meczu nie brakowało.
5: No, szczególnie w czwartej kwarcie, w której biało-czerwoni odrobili sporą stratę. Doprowadzili do remisu 83-83 i ostatecznie do dogrywki. W niej gra toczyła się właściwie punkt za punkt, mimo osłabień w naszym zespole, które były spowodowane karami. Niemcy ostatecznie wygrali dzięki dwóm rzutom wolnym wykorzystanym przez Schroedera. Nasza kadra znów jednak pokazała, że jest w stanie walczyć z najlepszymi na świecie.
6: Mistrzami świata nie ma innego meczu. Musimy albo charakterem, albo nie. Jak wiemy, że oni są naprawdę utalentowani i myślę, że pokazaliśmy, że jesteśmy bardzo dobrą drużyną.
5: Mówił Igor Milicic Junior. Kolejny mecz eliminacji Mistrzostw Świata. Polscy koszykarze rozegrają w listopadzie w Gliwicach z Chorwacją. Po raz 12 polscy siatkarze wygrali memoriał Huberta Wagnera, pokonując Słowenię, USA, a wczoraj Francję. W krakowskiej Tauro na arenie turniej przez cały weekend śledził Cezary Dziwiszek. Czarku, który z naszych siatkarzy zasługuje na wyróżnienie po memoriale?
7: Dzień dobry, szczególnie wyróżnię MVP Bartłomieja Bołądzia, Kamila Semeniuka i nasz środek Jakubiszak, Nowak, Majszak. Blok działał świetnie, ale pamiętajmy, impreza sezonu dopiero przed nami.
8: Czy wszystko jest dobrze, to pozostaje tylko wyłącznie skupić się na treningu, także myślę, że ta optymalna forma przyjdzie na najważniejsze momenty w nadchodzącym turnieju.
7: Mówił Kevin Sasak, dorzucę jeszcze jeden plus, kontuzjowany Bartłomiej Nemański lada chwila ma być gotowy do gry. Być może już w sobotę na sparing z Finlandią w Gdańsku, a na pewno na Mistrzostwa Europy, które za nieco ponad tydzień.
5: A na koniec jeszcze kajakarstwo. Trzy medale to dorobek naszej reprezentacji w zakończonych wczoraj Mistrzostwach Świata rozgrywanych na poznańskiej Malcie. W niedzielę ostatni krążek i to ten z najcenniejszego kruszcu dołożył Aleks Borucki w kajakowej jedynce na 500 metrów.

0: ogłoszenie RMF24.
1: O czym politycy myślą, kiedy mówią?
2: Mi się expose pana ministra, premiera Sikorskiego bardzo podobało. Pan premier Tusk ziewał, Giertych spał.
3: Wniosek złożony przez posłów PiS-u jest jawną kpiną z rolnictwa, z rolników, z polskiej wsi.
4: Polska polityka w radiu RMF24.
1: Tu analizujemy najważniejsze punkty debaty publicznej i znajdujemy drugie dno w wypowiedziach polityków. Barbara Brodzińska-Mirowska, do usłyszenia.
4: Polska polityka. Już we wtorek po 16 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: To jest poniedziałek, 31 sierpnia, ostatni dzień wakacji. Piotr Salak, dzień dobry. Do pierwszego dzwonka zostało jeszcze kilkanaście godzin, ale u nas w radiu RMF24 już tryb powakacyjny. Za chwilę, po siódmej, będzie z nami Jacek Siewiera, czyli były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego w administracji Andrzeja Dudy. Wcześniej rzecz jasna, fakty, czyli Ewa Kwaśny i Tomasz Weryński już zapraszają. Jest siódma, zaczynajmy.
1: Po wakacjach Sejm szykuje się do wznowienia pracy.
2: Przed nami gorący polityczny tydzień, a czego możemy się spodziewać, to wyjaśni reporter RMF FM.
1: W faktach o siódmej także problem z syrenami alarmowymi na Lubelszczyźnie.
3: Do wypadku tak jak jadą, wszystko słychać, ale syren alarmowych nie słyszałam.
2: Co z telefonami w szkołach?
1: Posłuchajcie, co zmieni się od jutra.
2: W tym tygodniu rusza pierwsze po wakacjach posiedzenie Sejmu. Zacznie się w najbliższą środę.
1: Według zapowiedzi czeka nas gorący polityczny wrzesień.
2: O poranku w naszym warszawskim studiu zameldował się reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
4: Dzień dobry.
2: Witamy.
1: Witaj Kacprze. Temat numer jeden na Wiejskiej?
5: Zdecydowanie kryptowaluty i afera związana z Zonda Krypto. Już w tym tygodniu koalicja rządowa po raz kolejny spróbuje odrzucić prezydenckie weto do ustawy o kryptoaktywach, licząc na wsparcie nowego klubu parlamentarnego Rozwój Plus. To nie jedyne w tym tygodniu spięcie na linii Pałac Prezydencki. Koalicja rządowa, Sejm będzie próbował odrzucić też weto do ustawy o statusie osoby najbliższej. Oprócz tego we wrześniu posłowie zdecydują, czy Maciej Berek ma zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Wątpliwości co do tej kandydatury są przecież w samej koalicji rządowej. Większość stoi więc pod znakiem zapytania. Polityka to też oczywiście różnego rodzaju stołki, a o jednym w najbliższym czasie będzie głośno. Chodzi o stanowisko wicemarszałka Sejmu. Wakat jest jeden, a chętnych trzech. Swojego kandydata ma PiS, ale swoich zgłoszą także Rozwój Plus i Unia Centrum. Wrzesień przy Wiejskiej politycznie zapowiada się więc bardzo gorący.
6: Aktualny obraz faktów.
1: I teraz problem z syrenami alarmowymi na Lubelszczyźnie.
2: W przygranicznym regionie, w którym znajdowało się już rosyjskie drony, miesiąc temu eksplodowała rakieta. Jest około 30 gmin, w których nie ma syreny zdolnej do nadania 3-minutowego modulowanego alarmu.
1: Problem dotyczy m.in. Janowa Lubelskiego. W mieście nie słychać syreny, bo znajduje się ona na nowym budynku Komendy Państwowej Straży Pożarnej, stojącym w szczerym polu poza miastem.
7: Nie słyszałam.
3: Nie słyszałam w ogóle.
8: Nigdy.
3: Nie, nigdy.
8: Nie słychać.
3: Ja środku miasta mieszkam i nie słyszałam. Do wypadku tak jak jadą, wszystko słychać, ale syren alarmowych nie słyszałam.
9: Mieszkam tutaj niedaleko.
10: I tutaj ten sygnał nie dochodzi?
9: Chyba nie.
11: Słabo, bo to jednak jest odległość tam z Borownicy. Kiedyś było dobrze, bo było w mieście, a teraz...
10: Syrena nowoczesna, ale daleko.
9: Powinna być umieszczona w kilku częściach, tam na końcu, na środku i na początku miasta.
2: Usłyszał w Janowie Lubelskim reporter RMF FM Dominik Smaga.
1: Co na ten temat mówi wojewoda lubelski? O tym w kolejnych porannych faktach RMF FM.
2: Czy Polska powinna zabiegać o udział w programie Nuclear Sharing?
1: Już za chwilę Piotr Salak zapytał to w rozmowie o siódmej w radiu RMF 24 Jacka Siewierę, byłego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
2: Naszej informacyjnej stacji posłuchacie wchodząc na stronę rmf24.pl i klikając włącz radio RMF 24.
1: Od 1 września, czyli od jutra, zacznie obowiązywać zakaz korzystania przez uczniów podstawówek z telefonów komórkowych.
2: Będą od niego jednak wyjątki, a jakie? O tym nasza reporterka Magdalena Greinert.
12: Jeśli zgodę wyrazi nauczyciel, a korzystanie z urządzenia służy realizacji programu nauczania, sprawdzeniu wiedzy albo kontaktowi z rodzicem w nagłej sytuacji. O zgodę na używanie telefonu można wystąpić do dyrektora, na przykład ze względu na stan zdrowia. Z telefonów można korzystać w przypadku zagrożenia życia, zdrowia albo mienia. Szkoła może zorganizować miejsce do przechowywania urządzeń, ale szczegółowe rozwiązania mają być ustalane w porozumieniu z rodzicami i nauczycielami po zasięgnięciu opinii uczniów. Jeśli uczeń zakaz złamie, musi się liczyć m.in. z obniżeniem oceny z zachowania albo karą statutową.
2: W kalendarzu 31 sierpnia, no, czas wracać do szkoły.
1: Większość z nas ma za sobą też urlop.
13: Byliśmy we Włoszech w czerwcu, także udały nam się wakacje. A wszystkim Łódź, teraz jeszcze w góry jedziemy we wrześniu, ale generalnie w Łodzi tutaj spędzaliśmy wakacje.
14: Udało się do Kołobrzegu pojechać na tydzień. Od soboty do soboty byliśmy w Kołobrzegu. Akurat pogoda była piękna, także udało nam się, trafiło się.
15: Jakie te wakacje były dla ciebie?
16: Były dobre.
15: A dlaczego były dobre?
16: Tego powodu, że tam było trochę fajnie.
1: Usłyszała w Łodzi reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
2: A wy już po urlopie, czy może przed? Dajcie znać. Nasz adres fakty@rmf.fm.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Piotr Salak zaprasza na rozmowę o 7 w radiu RMF24.
0: A gościem rozmowy o 7 w radiu RMF24 jest pułkownik Jacek Siewiera, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, dzisiaj Atlantic Council. Dzień dobry, panie pułkowniku.
7: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Panie pułkowniku, jakie jest polskie stanowisko w sprawie nuclear sharing? Czy ten dwugłos, który usłyszeliśmy po wizycie Pawła Zalewskiego w Waszyngtonie, to oznacza, że stanowisko Polski wobec programu nuclear sharing się zmieniło?
7: Nie, no, wydaje mi się, że po zajęciu stanowiska przez wicepremiera, ministra obrony narodowej, to stanowisko jest jednoznaczne, to znaczy Polska jest zainteresowana uczestnictwem w programie Nuclear Sharing i jest zainteresowana uczestnictwem w europejskim systemie, czy w europejskim programie odstraszania jądrowego, gdy takowy powstanie, bo dziś jest to jeszcze no taki, powiedzmy, polityczny, nie chciałbym powiedzieć slogan, ale raczej hasło.
0: Ale rozumiem, że tutaj kluczowa jest sprawa tego, czy my chcemy mieć głowice jądrowe na swoim terytorium, czy też nie. No bo Paweł Zalewski mówi wyraźnie, Polska nie chce mieć głowic nuklearnych na swoim terytorium. Generał Stanisław Kozi, pański poprzednik na stanowisku biura szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, mówi wprost, to jest błąd strategiczny.
7: No i generał Kozi ma w tym zakresie rację, jeśli przyjąć, że Paweł Zalewski to dokładnie ma na myśli, że Polska nie chce mieć głowic na swoim terytorium. Natomiast wydaje mi się, że tutaj to jest raczej skrót myślowy dyplomaty, niż który nie zajmuje się sprawami wojskowymi w sensie bezpośrednim. To jest skrót myślowy, to znaczy Paweł Zalewski był w tamtym czasie na negocjacjach uczestnictwa w programie w Brukseli i spotkał się z amerykańskim przedstawicielem. Został zapytany przez jednego z redaktorów o cele swojej wizyty i cele Polski na to spotkanie i stwierdził w nim nieopatrznie, moim zdaniem, że Polska nie jest zainteresowana rozmieszczeniem głowic. Rozumiem, że no, taki skrót myślowy.
0: Ale ten skrót myślowy, panie pułkowniku, zacytowały wszystkie agencje światowe, agencje europejskie, zwrócili na to uwagę również sojusznicy. W związku z tym to nie jest tylko kwestia przejęzyczenia, to może być poważny błąd polityczny.
7: To jest fatalne niestety, dlatego bardzo dobrze, że tutaj zareagował bardzo szybko minister obrony narodowej, jednoznacznie doprecyzował i wskazał istotne różnice dotyczące tego, jak wygląda uczestnictwo w programie Nuclear Sharing, z jaki komponent składa, a jednocześnie którym komponentem dzisiaj w ramach negocjacji zajmuje strona polska, w jakim zakresie strona polska jest tym zainteresowana, co było przedmiotem rozmów.
0: No dobrze, to panie pułkowniku, to wejdę w słowo w takim razie. Rozumiem, że my chcemy mieć na swoim terytorium, do tego dążymy i to jest częścią naszego zainteresowania i uczestnictwa w programie Nuclear Sharing, broń jądrową. Broń jądrowa na polskim terytorium. To jest, rozumiem, nasz cel, tak?
7: Raz. Proszę mnie nie pytać o cel Polski, dlatego że ja dzisiaj nie reprezentuję interesów Ministerstwa Obrony Narodowej i państwa polskiego jako były urzędnik. Natomiast to, co z mojego punktu widzenia jest oczywistością, to fakt, że Rzeczpospolita w interesie pospolitej jest uczestnictwo w programie Nuclear Sharing i uczestnictwo możliwie pełne. Bazowanie broni jądrowej, taktycznej broni jądrowej typu B-61, bomb na naszym terytorium byłoby istotnym elementem i komponentem systemu bezpieczeństwa narodowego, bo jakikolwiek atak na tego typu komponent na terytorium Polski, wykonany przez kogokolwiek, jest automatycznie atakiem na amerykański, nie polski, arsenał jądrowy. I nie może pozostać bez odpowiedzi. Każdy, kto podejmowałby agresję wobec tego komponentu czy tego elementu, jak również elementów składowych, czyli na przykład samolotów DCA, które byłyby przypisane do tego komponentu, musiałby mieć świadomość, że atakuje amerykańskie zdolności i amerykańską własność.
0: A mówi nam wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski, ale to też przekazuje MON, że Polska już deklaruje uczestnictwo w programie DCA, czyli rozumiem w tym programie uczestnictwa samolotów podwójnego przeznaczenia, że to jest wstęp do programu Nuclear Sharing. Rozumiem, że jeżeli uczestniczymy w tym programie DCA, to już drogi odwrotu nie ma. To znaczy, że to jest prosta ścieżka do tego, żeby nas objął program Nuclear Sharing, tak?
7: Posiadanie samolotów DCA rzeczywiście jest warunkiem w zasadzie koniecznym do tego, by uczestniczyć w programie Nuclear Sharing. Natomiast samo uczestnictwo w posiadanie zdolności, bo to nie jest osobny program, posiadanie zdolności Dual Capable Aircraft, ta nazwa jest również myląca, dlatego że to nie jest samolot podwójnego zastosowania, to znaczy w warunkach cywilnych i w warunkach wojskowych, jest to samolot całkowicie nie nadający się do zastosowania w warunkach cywilnych. Chodzi o posiadanie zdolności zawania zarówno w warunkach konwencjonalnego pola walki, jak i jądrowego pola walki. I z tego punktu widzenia rzeczywiście Polska takie zdolności posiada. Poprzednie samoloty nie były przystosowane do przenoszenia broni taktycznej jądrowej. Musiałyby być odpowiednio adaptowane. F-35 takie zdolności posiadają, ale zanim będziemy mogli zadeklarować pełne uczestnictwo w DCA, to trzeba powiedzieć, czym ono jest. To jest wspólne ćwiczenie, wykonywanie misji, uczestnictwo w planowaniu misji, w certyfikacji platformy, która przenosi broń jądrową, w przenoszeniu ćwiczeniowym, ćwiczebnym ładunku, najpierw konwencjonalnego, tak jakby był ładunkiem jądrowym, dopiero później przenoszeniu przez pilotów certyfikowanego ładunku jądrowego i ostatecznie również mechanizm zgód politycznych do zatwierdzania misji po stronie amerykańskiej i po stronie uczestnictwa.
0: To na jakim my jesteśmy teraz etapie,
7: skomplikowany proces i tutaj nie dziwię zaangażowania poziomu politycznego, bo ten komponent polityczny jest tutaj absolutnie konieczny.

0: bym się spodziewać rzeczywiście jako pewnej formy politycznej zgody lub porozumienia. Natomiast uruchomienie formalne programu, czyli programu szkolenia, wpisanie do programu szkolenia rocznego, przypisanie odpowiedniego nalotu, odpowiednich pilotów do certyfikacji, to nie jest absolutnie jeszcze ten moment, dlatego że dzisiaj jeszcze piloci na F-35 w bazach, do których one są przypisane, powiedzmy, że personel i dowództwo baz jest zajęte bardzo mocno zintegrowaniem F-35 i ich zdolności bojowych do funkcjonowania polskich sił zbrojnych.
1: Mówiąc krótko, jeszcze nie jesteśmy także gotowi. Tak rozumiem pańską wypowiedź. To zostawiając już ten temat, panie pułkowniku, porozmawiajmy chwilę o bazach amerykańskich. To nie będzie tylko jedna baza, to może być kilka baz, tak deklaruje Paweł Zalewski. Co jest kryterium, jeśli chodzi o obecność, stałą obecność Amerykanów? Bo rozumiem, że za chwilę ma się pojawić przedstawiciel Pentagonu u nas w Polsce. Jakie będzie to decydujące kryterium, które zadecyduje o tym, że będzie kilka baz amerykańskich, stałych baz amerykańskich w Polsce?
0: Tylko i wyłącznie interes narodowy Stanów Zjednoczonych i zrozumienie tego interesu narodowego w taki sposób, w jaki rozumie je dzisiejsza administracja Pentagonu. To znaczy, jeżeli obecność amerykańska na terytorium środkowoeuropejskim, przede wszystkim w Polsce, będzie odzwierciedlała interesy amerykańskie rozumiane jako ochrona ich interesów gospodarczych, ekonomicznych, politycznych, to ta liczba baz powstanie. Jeżeli my zadeklarujemy gotowość do ich współfinansowania, poniesienia części ciężaru z nią związanego, wyłożymy odpowiednie argumenty ekonomiczne na stół związane z lokowaniem odpowiednich komponentów, możemy w pewien sposób wpływać i przekonywać na wielkość tego komponentu amerykańskiego na naszym terytorium. Natomiast sama decyzja o lokowaniu baz w Polsce jest decyzją amerykańską i będzie podejmowana przede wszystkim w oparciu o interes amerykański, co zresztą Pentagon jednoznacznie komunikuje.
1: A dzisiaj pańskim zdaniem ten
0: przede
1: interes amerykański...
0: Narodowej Strategii Bezpieczeństwa.
1: A dzisiaj pańskim zdaniem ten interes amerykański oznacza, że będzie kilka stałych baz amerykańskich w Polsce?
0: Uważam, że interes Stanów Zjednoczonych jest w tym wypadku fundamentalnie zbieżny z interesem Rzeczypospolitej. Znaczy, rzeczywiście jest tak, że dzisiejsze rozlokowanie sił amerykańskich wymaga aktualizacji i powinno zostać wzmocnione poprzez relokację sił albo uzupełnienie sił o większe związki taktyczne poziomu brygady, plus zintegrowane lub pracujące z naszym dowodzeniem.
1: Panie pułkowniku, bo tutaj kluczowe, bo rozumiem, że to nie jest kwestia tygodnia, dwóch, tylko to są raczej decyzje związane z latami, czy może powiedzmy miesiącami. Natomiast kluczowe w tej wszystkim jest konsekwencja i przewidywalność. Jak pan patrzy na dzisiejszą administrację amerykańską, no to wszystko można o niej powiedzieć, ale nie to, że jest konsekwentna i przewidywalna. W takim razie pytanie jest, czy te rozmowy mają przyszłość?
0: Uważam, że te rozmowy mają przyszłość. Uważam, że każde rozmowy, które możemy prowadzić ze strategicznym sojusznikiem na temat zwiększenia ich obecności, czy zwiększenia stałej obecności, a to bardzo istotne, istotna różnica, są istotne. Dlaczego? Dlatego, że otwierają pole do dyskusji nawet z następnym prezydentem, następną władzą, następną administracją. Dokładnie taki sam przykład w przypadku nuklearza, gdzie był to temat tabu, aż do w którym również ta administracja w pierwszym wydaniu w osobie ambasador Georgette Nussbaum poruszyła kwestię ewentualnego przeniesienia broni jądrowej na terytorium Polski. To otworzyło przestrzeń do dziś, po 7 latach ten temat nadal rezonował już w przestrzeni publicznej bardzo poważnie i tak samo powinno być z bazami.
1: Panie pułkowniku, chciałem pana zapytać o wizytę...
0: Choć mam nadzieję, że znacznie szybciej niż po 7 latach.
1: Chciałem pana zapytać o wizytę szefa CIA w Moskwie, Paula Radcliffe'a. Pana zdaniem poleciał do Moskwy po to, żeby ustawiać, tak jak pisze portal Axios, czy powrót do rozmów w sprawie Ukrainy, czy też mamy do czynienia z pewnego rodzaju sygnałem ostrzegawczym, który administracja amerykańska wysyła Putinowi?
0: Moja ocena tej wizyty i tych spekulacji, które odbywają się po niej, jest

0: istotnie rozbieżna od większości, które wybrzmiewają w przestrzeni publicznej. Uważam, że komentatorzy i publicyści w wielu wypadkach nie dostrzegają albo widzą tylko fragment, wycinek tej historii. Trzeba podkreślić dwie rzeczy, tylko na to musi mi pan redaktor chwileczkę pozwolić. 25 sierpnia odbył się test międzykontynentalnego pocisku rakietowego o napędzie konwencjonalnym właśnie w Federacji Rosyjskiej w momencie, w zasadzie przed dzień wizyty Radcliffe'a, a równolegle po raz drugi trwa przygotowanie i rozwinięcie testów międzykontynentalnego pocisku Burewiestnik, to jest SC-X9 Skyfall, czyli pocisk, który nie ma odpowiednika w amerykańskim arsenale, z napędem jądrowym, z konstrukcji, ale pocisk manewrujący o zasięgu w zasadzie nieograniczony, który jest najprawdopodobniej zdolny ominąć wszelkie ćwiczenia amerykańskie, tarcze antyrakietowej i zdolności przechwytywania, czy to w Arktyce, czy na Pacyfiku, czy na Atlantyku. Teraz trwa rozwinięcie bojowe zarówno w obszarze arktycznym, Pankowo, zarówno lotnictwa, telemetrii, radiolokacji, również identyfikacji z użyciem narzędzi do monitorowania radionuklidów. Są to niezwykle niepokojące, moim zdaniem, dla amerykańskiej administracji działania i jest w tym obszarze takiego, to jest pewien język komunikacji mocarstw,
1: no dobrze,
0: który
1: to
0: wykorzystywany jest do rozmowy.
1: Wejdę panu w słowo. To oznacza, że Amerykanie wiedzą coś, co szykuje być może Putin i obawiają się tego, co może Putin zrobić z tą nową bronią, z tą nową rakietą i dlatego Radcliffe poleciał do Moskwy po to, żeby mu powiedzieć, niech pan tego nie robi, nie róbcie tego?
0: Uważam, że to jest pocisk eksperymentalny, od tego trzeba zacząć. Uważam, że ćwiczenie ma miejsce po raz drugi, a pierwsze było jednak sukcesem w pewnym sensie. I na pewno budzi zaniepokojenie po stronie amerykańskiej. Jeżeli zbierzemy to razem z trzema dekretami niejawnymi, które były podpisywane najprawdopodobniej dnia wizyty szefa CIA, jeżeli dochodzi do zmiany grafiku Putina w wyniku wizyty szefa CIA, czyli najprawdopodobniej nie była to wizyta uzgodniona, tylko była to wizyta, w której datę tej wizyty trochę podyktowała strona amerykańska, a być może Władimir Putin przerwał swój grafik właśnie po to, by te dekrety podpisać. Nie znamy ich treści. Jeżeli jednocześnie wisi coraz bardziej poważna groźba ewentualnej mobilizacji na jesieni i pojawiają się doniesienia o możliwości eskalacji konwencjonalnej przeciwko NATO, a komponent strategiczny ćwiczy broń, która nigdy nie była użyta i której charakterystyki nie znamy, to na pewno jest to moment, w którym Radcliffe powinien polecieć. Nie wierzę w żadne opowieści o wymianie jeńców. Miały miejsce wymiany jeńców na bardzo wysokim poziomie, bardzo poważnych szpiegów. Wymiany jeńców po stronie ukraińskiej i rosyjskiej, wymiany szpiegów po stronie amerykańsko-rosyjskiej i nie wymagały one wizyty szefa CIA. To w tym wypadku była to rozmowa na pewno szeroko tematyczna, to znaczy obejmowała i Ukrainę, i Teheran, i Pacyfik, i Arktykę. Natomiast moim zdaniem głównym katalizatorem i bodźcem były ćwiczenia w obszarze arktycznym.
1: To pańskim zdaniem w takim...
0: Panie redaktorze,
1: tak.
0: Jedna kwestia. W języku sygnałowania jądrowego, czyli tego piętra strategicznego, niestety większość państw europejskich tego piętra nie rozumie i nie jest to nic dziwnego. Nie uczestniczymy w tej rozmowie, bo nie mamy tych aktywów. Mówimy o strategicznej broni jądrowej. Tam naprawdę ma znaczenie to, która jednostka, który statek, który samolot wychodzi w którą część przestrzeni powietrznej, jaki patrol wykonuje, w jakim miejscu jest rozmieszczony. Na przykład komponent testu Burewiestnika obejmuje wiele elementów. Radiolokacje, o których powiedzieliśmy, telemetrię, monitorowanie, pozycjonowanie, kalibrację systemu przez całą Arktykę. Wychodzi również określona jednostka do tego, by przeprowadzić odzyskiwanie pocisku. Bo to jest pocisk z napędem, nie z głowicą, z napędem jądrowym, manewrujący o technologii, której Amerykanie nie mają. Pozyskanie tego pocisku po takiej próbie byłoby dla Amerykanów niezwykłym prezentem. Więc Rosjanie z góry deklarują, która jednostka będzie odzyskiwać ten pocisk po ćwiczeniu. Brak wysłania, wyasygnowania tego typu jednostki przy planowanym strzelaniu pocisku międzykontynentalnego jest sygnałem, który nie wymaga komentarza w mediach, nie musi być opowiadany o tym, że albo ktoś jest niezainteresowany odzyskaniem pocisku, albo że nie będzie czego odzyskiwać. No trudno o bardziej niebezpieczny sygnał dla amerykańskiej administracji.
1: Panie pułkowniku, nie uspokoił mnie pan, tak powiem w takim razie. Pułkownik Jacek Siewiera, były szef biura...
0: Bardzo mi przykro.
1: Były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, dzisiaj Atlantic Council, razem z nami w rozmowie o 7 w Radiu RMF24. Pięknie dziękujemy za spotkanie.
0: Dziękuję serdecznie, panie doktorze.
2: Radio RMF24.

0: na fakty, bo to przecież 7.30, a tam Ewa Kwaśny i Tomasz Weryński już czekają.
1: Jedna osoba zginęła w pożarze na gdańskiej Zaspie, informują strażacy.
2: Ogień pojawił się o poranku w mieszkaniu na 10 piętrze w jednym z bloków przy ulicy Startowej. Konieczna była ewakuacja 30 osób.
1: Pożar już się nie rozprzestrzenia, praca strażaków skupia się na wietrzeniu pomieszczeń. Zmiany drogowe w centrum Katowic. Chodzi o przejazdy pod wiaduktami kolejowymi, które są przebudowywane. Marcin Buczek teraz w faktach.
3: Jestem.
2: Witamy się. Marcinie, zacznijmy od dobrej wiadomości, czyli wiaduktu nad ulicą Mikołowską.
3: To samo centrum miasta, no i tam już teraz można przejechać, i to w obu kierunkach, no a to oznacza także przywrócenie ruchu sprzed przebudowy na pobliskim skrzyżowaniu.
1: A gdzie jeszcze będą zmiany?
3: To też jest dobra wiadomość, bo od jutra z kolei ma być przywrócony ruch na ulicy Damrota, to niedaleko od Mikołowskiej. Remont wiaduktu będzie tam trwał dalej, ale nie powinno to już wpływać na ruch drogowy. No i na koniec gorsza wiadomość, bo także od jutra zamknięty zostaje z kolei przejazd, jak i przejście dla pieszych na ulicy Francuskiej i od jutra będą tam również wprowadzone objazdy.
2: Już za pół godziny poranna rozmowa w RMF FM.
1: Gościem Tomasza Terlikowskiego będzie były premier Mateusz Morawiecki.
2: Padną pytania m.in. o zatrzymanie prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. w związku ze śledztwem dotyczącym upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto.
1: W kogo ta afera uderza najbardziej? Odpowiedź po 8 w RMF FM.
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: Na które zaprasza już teraz Igor Skrzypek. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, kłaniam się. Ostatni poranek wakacji i ostatni dzień obniżonych przez pakiet CPN cen paliw. Niestety już od jutra będzie wyraźnie drożej, co najmniej o kilkadziesiąt groszy. Czasem nawet o prawie złotówkę za każdy litr.
6: W zależności od tego, jaka to będzie stacja i jaka jest polityka cenowa u poszczególnych operatorów na rynku, to te ceny mogą wzrosnąć minimalnie 60 groszy. Maksymalnie 90 groszy na litrze.
5: Wylicza analityk rynku paliw Urszula Cieślak z biura Reflex. Szczególnie duże mogą być zmiany na stacjach w strategicznych dla kierowców miejscach, na przykład przy autostradach i drogach ekspresowych. Szybko licząc, różnica w zatankowaniu pełnego baku dziś, a jutro spokojnie może sięgnąć nawet 50 zł. A propos złotych, nasza waluta nie ma ostatnio najlepszego czasu. To też będzie mieć przełożenie na koszty tankowania. O poranku euro kosztuje 4,34 zł. Dolar 3,74, frank szwajcarski 4,63, funt brytyjski 5,07 zł. Od stuleci doskonałą walutą pozostaje ziemia. Właścicielom działek przypominamy, to ostatni dzień, by wnioskować o decyzję o warunkach zabudowy na dotychczasowych zasadach. Teoretycznie do dziś gminy mają czas na uchwalenie planów ogólnych i to zgodnie z nimi będzie zapadać decyzja, co można wybudować na danej działce, na przykład czy będzie to dom. Do tej pory właściciel działki mógł ubiegać się o tak zwaną WZ-kę, czyli warunki zabudowy, a teraz ta opcja zostanie mocno ograniczona. Dlatego w wielu urzędach z pewnością napotkacie dziś kolejki.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za 24 minuty będzie godzina 8, to jest poranny program, poniedziałkowy poranny program w radiu RMF24. No niestety znów eskalacja na Bliskim Wschodzie. Siły Stanów Zjednoczonych zaatakowały dwie wyrzutnie na irańskiej wyspie Larak. To był pierwszy atak amerykański na Iran, o którym wiemy publicznie, od końca lipca. Donald Trump przekonywał w ostatnich dniach, że Stany Zjednoczone wybrały opcję nacisków ekonomicznych. A co na to nasz amerykański korespondent? Co się mówi na ten temat za oceanem? Paweł, czy to znów zmiana taktyki ze strony administracji amerykańskiej?
1: Dzień dobry, tego nie wiemy, musimy poczekać kilka dni. Wiemy, co zrobił Teheran. Iran natychmiast odpowiedział, zaatakował siły USA stacjonujące w Jordanii. Co wiemy o ataku Stanów Zjednoczonych? Zaobserwowano, że siły Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej przygotowują się do wystrzelenia rakiet z minami morskimi w kierunku cieśniny Ormus, powiedział jeden z amerykańskich urzędników. Wówczas zdecydowano o ataku. Irańska Gwardia Rewolucyjna poinformowała, że atak zabił i ranił kilku żołnierzy i obywateli i spotka się z odpowiedzią i karą ze strony Teheranu. Prezydent USA Donald Trump powiedział w zeszłym tygodniu, że wszystkie miny zostały zdetonowane lub usunięte z wód międzynarodowych cieśniny Ormus, a Iranowi powiedziano, że każdy statek lub łódź umieszczająca nowe miny zostanie zniszczony. Ostatnie znane ataki USA na Iran miały miejsce pod koniec lipca, ponieważ wojna w ostatnich tygodniach utknęła w martwym punkcie, a Waszyngton groził nałożeniem kosztownych sankcji na kraje wspierające Iran. Mówi się też, że Trump chce przeczekać przedwyborczy czas. Prezydent nie chce teraz zajmować się konfliktem z Iranem, bo wkrótce ruszy ostra kampania przed listopadowymi wyborami do Kongresu. Republikanie mogą stracić większość na Kapitolu. W pierwszej połowie września w Teksasie odbędzie się też konwencja Partii Republikańskiej, która ma zmobilizować republikanów. Administracja, patrząc na sondaże, wielu Amerykanów sprzeciwia się działaniom w Iranie, obawia się, że to może wpłynąć na nastroje wyborcze. Dlatego Trump, jak mówi się nieoficjalnie, chciał zmienić taktykę na najbliższe tygodnie i głównie uderzać w Iran ekonomicznie, blokować porty, utrudniać dostawy, a zawiesić operacje wojskowe. Jest też i inna kwestia. Szereg dowódców wojskowych oceniło w dokumencie dla szefa Pentagonu Pita Hegseta, że dalsze operacje na dużą skalę przeciwko Iranowi są nie do utrzymania i osłabią gotowość sił USA do odpowiedzi na inne kryzysy, podał w niedzielę dziennik Washington Post. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Pawłowi bardzo dziękujemy. Jeszcze informacja, którą przekazują agencje. Irańska armia właśnie poinformowała, że zaatakowała bazę lotniczą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a tam stacjonują siły USA. Teheran określił atak jako odwet za wczorajsze uderzenie sił amerykańskich właśnie na wyspę Larak. W Radiu RMF 24 i w Radiu RMF FM poranna rozmowa tuż po 8. Przypomnę, gościem Tomasza Terlikowskiego będzie Mateusz Morawiecki.

0: Niespełna kwadrans do godziny 8 radio RMF24 i nasz poniedziałkowy program 31 sierpnia. A 30 sierpnia 1943 roku na Wołyniu doszło do jednej z najbardziej krwawych masakr w trakcie rzezi wołyńskiej. W Ostrówkach i w Woli Ostrowieckiej oddziały UPA zamordowały ponad 1000 Polaków. Wczoraj, dokładnie w 83. rocznicę tych wydarzeń, na cmentarzu w Ostrówkach pochowano szczątki 55 osób, które ekshumowano w lipcu i sierpniu tego roku. Na ten temat nasz reporter Maciej Sołtys rozmawiał z doktorem Leonem Popkiem z Instytutu Pamięci Narodowej.
1: W ogóle ta miejscowość Ostrówki, sąsiednia Wola Ostrowiecka, istniały ponad 400 lat i wszystko się skończyło w ciągu kilku godzin 30 sierpnia 1943 roku. Zginęło z obu tych miejscowości 1050 osób, ocalało około 30% mieszkańców.
2: Które to są miejsca, w których pracowaliście teraz i gdzie znaleźliście te szczątki?
1: Najwięcej w dole, nazywamy to Ustrażyca, na Woli Ostrowieckiej 48 osób, w tym 23 dzieci w wieku od kilku miesięcy do około 12 lat.
0: Te uroczystości miały charakter państwowy, wzięły w nich udział osoby, które w rzezi wołyńskiej straciły bliskich, ale też ci, którzy byli naocznymi świadkami tego, co wydarzyło się w Ostrówkach.
3: Przychodzi dwóch Ukraińców na zebranie do szkoły, na zebranie, a nas w domu jest tak. Mama, trójka dzieci, kobieta w ciąży, Julia, moja ciotka i dwoje młodych ludzi. No to ci dwoje młodzi mówią, to my pójdziemy na zebranie i dowiemy się, o co chodzi, przyjdziemy, wam powiemy. Tak, poszli. Dziewczyna spaliła się w kościele. Pawełek, chłopak, uciekał przez okno ze szkoły, wpadł na płot i tam mu ucięli głowę. My natomiast w domu jesteśmy i za chwilę znowu, drugi raz już przychodzą Ukraińcy i mówią, na zebranie, mówi mama, mówi, kto to pójdzie na zebranie? I tu oszukuje ich. Je mówi, że był tutaj was szef Hołowa i kazał nam siedzieć tutaj i czekać, co będzie dalej. No i dobrze, jak oni odeszli, mama mówi, chodu. I uciekliśmy do ogrodu, między pokrzywy, krzaki i w dołek jakiś był po ziemniakach zakopanych kiedyś i myśmy tam przykucnęli. Za chwilę mama słyszy, że za płotem Ukraińiec jakiś chodzi. Przekazała nam, żeby cicho siedzieć. Za chwilę wychodzi Ukraińiec nagany i pyta się, widziałeś tych lachów, tego za płotem, pyta się. On mówi, nie widziałem żadnych lachów. No i on był leniwy, nie poszedł szukać nas w ogrodzie. My cichutko siedzieliśmy gdzieś do południa, gdy przyszedł ojciec ze stajni, bo tam na wyrku się schował, jak zobaczył, że po domu buszują Ukraińcy. Przyszedł ojciec. Mama mówi do niego, bierz co się da i uciekamy. No i zaczęliśmy szybkim krokiem uciekać do Jagodzina. Ja podobno całą drogę płakałem i wołałem, nie chcę być zabity. A zostały mi te słowa po wypowiedzi księdza tatej mszy. W jaki sposób przyległy do mnie, że Ukraińcy chcą nas mordować. Więc ja mówiłem, że nie chcę być zamordowany, zabity.
0: Tak opowiadał naszemu reporterowi Jan Bednarz, urodzony w Ostrówkach i ocalony z rzezi 30 sierpnia 1943 roku. Dziś po Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej nie ma śladu. Są lasy, są pola. Jedynym symbolem pozostają krzyż pamięci i cmentarz ofiar.

0: 31 dzień sierpnia, radio RMF 24, zbliża się godzina 8, za moment fakty, ostatni dzień programu CPN i co dalej? O tym już teraz opowiedzą wam Ewa Kwaśny i Tomasz Weryński, czekają na nas.
1: Mamy ostatni dzień sierpnia i ostatni dzień obowiązywania programu CPN.
2: Czyli od jutra na stacjach droższe paliwo.
1: A co przyniesie nam najbliższy czas w polityce?
3: Sprawa zonda krypto nabiera kształtów, które naprawdę budzą grozę.
2: Pytania dotyczące tej afery na pewno padną w pierwszej po wakacjach porannej rozmowie w RMF FM.
1: Gościem Tomasza Terlikowskiego będzie były premier Mateusz Morawiecki. Taniej już było.
2: Dziś na stacjach ostatni dzień obowiązywania programu CPN. Od jutra stawka VAT na paliwa wraca do poziomu 23%.
1: O poranku na jednej ze stacji benzynowych w Warszawie jest reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
2: Witamy Cię, Kacprze. Wzmożony ruch przy dystrybutorach?
4: O tej porze kolejek na stacjach nie ma. Dystrybutory pracują w standardowy sposób. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, tankowali dziś rano rutynowo, a nie ze względu na zakończenie programu CPN.
5: Widzę, że Pan tankuje samochód. Korzysta Pan ostatni dzień z tego programu CPN.
6: No nie, bo tylko dotankowuję do pełna.
7: Tak, pamiętam, ale ja niestety muszę tankować dość często do pełna ze względu na rodzaj wykonywanej pracy, także dzisiejszy dzień po prostu akurat przypadek.
5: Liczy Pan, że na przykład rząd zmieni zdanie i jeszcze we wrześniu przedłuży ten pakiet, czy raczej próżno na to liczyć?
7: Nie ukrywam, że chciałbym, oczywiście.
4: Na stacji przy ulicy Czerniakowskiej, gdzie się teraz znajduje, za litr benzyny musimy zapłacić 6 zł i 64 grosze, a za litr oleju napędowego 7 zł i 31 groszy. Jutro ceny będą wyższe o 60 do nawet 90 groszy na litrze.
1: A z końcem wakacji zaczyna się też sezon polityczny.
2: Na pierwszym miejscu po obu stronach sceny politycznej rozliczanie afer, a zwłaszcza przełom w sprawie giełdy kryptowalut z aresztowaniem szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
1: W studiu Tomasz Skory. Tomku, co jeszcze przyniesie najbliższy czas w polityce?
8: Na tym, że na pierwszym planie pozostanie afera kryptowalut, mamy wręcz gwarancję premiera.
3: Sprawa zonda krypto nabiera kształtów, które naprawdę budzą grozę. Nie mamy żadnych wątpliwości, że ten bardzo ponury serial będzie wyjaśniany i że dowiemy się jeszcze niestety wielu przykrych rzeczy.
8: Mówił Donald Tusk, a minister Żurek już tydzień temu wymienił wprost zamieszane w sprawę osoby, które powinny się teraz spodziewać kłopotów. Za miesiąc sąd ma zdecydować o wydaniu lub nie listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu, a do Sejmu trafi może w końcu poprawiony wniosek o Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry. I taki jest krajobraz afer, niewiele na ponad rok do wyborów. Rządzący wiedzą, że żeby na czas osiągnąć jakieś efekty, muszą teraz przyspieszyć. I to się właśnie dzieje.
1: 46 lat temu w Stoczni Gdańskiej kończył się strajk, który otworzył drogę do powstania Solidarności i pokojowych przemian w Polsce.
2: Dziś przy historycznej bramie numer 2 Gdańsk ponownie będzie przypominał wydarzenia z 31 sierpnia 1980 roku.
9: Proponuję podpisać projekt komunikatu.
10: Proponuję zrobić 10 minut przerwy.
9: Nie, dobrze. Trzeba. My go nie opublikujemy przecież. Proponuję zakończyć tego rodzaju pracę. Jest komunikat uzgodniony.
1: Dziś w Faktach RMF FM nie tylko archiwalne rozmowy.
2: Nasz wóz satelitarny zaparkuje zaraz obok historycznej bramy numer 2 i Europejskiego Centrum Solidarności.
11: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
1: Tomasz Terlikowski i jego gość.
2: Dzień dobry, witamy panów.
12: Dzień dobry, moim gościem jest Mateusz Morawiecki, lider Stowarzyszenia Rozwój Plus, były premier. Witam, panie premierze.
13: Dzień dobry.
12: Panie premierze, pana grozę, tak jak premiera Donalda Tuska, też budzi afera zonda krypto?
13: Ja się rzadko zgadzam z obecnym premierem, ale akurat tutaj uważam, że do spodu powinna być wyjaśniona ta afera i dlatego mam tutaj ze sobą w studiu uchwałę o powołaniu Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości, legalności, terminowości, skuteczności działań wszystkich organów państwa i to od 2019 roku i to będzie taki test dla liderów.
12: No właśnie, o to się chciałem zapytać.
13: To taki test dla liderów polskiej klasy politycznej.
12: Ale pytanie, czy rzeczywiście premier Donald Tusk się z panem zgodzi? To znaczy pana zdaniem, panie premierze,
13: mam nadzieję, jeżeli będzie
12: poprze tą
13: jeżeli
12: ustawę.
13: Będzie chciał wyjaśnić naprawdę, to poprze tę uchwałę o powołaniu Komisji Śledczej. Przecież to jest uchwała, która ma wyjaśnić wszystko od 2019 roku, czyli łącznie z całą kadencją, kiedy ja byłem premierem.
12: Tutaj pan się niczego nie obawia?
13: Ja się absolutnie niczego nie obawiam.
12: Ja czytam na przykład...
13: Wręcz przeciwnie. Uważam, że tutaj to jest bardzo dobry test dla wszystkich liderów politycznych, czy się podpiszą pod powołaniem uchwały o Komisji Śledczej.
12: A rozmawiał pan z jakimiś
13: jeszcze liderami? Jeszcze z liderami nie rozmawiałem, bo właśnie dzisiaj wychodzimy z tą uchwałą, zgodnie z moimi zapowiedziami z końcówki zeszłego tygodnia.
12: Ale nawet nieoficjalnie, z nikim? Kogo
13: przez
12: pan...
13: Przez weekend przepracowaliśmy, wszystko zrobiliśmy tak jak trzeba, jest tutaj wszystko przygotowane i zapraszam również liderów Konfederacji, pana Bosaka, pana Mencena, panów prezesów Bosaka i Mencena, żeby podpisali się ze mną również pod tą uchwałą o powołaniu Komisji Śledczej.
12: A liderów PiS pan zaprasza?
13: Oczywiście, że tak, jak najbardziej.
12: A wierzy pan w to? Wielkiej wiary to chyba wymaga, żeby wierzyć, że PiS się podpisze pod tą uchwałą.
13: Mam nadzieję, że się podpisze, bo jestem przekonany, że podstawowe pytanie, panie redaktorze, szanowni państwo, które tutaj powinniśmy zadawać, jest następujące. Dlaczego służby specjalne obecnego rządu, premiera Tuska, wiedząc o tej aferze, nic nie zrobiły, żeby przestrzec ludzi? Czy, albo jeszcze może trudniejsze pytanie, które należy zadać i musi to paść tutaj na tej antenie, czy był ktoś, kto może powstrzymywał służby specjalne przed tym, żeby ostrzegały obywateli przed ryzykami związanymi z tą aferą, z tą oszukańczą machiną
12: Zonda. Panie premierze, ale pan doskonale wie, że Sławomir Cenckiewicz stwierdził, że on ostrzegał dla odmiary polityków PiS, żeby nie wierzyli ani Kralowi, ani byłemu oficerowi służb specjalnych.
13: Ale kto rządził, panie redaktorze, od 3 lat? Kto miał wiedzę od roku, bo wiemy, że 11 września było spotkanie u OKiK-u, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, z ABW, podczas którego to spotkania pracownicy UOKiK-u przestrzegali ABW przed Zonda Krypto. Co zrobiły służby specjalne i nadzorujący je Donald Tusk?
12: No dobrze, ale pytanie do pana, ale pan również sugerował, że i PiS ma się czego obawiać. To no, tak zostało odczytany pana tweet dotyczący prezesa Prawa i Sprawiedliwości.
13: To jest dzisiaj drugorzędne. Najważniejsze pytanie to jest, kiedy się dowiedzieli, co zrobią, żeby Polacy dostali z powrotem swoje oszczędności. To są pytania, na których się dzisiaj skupmy, bo to jest niebywały skandal, że co najmniej od późnego lata zeszłego roku, czyli równo rok temu, co najmniej, podkreślam, służby wiedziały o szukańczym mechanizmie, o piramidzie Ponziego, czyli o schemacie Ponziego Zonda Krypto i nie ostrzegły obywateli, to ja, nie wiedząc o tym, ale widząc, co się święci, w różnych wywiadach przestrzegałem w Polsacie, w RMF-ie zresztą wcześniej, porównywałem Zonda Krypto do Amber Gold.
12: No dobrze, ale nie mając tej wiedzy, bo ja
13: nie mając tej wiedzy, ponieważ nie dostawałem żadnych informacji ze służb specjalnych, rzecz jasna.
12: Pan nie miał wiedzy, ale ostrzegał pan. Co, dlaczego koledzy z PiSu pana nie posłuchali? Dlaczego choćby poseł Moskal fotografował się z Kralem? Dlaczego?
13: Panie redaktorze, tego nie wiem. Natomiast proszę zwrócić uwagę na te kluczowe pytania, na które ja zwracam uwagę. Jest cała machina państwa polskiego. To ona powinna ludzi ostrzegać, ona powinna zapobiegać i leczyć, a nie czekać, aż pacjent będzie chory, będzie umierający i wtedy wchodzi premier Tuska, tutaj słyszałem przed chwileczką u pana w materiale, do gry i mówi, że on będzie wyjaśniał ten serial. Tak, ja chcę wyjaśnić ten serial. Ale tu jest uchwała.
12: Zobaczymy, to wyjaśnienie dotyczy również polityków PiSu, polityków Konfederacji, no bo tutaj premier stawia bardzo poważne zarzuty.
13: Czy widzi pan w tej uchwale, oczywiście nie ma niczego takiego, jakiekolwiek wyłączenie jakiegokolwiek okresu, polityka. Nie, bo właśnie wszystko ma zostać wyjaśnione, to znaczy wszystko. Ale najważniejszym pytaniem jest to, jak działały służby państwa polskiego w tym okresie, kiedy mogły jeszcze przestrzec
12: obywateli. Panie premierze, a ja mam do pana pytanie, a są jakieś zdjęcia pana z politykami albo z ludźmi umoczonymi w aferę Zonda Krypto, bo poseł Bochenek sugeruje ustami, znaczy prezes Jarosław Kaczyński ustami posła Bochenka sugeruje, że pan się też powinien obawiać zdjęć.
13: Nie mam sobie absolutnie nic w tym
12: czyli
13: względzie
12: nie ma
13: do zarzucenia.
12: Tego rodzaju.
13: Absolutnie nie mam sobie nic do zarzucenia w tej kwestii.
12: A nagrania jakieś są? Bo dla odmiany politycy Koalicji Obywatelskiej sugerują, że są nagrania.
13: Nie mam żadnych wątpliwości, że zachowałem się tutaj tak jak trzeba. Że mając wiedzę, jaką mam, bo nie mam dostępu do materiałów tajnych, przestrzegałem Polaków. Wtedy jeszcze, kiedy to nie było popularne. Również posłowie z Solidarnej Polski, jak pamiętamy, prawda, namawiali do tego, żeby tutaj różne działania w związku z kryptowalutami prowadzić. Ale jeszcze jedna rzecz. Nie wiem, czy widział pan materiały, tweety takie widziałem, z których wynika, że ta ustawa, którą forsował obecny rząd, była ustawą de facto na rękę Przemysławowi Kralowi.
12: A będzie następna ustawa, słyszeliśmy, poprze Stowarzyszenie Zespół.
13: Jeżeli to jest ustawa już trzeci czy czwarty raz, raz przepychana przez Sejm, która ma służyć Przemysławowi Kralowi, to oczywiście jej nie poprzemy.
12: No teraz Przemysław Kral jest, dogaduje się, wszystko wskazuje na to ze służbami, więc może...
13: A to też jest ciekawe, panie redaktorze, kto pomógł uciec panu Przemysławowi Kralowi?
12: Kto?
13: Nie wiem właśnie, uciekł do Izraela, a wszystkie służby już wiedziały od co najmniej 8-9 miesięcy, że coś jest nie tak z Przemysławem Kralem. To znaczy, że nie dopilnowano tego odpowiednio. To też są pytania, które będą musiały być wyjaśnione.
12: To są pytania. A pan ma kryptowaluty, jeżeli chodzi o...
13: Absolutnie nie mam żadnych kryptowalut i nigdy nie miałem. Tu jest ta uchwała, szanowni państwo.
12: Będzie oczywiście prezentowana. To jeszcze pytanie. Zna pan, panie premierze, osobiście Grzegorza Brauna?
13: Znam osobiście Grzegorza Brauna, ponieważ Grzegorz Braun jest z Wrocławia. Mam nawet taki bardzo ciekawy epizod współpracy z Grzegorzem Braunem sprzed chyba 15 lat, mniej więcej, może nawet trochę więcej. Kiedy byłem prezesem banku, to staraliśmy się promować różne patriotyczne wydarzenia i produkty, w cudzysłowie.
12: Jednym
13: z takich produktów... Chwileczkę. Jednym z takich produktów były różne bardzo dobre filmy produkowane przez pana Grzegorza Brauna. Na przykład pamiętam taki jeden o spotkaniu się Wehrmachtu i Armii Czerwonej w Brześciu nad Bugiem, drugi o Jaruzelskim. Staraliśmy się pomagać, wspierać produkcję tych filmów.
12: To wtedy, a później pan się spotykał z Grzegorzem Braunem? Na imprezach na przykład wspólnych?
13: Później na wspólnych imprezach nie, ale wcześniej w latach 90., w latach 2000 spotykaliśmy się w różnych wrocławskich, że tak powiem, klimatach. Mieliśmy wspólnych znajomych, myślę, że nawet mogę powiedzieć, mieliśmy wspólnych przyjaciół. Później spotykałem się w okolicznościach parlamentarnych. Na przykład pamiętam takie spotkanie z 23 roku, to chyba był listopad, kiedy rozmawialiśmy jeszcze o możliwości utworzenia koalicji. Tam był pan prezes Bosak, pan prezes Braun.
12: To
13: z
12: teraz
13: nimi rozmawialiśmy
12: za chwilę porozmawiamy jeszcze dalej o Grzegorzu Braunie, ale nie tylko. A teraz żegnamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w Radio RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube. A ostatnio pan rozmawiał, panie premierze, z Grzegorzem Braunem. A wyobraża pan sobie rozmowy polityczne z Grzegorzem Braunem, na przykład wspólne listy?
13: Rozwój Plus powstał po to, żeby uniknąć konieczności koalicji z Grzegorzem Braunem. Chcemy być tamą z dwóch stron blokującą, z jednej Grzegorza Brauna, z drugiej lewicowo-liberalną.

0: pan Pitoń, no i politycy Rozwój Plus.
1: Nie znam dokładnie tej osoby. Podejrzewam, że po pana pytaniu, że jest to...
0: To jest taki człowiek góral, taki człowiek, który opowiada różne rzeczy, na przykład o Goranwolk i tak dalej. Takie rzeczy, powiedziałbym, dość zaskakujące.
1: No to bardzo zaskakujące rzeczywiście. Chyba zacząć trzeba od tego, jeśli mowa o pakcie senackim, panie redaktorze, szanowni państwo, że mamy tutaj deklarację taką wstępną ze strony Pałacu Prezydenckiego. Więc te pytania najbardziej pewnie powinny być tam kierowane, gdyż bez roli Pałacu Prezydenckiego jako swojego rodzaju akuszera pewnie ciężko będzie pakt senacki zawiązać.
0: Dobrze, to jeszcze pytanie o Jarosława Kaczyńskiego. Dzisiejszy Newsweek informuje, że Jarosław Kaczyński miał poinformować o czarnej liście, że pana to jeszcze tak? by ewentualnie na jakieś wspólne listy z PiS-em przyjął. Ale już na przykład Michała Dworczyka, Krzysztofa Szczuckiego czy Waldemara Budę absolutnie mają bana na jakiekolwiek listy z Prawem i Sprawiedliwością. Nawet mogę osobne, sobie, ale wspólne.
1: Mogę sobie tak, panie redaktorze, zażartować, że my też mamy swoje czarne listy.
0: A kto jest na czarnej liście Stowarzyszenia Rozwój Plus?
1: Inpektorę zachowam, to ja nie jestem taki...
0: A duża jest ta lista, ta inpektorę?
1: Mniej więcej symetryczna, tak bym
0: czyli
1: powiedział.
0: Czyli cztery osoby z pięć.
1: Tam są
0: Tobiasz
1: cztery,
0: Bocheński?
1: To, panie redaktorze, to jest słodka tajemnica Rozwoju
0: Jacek Sasin.
1: Plus.
0: Słodka tajemnica, ale przyszedł pan rozmawiać i słuchacze chcą wiedzieć, kto jest na takiej czarnej liście.
1: Jest czarna lista, panie redaktorze.
0: A koalicja z PSL-em jest możliwa? Bo
1: nie,
0: to jest,
1: nie
0: oczywiście...
1: jest możliwa. PSL dzisiaj jest partią, która żyruje ten fatalny rząd. Panie redaktorze, rozmawiamy tutaj o różnych rzeczach, tymczasem nie pyta mnie pan o kwestię, która wiąże się, bardzo poważnie to powiem, z suwerennością finansową państwa polskiego. Czwarty rok z rzędu zaproponowany jest deficyt w okolicach 7%, blisko 300 miliardów złotych. Kiedy ja byłem premierem, dług publiczny do PKB zmalał. Zredukowaliśmy dług publiczny z 51 na 49. Teraz po czterech latach on wzrośnie do 75% w ciągu tylko czterech lat. Wie pan, co to znaczy? To znaczy uzależnianie się od rynków finansowych i Komisji Europejskiej. A ja chcę dbać o suwerenność finansową.
0: No tutaj pan z Mentzenem wspólnie by mówił, z prezesem Mentzenem, bo on też mówi bardzo dużo o rosnącym deficycie.
1: O rosnącym długu publicznym dramatycznie i o bardzo wysokim deficycie budżetowym, tak należy mówić. I przyznam, że tak, że tutaj jestem wdzięczny wszystkim tym, którzy biją na alarm, łącznie z panem prezesem Mentzenem, który słusznie pokazuje, że tak gigantyczny deficyt jest bardzo dużym zagrożeniem i grozi podniesieniem również
0: pan
1: podatków w przyszłości.
0: Pan teraz chwali prezesa Mentzena, ale prezes Mentzen bardzo ostro atakuje pana. Wręcz mówił, że pan jest jedną z przeszkód do koalicji z Prawem i Sprawiedliwością.
1: To już proszę pytać jego, natomiast pamiętam jego ostatnie słowa krytyczne, wiążące się z długiem publicznym. Więc ja raz jeszcze podkreślę coś, co jest bardzo ważne, że mimo naszej wielkiej polityki społecznej, wydatków na bezpieczeństwo ponad 4%, obniżki podatków z 18 na 12 i kwota wolna 30 tysięcy złotych, a także programów lokalny rozwój w gminach i powiatach, dług publiczny do PKB zmalał. A to jest jedyna realna miara, jaką makroekonomiści porównują
0: panie
1: między
0: premierze,
1: sobą różne
0: ale PSL
1: okresy.
0: Nie odpowiada w tym rządzie za ekonomię. Jest inny minister finansów i to on odpowiada za ekonomię. Dlaczego nie PSL? Przecież w wielu kwestiach...
1: Dlatego, że PSL żyruje ten fatalny rząd. No, panie redaktorze, jak ktoś jest w jednym pokoju i od kilku lat służy tak naprawdę Donaldowi Tuskowi, tak jak PSL, no to jak my z kimkolwiek takim możemy
0: w ogóle
1: rozmawiać?
0: No to z kim możecie
1: rozmawiać?
0: Wchodzić w koalicję? Z PiS-em nie, bo ma czarną listę. Z Mentzenem nie, bo twierdzi, że pan jest
1: główną przeszkodą. Ja mogę,
0: z PSL-em
1: może,
0: nie.
1: A propos moich dawnych kolegów, powiem tak. Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory. Zjednoczona Prawica, wtedy, kiedy ja byłem twarzą i pan prezes oczywiście również w 23 roku. Mieliśmy 35,5%. Potem w internecie pokazały się takie niedawno wykresy. Marek Jakubiak pokazywał i wyciągnął z tego bardzo słuszny wniosek, że jeżeli by spadały akcje jakiejś firmy, tak jak spadają notowania Prawa i Sprawiedliwości od sierpnia 2023, to w międzyczasie każda rada nadzorcza już by bardzo ostro zareagowała w firmie, prawda?
0: Ale po rozłamie one spadły jeszcze bardziej, a to nie jest tak, że po zsumowaniu jest dużo więcej
1: jest,
0: waszych...
1: Po zsumowaniu jest więcej, ale proszę dokończyć, pozwolić mi dokończyć tamtą myśl. Najważniejszą rzeczą w demokracji jest też mieć zdolność koalicyjną. I my na tę zdolność koalicyjną pracujemy. Ja nie obrażam innych liderów. Pokazuję wolę współpracy z innymi liderami. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście od 20 blisko lat takiej zdolności...

0: przymierze,
1: ale jak się pyta,
0: za bardzo nie ma.
2: Z kim możecie współpracować?
0: Się pan mówi, z PSL-em no nie możemy, z Braunem nie możemy. No to z kim?
1: Możemy współpracować z każdą partią, która jest partią pozytywnie, konstruktywnie reagującą
0: PSL na... PSL jest taką partią?
1: Nie, dzisiaj nie jest taką partią. Zdecydowanie nie jest. PSL nie jest taką partią, która patrzy na ten deficyt budżetowy. Przecież oni mają potężną władzę. Oni mogą tę koalicję zerwać. Oni mogą zaprotestować przeciwko tak drastycznemu... Nie, tak drastycznemu, nie, wręcz przeciwnie, tylko dokończę myśl, drastycznemu zadłużaniu państwa polskiego grożącemu utratą suwerenności finansową.
0: No to z kim by wtedy zbudowali koalicję?
1: Oni mogą przejąć odpowiedzialność za stery, ponieważ jestem przekonany, że mój dawny obóz, także my, żeby odsunąć Donalda Tuska od władzy, wolelibyśmy, żeby rządził sobie dzisiaj przez ostatni rok Władysław Kosiniak-Kamysz. Niech sobie rządzi, niech ma rząd mniejszościowy, niech zajmie się tylko dobrymi ustawami gospodarczymi, będziemy go popierać.
0: Panie premierze, pamiętam, mam swój wpis, żadnego chaosu, ludzie muszą czuć się, mogą czuć się bezpiecznie w nocy, każdego dnia walczę o to, by Polska nigdy nie powtórzyła błędów popełnionych przez Francję, Niemcy i inne kraje Zachodu. Pamięta pan ten wpis na pewno swój. I filmy, które pan do niego dołączył.
1: No, proszę.
0: Da, no pytać. Więc ten filmik, to jest filmik, który zagrała migrantka z Iranu, pokazująca piękno kultury polskiej. Nie ma pan poczucia, że no, nie najlepszy był to wpis?
1: Mam takie poczucie, panie redaktorze, że gdybym nie stosował zasady w swoim życiu, całym życiu zawodowym i tym korporacyjnym, biznesowym i w politycznym, lepiej prosić o przebaczenie niż o pozwolenie, to bym nie zaszedł tutaj, gdzie zaszedłem.
0: I prosi pan o przebaczenie, panią Sachar?
1: I ta zasada dotyczy tego, że jak mam swoich współpracowników, a oni mają jakieś potknięcie, czasami jakiś błąd popełnią, to po prostu trzeba im wybaczyć, pozwolić im działać, bo jakby byli sparaliżowani i pytali by o wszystko, czy mogą zrobić to, czy mogą
0: tamto. Czyli to nie pan zamieścił ten filmik, tylko jakiś współpracownik.
1: Panie redaktorze, czy ja robię, pan myśli, wszystkie filmiki, które się ukazują, zlecam je. Proszę o wykonanie tych filmików, tak jak poprosiłem o wykonanie filmiku dotyczącego elektronicznego dziennika.
0: Panie premierze, pan mówi, pan wybacza.
1: I w elektronicznym dzienniku tylko jedna rzecz, bo myślę, że dzisiaj u progu rozpoczęcia nowego roku szkolnego, to jest ciekawe. Trzeci rok z rzędu nie może sobie ten rząd poradzić z opracowaniem darmowego elektronicznego dziennika. To my opracowaliśmy ustawę, która będzie dawała rodzicom darmowy elektroniczny dziennik, będzie zakaz reklam dla dzieci i będą dane chronione, wszystkie dane chronione dzieci. I z tą ustawą wychodzimy na najbliższym Sejmie również.
0: Panie premierze, pan mówi, że pan wybacza swoim współpracownikom, a ja się pytam, czy pan ma jakieś przekazanie do tej migrantki, której wpis pan
1: jeżeli został
0: pana
1: tutaj popełniony błąd, to bardzo przepraszamy oczywiście za użycie materiałów, które nie powinny być użyte. Oczywiście, że tak. Jak się ktoś potknie, popełni błąd, to powinno się przeprosić i pogodzić i iść dalej. A taką zasadę zalecam
0: stosowanie wszystkim. Ta dziewczyna przyjechała 11 lat temu. Co pan jej powie? Czy ona jest mile widziana? Jest imigrantką z Iranu, zachwycona Polską. Jest mile widziana w Polsce.
1: Jeżeli jest zachwycona Polską, jeżeli pięknie mówi w języku polskim, bo tak rozumiem, prawda?
0: To znaczy pięknie? To jest zawsze pytanie. To jest język trudny, zgodzi się pan.
1: To jest bardzo trudny język. W ogóle zastanowił się nad taką zasadą, jeżeli ktoś perfekcyjnie, czyli na tym najwyższym poziomie dla obcokrajowców, nauczy się języka polskiego, to znaczy, że tak kocha język polski, tak kocha kulturę polską, żebym rozważył bardzo szybką ścieżkę przyznania na przykład prawa stałego pobytu i tak dalej tutaj w Polsce, bo naprawdę niewielu osób mamy. Oczywiście zawsze powinna być weryfikacja co do tego, czy to jest, nie jest osoba, która służy obcym wywiadom. Ale warto coś takiego rozważyć.
0: A co to znaczy brak kompatybilności asymilacyjnej? Bo w programie migracyjnym Stowarzyszenia Rozwój Plus pojawia na się przykład, takie sformułowanie. Brak kompatybilności asymilacyjnej.
1: Na przykład, panie redaktorze, w sytuacji, jeżeli ktoś jak we Francji, w Niemczech czy w Szwecji w drugim, trzecim pokoleniu wraca do swoich poprzednich korzeni i wykorzystuje je, mam tutaj na myśli fanatyzm islamski, do siania zagrożeń terrorystycznych, to z takim czymś na pewno się nie pogodzimy.
0: Rozumiem, że chodzi też o wybór krajów, które mają, z których migracja
1: oczywiście,
0: ma się toczyć.
1: Tak.
0: Im bliższe
1: kulturowo nam kraje, tym lepiej, ale uwaga, w naszym programie najważniejszą częścią programu imigracyjnego jest skonstruować bodźce, w wyniku których wróci do Polski jak najwięcej repatriantów, przepraszam, jak najwięcej Polaków, którzy wyjechali stamtąd nawet kilka, stąd
0: Panie
1: z Polski premierze, nawet kilkadziesiąt lat
0: temu. Że bez migracji, nie tylko reemigracji, ale również migracji sobie nie poradzimy ekonomicznie.
1: Od lat 90. według różnych szacunków wyjechało 4-4,5 miliona ludzi. Od lat 80. może nawet 5,5-6 milionów ludzi. To są ludzie, którzy mają kapitał doświadczeń, zarobili tam na emerytury. Ja im mówię, wracajcie tutaj do Polski, tu was potrzebujemy, tu wydawajcie pieniądze, tutaj róbcie swoje biznesy i w ten sposób jesteśmy w stanie podreperować nasz fatalny stan demograficzny.
0: Popytałbym jeszcze, ale już nie mogę. Mateusz Morawiecki, prezes Stowarzyszenia Rozwój Plus, były premier, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję panu i dziękuję państwu.
2: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Życzenie RMF24.
1: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
2: It means you're a loser.
1: Wszyscy ludzie Trumpa.
3: Dlaczego Donald Trump chwali się doskonałymi relacjami z Kim Jong-unem? I co to oznacza dla wieloletnich sojuszników Stanów Zjednoczonych?
1: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 17 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
4: You deserve a little entertainment.
0: Ogłoszenie RMF24.
5: Czas najwyższy na fakty, a zaraz potem fakty sportowe. Ewa Kwaśno i Tomasz Weryński już na Was czekają.
6: Były premier Mateusz Morawiecki w sprawie afery Zonda Krypto deklaruje w porannej rozmowie w RMF FM.
7: Ja się rzadko zgadzam z obecnym premierem, ale akurat tutaj uważam, że do spodu powinna być wyjaśniona ta afera i dlatego mam tutaj ze sobą w studiu uchwałę o powołaniu Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości, legalności, terminowości, skuteczności działań wszystkich organów państwa i to od 2019 roku.
8: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim do obejrzenia na rmf24.pl. Były prezydent Lech Wałęsa o poranku złożył kwiaty przed pomnikiem poległych stoczniowców w Gdańsku.
9: Odnieśliśmy naprawdę wielkie, piękne, mądre zwycięstwo, ale byliśmy do tego zwycięstwa w ogóle nie przygotowani.
6: Dziś 46. rocznica podpisania porozumień sierpniowych z 1980 roku. Do Gdańska będziemy wracać w faktach RMF FM. Dziś gwałtowna pogoda nad częścią Polski i MGW wydał ostrzeżenia przed burzami dla 10 województw.
8: Synoptycy prognozują intensywne opady deszczu, porywy wiatru do 85 km na godzinę i miejscami grad. Burze mogą pojawiać się po południu i wieczorem.
6: Na części Lubelszczyzny i Podkarpacia dodatkowo obowiązuje alert przed upałem. Termometry pokażą nawet 30 stopni.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Polskie siatkarki zagrają dziś o awans do najlepszej ósemki Mistrzostw Europy. Biało-czerwone zmierzą się z Portugalią.
6: W RMF FM czas na fakty sportowe, które przygotował Wojciech Marczyk.
10: Jestem,
6: witamy. Wojtku, nawet przegrane przez Polki jednego seta w tym meczu byłaby niespodzianką.
10: No i to sporą, bo Portugalki grają dopiero po raz drugi na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwone będą więc dziś zdecydowanymi faworytkami. No ale to nie może wpłynąć na brak koncentracji, bo rywalki nie będą miały nic do stracenia, podkreśla nasza środkowa Anna Obiała.
11: Na pewno będzie to zespół, który będzie chciał coś ugrać, będzie waleczny i myślę, że nie podda się po pierwszej piłce, po pierwszym secie, tylko będzie walczył do końca, więc też będziemy musiały być zawzięte i wyjść zdecydowanie na ten mecz.
10: Początek meczu w Stambule o 18:00. Kamil Majchrzak awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego US Open. Nasz tenisista w pierwszym meczu na nowojorskich kortach pokonał w trzech setach Hamada Medwiedowicza.
12: Po troszkę nerwowym początku zacząłem grać naprawdę bardzo dobry tenis i doprowadziłem właśnie trochę do jego takiej niemrawej postawy.
10: Przyznał Majchrzak, poza turniejem jest już Nowak Dżokowicz. Serb po raz pierwszy w karierze odpadł w pierwszej rundzie, przegrywając po blisko 5-godzinnym meczu z Argentyńczykiem Mariano Navone. Dziś swoje spotkania na nowojorskich kortach rozegrają Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz. Początek tych meczów około 19:00, a około północy pierwsze spotkanie Igi Świątek. A po czterech meczach nowego sezonu piłkarskiej ekstraklasy Raków Częstochowa nadal ma 0 punktów. Drużyna Dawida Kroczka przegrała wczoraj wyraźnie na własnym stadionie 2-5 z Jagiellonią Białystok. Pastwić nad rywalem, jak sam powiedział, nie ma zamaru się po takim meczu trener zespołu z Podlasia, Adrian Siemieniec.
13: Czasami jest tak w piłce, że się ma słabszy moment i myślę, że wszyscy jesteśmy dzisiaj tego świadomi i tutaj ludzie w klubie też, że Raków dzisiaj ma słabszy moment. To nie oznacza, że z tego momentu nie może wyjść.
10: W śląskim klasyku górą GKS Katowice, który w Zabrzu 3-2 pokonał Górnika, Lech wygrał zaś 3-2 z Widzewem.

0: Za 21 minut będzie godzina 9. To jest poranny program w Radiu RMF 24. W poniedziałek, 31 sierpnia, do 903 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych po nepalskiej stronie w wyniku tych błyskawicznych powodzi, które w środę nawiedziły pogranicze Nepalu i Tybetu. Liczba zaginionych wzrosła do ponad 4200. Z czego niespełna 600 to są obcokrajowcy. To jest gwałtowny wzrost, jak pamiętacie, w porównaniu z niedzielą, gwałtowny wzrost tych danych, kiedy zgłoszono, że zaginęło jeszcze 2,5 tysiąca osób. Teraz mówimy już o ponad 4200 zaginionych. Tymczasem, jak informuje agencja Reutera, nauczyciel jednej ze szkół w centralnej części kraju uratował życie około 1600 uczniów, gdy miasto nawiedziła właśnie ta ekstremalna powódź. Tutaj kiedyś stał trzypiętrowy budynek przed świątynią. To była szkoła, a w pobliżu był targ. Tu, gdzie teraz jest pusta przestrzeń, po prostu stała szkoła i chodziło do niej około 1600 uczniów. Kiedy powódź nawiedziła ten obszar, nauczyciel po prostu zdążył ewakuować wszystkich uczniów i uratował im życie, bo powódź najzwyczajniej w świecie zmyła budynek. Tak powiedział jeden z mieszkańców tego regionu. Priorytetem służb jest w tej chwili dotarcie do 933 zaginionych robotników, którzy pracowali na budowach elektrowni wodnych. Cały czas ci robotnicy są uwięzieni w 6 podziemnych tunelach w dolinach rzecznych przy granicy z Tybetem.
1: Radio RMF 24.

Niespełna kwadrans został do godziny 9. Radio RMF 24. I sporo się będzie dzisiaj działo, jeśli chodzi o sport. Całkiem nieoczekiwanie, przecież to początek tygodnia. Ale dzisiaj awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Jak słyszeliście, w faktach sportowych powalczą nasze siatkarki. Rywalkami będą Portugalki. Jesteśmy faworytem w tym spotkaniu nie tylko dlatego, że nasze siatkarki przystąpią podbudowane wygraną z Turczynkami, czyli z obrończyniami tytułu 3-2 po wspaniałym meczu rzeczywiście, ale Portugalki są dużo niżej notowane. Ten mecz rozpocznie się o godzinie 18. Jeśli podopieczne Stefano Lavariniego wygrają, no to potem już w ćwierćfinale zmierzą się ze zwycięzcą spotkania Holandia-Słowenia. Tutaj też jest szansa. No potem, jeżeli wszystko będzie szło zgodnie z rankingiem światowym, to najprawdopodobniej w półfinale Polska może zagrać z reprezentacją Włoch i może być rzeczywiście ciężko. Jeśli chodzi o tenis, no to oczywiście US Open. Na swoje pierwsze mecze czekają Iga Świątek, Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz. I tak, Maja Chwalińska będzie dzisiaj grała z Amerykanką Taylor Townsend. Początkowo ten mecz miał się rozpocząć około godziny 19, ale już wiemy, że są spore zaległości, no bo padało wczoraj w Nowym Jorku, bo nie do końca działał mechanizm zamykania dachu. W związku z tym pojawiły się pewne opóźnienia w harmonogramie spotkań. Trzeba będzie dokończyć te niedzielne mecze. W związku z tym pani Maja pewnie pojawi się troszkę później na korcie. To samo dotyczy meczu Huberta Hurkacza, który zmierzy się z Bośniakiem Damirem Dżumhurem. Jeśli wyjdzie koło godziny 20, nie zdziwiłbym się bardzo. Jeśli chodzi o Igę Świątek, no niestety, tutaj trzeba będzie zarywać noc, bo wszystko wskazuje na to, że nasza najlepsza tenisistka pojawi się na korcie dopiero koło godziny pierwszej. Jej rywalką będzie Chinka Wang, która no jeszcze nie tak dawno była w pierwszej setce światowego rankingu. Polka oczywiście jest faworytką, przypomnijmy, wygrała ten turniej w 2022 roku. Jutro gra Magdalena Fręch, zagra z rozstawioną z 14. To będzie trudna rywalka Iwą Jowicz, Magdalinet z brytyjską kwalifikantką Francesco Jones. Dzisiaj też zobaczymy Carlosa Alcaraza na kortach w Nowym Jorku. No Hiszpan wraca, rzeczywiście bardzo jestem ciekaw, jak się zaprezentuje. Awans do drugiej rundy, jak wiecie doskonale, wywalczył sobie już wczoraj Kamil Majchrzak. Znakomite wejście w ten turniej naszego drugiego singlisty. Sensacją nocy było pożegnanie z turniejem Nowaka Dżokowicza. Mariano Navona, Argentyńczyk, pokonał go po 4,5-godzinnym maratonie rzeczywiście. Serb słaniał się na korcie pod koniec tego meczu. Ewidentne jakieś problemy ze zdrowiem Dżokowicza. To jest pierwszy taki przypadek od 20 lat, żeby ten znakomity tenisista odpadał już w pierwszej rundzie turnieju wielkoszlemowego. Będziemy was o tym wszystkim informować, rzecz jasna, w Radiu RMF 24 i w Radiu RMF FM. Polecamy nasze fakty sportowe.

0: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.
1: Ważna informacja dla mieszkańców Warszawy. Tramwaje wracają na Most Poniatowskiego od dzisiaj, a od jutra koniec z wakacyjnymi rozkładami jazdy.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: O czym politycy myślą, kiedy mówią?
2: Mi się expose pana ministra, premiera Sikorskiego bardzo podobało.
3: Pan premier Tusk ziewał, Giertych spał.
4: Wniosek złożony przez posłów PiS-u jest jawną kpiną z rolnictwa, z rolników, z polskiej wsi.
5: Polska polityka w radiu RMF24.
1: Tu analizujemy najważniejsze punkty debaty publicznej i znajdujemy drugie dno w wypowiedziach polityków. Barbara Brodzińska-Mirowska, do usłyszenia.
5: Polska polityka. Już jutro po 16 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.
6: No i czas najwyższy na fakty. Ewa Kwaśny i Tomasz Beryński już razem z nami. Jest godzina 9.
7: Czy komisja zbada aferę zonda krypto?
8: Tego chce były premier Mateusz Morawiecki.
7: 46 lat od porozumień sierpniowych.
8: Za chwilę wspomnienie tamtych wydarzeń w faktach RMF FM.
7: Będą też podpowiedzi dla osób, których dane wyciekły w wyniku cyberataku na firmę MyDoctor.
9: Moja mama, tata, jak i dziadek, też wszystkim wyciekły dane.
8: Wybiła 9.
7: Powołanie komisji badającej aferę z zonda krypto chce lider Stowarzyszenia Rozwój Plus, Mateusz Morawiecki.
8: Projekt powołania tej komisji były premier zaprezentował podczas porannej rozmowy w RMF FM.
7: W warszawskim studiu jest Tomasz Terlikowski. Tomku, czym ma się zająć komisja?
10: Mateusz Morawiecki niezmiennie deklaruje, że komisja powinna zająć się wyjaśnieniem wszystkich aspektów tej sprawy. Do spodu trzeba więc wyjaśnić także uczestnictwo w niej polityków prawicy.
11: Nie ma niczego takiego, jakiekolwiek wyłączenie, jakiegokolwiek okresu, polityka. Nie.
10: Ale jednocześnie, gdy pytać o szczegóły, niezmiennie kieruje uwagę na koalicję rządową.
11: Dlaczego służby specjalne obecnego rządu, premiera Tuska, wiedząc o tej aferze, nic nie zrobiły, żeby przestrzec ludzi?
10: Morawiecki podkreśla też, że powołanie komisji jest testem dla wszystkich formacji politycznych.
11: Zapraszam również liderów Konfederacji, pana Bosaka, pana Mencena, żeby podpisali się ze mną również pod tą uchwałą o powołaniu komisji śledczej.
10: A liderów PiS pan zaprasza?
11: Oczywiście, że tak.
10: Zaproszenie zostało skierowane, ale rozmowy jeszcze się nie toczą.
8: Cała rozmowa z byłym premierem jest na rmf24.pl.
7: Podziemny protest w kopalni Wujek w Katowicach. Górnicy nie wyjechali na powierzchnię po nocnej zmianie.
8: Na linii Marcin Buczek, nasz reporter. Marcinie, witaj. Ile osób pozostało pod ziemią i czego się domagają?
12: W tej chwili wiadomo o kilkunastu osobach. To kontynuacja akcji, którą rozpoczęto w piątek. Wówczas jednak po pewnym czasie górnicy wyjechali. W tej chwili prowadzone są z nimi rozmowy, a postulat się nie zmienia, choć między innymi o prowadzenie likwidacji zakładu, wykorzystując pracowników kopalni, a nie przez wynajmowane firmy zewnętrzne. Dodam jeszcze, że w likwidowanej kopalni nie ma już wydobycia.
0: Fakty, które przeszły do historii.
7: Historię sierpnia 80 pisały też piosenki strajkujących. Były o zmęczeniu, tęsknocie za rodziną i nadziei na zmianę.
8: 46 lat po podpisaniu porozumienia w Gdańsku przy Placu Solidarności zaparkował wóz satelitarny RMF FM. Jest tam nasz reporter Stanisław Pawłowski. Witamy ponownie.
13: Dzień dobry.
8: Staszku, czego jeszcze można się z tych piosenek dowiedzieć o atmosferze tamtych dni?
13: Przede wszystkim tego, że za wielką historią stali zwyczajni ludzie. Jedna z najbardziej znanych strajkowych piosenek powstała na Wybrzeżu w gdyńskiej stoczni imienia Komuny Paryskiej.
14: By mieć jutro zapewnione, wolne związki utworzone i do pracy przystąpimy już.
13: Boże nasz bardzo szybko obiegło cały kraj.
14: Boże nasz, jak ten strajk długo trwa.
13: I właśnie wolne związki były jednym z najważniejszych żądań protestujących. Tutaj w Stoczni Gdańskiej powstała z kolei piosenka dla córki.
14: Nie mam teraz czasu dla ciebie, nie widziała cię długo matka. Jeszcze trochę poczekaj, dorośnie, opowiemy ci o tych wypadkach.
13: Strajk tu w Gdańsku trwał 18 dni.
8: O tym, co działo się w Gdańsku 46 lat temu, będziemy mówić jeszcze w faktach RMF FM.
7: Ponad 2 miliony osób sprawdziły już, czy ich dane wyciekły w wyniku cyberataku na firmę MyDoctor.
8: Taka możliwość jest od soboty na rządowej stronie Bezpieczne Dane. Chodzi przede wszystkim o dane medyczne, m.in. o lekach i receptach. Dotyczą 19 milionów Polaków. Na linii nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz.
15: Dzień dobry.
7: Witamy. Michale, rozmawiałeś z osobami, którym dane wyciekły. Jaki będzie ich kolejny krok?
15: Spróbują sprawdzić w swojej przychodni albo w gabinetach u różnych lekarzy, których w ostatnich miesiącach odwiedzali, jakie dokładnie informacje na ich temat są w tym wycieku. Taki plan ma m.in. pani Natalia.
16: Ja akurat miałam PESEL zastrzeżony, ale moje wątpliwości są
9: takie, no tak naprawdę jakie moje dane wyciekły, bo mamy historię choroby, mamy leki, które przyjmuję, więc jest to źródło różnych ciekawych informacji z perspektywy no, oszustów i przestępców.
15: Na rządowej stronie są dwie podpowiedzi dla osób, które są w podobnej sytuacji. Pierwsza, by właśnie zastrzec numer PESEL, druga, by być jeszcze bardziej czujnym, gdy dostajemy SMS-y i maile i nie klikać w pośpiechu na linki w tych wiadomościach.
7: A w kolejnych faktach Polaków portret po wakacjach.
16: A bardzo dobrze. Nad morzem, w górach, także wszystko razem.
8: Zapraszamy na fakty o 10.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Radio RMF 24.
6: Radio RMF 24, co w tej godzinie ma dla was? Będzie o pogodzie. I pogoda chyba chce pożegnać wakacje z przytupem, bo nadciąga fala upałów i burz oczywiście. Mamy ostrzeżenie IMGW. Gdzie może być niebezpieczne? My niebezpiecznie powiemy o tym za chwil kilka. Wcześniej problemy z syrenami alarmowymi w Lubelskiem. No i dlaczego Islandia mówi nie negocjacjom z Unią Europejską? 7 minut po 9.

0: Kwadrans po godzinie 9:00, przedpołudniowy program w radiu RMF24. Słyszeliście o tym, bo mówiliśmy w Faktach RMF FM, że na Lubelszczyźnie brakuje syren, które zdolne są nadawać 3-minutowy sygnał alarmowy. Przyznaje to nawet Urząd Wojewódzki, który właśnie zamawia teraz ponad 300 takich urządzeń i zakłada, że będą zamontowane jeszcze w tym roku. Ale białe plamy na mapie syren w Lubelskiem są dość duże i co alarmujące, w niektórych gminach w ogóle nie ma ani jednego takiego urządzenia. Przyjrzał się temu problemowi nasz reporter lubelski Dominik Smaga, który nam teraz powie, w ilu gminach nie ma możliwości nadania takiego alarmu. Dominik?
1: Około 30. Taką liczbę usłyszałem od wojewody Krzysztofa Komorskiego, który nie chce wskazywać konkretnych gmin.
2: Moją wolą nie jest osłabianie i obnażanie słabych punktów naszego województwa, tylko dbanie o nasze bezpieczeństwo.
1: To zapytam inaczej. Ile jeszcze jest takich gmin na Lubelszczyźnie?
2: Myślę, że około 30.
1: Ale z publicznej informacji starostwa lubelskiego wiadomo, że tylko w okolicach Lublina problem dotyczy 3 gmin. Strzyżewic, Bożechowa i Krzczonowa. Mieszkańcy tej ostatniej gminy mówią, że syreny na pewno by się przydały, bo teraz nie ma możliwości szybkiego alarmowania mieszkańców.
3: Alarmy ogólnie są ogłaszane gdzieś tam przez jakieś media, przez jakieś...
1: Nie... Ale syrenę słyszeliście?
3: No ja bym najmniej nie.
1: No, syreny nie ma.
3: Nie
1: potrzebna
3: ma.
1: Jest?
3: Potrzebna.
4: No, żeby powiadomić mieszkańców na temat jakiegokolwiek zagrożenia.
5: Jedynie jak się wyjdzie na dół, to by usłyszał, albo samoloty jak latają.
1: Problem dotyczy nawet Janowa Lubelskiego, bo w mieście nie słychać syreny znajdującej się na stojącej w szczerym polu poza miastem komendzie Straży Pożarnej, przyznaje wojewoda.
2: W samym Janowie Lubelskim jest bardzo źle. Mamy syrenę na nowym obiekcie, siedzibie Państwowej Straży Pożarnej, ale co komu po tej syrenie i po nowoczesności tego budynku, jeżeli ten budynek znajduje się w szczerym polu.
1: A mieszkańcy Janowa dodają, że kiedyś, gdy syrena była w centrum, było lepiej, a teraz jej nie słychać.
0: No i dobrze. I co zamierzają w takim razie zrobić z tym wszystkim władze? Jakie są szanse na likwidację tych białych plam?
1: Urząd Wojewódzki kilka dni temu podpisał kontrakt na montaż ponad 300 syren na terenie Lubelszczyzny. Urządzenia mają być zainstalowane do końca roku.
2: Podpisaliśmy umowę z firmą na montaż dodatkowych 326 syren na terenie naszego województwa. Lokalizacje są dobierane w taki sposób, że w pierwszej kolejności podchodzimy do powiatów przygranicznych i tych, w których jest ich najmniej. I to są lokalizacje, które są konsultowane z Państwową Strażą Pożarną, z ochotniczymi strażami pożarnymi, dlatego że one mają też swoje syreny, które są w trakcie przeprogramowywania.
1: Żeby były zgodne z tym systemem.
2: Tak, żeby były zgodne z systemem. Jest ich ponad 400 i już około 100 przeprogramowaliśmy. Mogę powiedzieć, że do końca roku planujemy, aby w naszym województwie było około 1000 syren.
1: I ten 1000 powinien pokryć 80% potrzeb.
0: A sprawą zajmuje się nasz reporter lubelski Dominik Smaga. Bardzo dziękujemy, rzecz jasna. To Radio RMF24. Za chwilę więcej o ostrzeżeniach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Idą burze, idą upały. 18 minut po 9:00.

0: Radio RMF 24, 21 minut po godzinie 9. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, wydał alerty pierwszego stopnia przed burzami dla 10 województw. Te ostrzeżenia dotyczą przede wszystkim północno-zachodniej części kraju, ale także części wschodniej i południowo-wschodniej. Jak poinformowano, burzom towarzyszyć będą oczywiście silne opady deszczu i też porywy wiatru, nawet do 85 km na godzinę. Także zabieramy wszystko z balkonów, zabieramy wszystko z tarasów albo mocujemy to dużo mocniej. Możliwy też jest grad. Przed tym też przestrzega IMGW. Alerty przed burzami będą obowiązywać od 13 do północy. IMGW też wydało ostrzeżenia przed upałami, ostrzeżenia pierwszego stopnia. One dotyczą części województw lubelskiego i podkarpackiego. Jeśli chodzi o te upały, to termometry mogą wskazywać do 30 stopni, a alerty przeciwko upałom będą obowiązywały w godzinach od 14 do 17.
1: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: 9.30 na zegarze Marcin Czarnbilski. Zapraszam na fakty. W Polsce może powstać kilka stałych amerykańskich baz wojskowych. Rozmowy w tej sprawie się toczą. Od czego będzie zależało, ile takich baz ostatecznie powstanie, wyjaśnią dzisiaj na naszej antenie pułkownik Jacek Siewiera, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
1: Jeżeli my zadeklarujemy gotowość do ich współfinansowania, poniesienia części ciężaru z nią związanego, wyłożymy odpowiednie argumenty ekonomiczne na stół, związane z lokowaniem odpowiednich komponentów, możemy w pewien sposób wpływać i przekonywać na wielkość tego komponentu amerykańskiego na naszym terytorium.
0: A całą rozmowę Piotra Salaka z Jackiem Siewierą posłuchacie i zobaczycie na portalu rmf24.pl. Wysoki deficyt w przyszłorocznym budżecie nie musi oznaczać problemów polskiej gospodarki, uważa Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan, który był gościem radia RMF24. Jego zdaniem część wydatków finansowanych z deficytu napędza wzrost gospodarczy, między innymi poprzez inwestycje.
2: Te inwestycje, które są realizowane, po pierwsze są realizowane ze środków publicznych, czyli nadal mamy ten problem, że mamy dużo mniej środków prywatnych zaangażowanych w inwestycje, no ale nasze inwestycje będą rosły w wstępie dwucyfrowym, no a te inwestycje są realizowane z czego? No dokładnie z tego deficytu, o którym dzisiaj większość mediów i ekonomistów straszy.
0: Przyjęty przez rząd w zeszłym tygodniu projekt budżetu na przyszły rok zakłada m.in. dalszy wzrost wydatków na ochronę zdrowia i bezpieczeństwo. Badania nowej szczepionki przeciwko czerniakowi weszły w ważny etap. Preparat był już testowany na ponad 1000 pacjentów, a teraz przed nim m.in. procedura rejestracyjna.
3: Ostateczne wyniki będą pokazywane w tym roku, w październiku, na Kongresie Europejskiego Towarzystwa Medycznego. Proces rejestracyjny pewnie zacznie się równolegle w Stanach Zjednoczonych i za chwilę w Europie. Jak wiadomo, agencje regulatorowe muszą sprawdzić wszystkie dane. Muszą sprawdzić bezpieczeństwo, które wygląda bardzo dobrze, ponieważ ta szczepionka, i to jest też trzeba powiedzieć, rzadko jest tak, że jak połączymy dwa leki, to nie mamy dodatkowej toksyczności, nie mamy dodatkowych działań niepożądanych. Tu nie ma.
0: Mówił profesor Piotr Rutkowski z Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Nowa szczepionka na czerniaka może być podawana pacjentom w drugiej połowie przyszłego roku. Ma niemal do zera zmniejszyć ryzyko przerzutów nowotworowych. W pracach nad tym innowacyjnym preparatem udział biorą też polscy badacze.
4: Co dziś w pogodzie?
0: Nowy tydzień rozpoczął się pogodnie, ale w prognozach widać niestety załamanie aury.
5: Dziś pogoda trochę się popsuje. Wzrośnie zachmurzenie, przelotnie popada deszcz praktycznie w całym kraju. Miejscami wystąpią również burze. Szczególnie groźne mogą być one na południowym wschodzie.
0: Informował geograf i przyrodnik Zbigniew Kania. Za to temperatura wciąż wysoka. Na południowym wschodzie kraju prawie 30 kresek.

0: Za 23 minuty będzie godzina 10, radio RMF 24. Google odpowiadają na decyzję Donalda Trumpa, na decyzję dotyczącą zmiany nazwy Ontario, jeziora Ontario na Jezioro Ameryka. Jak się okazuje, nowa nazwa będzie widoczna dla użytkowników w Stanach Zjednoczonych, podczas gdy w Kanadzie pozostanie dotychczasowa. Internauci z innych krajów zobaczą obydwie nazwy. Google twierdzi, że stosuje się do nazw urzędowych w poszczególnych krajach. W oświadczeniu firma wytłumaczyła, że zwykle uaktualnia aplikację, cytat, by odzwierciedlała zmiany w oficjalnych źródłach państwowych. Podobnych zmian dotąd nie wprowadził swojej aplikacji nawigacyjnej Apple. Jeśli chodzi o Donalda Trumpa, no to w czwartek podpisał rozporządzenie o zmianie nazwy jednego z pięciu wielkich jezior w ramach trwającego sporu handlowego z Kanadą. Słyszeliście o tym na naszej antenie. Jezioro Ontario, przypomnę, zostało tak nazwane jeszcze w XVII wieku i według głównych teorii swoją nazwę wywodzi z języka Indian Huron, oznaczającego po prostu wielkie jezioro. Dopiero 200 lat później tym samym słowem nazwano kanadyjską prowincję Ontario. Nazwę Ontario nosi przy tym kilka innych miejscowości, także, uwaga, w Stanach Zjednoczonych.
1: Tu radio RMF24.
0: A co u nas? Minister sportu Janusz Rutnicki mówi: jestem przekonany, że najbliższe dni to będą dni kluczowych i bardzo stanowczych decyzji w sprawie PKOL-u. To oczywiście w związku z aresztowaniem Radosława Piesiewicza. Za 22 minuty 10.

0: Za 18 minut będzie godzina 10, radio RMF 24, program przedpołudniowy. Pewnie byliście na Islandii, jeśli nie byliście, warto się tam wybrać. To przepiękna wyspa, na długo zostają w głowie te wspaniałe widoki, które można tam podziwiać. Ale nie o pięknie Islandii będziemy teraz rozmawiać, a o polityce na Islandii, o polityce europejskiej w związku z Islandią. Chodzi oczywiście o wyniki referendum. Jak już wiecie doskonale, ponad połowa głosujących sprzeciwiła się wznawianiu negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską. Razem z nami dr Damian Szacka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Pana zaskoczyły te wyniki referendum. Spodziewaliśmy się, że to będzie na żyletki. Rzeczywiście ta różnica nie jest duża, ale czy te wyniki są dla pana zaskakujące?
1: To one nie są zaskakujące, ponieważ faktycznie po pierwsze wszystkie sondaże przed referendum pokazywały, że zwolenników i przeciwników dzieli naprawdę niewielka liczba. Ostatecznie to było około 13 tysięcy głosów. Islandia jest małym państwem. Zadecydowała frekwencja, zadecydowało to, że Islandczycy opowiedzieli się za tym, co jest dla nich pewne, czyli o rezultacie przesądziło rybołówstwo, przesądziło przywiązanie tego państwa do tego sektora, który jest niezwykle ważny dla Islandczyków. 40% eksportu towarowego Islandii to są produkty pochodzące z tego sektora. Jest to olbrzymi pracodawca, który, krótko mówiąc, powiedział zdecydowanie nie, jeśli chodzi o wznawianie negocjacji, które były zawieszone w 2013 roku.
0: A pańskim zdaniem w tym, że Islandczycy nie chcą dalej negocjować z Unią, czytaj, nie chcą do tej Unii wstępować, to jest gorsza informacja dla Unii Europejskiej, czy gorsza informacja dla Islandczyków?
1: Myślę, że dla Islandczycy są po pierwsze podzieleni, więc to jest duże zadanie w tym momencie dla polityków partii, które znajdują się w parlamencie w Altingu, również dla rządu premier Kristrún Frostadottir, do tego, aby tak podzielone, niemalże po równo, tak podzielone społeczeństwo, żeby ponownie zjednoczyć i żeby jedna strona szanowała również to, że jest bliska, podobna wielkość grupy, która ma inne zdanie w tym temacie. Natomiast z punktu widzenia Unii Europejskiej, to jest pewnego rodzaju wyzwanie. Oczywiście Unia Europejska nie zabierała tutaj takiego zdecydowanego głosu, żeby nie być oskarżoną o to, że wpływa na decyzje Islandczyków. Natomiast nie ukrywała, że potencjalne tak na prowadzenie negocjacji, to oczywiście nie jest jednoznaczne z wejściem Islandii do Unii Europejskiej, dawałoby taki korzystny moment, jeśli chodzi o w ogóle o rozmowę o rozszerzeniu Unii Europejskiej i podtrzymywałoby taki wizerunek Unii Europejskiej jako struktury, która jest atrakcyjna nie tylko dla państw, które są, powiedzmy, troszeczkę niżej, jeżeli chodzi o poziom rozwoju państwa z Bałkanów Zachodnich, z Europy Wschodniej, ale jest także atrakcyjnym forum dla państw, które są wysoko rozwinięte. A tutaj Islandia jest jednym, gdyby weszła, to byłaby płatnikiem netto, krótko mówiąc, do budżetu Unii Europejskiej.
0: Czyli czyli wspólnocie, rozumiem, żeby się to w jakiś sposób opłaciło. Natomiast pańskim zdaniem to będzie miało też związek z polityką chociażby Stanów Zjednoczonych wobec Europy, wobec Islandii także.
1: Znaczy, ten wątek bezpieczeństwa pojawił się bardzo mocno w trakcie tej kampanii przed referendum. On nie był w ogóle obecny w 2009-2013 roku, czyli w tym okresie, kiedy Islandia prowadziła te negocjacje. I faktycznie ten wątek bezpieczeństwa wiąże się zarówno z zmianą sytuacji. Mamy wojnę w Europie. Islandczycy sami są przekonani o tym i tego dowodzą różnego rodzaju raporty, publikacje, sprawozdania, że zostaną wciągnięci, jeśli na kontynencie europejskim wybuchnie konflikt. Są członkiem NATO, wprawdzie nie mają sił zbrojnych, a więc polegają na sojusznikach. No a tutaj bardzo mocno śledzą też to, co dzieje się w Arktyce. Śledzą politykę administracji Donalda Trumpa wobec Grenlandii. Sam prezydent w trakcie przemówienia w Davos kilkukrotnie pomylił Grenlandię z Islandią, więc to dodaje takiej niepewności.
0: Tak, to prawda. Natomiast pytanie jest teraz takie, co dalej? Czy rozumiem, że po wyniku tego referendum nie ma już w ogóle powrotu do rozmów w sprawie włączenia Islandii do wspólnoty europejskiej? Czy to po prostu tylko odkładamy na kilka kolejnych lat?
1: Myślę, że to o tym oczywiście zadecydują sami Islandczycy, ale już premier Frostadottir zapowiedziała wczoraj w swoim wystąpieniu po ogłoszeniu wyników referendum, że temat akcesji do Unii Europejskiej nie wróci na agendę do 2028 roku, czyli do kolejnych wyborów. Raczej nie będzie też tematem tych kolejnych wyborów. Natomiast jak będzie wyglądało to już formalnie, no to o tym zadecyduje parlament. Referendum miało charakter doradczy i teraz w tym momencie parlament zadecyduje o tym, czy ten wniosek akcesyjny Islandii do Unii Europejskiej z 2009 roku, on zostanie utrzymany, czy też zostanie wycofany. Jeśli on zostanie wycofany, jeśli posłowie w parlamencie tak zdecydują, to w przyszłości, tak na dobrą sprawę, ta cała procedura musiałaby się rozpocząć od nowa.
0: Czy to coś zmienia dla dużej mniejszości polskiej w Islandii? Z tego co pamiętam, to chyba Polacy są największą mniejszością narodową, jeśli chodzi o Islandię.
1: Nie, to absolutnie nic nie zmienia, dlatego że generalnie nie zmieniły się same relacje Islandii z Unią Europejską. Znaczy Islandia pozostaje w Europejskim Obszarze Gospodarczym, jest częścią strefy Schengen, uczestniczy w jednolitym rynku, w tym, czyli co oznacza swobodę przepływu osób, towarów, usług i kapitału, i w systemie dublińskim. A więc te wszystkie korzyści, z których korzystali Polacy, którzy, tak jak pan redaktor powiedział, są największą grupą taką narodowościową po Islandczykach, na samej Islandii, one się absolutnie nie zmieniają. Tutaj się nic nie zmienia w tym zakresie.
0: Bardzo panu dziękuję za komentarz, bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dr Damian Szacawa, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, razem z nami w Radiu RMF24 o tym, co wydarzyło się, o głosowaniu na Islandii w sprawie negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską. Dziękujemy panie doktorze.
1: Dziękuję bardzo.
0: Kłaniamy się.

0: RMF 24. Radio informacyjne.
1: Za 7 minut na naszej antenie oczywiście najnowsza porcja faktów. Będzie też pewnie o nowych danych GUS-u w sprawie inflacji. 3,4 to jest wzrost w związku z analogicznym badaniem z 2025 roku. Piotr Salak, dziękuję.

0: RMF FM wraca do Was z najnowszymi faktami. Na zegarach już prawie 10:00, a w studiu faktów Ewa Kwaśny i Tomasz Weryński. Witamy.
1: I zapraszamy.
2: Nocny pożar w zakładzie produkującym drony w Skarżysku Kamiennej w Świętokrzyskiem.
1: Przyczyny ustalają teraz służby.
2: Potem w faktach minister sportu Jakub Rutnicki o sytuacji w PKOL-u po zatrzymaniu jego szefa Radosława P.
3: W tej chwili potrzeba przede wszystkim doprowadzenia do tego, aby był nowy prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
1: Ceny w sklepach rosną coraz szybciej.
2: 3,4% wyniosła inflacja w sierpniu.
1: Służby ustalają przyczyny nocnego pożaru na terenie zakładu produkującego w Skarżysku Kamiennej.
2: Ogień pojawił się w budynku działu montażu. Nie ma osób poszkodowanych. Zakład, w którym wybuchł ogień, zajmuje się m.in. produkcją systemów bezzałogowych, czyli dronów.
1: Informacje na ten temat zbiera nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale, co teraz dzieje się na miejscu?
4: Cały czas pracują policjanci, oni prowadzą oględziny, wykorzystują do tego m.in. właśnie drony i kamerę termowizyjną. Od funkcjonariuszy przed chwilą usłyszałem, że pod uwagę brane są różne scenariusze, w tym też taki, że ktoś celowo mógł podpalić to miejsce. Równolegle służby wyjaśniają okoliczności innego, dużego, podobnego pożaru hali magazynowej, który wczoraj po południu wybuchł w Lublinie. Tutaj postępowanie już wszczęła też prokuratura, w tym pożarze też nikomu nic się nie stało, a akcja strażaków trwała wiele godzin.
2: Trzeba doprowadzić do tego, aby był nowy prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
1: To najnowszy komentarz ministra sportu i turystyki Jakuba Rutnickiego do zatrzymania prezesa PKOL Radosława P.
3: Mówimy my o tym od wielu miesięcy. Teraz jest sprawa absolutnie kluczowa i trzeba szybko działać. I myślę, że całe środowisko międzynarodowe też widzi, że działanie Piesiewicza doprowadziły do gigantycznej kompromitacji tej szacownej instytucji. Trzeba po prostu pilnych zmian.
2: Radosław P. został zatrzymany w związku z aferą zonda krypto. W areszcie ma spędzić 3 miesiące.
1: 3,4% tyle wyniosła inflacja w sierpniu. To najnowsze wstępne dane z Głównego Urzędu Statystycznego.
2: Oznacza to, że ceny w sklepach rosną coraz szybciej. W faktach dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek. Witamy, Igor.
1: Igor, są powody do niepokoju?
5: Zbliżamy się do niepokojącej granicy, czyli 3,5%. To tak zwany górny cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego. Jeśli zostanie przekroczony, najprawdopodobniej Rada Polityki Pieniężnej będzie dążyć do zbicia inflacji poprzez podwyżki stóp procentowych. Tym bardziej, że kolejne tygodnie nie zapowiadają się dobrze. Dziś ostatni dzień pakietu CPN, a więc od jutra ceny paliw będą wyraźnie wyższe. Droższy będzie transport, czyli ceny produktów dowiezionych do sklepów również będą wyższe.
2: Igorze, GUS opublikował też najnowsze dane o wzroście PKB.
5: I to są dane dużo lepsze. W drugim kwartale tego roku polska gospodarka wzrosła o 3,9%. To o kilka dziesiątych punktu procentowego więcej niż w kwartale pierwszym i taki wynik umacnia nas w europejskiej czołówce.
1: Tu RMF FM, słuchacie faktów. Kwiaty ponownie pojawiły się dziś na historycznej bramie numer 2 Stoczni Gdańskiej, która zostanie później symbolicznie otwarta. 46 lat mija od podpisania historycznego porozumienia w Gdańsku.
2: Łączymy się z wozem satelitarnym RMF FM i reporterem Stanisławem Pawłowskim. Witamy. Staszku, opowiedz, co będzie się działo.
6: Brama numer 2 ma dzisiaj wyglądać jak w sierpniu 1980 roku. O poranku została udekorowana kwiatami. Wtedy przez 2 tygodnie przynosili je tutaj mieszkańcy wspierający strajkujących.
7: Prosimy o natychmiastowe uwolnienie aresztowanych, zatrzymanych.
6: Jednym z najgorętszych tematów podczas negocjacji, co usłyszeliśmy przed chwilą, właśnie po drugiej stronie bramy pozostawało uwolnienie zatrzymanych. Bohaterowie sierpnia 80 będą tu przed bramą stoczniową o godzinie 12. 2 godziny później Solidarność rozpocznie uroczyste posiedzenie w historycznej sali BHP razem z prezydentem Karolem Nawrockim. Z placu Solidarności Stanisław Pawłowski.
1: Jeśli parkować, to raczej nie pod drzewami, sugerują naukowcy. I ich rada nie ma żadnego związku z ryzykiem występującym podczas burzy.
8: Choć i tu chodzi o wyładowania elektryczne, ale mikroskopijne.
2: W studiu z nami Grzegorz Jasiński.
8: Dzień
2: witamy,
8: dobry.
2: Grzegorzu. I najnowsze odkrycie Międzynarodowego Zespołu Naukowców.
8: Badacze z Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Chin odkryli, że naelektryzowane krople wody mogą znacznie szybciej naruszać powierzchnię, na przykład karoserię samochodów. Znaczenie ma już nie tylko ich działanie mechaniczne i chemiczne, ale też mikrowyładowania elektryczne powstające na tej powierzchni. Krople wody elektryzują się, spływając po liściach. Jeśli więc mamy pod drzewem stałe miejsce parkingowe, karoseria naszego samochodu może ulegać szybszemu zużyciu. Sprawa ma oczywiście znaczenie także dla powłok chroniących elementy infrastruktury. Trzeba szukać nowych, trwalszych powłok, które będą na te naładowane krople wody bardziej odporne.
1: Więcej na ten temat możecie przeczytać na rmf24.pl.
2: A na kolejne fakty zapraszamy o 11.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: południem w większości kraju będzie pochmurno, choć w okolicach Szczecina, Warszawy i na południe od Krakowa zobaczycie trochę słońca. Na zachodnim Pomorzu, Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Śląsku i Pomorzu miejscami może padać deszcz. Najchłodniej w Jeleniej Górze 15 stopni, w Poznaniu i Gdańsku 21, w Krakowie nawet 29 stopni.
9: RMF24. Jest ostatni dzień sierpnia. Tomasz Terdzikowski, witam was serdecznie i zapraszam was na przedpołudniowy program radia RMF24. Bardzo się cieszę, że mogę być już z wami. Energia pełna, kawa wypita, poranna rozmowa poprowadzona. Spokojnie możemy spędzić najbliższe dwie godziny, które rozpoczniemy od pytań, co przyniesie nam jutrzejszy początek roku szkolnego. No rodzicom to oczywiście przyniesie to, że dzieci wesoło pobiegną do szkoły.

Słuchacie przedpołudniowego programu radia RMF24. Już jutro, a wiedzą to doskonale wszyscy rodzice, dzieci myślę i młodzież też doskonale zdaje sobie z tego sprawę, już jutro, a nauczyciele to już w ogóle, początek nowego roku szkolnego. Jakie zmiany przy

0: że uczniowie są uzależnieni od telefonów, że lepiej koncentrują się, kiedy tych telefonów nie ma. Natomiast inna sprawa jest taka, że ten nasz przepis wszedł i no, nie dał szkołom żadnych narzędzi do tego, żeby zrealizować to, dlatego że, no nie ukrywajmy, nie jest żadnym wyczynem aktualnie mieć dwa telefony. W związku z czym nawet te takie saszetki, pudełka czy coś innego, co proponuje ministerstwo, nie rozwiąże problemu, no bo uczeń może mieć drugi telefon w kieszeni. Druga sprawa to jest...
1: Drugi też mu można zabrać przecież, prawda?
0: To prawda. Druga, inna sprawa jest to, że po prostu my nie mamy jak przechowywać tych telefonów. Znaczy ja pracuję w liceum i mierzymy się z nieco mniejszym problemem, ale załóżmy, że szkoła weźmie, konstruuje szafki. To kto odpowiada za ten telefon, kiedy ten telefon jest w szafce? Jeśli ktoś się na przykład włamie do szafki i ukradnie telefon, to czy to jest odpowiedzialność szkoły? To są takie pytania, które być może nie będą miały odpowiedzi. Być może nikt nie będzie się rzucał na sprzęt. Natomiast no, to jest jednak sprzęt bardzo drogi. Uczniowie nie mają starych już telefonów, raczej te nowsze. No i każdy po prostu no, pilnuje tego swojego urządzenia. Natomiast, no mówię, pomysł sam w sobie jest właściwy, natomiast realizacja, no cóż, wiemy, że będzie z wyzwaniami.
1: No to jest drugi pomysł. On już, ten pomysł się pojawił ponad rok temu. Przez rok był nieobowiązkowy, od teraz ma być obowiązkowy. Chodzi oczywiście o edukację zdrowotną, która stanie się przedmiotem obowiązkowym dla wszystkich uczniów, choć bez tego jednego modułu dotyczącego zdrowia seksualnego. Pani zdaniem, będzie kolejna afera wokół tego tematu? Będą kolejne awantury? Czy też po tym roku temat się wypalił, ta decyzja o wyłączeniu komponentu zdrowia seksualnego zaskutkuje i wszystko wejdzie i będzie spokojnie trwało? Czy też jednak będzie dalej awantura?
0: Znaczy, trudno mi po prostu sobie jakoś wyobrazić, o co ma być awantura. Ja uważam, że to jest bardzo potrzebny przedmiot.
1: Ale mnie sobie było trudno już rok temu to wyobrazić, o co awantura, a była.
0: No tak, natomiast no, ten wyłączenie tego komponentu seksualnego, który budził największe kontrowersje, no to może załatwić sprawę, no bo reszta treści pojawiała się dotychczas czy na biologii, czy na wychowaniu fizycznym, czy w ogóle na godzinach wychowawczych, w związku z czym nie wiem, o co mogłaby być jeszcze kłótnia. No mówię, według mnie przedmiot bardzo potrzebny dzieciom i starszym, i młodszym, także wydaje się, że ten pomysł akurat jest trafiony, żeby po prostu ten komponent uczynić nieobowiązkowym.
1: Wspomniała pani o tym, że ta lekcja już nie powinna budzić kontrowersji, ale z drugiej strony w ubiegłym roku spora część uczniów, pani uczy w liceum, w liceach to było jeszcze lepiej widać, po prostu nie poszło na te lekcje. Niekoniecznie dlatego, że mieli coś przeciwko edukacji zdrowotnej albo tematom związanym z seksualnością, ale dlatego, że to był dodatkowa godzina. To pokazuje, że wielkiego zainteresowania samych uczniów tym tematem mogło nie być.
0: Znaczy zainteresowanie, nie zainteresowanie. No moja klasa akurat miała na 7 godzinie w piątek ten przedmiot. No i wie pan, no nie mogłam ich jakkolwiek życiowo przekonać, że no mają zostać tą godzinę dłużej. Zostało kilka osób, którym naprawdę zależało i którym rodzicom zależało. Natomiast to, że ten przedmiot był na pierwszej czy ostatniej godzinie, też nie zachęcał. I zwyczajnie w świecie, no tutaj jest prosta kalkulacja, że mogę nie przyjść, no to w takim razie nie przychodzę.
1: Wróćmy jeszcze na chwilę do telefonów komórkowych. Wspomniała pani o tym, że pani uczy w liceum. W liceach też się powinno wprowadzić taki zakaz?
0: Znaczy według mnie no, w liceach mamy trochę inną sytuację, ponieważ to są no, w pewnym momencie już ludzie pełnoletni. I no, owszem, możemy pomyśleć sobie, że w pracy też często mamy ograniczenia, jeśli chodzi o korzystanie z telefonów komórkowych. No ale tutaj też ja bym nie wprowadzała zakazu takiego ostatecznego, dlatego że ci młodzi ludzie powinni nauczyć się korzystać z tych telefonów. W tym sensie, że powinni sami nauczyć się, że mając go w kieszeni, mając go w plecaku, jednak nie zaglądam, bo dbam o swoją koncentrację, dbam o to, żeby dobrze funkcjonować w szkole i, no nie wiem, czerpać z tej lekcji jak najwięcej, no bo wtedy oszczędzam sobie pracę w domu. Natomiast, no nie ukrywajmy, że znów to jest taka syzyfowa praca i ze strony nauczycieli, i ze strony rodziców, dlatego, że póki ci młodzi ludzie nie będą czuli takiej potrzeby, a bardzo często nie czują, no bo są uzależnieni i to napięcie ich rozsadza wręcz w trakcie lekcji, no to po prostu ta nawet nasza profilaktyczna działalność no nie przynosi efektów. To by musiało zaistnieć już od najmłodszych lat, więc potencjalnie być może te wdrożniki objęte zakazem.

0: szkołach podstawowych będą miały mniejsze trudności z opanowaniem korzystania w liceum. Natomiast według mnie zakazu nie powinno takiego twardego być, no bo tak jak mówię, no to są młodzi ludzie, którzy muszą się nauczyć sami kontrolować niektóre no swoje zajęcia, swoje aktywności i dlatego też po prostu zabieranie im tych telefonów spowoduje, że tego ich nie nauczymy.
1: Wróćmy jeszcze na chwilę do prac domowych. To jest wreszcie temat, który no, przez ostatnich kilkanaście miesięcy zdominował debatę na temat szkół. Chodzi oczywiście o prace domowe w podstawówkach, które miały być niesprawdzane, o tak bym powiedział, nieoceniane dokładnie. Nie mogły być obowiązkowo zadane i miały być niesprawdzane. Teraz to się trochę zmienia. Pani zdaniem to są zmiany w dobrym kierunku? I czy rzeczywiście było tak, że pani w liceum widziała, że ten brak, to cudzysłów, bo oczywiście ministerstwo zawsze tłumaczyło, że to nie był brak, tylko brak sprawdzania. Ale ja kiedyś byłem uczniem i pamiętam, że jak się czegoś nie sprawdzało, no to spora część uczniów tego nie robiła, bo po co?
0: Znaczy, wie pan, no moje dziecko też tak mówi, że skoro on nie ma sprawdzonych prac domowych, to po co? Natomiast tutaj znowu jest kilka kwestii, dlatego że ogólnie uważam, że prace domowe mają duży sens. Natomiast uważam też, że sprawdzanie ich na ocenę, no nie ma już sensu, dlatego że no, w tych czasach po pierwsze, można, no spisywanie już było za naszych czasów praktykowane, ale druga sprawa, że no mamy się czegoś nauczyć, mamy wyćwiczyć coś, w związku z czym być może pojawią się błędy, być może pojawią się pytania i praca domowa powinna być takim elementem samodzielnej pracy, którą przynosi uczeń do szkoły i nie ma mieć z tyłu głowy, że jeżeli będzie błąd, to on dostanie ocenę niżej za to. Więc jakby ocenianie to jest jedno, natomiast aktualny przepis, który wszedł, który nakazuje nauczycielowi sprawdzać wszystkie prace domowe, które zada, no to dla mnie to jest strzał w kolano. Z tego prostego względu, że ja jako polonista, załóżmy, sprawdzę sobie, nie wiem, zadam jakąś pracę domową, no i ta praca domowa będzie miała jedną stronę A5. No to 30 stron A5 ja nie zdążę sprawdzić w trakcie jednej lekcji, tylko będę musiała wziąć te zeszyty do domu. W związku z czym, no prosta kalkulacja czasowa sprawi, że będę zadawać małe te prace domowe, albo będę liczyć na to, że uczniowie jej po prostu nie zrobią. Według mnie bardzo sensownym rozwiązaniem jest to, żeby sprawdzać grupowo prace domowe. Czyli po prostu jakby zadajemy to otwarte pytanie, czy były jakieś problemy z pracą domową, podajemy odpowiedzi, dajemy szansę na dyskusję. Natomiast takie literalne sprawdzanie każdej pracy, no to po prostu skłoni nauczycieli do tego, żeby tych prac domowych nie zadawać, mimo tego, że jest uzasadnione badawczo, że te prace domowe mają sens. I mają sens w tym aspekcie ćwiczeniowym. Niektóre umiejętności po prostu trzeba wyćwiczyć. No a my jak zwykle poszliśmy w drugą, najpierw w jedną stronę, że zupełnie nie ma być tych prac domowych, a teraz w drugą stronę, że jak już zadane zostaną, to wszystkie mają być sprawdzone. Także
1: Jeszcze króciutkie pytanie, gdyby postarała się pani odpowiedzieć bardzo krótko. Jakie jest największe wyzwanie w tym roku przed edukacją, przed szkołami?
0: Wie pan co, wydaje mi się, że reforma, ale nie dlatego, że ta reforma nie jest jakby taka, nie ma sensu, tylko dlatego, że jest duży po prostu chaos związany z prowadzeniem tych wszystkich treści. Wydaje mi się też, że nauczyciele nie czują się przygotowani i nie czują się zachęceni do tego, żeby z tymi treściami, z tą reformą pracować. I wydaje się, że to jest największe wyzwanie, żeby to wszystko jakoś połączyć i zorganizować. No w szkołach średnich to jest dopiero przyszłoroczna przygoda, natomiast w szkołach podstawowych niewątpliwie to wprowadzenie kompasu jutra może być trudne.
1: No to życzymy, żeby się udało i żeby było jak najwięcej wyjaśnień właściwych. Bardzo dziękuję. Naszym gościem była Agnieszka Kopacz, nauczycielka roku 2025. Pięknie dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.

0: RMF24.
1: 10.30. Marcin Czarnobielski, zapraszam na fakty. Stowarzyszenie Rozwój Plus przygotowało uchwałę o powołaniu komisji śledczej w sprawie afery Zonda Krypto. Lider tej formacji, Mateusz Morawiecki, chce, żeby pod dokumentem podpisali się także politycy innych ugrupowań.
2: Przez weekend przepracowaliśmy, wszystko zrobiliśmy tak jak trzeba, jest tutaj wszystko przygotowane i zapraszam również liderów Konfederacji, pana Bosaka, pana Mencena, panów prezesów Bosaka i Mencena, żeby podpisali się ze mną również pod tą uchwałą.
1: Były premier w porannej rozmowie RMF FM mówił, że komisja śledcza powinna objąć swoim działaniem także okres, kiedy on sam był premierem.
2: Przecież to jest uchwała, która ma wyjaśnić wszystko od 2019 roku, czyli łącznie z całą kadencją, kiedy ja byłem premierem.
1: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z Mateuszem Morawieckim można posłuchać na portalu rmf24.pl. Blik z dodatkową ochroną przed nielegalnym hazardem. Od jutra system będzie automatycznie sprawdzał, czy odbiorca płatności nie znajduje się w rejestrze niedozwolonych domen. Jeśli tak, transakcja zostanie zablokowana. Jak ta zmiana wpłynie na codzienne korzystanie z Blika?
3: Raczej te zmiany nie powinny utrudnić korzystania z Blika. Po prostu nastąpi dodatkowy krok, zarówno w sensie, żeby pomóc nam nie popełnić tego błędu i nie się oszukać, jak i dodatkowy krok tej weryfikacji. Natomiast będzie się to działo błyskawicznie za pośrednictwem API, więc nie spodziewajmy się tutaj na przykład, że z tego powodu będziemy mieli odczuwalne przedłużenie tego, jak ta transakcja będzie przebiegała.
1: Mówił na antenie RMF24 Tomasz Palach, radca prawny oraz twórca internetowy. Przełom sierpnia i września to absolutny szczyt sezonu na rynku najmu. Studenci, którzy teraz szukają mieszkania, mierzą się z największą konkurencją, ale też mają wciąż do dyspozycji spory wybór ofert. A czego konkretnie szukają studenci w Szczecinie?
4: Mieszkania dwupokojowe często są współdzielone, czy to w parach, czy w parach znajomych, którzy dzielą sobie po prostu takie dwupokojowe mieszkanie kosztami po połowie. Te mieszkania są w cenach około 2000 do 2,5 plus opłaty. Też dobrze skomunikowane. Często są to studenci już, którzy są po pierwszym roku, znają dobrze topografię, dobrze znają siebie, w sensie, że się dobierają, tak żeby nie było problemów potem z płatnościami.
1: Mówił RMF Max, ekspert rynku nieruchomości ze Szczecina, Mirosław Król. Jedna z najbardziej utytułowanych polskich sprinterek przekazała swoje sportowe pamiątki do Białostockiej Galerii Sportu. Ewa Swoboda oddała do jej zbioru w kolce koszulkę z autografem oraz numer startowy z ostatnich Mistrzostw Europy w Birmingham.
5: Jak zobaczyłam tą gablotkę, to mnie aż tak się cieplutko na serduszku zrobiło. Także bardzo dziękuję wszystkim razem i z osobna. No kolce są szybkie, więc miejmy nadzieję, że nie uciekną z tej gabloty.
1: Powiedziała Ewa Swoboda. W zbiorach Białostockiej Galerii Sportu jest już ponad 4000 eksponatów, a galeria otwiera się już w przyszłym roku.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24. Jak wiecie, szef PKOL został aresztowany i przebywa obecnie w 3-miesięcznym areszcie. No i to oczywiście oznacza potężne wyzwanie dla środowiska sportowego. Co z tego będzie wynikać? No, zobaczymy. Sam minister sportu podczas konferencji prasowej przekonywał, że jest przekonany, że będą to dni bardzo intensywnych i stanowczych decyzji ze strony zarządu i całego środowiska tworzącego rodzinę Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W ten sposób Jakub Rutnicki skomentował sprawę aresztowanego szefa PKOL-u Radosława P. Jakie decyzje mogą zapaść w najbliższym czasie?
1: Rzeczywiście statut nie jest perfekcyjny, ale nikt w historii, przygotowując statut Polskiego Komitetu Olimpijskiego, nie przewidywał, że prezesem będzie człowiek z zarzutami, który jest aresztowany. Ale biorąc pod uwagę te zapisy, jestem przekonany, że w tej chwili zarząd będzie mógł odpowiednie decyzje podjąć. Zresztą o tym też mówią członkowie zarządu, że takie decyzje będzie można podjąć. Jestem przekonany, że powinno pójść to właśnie w kierunku takim, aby jeden z wiceprzewodniczących, tak jak mówi statut, właśnie decyzją zarządu został wybrany, a później są oczywiście kolejne kroki dotyczące tego, kto może wybierać nowego przewodniczącego. No oczywiście o tym będzie decydowało walne, ale to jeszcze są kolejne kroki. W tej chwili potrzeba przede wszystkim doprowadzenia do tego, aby był nowy przewodniczący, nowy prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To trzeba zrobić jak najszybciej. Mówimy my o tym od wielu miesięcy. Teraz jest sprawa absolutnie kluczowa i trzeba szybko działać.
0: Powiedział Jakub Rutnicki. Radosław P., który kieruje PKOL od kwietnia 2023 roku, a jego kadencja trwa do wiosny przyszłego roku, został, przypomnijmy, zatrzymany w czwartek w Warszawie. Usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli Zonda Krypto z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Nie przyznaje się do winy. Został aresztowany na 3 miesiące. Tu Radio RMF.

To jest Radio RMF 24, nasz poniedziałkowy program. Ostatni dzień sierpnia. Już jutro startujemy z wrześniem i startujemy z nowym rokiem szkolnym. To znaczy niekoniecznie my startujemy, ale startują szkoły. I teraz już poważniejsze informacje. Jest akt oskarżenia przeciwko Mateuszowi W. Mężczyzna miał przygotowywać zamach terrorystyczny z użyciem materiałów wybuchowych. Jak przekazano, 20-latek oskarżony jest, tu cytat, o planowanie masowego zamachu o charakterze terrorystycznym, mającego na celu zabójstwo oraz spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu wielu osób. Z ustaleń śledztwa wynika, że Mateusz W. zbierał informacje i nawiązywał kontakty, żeby zdobyć dostęp do materiałów i urządzeń wybuchowych. Szukał także instrukcji dotyczących samodzielnego wytwarzania ładunków wybuchowych. Próbował również rekrutować inne osoby do organizacji terrorystycznej. Te działania, jak informuje prokuratura, miały służyć realizacji założeń polityki organizacji terrorystycznej tzw. Państwa Islamskiego. Mateusz W. został zatrzymany w listopadzie ubiegłego roku przez funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w mieszkaniu w Lublinie. Był wówczas, uwaga, studentem pierwszego roku katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński miesiąc później informował, że miejscem planowanego przez Mateusza W. zamachu miał być jeden z jarmarków świątecznych. Podkreślił też, że Mateusz W. jest Polakiem, jego rodzice są Polakami i jest to mieszkaniec środkowej Polski. Poinformował także, że w sprawie nie ma śladu rosyjskiego. A Mateusz W. pozostaje w areszcie. Słuchajcie radia RMF 24. U nas już niebawem najnowsze fakty. RMF FM, zostańcie z nami.

0: To już prawie 11 na zegarach RMF FM. Jesteśmy ponownie w studiu Faktów. Przy mikrofonie Ewa Kwaśny. Witamy.
1: Witam ponownie. Szokujące doniesienia z Łodzi, zarzut znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad swoim 5-miesięcznym synkiem usłyszała mieszkanka Łodzi. Potem nowe informacje po nocnym pożarze w zakładzie produkującym drony w Skarżysku Kamiennej oraz wczorajszym w fabryce części samolotowych w Lublinie. W faktach także ostrzeżenia dla kierowców, ponad 5-kilometrowy korek po wypadku na autostradzie A2 w pobliżu Poznania, a w faktach kulturalnych m.in. o kinowych nowościach. Zarzut znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad swoim 5-miesięcznym synkiem usłyszała 31-letnia mieszkanka Łodzi. Została zatrzymana po tym, jak na policję zadzwoniła jej znajoma. Ta poleciła 31-latce, by natychmiast pojechała z dzieckiem do szpitala.
2: Policjanci pojechali do szpitala, gdzie udała się kobieta z chłopczykiem. Ze wstępnej opinii lekarza wynikało, że miał złamane obie kończyny górne, nóżka i liczne śniaki. Obrażenia te nie wynikały z nieszczęśliwego wypadku, natomiast ze stosowanej przemocy wobec dziecka.
1: Powiedziała nam Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Za znęcanie się nad dzieckiem kobiecie grozi do 10 lat więzienia. Chłopczyk wciąż jest w szpitalu. Tuż przed nocnym pożarem fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej policja dostała zgłoszenie o możliwym włamaniu. To najnowsze informacje od świętokrzyskich policjantów. Jak informowaliśmy już w faktach, to nie jedyny podejrzany pożar. Wczoraj po południu doszło właśnie do takiego w fabryce części samolotowych w Lublinie. Z tymi informacjami nasz dziennikarz Tomasz Skory.
3: Witamy. Dzień dobry,
1: Tomku, rozmawiałeś z rzecznikiem koordynatora służb specjalnych. Jak traktują to zdarzenie?
3: Jacek Dobrzyński zapewnia, że chociaż na miejscu w tej chwili działają tylko służby policji i prokuratorskie, do akcji natychmiast przystąpiła też Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
4: Funkcjonariusze służb specjalnych oczywiście, że w takich sytuacjach zawsze włączają się w wyjaśnienie tego zdarzenia.
3: Mówimy o zakładzie, który produkował części do dronów bojowych.
4: Mówimy o jednym i drugim pożarze, czyli zarówno w Skarżysku Kamiennym, jak i w Lublinie, bo wszystkie tego typu pożary, gdzie mogą pierwsze symptomy świadczyć o działaniu służb obcych, zawsze są weryfikowane i sprawdzane przez funkcjonariuszy służb specjalnych.
3: Na razie jednak oba przypadki nie są łączone, a słowo dywersja występuje tylko jako hipoteza. Faktem jest jednak, że w ciągu kilkunastu godzin spłonęły dwie hale, w których produkowane były części do dronów bojowych w Skarżysku i elementy kompozytowe do śmigłowców wojskowych w Lublinie. Straty w tym drugim pożarze wynoszą około 30 milionów złotych.
1: A teraz uwaga kierowcy. Ponad 5 kilometrów ma korek, jaki utworzył się na autostradzie A2 w pobliżu Poznania. Pomiędzy węzłami Krzesiny-Lubań w zderzeniu ciężarówki i dwóch aut osobowych jedna osoba została ranna. Na jezdni w kierunku Świecka nieprzejezdne są dwa pasy. Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada pakiet ustaw, które mają ochronić nasze dane wrażliwe. To pokłosie niedawnego potężnego cyberataku na firmę MyDoktor, w wyniku którego wyciekły dane 19 milionów Polaków. Na linii sejmowe studio RMF FM i nasz dziennikarz Kacper Wróblewski. Kacprze, witamy. Co to będą za zmiany?
5: A to między innymi nowelizacja ustawy o prawach pacjenta. Jak mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski, wszystkie podmioty przetwarzające nasze dane będą ustawowo zobowiązane do przestrzegania przepisów w zakresie krajowego systemu bezpieczeństwa.
6: Wzmocnienia swoich poziomów zabezpieczeń w zakresie infrastruktury, w zakresie systemu i oceny ryzyka.
5: W praktyce ma to utrudnić hakerom dostęp do naszych danych. Ministerstwo zamierza wprowadzić też m.in. obowiązek informowania pacjentów, kto dokładnie przetwarza ich dane. W praktyce, jeżeli placówka medyczna przekazuje dane do przetwarzania zewnętrznej firmie, tak jak w przypadku firmy MyDoktor, to będzie miała obowiązek nas o tym poinformować. Ministerstwo Cyfryzacji liczy, że pakiet tych zmian uda się wprowadzić w życie do końca roku.
1: A teraz czas już na fakty kulturalne RMF FM. W studiu Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy
7: Dzień
1: Cię, Kasiu.
7: Dobry.
1: I na początek opowiesz nam o kinowych nowościach.
7: Gorzkie święta. Nowy film Pedro Almodovara właśnie zadebiutował w naszych kinach. Słynny reżyser opowiedział nam o twórczym impasie i nietwórczym kopiowaniu i wpuścił nas do wnętrza własnej wyobraźni. Gwiazdozbiór psa to z kolei opowieść o świecie zniszczonym przez pandemię. Reżyserem jest słynny Ridley Scott, który o swoim nowym filmie opowiadał na spotkaniu z dziennikarzami w Londynie.
8: To apokaliptyczny film o ludziach, których zastaje koniec świata, ale w gruncie rzeczy opowiada o miłości, która nadchodzi przed rozpoczęciem nowego świata. Zawsze chciałem zrobić western i ten film tak jest, z tym, że główny bohater lata w nim małym samolotem, jak kiedyś Clint Eastwood galopował na koniu.
7: Główne role grają Jacob Elordi oraz Josh Brolin, a Maciej Zakościelny wystąpił we włoskiej produkcji, wcielając się w postać Polaka, Jana. Ta romantyczna komedia to też jest nowość w naszych kinach. Tytuł filmu brzmi Zróbmy sobie przerwę. Po wakacyjnej przerwie wracają popołudniowe fakty kulturalne RMF FM. Słyszymy się o 16.30.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Radio RMF 24.
11: A w Radio RMF 24 Tomasz Terlikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na drugą godzinę przedpołudnia Radia RMF 24. Zaczynamy od rozmowy na temat końca programu CPN. Co z niego wynika? No i ile będziemy płacić więcej? Ale porozmawiamy także o rocznicy 46. porozumień sierpniowych. Zostańcie

0: Słuchacie radia RMF24. Dziś, jak wiecie, ostatni dzień funkcjonowania rządowego programu CPN, czyli ceny paliw niżej. Od jutra CPW, czyli ceny paliw wyżej, bo ponownie wzrośnie stawka podatku VAT na benzynę i olej napędowy. Wzrośnie z 8 do 23%. Co to oznacza? Jakie ceny zobaczymy jutro na dystrybutorach? O tym właśnie teraz porozmawiam z naszym gościem Urszulą Cieślak, starszym analitykiem rynku paliw z biura Reflex. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam.
0: Czyli jutro będzie CPW, będzie drożej, jak rozumiem.
1: No tak, automatyczne przywrócenie pierwotnej stawki, którą mamy dla paliw płynnych w sprzedaży detalicznej 23% z obecnego jeszcze dzisiaj obowiązującego poziomu 8% będzie oznaczało automatyczny wzrost cen benzyny i oleju napędowego, bo właśnie te paliwa były objęte pakietem CPN i będzie to w obu przypadkach, zarówno dla benzyny, jak i oleju napędowego, oznaczało podwyżki w przedziale 60-90%. Te widełki tej skali wzrostu wynikają z tego, że pewnie nie na wszystkich stacjach w stosunku do cen, które dzisiaj widzimy, będzie jednakowa podwyżka, no bo to będzie po części zależało od tego, jakie dzisiaj mamy poziomy cen na stacjach, bo pamiętajmy, że nie wszędzie tankujemy w tych maksymalnych cenach wyznaczonych przez ministra energii. Są też stacje, gdzie możemy kupić paliwo kilkanaście, 20 groszy poniżej tych maksymalnych cen wyznaczanych przez ministra energii, a więc to wszystko będzie wpływało finalnie na każdej stacji, ile zapłacimy drożej za paliwo. Ale podwyżki do 90 groszy to jest takie minimum, którego musimy się spodziewać od północy na stacjach.
0: To od jutra, ale na Bliskim Wschodzie mamy znów eskalację działań, to znaczy zaczęli z powrotem Amerykanie i Irańczycy do siebie

0: Niestety na rynku hurtowym mogą przynieść podwyżki cen, a więc do tych wzrostów cen na stacjach, które zobaczymy jutro, wynikających już jakby tutaj tylko i wyłącznie niemal ze zmiany stawki podatku VAT, w kolejnych dniach, jeszcze przed weekendem, mogą dojść podwyżki już wynikające z tych uwarunkowań rynkowych, a więc wzrostu cen ropy naftowej, wzrostu cen paliw gotowych na rynku europejskim, a więc no, ta perspektywa nie wygląda w tym momencie dobrze, chyba że, tak jak mówię, ten ostrzał ostatni wzajemny będzie miał charakter taki tymczasowy, krótkotrwały i nie przerodzi się to w jakąś większą eskalację konfliktu. Z tych doniesień, które dopływały do nas w ubiegłym tygodniu, wynika, że Stany Zjednoczone nie przygotowują się jeszcze przed tymi listopadowymi wyborami połówkowymi do takiej głębszej eskalacji militarnej. A więc być może to był to jakiś taki jednorazowy incydent, który nie będzie miał ciągu dalszego, a w związku z tym też ten wzrost cen ropy, który dzisiaj notujemy, może będzie krótkotrwały.
1: Bardzo dziękuję. Naszym gościem była Urszula Cieślak, starszy analityk rynku paliw, Biuro Reflex. Też życzymy sobie tego, żeby ten ostrzał był krótkotrwały.
0: Dziękuję bardzo, miłego dnia.
2: Tu Radio RMF 24.

jest przedpołudniowy program Radia RMF 24. My teraz wracamy do wydarzeń historycznych i do tego, co związane z nimi dzisiaj. 46 lat temu podpisanie Porozumienia Gdańskiego zakończyło trwający od 14 sierpnia strajk w Stoczni Gdańskiej i otworzyło drogę do powstania niezależnych samorządów.

0: związków zawodowych. Przy placu Solidarności zaparkował nasz wóz satelitarny. Na miejscu jest reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Witaj, Staszku.
1: Dzień dobry.
0: Staszku, co właściwie udało się wtedy wywalczyć?
1: No, to był początek drogi do wolności. Przede wszystkim coś, co w realiach PRL-u wydawało się wcześniej nieosiągalne. Zgodę na tworzenie niezależnych od władz związków zawodowych i prawo do strajku. Ale lista żądań była znacznie dłuższa. MKS przedstawił 21 postulatów. Dotyczyły m.in. ograniczenia cenzury, dostępu różnych środowisk do mediów, uwolnienia więźniów politycznych, ale też spraw bardzo codziennych, wynagrodzeń, emerytur, urlopów czy wolnych sobót. I kiedy słucha się dzisiaj zachowanych nagrań z 31 sierpnia, słychać, że to były negocjacje punkt po punkcie.
2: Które z punktów są jeszcze tych 21, które są?
3: Trzeci jest przyjęty, tak jak uzgodniliśmy, czwarty przyjęty, tak jak uzgodniliśmy, a tu mamy niejasności i tu chcielibyśmy usłyszeć te. Tak króciutko po prostu przelecieć po punktach tak wszystko.
4: Punkt po punkt. Nie wiedzą ludzie, że to jest uzgodnione, niech czyta po kolei i czy.
3: Zdennie czytając po kolei, jak one wyglądają, to są dwie możliwości. No ale jak no chcą, trudno, to będzie pół godziny dłużej, no godzinę.
1: Jednym ze sporów było wynagrodzenie za czas strajku, ale równie ważna była kwestia uwolnienia zatrzymanych.
5: Panie premierze, wierzymy w pana dobrą wolę, jednak aresztowania trwają nadal.
6: Ja proponuję włączyć tę listę, dołączymy tę listę do naszego protokołu.
7: Jeśli rzeczywiście nie będą wypuszczeni ludzie, proklamujemy jeszcze raz strajk. Dlatego nie widzę innego wyjścia. Kontynuować dalej. Jeśli nie będą wypuszczeni, jeszcze raz zrobimy to samo.
1: To dźwięki, które otrzymaliśmy z Archiwum Europejskiego Centrum Solidarności.
0: No dobrze, ale powiedz, czy wtedy było już jasne, że strajk się skończy?
1: No właśnie, to była taka niepewność, jak usłyszałem. I to jest chyba jedna z ciekawszych rzeczy w tych nagraniach, które otrzymaliśmy. My dzisiaj znamy finał, więc patrzymy na 31 sierpnia jak na dzień podpisania porozumienia, ale te osoby, będąc tam przy tym stole, tego finału jeszcze nie znali. Zastał jeszcze komunikat końcowy i ostatnie poprawki.
8: Proponuję podpisać projekt komunikatu.
9: Proponuję zrobić 10 minut przerwy.
8: Nie, dobrze. No, chyba. Proponował, my go nie opublikujemy przecież. Proponuję zakończyć tego rodzaju pracę. Jest komunikat uzgodniony. Możemy komunikat podpisać.
9: Jeszcze nie jest uzgodniony.
7: Nie jest uzgodniony. Proponuję w takim razie 20 minut przerwy. Może panowie przejdą do dyrekcji, tam sobie ewentualnie herbatę, kawę wypiją, a potem...
10: Do tej dużej sali.
7: A podpisanie może, bo trzeba się przenieść.
10: Podpisanie całego protokołu odbyłoby się na tej dużej sali, myślę chyba.
1: No i trzeba pamiętać o tym, że stoczniowcy pamiętali o tym, co wydarzyło się w grudniu 70 roku.
0: Staszku, a co dzieje się tam teraz? Bo oczywiście to jest historia, to o czym opowiadałeś, tak. Ale dzisiaj też się dzieje.
1: No widzę, że już ludzie się powoli zbierają. Zaraz przy historycznej bramie stoczniowej numer 2 rozpocznie się rytuał wspólnotowego ukwiecenia. Chodzi o to, żeby znowu ta brama wyglądała jak wtedy w sierpniu 80 roku. Będzie też otwarcie bramy, to z udziałem sygnatariuszy porozumienia gdańskiego i bohaterów sierpnia 80 roku, na wspomnienie dnia, gdy zakończył się strajk i tą właśnie drogą robotnicy ruszyli do domów. Wtedy, po godzinie 12, na pewno usłyszymy też wspomnienie tych słów.
11: Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe. Mamy prawo do strajku.
1: Początek już za niecałe 40 minut.
0: A to był Stanisław Pawłowski. Bardzo dziękujemy za te informacje. Dla niektórych z nas to pewnie przypomnienie z wczesnego dzieciństwa, dla innych z wczesnej młodości.
12: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Radio RMF 24.
1: Na zegarach 11.30. Marcin Czarnbilski. Zapraszam na fakty. Co najmniej 760 osób nie żyje, a ponad 3000 uznano za zaginione. To tragiczny bilans ostatnich powodzi w Nepalu i Tybecie. Tymczasem eksperci ostrzegają przed kolejną falą powodziową w regionie. Dwa jeziora, które powstały na granicy Nepalu i Chin, grożą pęknięciem.
2: Chiny ostrzegają, że w ciągu 3 dni do jeziora może napłynąć około 3 milionów metrów sześciennych wody. W takim przypadku istnieje duże ryzyko, że oba zbiorniki pękną jeden po drugim, doprowadzając do powodzi.
1: Wyjaśniał geograf i przyrodnik Zbigniew Kania. Sytuacji nie poprawia również pogoda. Obecnie w tej części świata panuje pora deszczowa. Od nowego roku szkolnego uczniowie podstawówek mają nie korzystać w szkołach z telefonów. Goście Radia RMF 24, nauczycielka roku 2025 Agnieszka Kopacz uważa, że sam pomysł jest dobry, ale przepisy nie rozwiązują wszystkich problemów, z którymi będą musiały zmierzyć się szkoły.
3: Inna sprawa jest taka, że ten nasz przepis przed i nie dał szkołom żadnych narzędzi do tego, żeby zrealizować to. Dlatego, że nie ukrywajmy, nie jest żadnym wyczynem aktualnie mieć dwa telefony. W związku z czym nawet te takie saszetki, pudełka czy coś innego, co proponuje ministerstwo, nie rozwiąże problemu, bo uczeń może mieć drugi telefon w kieszeni.
1: Agnieszka Kopacz zwraca też uwagę na kwestię odpowiedzialności za przechowywane sprzęt. Jej zdaniem szkoła może mieć trudności z określeniem, kto odpowiada za telefon, jeśli zostanie on na przykład skradziony z szafki. Dopalacze wciąż są poważnym problemem. Na szczęście statystyki przyjmowanych pacjentów w ostatnim czasie nie rosną, mówi toksykolog Erik Matuszkiewicz ze szpitala imienia Raszei w Poznaniu. Ale dla medyków wyzwaniem są nowe substancje, po które sięgają coraz młodsi pacjenci.
4: Nie ma jakiegoś lawinowego na szczęście wzrostu. To ta liczba pacjentów, którą mamy, utrzymuje się na pewnym stałym poziomie. Zmienia się tylko substancje, które używają. I to do tej pory, nie reklamując, ale myślę, że to jest tak powszechna nazwa, mefedron, był bardzo częstym, bardzo powszechnym. W tej chwili zdarzają się inne, silniej działające, intensywnie działające substancje. One były już kiedyś, one powracają, bo gdzieś pewnie moda, pewnie gdzieś zainteresowanie powoduje, że tak się dzieje.
1: Mówił toksykolog Erik Matuszkiewicz. Dziś ostatni dzień wakacji, a to oznacza także ostatni dzień funkcjonowania strzeżonych plaż i kąpielisk. Tak jest między innymi w Szczecinie.
5: Sezon się kończy, ten kąpielowy, wakacyjny, natomiast tutaj z roku na rok ten wrzesień pokazuje, że naprawdę jeszcze te parę dni słońca potrafi się pokazać, natomiast ratowników na plażach już nie będzie. W niektórych miejscach do połowy września oni będą jeszcze na plażach, w takich mniejszych obsadach.
1: Mówił RMF Max Piotr Koziarek ze szczecińskiego Wopru. A kolejna porcja faktów za pół godziny.

0: powoli zbliża się godzina 12, ale bardzo powoli w tym poniedziałkowym programie radia RMF 24. My teraz wracamy do sprawy nocnego pożaru na terenie zakładu produkcyjnego w Skarżysku Kamiennej, gdzie służby pracują bardzo, bardzo poważnie i sprawę służby traktują bardzo poważnie, a to powiedział naszemu dziennikarzowi rzecznik prasowy ministra, koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Jak informowaliśmy, zakład, w którym wybuchł ogień, zajmuje się między innymi produkcją dronów.
1: Nie każdy pożar jest w wyniku aktu dywersji, natomiast tutaj ze względu na charakter produkcji tego zakładu w sprawę włączyli się też funkcjonariusze służb specjalnych. To oni analizują i weryfikują wszelkie informacje na ten temat. Nie przesądzamy jeszcze na ten temat, czy jest to akt dywersji, ale sprawę traktujemy bardzo priorytetowo i z pewnością to dokładnie wyjaśnimy. Na miejscu zdarzenia policjanci zabezpieczyli ślady, policjanci zabezpieczyli te miejsce i pewnie przesłuchują już świadków. Natomiast funkcjonariusze służb specjalnych oczywiście, że w takich sytuacjach zawsze włączają się w wyjaśnienie tego zdarzenia.
0: Powiedział Jacek Dobrzyński. Świętokrzyska policja przekazała natomiast, że około północy na terenie firmy uruchomiła się czujka antywłamaniowa. Po przybyciu na miejsce okazało się, że w budynku wybuchł pożar. Na szczęście nikt nie został ranny. Spłonęło jedno z pomieszczeń. Do tego tematu będziemy oczywiście w radiu RMF 24 wracać.

0: A w Radio RMF 24 porozmawiamy teraz o kulturze na górskich szlakach. Wszystko przez szokujące nagranie, które pojawiło się w mediach społecznościowych. Na górze Grossglockner w Austrii doszło do kłótni między polskim turystą a przewodnikiem z Austrii. W pewnym momencie doszło nawet do szarpaniny. My łączymy się teraz z Janem Gąsienicą-Rojem, prezesem Polskiego Stowarzyszenia Przewodników Wysokogórskich. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Kiedy pan oglądał to nagranie, to co pan sobie pomyślał? Znaczy, co tam się mogło wydarzyć?
1: No, to co się wydarzyło, to jakby trudno to oceniać z takiej perspektywy przewodnika do takiego zdarzenia. No, nie miało prawa dojść. No, przewodnik powinien zachować zimną krew. Mimo, że widać na nagraniu, że te emocje wymknęły się spod kontroli z jednej, jak i z drugiej strony. Wiadomo, każdy człowiek, który jest obrażany, jeden ma silniejsze nerwy, drugi słabsze, ale do takiej eskalacji nie powinno dojść. To się nie powinno zdarzyć. No, nic nie mogę więcej powiedzieć.
0: A czy takiej sytuacji powiedział pan, że to się nie powinno zdarzać? Między powinno a zdarza się oczywiście istnieje pewna taka przestrzeń, nazwijmy ją szarą przestrzenią. Czy takie sytuacje się zdarzają, ewentualnie często zdarzają się na szlakach?
1: W skali tego, ilu przewodników codziennie pracuje w górach, to ja bym to określił, że to jest promil, ale przecież jesteśmy wszyscy tylko ludźmi i no, wiadomo, na drodze się dzieją takie rzeczy, w życiu codziennym się dzieją takie rzeczy. No wśród ludzi się po prostu takie rzeczy dzieją. Osobiście to jest mi bardzo przykro, że do takiego zdarzenia doszło. Myślę, że wszyscy mają szeroko oczy otwarte, czemu to się aż tak szybko rozwinęło i to w taką agresywną stronę. Natomiast no trudno, tego się nie da usprawiedliwić. No to przewodnik powinien zachować zimną krew.
0: Właśnie, proszę powiedzieć, no, każdy, kto jest przewodnikiem, wie, że, czy był nawet niekoniecznie w górach, wie, że to jest trudny zawód właśnie z powodu relacji z ludźmi, którzy czasem są przesympatyczne, a czasem trochę mniej, tak powiedzmy. Ale czy w górach jest jeszcze jakoś inaczej? Czy są jeszcze jakieś dodatkowe elementy, które mogą skłaniać, czy mogą sprzyjać takiej eskalacji, takiej sytuacji?
1: Znaczy, to każdy człowiek, który jest zmęczony, który jest zestresowany, do tego no dochodzi jakiś taki element może wypalenia zawodowego. No trudno mi to, nie byłem w tamtym miejscu, nie znam tego człowieka. Trudno mi oceniać personalnie, być może no, krótszy ląd, ale no jednak ten proces szkolenia też się mocno kierunkuje na tym, że no, w pewien sposób, tak mówiąc wprost, no, jesteś dla ludzi jakby takim trochę, musisz starać się zachować profesjonalizm, bezpieczeństwo, ale też no, jakby starać się, żeby ta atmosfera była w ciągu dnia jak najlepsza, żeby ci ludzie wracali z gór zadowoleni, uśmiechnięci i z poczuciem tego, że wycieczka odbyła się bezpiecznie i w miłej atmosferze.
0: Przypomnijmy teraz jeszcze zatem krótko, jak powinniśmy zachowywać się na szlakach górskich, między innymi po to, żeby nie stwarzać okazji do takich niebezpiecznych eskalacji.
1: No, wiadomo jak jest. No, to ruch w górach robi się coraz większy. Ludzi w górach jest coraz więcej. To też tak, Grossglockner jest taką górą specyficzną, że tam jest sporo ludzi słabo przygotowanych, takich, którzy tamują ten ruch tam na miejscu. I to w jakiś sposób powoduje, że jeden idzie szybciej, drugi wolniej. No, musimy się nauczyć z tym żyć, że jakoś koło siebie funkcjonować. Na drogach też ruch jest coraz większy, coraz więcej jest nerwowych ruchów, a mimo wszystko no, musimy się jakoś wcale na tych drogach poruszać. No, w górach jest podobnie, no, ale do każdej wycieczki, jeśli jesteśmy dobrze przygotowani, zarówno kondycyjnie, jak i technicznie, wiemy co robimy, no to jakby to wszystko powoduje, że to potem idzie płynnie, że tak powiem.
0: A wspomniał on właśnie o tym dobrym przygotowaniu. O to też chciałem się zapytać. Jak ocenić, czy my jesteśmy rzeczywiście dobrze przygotowani do wycieczki górskiej? Szczególnie, no, nawet w Polsce mamy takie miejsca, które no, są trudne po prostu. W Tatrach też są bardzo trudne miejsca. Jak ocenić, czy my jesteśmy przygotowani, żeby na nie wejść? Bo jak się czasem ogląda filmiki, no, nie, wiem, że to różnie bywa z tymi filmikami, to wygląda na to, że wchodzący niektórzy przynajmniej na Rysy albo na Orlą Perć przygotowani są, powiem tak ostrożnie, umiarkowanie.
1: To znaczy, edukacja górska to jest proces. To się nie wydarzy oglądając filmiki na YouTubie, czy idąc na zakupy do Decathlonu. To edukacja górska trwa latami. To musi postępować stopniowo. Dopiero jakby, no nie możemy się porywać z motyką na słońce i od razu chcieć wejść na góry na góry trudniejsze. To musi postępować i to jest też takie dla jednego, jednemu to przychodzi łatwiej jak z wszystkim. No, jednemu przychodzi łatwiej, drugiemu trudniej. Trudno tutaj generalizować, bo młodemu człowiekowi sprawnemu, który się nie boi wysokości, taka edukacja powiedzmy jeden sezon i on się będzie świetnie poruszał, za chwilę się zacznie wspinać i jakieś osiągać sukcesy górskie. A człowiekowi, który się boi wysokości, który jest słabiej przygotowany kondycyjnie, to będzie rzeczy dla jednego proste, dla drugiego będą trudne. Osobnicza sprawa.
0: Mierzmy siły na zamiarach, tak powiem krótko, jak rozumiem.
1: No tak, tak, tak, tak. No, ale trzeba dbać o to, żeby jednak wiedzieć, co się robi w tych górach. Czy nas na pewno na to stać, czy lepiej wybrać jakiś mniej ambitny cel i ważne, żeby wracać bezpiecznie i z uśmiechem na twarzy. No, do takich sytuacji na pewno nie powinno w górach dochodzić.
0: Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Jan Gąsienica-Roy, prezes Polskiego Stowarzyszenia Przewodników Wysokogórskich. Pięknie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: A ja już niestety, ponieważ zbliża się godzina 12, a jeśli zbliża się godzina 12, to oznacza, że rozpocznie się popołudniowy program w radiu RMF24, na który Was serdecznie zapraszam. My słyszymy się jutro o godzinie 8.02. Moim gościem w porannej rozmowie radia RMF FM i radia RMF24 będzie Czesław Mroczek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, a potem o godzinie 10.00 startuje przedpołudniowy program radia RMF24. Do usłyszenia, mówi Wam Tomasz Terlikowski.
2: RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Tu Piotr Salak, zapraszam na kolejny sezon Rozmowy o Siódmej, w którym jak zwykle zajmujemy się najbardziej aktualnymi tematami. Moimi gośćmi będą czołowi politycy, ekonomiści, ludzie ze świata sportu i kultury. A nowy sezon startuje już jutro. Oczywiście w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: To już prawie południe, przenosimy się do studia Faktów, a przy mikrofonie wita was Bogdan Zalewski.
1: Dzień dobry. Zapraszam serdecznie. Eksperci analizują nagrania z miejsca mordu na kobiecie w Kędzierzynie-Koźlu. Kryminalny rajd ulicami Słupska, policyjna obława na odurzonego kierowcę. Nauczyciele do tablicy wyzywają premiera na manifestacji w Warszawie. Łatanie dziurawego systemu alarmowego na Lubelszczyźnie. Brakuje syren. Wrzesień to wymarzony czas dla filmożerców. Pasjonaci kina i platform streamingowych, zamieńcie się w słuch. Policja analizuje pierwsze nagrania zrobione w piątek w pobliżu miejsca zbrodni w Kędzierzynie-Koźlu. Poszukiwany jest sprawca brutalnego zabójstwa kobiety. Reporter RMF FM Marcin Buczek otwiera Fakty w południe. Witamy, Marcinie. O jakie konkretnie nagrania chodzi?
2: Chodzi zarówno o kamery zamontowane w samochodach, jak i prywatny monitoring. Czas jest dokładnie określony. Policjanci wskazują piątek między 14 a 20. Przypomnę, że ciało kobiety znaleziono około 18. Określone jest również miejsce, to osiedle Żabieniec, rejon ogródków działkowych przy obwodnicy za osiedlem oraz pobliskie centrum handlowe.
1: A co wynika z pierwszych przesłuchań?
2: Ofiara to spokojna, bezkonfliktowa osoba. Usłyszałem dzisiaj od prokuratora. Taki obraz wyłania się po wstępnym przesłuchaniu znajomych i bliskich kobiety. Motyw sprawcy na razie nie jest znany. Na środę zaplanowano przeprowadzenie sekcji zwłok. Jednocześnie do miasta skierowano dodatkowych policjantów. Chodzi zarówno o poszukiwania sprawcy, jak i uspokojenie mieszkańców Kędzierzyna-Koźla.
1: Pościg ulicami Słupska za kierowcą podejrzanym o kradzież paliwa. Scenę jak z sensacyjnego filmu opisuje młodszy aspirant Amadeusz Galus.
3: Kierujący na widok interweniujących policjantów zamiast zatrzymać się podjął próbę ucieczki. Wjeżdżając do miasta spowodował także kolizję z innym samochodem i pomimo uszkodzeń uciekał dalej. Finalnie mundurowi zatrzymali 18-latka i jego 17-letniego pasażera w Słupsku, blokując jego pojazd i uniemożliwiając mu dalszą ucieczkę.
1: 18-latek zażywał narkotyki i nie miał prawa jazdy. Przywłaszczył sobie auto i jechał na skradzionych tablicach rejestracyjnych. Politycy do tablicy. Takie hasło można usłyszeć przed kancelarią premiera w Warszawie. Od godziny trwa tam protest nauczycieli z całej Polski. Domagają się przede wszystkim podwyżek. A na miejscu, przy Alejach Ujazdowskich w stolicy, jest wóz satelitarny RMF FM. Już go słyszymy. Właściwie nie wóz, ale syreny. Nasz reporter Michał Dobrowicz na miejscu. Witamy serdecznie, Michale.
4: Tło tego wozu. Dzień dobry, tu jest głośno przed pierwszym dzwonkiem jeszcze.
1: Właśnie, bardzo wyraźnie słychać ten protest. Ile osób bierze udział w tej demonstracji?
4: Około 2000 i są to przede wszystkim, ale nie tylko nauczyciele, są też pozostali pracownicy szkół. Propozycja, która najczęściej teraz w Alejach Ujazdowskich się powtarza, to wprowadzenie corocznych podwyżek dla nauczycieli. Ich wysokość byłaby uzależniona od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Protestujący przed momentem wyjęli duże czerwone kartki, bardzo podobne do tych, które często widzimy na boiskach piłkarskich, tylko te są dużo większe. I to jest symbol pokazany tu specjalnie w kierunku gmachu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
5: No, czerwona kartka dla pana premiera, który pani pamiętam, jak powiedział, że nauczyciele są solą ziemi.
4: Ale jakoś... Pani to czuje teraz?
5: No na pewno. Bardzo tania jest teraz sól.
4: Przed momentem zauważyłem tutaj też transparent z napisem, cytuję, lekarze na plus, pielęgniarki na plus. A my? Ten transparent z tym pytaniem trzyma jeden ze szkolnych psychologów. Sprzed kancelarii premiera w Warszawie, Michał Dobrowicz.
1: Na to pytanie musi paść odpowiedź. Dopilnujemy tego. Tu Radio RMF 24. Przepraszam. Tu Radio RMF FM. Mam zwyczaj i przyjemność prowadzić program w Radiu RMF 24, stąd ta pomyłka. Przepraszam. Do końca roku na Lubelszczyźnie ma zniknąć większość białych plam na mapie syren alarmowych, zdolnych nadać 3-minutowy sygnał modulowany. Deklaruje to wojewoda i przyznaje, że w około 213 gmin w Lubelskiem takich syren nie ma. Problem dotyczy m.in. Krzczonowa. Tę miejscowość odwiedził reporter RMF FM Dominik Smaga. Czego się obawiają i o co apelują mieszkańcy?
6: Mówią, że taki sygnał powinien być słyszalny również w ich gminie, żeby szybko ostrzegać ich o zagrożeniu.
7: Co ostatnio było to ogłoszone, to tu na terenie Krzczonowa nie było słychać tych alarmów.
8: No oczywiście, że potrzebno, żeby ludzie czuli się bezpieczniej.
9: Sądzę, że na pewno byłoby bezpiecznie, gdyby była taka syrena.
10: No bo jak syreny nie ma, no to samolot usłyszymy. Pewnie, że powinno być.
6: I może będzie. Urząd Wojewódzki właśnie zamówił ponad 300 syren.
11: Ta pula syren ma trafiać między innymi właśnie w takie miejsce.
6: Deklaruje wojewoda Krzysztof Komorski i dodaje, że po zakończeniu montażu jeszcze w tym roku system urośnie do 1000 syren.
11: 1000 syren to będzie ponad 80% zapotrzebowania.
6: Czyli białe plamy wciąż będą, ale mniejsze.
12: Faktach RMF FM zaproszenie do kina.
1: Wrześniowy repertuar kin zapowiada się niezwykle interesująco. Równie ciekawy jest filmowy program w streamingu. Szczegóły przedstawia dziennikarka z redakcji kulturalnej RMF FM, Katarzyna Sybychowska-Szuchta.
13: Witamy
1: serdecznie, Katarzyno. Przygotowałeś listę najbardziej oczekiwanych tytułów.
13: I otwierają Totalna Magia 2 z Nicole Kidman i Sandrą Bullock u nas od 11 września. Tak Szef o słynnym kucharzu Antonem Bourdainie będzie od najbliższego piątku, a z drugim sezonem i to już od czwartku wracają stylowi Gentlemani Gaja Ricciego.
1: No i będzie też wrześniowy pojedynek na lalki.
13: Tak, ta serialowa 16 września, a ta kinowa 2 tygodnie później. W pierwszej Wokulskiego gra Tomasz Szuchart, który mówi mi, że o takiej roli marzył.
14: Jak się człowiek głupio oszukiwał przez lata, że nie ma już takich marzeń.
13: A w nowym filmie Stanisława gra Marcin Dorociński, który też mi mówi o związanych z tą rolą emocjach.
15: Stres, nerwy, czy podołam, a z drugiej strony ekscytacja.
13: Będziemy wracać do tych głośnych tytułów w Faktach.
1: Pasjonaci filmów, słuchajcie radia RMF FM i RMF 24. U nas pełno informacji. Kino, to się wie.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: W większej części kraju przeważać będą chmury. Bardziej słonecznie będzie miejscami na zachodzie. W Łodzi 19 stopni, w Poznaniu 24, w Warszawie 26, a w Krakowie nawet 30. W prawie całej Polsce poza Lubuskiem, Wielkopolską, Kujawsko-Pomorskiem oraz Warmią i Mazurami mogą występować burze.
17: Tu Radio RMF 24.
18: Poniedziałkowe popołudnie z RMF 24. Kuba Śliwiński, nisko się kłaniam i jak zawsze przybywam z porcją najnowszych informacji z kraju i ze świata. Będziemy na Wyspach, odwiedzimy Szczecin, ale zaczniemy zdecydowanie bliżej, od wizyty w naszym sejmowym studiu. Gościem Kacpra Wróblewskiego będzie kandydatka Koalicji Obywatelskiej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta Krakowa, senator Monika Piątkowska. Tu Radio RMF 24. Zaczynamy. Bądźcie blisko.

0: I zgodnie z zapowiedzią w radiu RMF24 przenosimy się do naszego sejmowego studia. Tam już czeka na nas Kacper Wróblewski i jego goście. Witamy.
1: Dzień dobry, a z nami jest senator Monika Piątkowska, Koalicja Obywatelska, kandydatka na prezydenta Krakowa. Dzień dobry, pani senator.
2: Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam państwa serdecznie.
1: Zanim o Krakowie, to zapytam o te sprawy bieżące. Dzisiaj Mateusz Morawiecki poinformował na naszej antenie, że Stowarzyszenie Rozwój Plus chce powołania komisji śledczej do spraw afery Zonda Krypto. Czy posłowie, jak pani może słyszała, Koalicji Obywatelskiej podpiszą się pod takim wnioskiem? Będzie komisja śledcza kolejna w tej kadencji Sejmu?
2: Afera Zonda Krypto to rzeczywiście olbrzymia afera, największa współczesnej Polski. Afera absolutnie jednoznacznie Prawa i Sprawiedliwości.
1: Większa niż Amber Gold?
2: To się okaże, ale bardzo rozwojowa przecież widzimy. Dwukrotne, właściwie trzykrotne weto prezydenta, które jednak nadaje w tym kontekście, wybrzmiewa potrójnie. Więc ja uważam, że przede wszystkim tą sprawą powinna zająć się prokuratura i odpowiednie służby do tego powołane, bo tą sprawę trzeba absolutnie bezwzględnie do spodu wyjaśnić. Zwłaszcza poszkodowanym, ale nam wszystkim należą się wyjaśnienia. Należy się wyjaśnienie tych wszystkich różnych powiązań, które tutaj nam się rysują z politykami Prawa i Sprawiedliwości. Pamiętamy, że do końca kadencji Sejmu został tylko rok, więc ja nie mam przekonania, czy ta komisja śledcza zdąży w ciągu tego roku wyjaśnić w pełni sprawę, dlatego uważam, że przede wszystkim organy, prokuratura i organy do tego powołane powinny w sposób bezwzględny wyjaśnić wszystkie wątki tej sprawy.
1: Próba odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach na tym najbliższym posiedzeniu Sejmu. Wrzutka tylko po to, żeby o tym rozmawiać, bo raczej scenariusz jest do przewidzenia. No nie uda wam się tego weta odrzucić.
2: Właśnie. I to może być taki dobry test, panie redaktorze, jeżeli chodzi o byłego premiera Morawieckiego i ekipę posłów, którzy odeszli z Prawa i Sprawiedliwości.
1: No liczy pani, że oni będą głosować razem z wami?
2: Chcą wyjaśnić do spodu tą aferę. Proszę bardzo, zagłosujcie za odrzuceniem weta prezydenta. Zabezpieczmy Polaków przed takimi sytuacjami w przyszłości. Pokażcie, że stoicie rzeczywiście po stronie poszkodowanych, że stoicie rzeczywiście po stronie obywateli.
1: Przejdźmy do spraw związanych z Krakowem. Komitet ponad podziałami. Dlaczego nie Komitet Koalicja Obywatelska PSL? Ostatnio przecież w Krakowie był z panią Władysław Kosiniak-Kamysz, jeszcze wcześniej premier Donald Tusk, lider Koalicji Obywatelskiej, a jednak komitet, wydawałoby się, takie udawanie, że nie jestem z partii.
2: Nie, niczego nie udaję. Jestem członkinią Koalicji Obywatelskiej. Popiera mnie premier Donald Tusk, który jest liderem Koalicji Obywatelskiej. Popiera mnie Władysław Kosiniak-Kamysz. Popiera mnie całe Polskie Stronnictwo Ludowe, ale popierają mnie również inne środowiska, krakowskie środowiska, które w dużej mierze są środowiskami apolitycznymi. Popierają mnie przedsiębiorcy, popierają mnie rzemieślnicy, popierają mnie środowiska, społecznicy związani z po prostu miastem Krakowem, niezaangażowani politycznie i z uczciwości w stosunku do wszystkich środowisk, które mnie popierają. Taką podjęłam decyzję i tak jak zresztą powiedział premier Donald Tusk na konferencji prasowej w Krakowie, w momencie, kiedy rozmawialiśmy o moim starcie na prezydenta Krakowa, powiedziałam bardzo wyraźnie, że chciałabym tak, ale z komitetu szerszego, z komitetem ponad podziałami, bo Kraków zasługuje na to, aby szerokie środowiska były reprezentowane w naszym mieście i aby stanowisko prezydenta miasta, o to się ubiegam, było bardzo jasne. To mieszkańcy Krakowa mnie wybierają, to przed mieszkańcami Krakowa odpowiadam, nie przed liderami politycznymi, nawet tymi, którzy mnie popierają. W sprawach Krakowa decydują mieszkańcy.
1: A premier i wicepremier przyjechali do Krakowa, żeby zmyć trochę to, co się wydarzyło przed KPRM-em latem, kiedy panią zaprezentowano tu w Warszawie, na kandydatkę na prezydenta Krakowa?
2: W dalszym ciągu uważam, że nie wydarzyło się nic złego.
1: No, ale widziała pani komentarze.
2: To konkurenci rozpętali burzę i gdzieś to się rzeczywiście bardzo mocno rozlało, ale spójrzmy na to we właściwym świetle. Zarówno premier Donald Tusk, jak i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz byli w pracy, było posiedzenie rządu. Ja jako senator byłam w pracy, było posiedzenie Senatu. Zrobiliśmy to w sposób niezwykle godny. W ogrodach KPRM-u z pełnym szacunkiem poparcie premiera i wicepremiera. Przypominam, to było poparcie mojej kandydatury. Natomiast kandydatura mojego kontrkandydata z Prawa i Sprawiedliwości, która również została przedstawiona w Warszawie, została przedstawiona zaocznie na parkingu i tu nie było pretensji.
1: Jeśli chodzi o premiera, czy to wsparcie to nie będzie taki pocałunek śmierci, bo mówi się, że wsparcie premiera w wyborach prezydenckich sprawiło, że Rafał Trzaskowski tych wyborów nie wygrał.
2: Absolutnie nie podzielam tego poglądu. Kandydatem był Rafał Trzaskowski i to Rafał Trzaskowski

0: jak również stabilności, jeżeli chodzi o finanse publiczne. Przypomnę, że Kraków jest miastem bardzo zadłużonym.
1: I co zrobić, żeby...
0: Tutaj jest potrzebne wsparcie ze strony rządu, wsparcie finansowe, konkretne wsparcie do realizacji dużych inwestycji, ambitnych inwestycji, o których Kraków marzy, czyli inwestycja metra, trasa Pychowiska, trasa Zwierzyniecka. Premier Donald Tusk wyraźnie zapowiedział środki na budowę metra. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz konkretnie przywiózł już decyzję o pozytywnym zaakceptowaniu przez MON wniosku, które zostało złożone przez spółkę Trasa Łagiewnicka na budowę trasy Pychowieckiej. 500 mln zł. To są konkretne zapowiedzi, czy wręcz konkretne wsparcie, jakiego rząd udzieli naszemu miastu, i uważam, że start z poparciem, mocnym poparciem rządowym, start osoby, za taką osobę się uważam, mającą ugruntowaną pozycję również polityczną, zresztą Władysław Kosiniak-Kamysz o tym powiedział, i dobre relacje z rządem, w rządzie, jest tylko i wyłącznie z korzyścią dla naszego miasta. Kraków naprawdę dzisiaj potrzebuje pomocy centralnej. Inwestycja taka jak metro, to jest przecież inwestycja po pierwsze...
1: O metro jeszcze zapytam. Tak. Tu stawiamy kropkę. Dobrze. Dla słuchaczy Radia RMF 24. Dziękujemy bardzo.
2: Senator Monika Piątkowska, kandydatka na prezydenta Krakowa z ramienia Koalicji Obywatelskiej i PSL-u, z którą rozmawiał Kacper Wróblewski. Bardzo dziękujemy. Czy możliwe jest ponadpartyjne porozumienie w sprawie wyjaśnienia afery Zonda Krypto? O tym porozmawiamy po godzinie 13 z politologiem profesorem Olgierdem Annusewiczem. Tu Radio RMF 24. Z nami jesteście na bieżąco.
3: Radio RMF 24.

0: 12.30, czas na fakty. Marcin Czarnobielski. Były premier Mateusz Morawiecki chce komisji śledczej w sprawie zonda krypto. Jak mówił w RMF FM, najważniejszym pytaniem jest to, jak działały służby państwa polskiego.
1: Wiemy, że 11 września było spotkanie u UOKiK-u, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, z ABW, podczas którego to spotkania pracownicy UOKiK-u przestrzegali ABW przed zonda krypto. Co zrobiły służby specjalne i nadzorujący je Donald Tusk?
0: Posłuchajcie całej rozmowy Tomasza Terlikowskiego z byłym premierem na rmf24.pl. Od jutra kierowcy zapłacą więcej za benzynę i olej napędowy. Powodem jest powrót 23% VAT-u. Podwyżka na stacjach może sięgnąć nawet 90 groszy na litrze. Ale na tym podwyżki mogą się nie skończyć, mówiła na naszej antenie Urszula Cieślak, starszy analityk rynku paliw z biura Reflex.
2: W kolejnych dniach, jeszcze przed weekendem, mogą dojść podwyżki już wynikające z tych uwarunkowań rynkowych, a więc wzrostu cen ropy naftowej, wzrostu cen paliw gotowych na rynku europejskim.
0: Na razie ropa Brent kosztuje już ponad $90 za baryłkę. O tym, czy ceny pójdą dalej w górę, zdecyduje m.in. rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie. Tymczasem ceny gazu w Europie rosną. Wszystko właśnie przez napiętą sytuację na Bliskim Wschodzie. Dziś notowania gazu w Amsterdamie wzrosły do okolic 70 euro za megawattogodzinę. To efekt eskalacji konfliktu między USA a Iranem, co wywołało obawy o bezpieczeństwo dostaw surowca. Dodatkowym problemem są mocno ograniczone dostawy LNG z rejonu Zatoki Perskiej. Wielkimi krokami zbliża się jubileuszowa 70. edycja Rajdu Wisły. Tegoroczna odsłona jednej z najstarszych imprez rajdowych w Polsce już 18 i 19 września. A zawodnicy pojawią się na trasach Wisły, Ustronia i okolicznych miejscowościach. O szczegółach Jarosław Szeja, kierowca rajdowy.
3: Rajd Wisły to jest dla mnie jakby historia, ponieważ jako łebek nawet pierwszy rajd byłem z tatą właśnie na Rajdzie Wisły. Oglądałem to. Pierwsze wagary w szkole to był Rajd Wisły. Więc to jest historia. Ktoś by mi powiedział przed sezonem, że będę walczył o tytuł mistrza Polski na Rajdzie Wisły. To jest jakby dla mnie jakby wspaniałe emocje i chyba najlepszy finał sezonu, jaki może być. Myślę, że jesteśmy załogą, która jest przygotowana. Wiem, jak się przygotować do tych zawodów i trzymajcie kciuki za Ślązaka, żeby ten tytuł został u nas.
0: Tyle kierowca rajdowy Jarosław Szeja. 42-letni Polak złamał zakaz palenia na pokładzie samolotu lecącego z Egiptu do Gdańska. No i zapalił papierosa w toalecie. Załoga wykryła naruszenie przepisów i powiadomiła służby. Po wylądowaniu na gdańskim lotnisku pasażer został ukarany mandatem. W jakiej wysokości? Przeczytacie na portalu rmf24.pl.

0: Popołudnie z RMF24, w którym przenosimy się na wyspy. Będą przedterminowe zwolnienia, ale nie wszystkich skazanych. Brytyjski premier Andy Burnham ugina się pod presją publiczną i ogłosił zmiany w programie przedterminowych zwolnień mającym na celu złagodzenie przeludnienia w więzieniach. Na łączach jest razem z nami Bogdan Frymorgan. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam was wszystkich.
0: Bogdanie, dlaczego na wyspach jest to gorący temat?
1: Otóż tutejsze więzienia mogą łącznie pomieścić około 90 tysięcy osób, ale 97% miejsc jest już zajętych i aby zwolnić je dla nowych skazanych, rząd postanowił warunkowo objąć amnestią więźniów, którzy odbyli już połowę kary. Ci wyjdą na wolność po odsiedzeniu 3/4 całego wyroku. Decyzja ta wywołała na wyspach falę oburzenia, ponieważ wśród osób objętych tym programem mogliby się znaleźć brutalni mordercy. No i Andy Burnham, który piastuje urząd premiera od miesiąca i to jest taki bardzo poważny i pierwszy dla niego test, ujął się pod presją naporu opinii publicznej.
0: Zawsze w takich przypadkach właśnie opinia publiczna koncentruje się na jednej sprawie. Powiedz, czy tak było również i tym razem?
1: Owszem, taką flagową sprawą, o której głośno było w mediach, była sprawa dwóch więźniów, mężczyzn, którzy doprowadzili do śmierci policjanta w 2019 roku. Szczegóły tej zbrodni były wyjątkowo przerażające, poza tym skazani nie wyrazili skruchy. No i to na tym przypadku skupiły się protesty, które, jak się okazuje, przyniosły skutek. Mężczyźni ci nie zostaną objęci wcześniejszym zwolnieniem, ani oni, ani inni skazani, którzy są za kratkami w podobnej sytuacji. I to dotyczy także osób winnych gwałtów oraz napaści na tle seksualnym.
0: To jeszcze nakreślmy tło tej sytuacji. Powiedz, dlaczego sytuacja w więzieniach jest tak skomplikowana?
1: Zanim odpowiem na to pytanie, muszę zaznaczyć, że przestępczość na wyspach według dostępnych statystyk od kilku lat spada, ale nastąpiło zaostrzenie polityki karnej, no i wprowadzono dłuższe wyroki. Ponadto pojawiły się opóźnienia w budowie nowych więzień. Stare placówki, często z czasów wiktoriańskich, są zamykane, no bo po prostu nie nadają się już do dalszego pełnienia tej funkcji. Stąd też pojawił się pomysł, aby w celu rozładowania tłoku rozpocząć przedterminowe zwalniania z więzień, jednak nie dla morderców i nie dla gwałcicieli.
0: Bogdan Frymorgan dla radia RMF24. Bogdanie, bardzo dziękujemy.
1: Kłaniam się.
0: A w naszym popołudniowym programie opuszczamy wyspy i już za chwilę zameldujemy się w Szczecinie. W jednej z tamtejszych kamienic konieczna była ewakuacja mieszkańców. O szczegółach już za moment.
2: Tu radio RMF24.

0: Słuchacie radia RMF24. Mieszkańcy kamienicy przy ulicy Chorzej w Szczecinie wynoszą z mieszkań dorobek swojego życia. W sobotnią noc w budynku doszło do tąpnięcia, a mieszkańcy musieli się ewakuować. Na miejscu jest nasza reporterka Anna Pałamar. Dzień dobry. Aniu, co teraz tam się dzieje?
1: Większość mieszkańców opuściła już na stałe ten budynek, ale są jeszcze tacy, którzy ciągle są na miejscu, wynoszą rzeczy partiami i czekają. Czekają na decyzję, co dalej, bo miasto nadal nie poinformowało ich o przydzielonych mieszkaniach zastępczych. Nie wiadomo też, przez jaki czas będą oni mogli z takich mieszkań korzystać. Na razie nocują w zaproponowanym przez miasto hostelu pracowniczym.
0: Opowiedzmy naszym słuchaczom, jak to wszystko się stało.
1: W weekend, w nocy z piątku na sobotę, około 3 w nocy doszło do tąpnięcia. Szczeliny w tym budynku gwałtownie się pogłębiły i konieczna była ewakuacja 9 rodzin.
2: O 3 w nocy koleżanka wyszła na klatkę schodową i zobaczyła drastyczną zmianę. Polegało ona na tym, że szczelina, która miała powiedzmy 0,5 centymetra, powiększyła się chyba do 1,5, więc o 1 centymetr w ciągu kilku godzin. Zrywaliśmy dzieci i wszystkich dosłownie i w popłochu wynosiliśmy cały dobytek, cały dobrostan tutaj przed klatkę, przed blok, nie wiedząc nawet gdzie to wynosić i co z tym robić. No i później przyszedł nadzór budowlany, no i podjęli niestety tą najgorszą decyzję w naszym życiu o wyłączeniu budynku z eksploatacji. Powiem pani, że ja już nawet nie mam się siły denerwować i gniewać, bo to jest poza jakimiś, nie wiem, granicami mojej odporności psychicznej.
1: Długo pan tutaj mieszkał?
2: Ja tu się urodziłem, mieszkałem do 5 roku życia, później po 20 kilku latach tu wróciłem i nieprzerwanie od 18 lat. Kawał życia, kawał historii. Nie wyobrażam sobie, że mogę resztę życia spędzić gdzie indziej.
3: Tąpnięcie przedwczoraj nastąpiło takie, że musieliśmy się w trybie natychmiastowym ewakuować, no i teraz dorobek mojego życia pakuję ze ściśniętym gardłem. Muszę się wynieść, mimo że to jest moje mieszkanie. Najgorsze jest w tym wszystkim to, że to były 4 lata pisania, monitowania, dobijania się do drzwi na nic. I wydaliśmy ponad 100 kilkadziesiąt tysięcy na ekspertyzy sejsmograficzne, żeby rzeczywiście upominać się o swoje.
1: Rzeczywiście te szczeliny są tam bardzo widoczne, w zasadzie z każdej strony. Byłam tam dzisiaj przez chwilę w środku, pęknięcia widać przy sufitach, w mieszkaniach, na klatce schodowej, na oknach od zewnętrznej strony. Wygląda to wszystko bardzo poważnie. Mieszkańcy mówili mi też, że o ten budynek walczyli od lat zgłaszali problemy techniczne, zlecali ekspertyzy na własny koszt. W sumie kosztowało to ponad 100 tysięcy złotych. Władze miasta nie podważały tych ekspertyz, ale też niespecjalnie reagowały. Zdaniem mieszkańców te problemy zaczęły być widoczne po remoncie ulicy Chorzej. Wtedy zamontowano progi zwalniające, wyłożone kostką brukową. One miały generować takie mikrodrgania, a ponieważ jest to ruchliwa ulica, pełna autobusów i ciężarówek, to postępowało to szybko i rozsadzało konstrukcję nośną tego budynku. I co dalej? No na środę zaplanowano posiedzenie Komisji do Spraw Budownictwa i Mieszkalnictwa. Wtedy mieszkańcy będą mogli prawdopodobnie liczyć na jakieś konkretne decyzje.
0: A o tych konkretnych decyzjach z pewnością was poinformujemy. Prosto ze Szczecina, Anna Pałamar dla radia RMF24. Bardzo dziękujemy. A już za chwilę w RMF24 najnowsze fakty, a po godzinie 13 wrócimy do afery Zonda Krypto. Razem z nami będzie politolog profesor Olgierd Annusewicz.
4: RMF 24. Radio informacyjne.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Teren wojskowy w radiu RMF24.
2: Uwaga, wkraczamy na jedyny teren wojskowy bez zakazu wstępu. Prosto, jasno i z naciskiem na aktualne sprawy.
1: Teren wojskowy w radiu RMF24. W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: studiu Faktu w RMF FM pojawił się już Bogdan Zalewski. Witamy.
1: Jestem, gorąco zapraszam.
0: Czas na nowe informacje, posłuchajmy.
1: Maciej Byrek na sędziego Trybunału Konstytucyjnego? To nie takie proste, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Posłuchajcie o opóźnieniach i sporach wokół trybunalskiej kandydatury byłego ministra w rządzie Donalda Tuska. Strajkowa kartka z kalendarza, obchody rocznicy podpisania porozumienia gdańskiego. Deszcz, wiatr, grad i gromy z nieba. Podamy regiony, w których musicie na siebie uważać. Do wyboru Macieja Byrka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego miałoby dojść już w piątek. Tak wynika z wstępnego harmonogramu prac Sejmu. Jednak posłowie nie zaczęli nawet rozpatrywania kandydatur, mimo że od zgłoszenia byłego ministra minęły 2 tygodnie. Fakty ustalił Tomasz Skory. Co jest przyczyną poślizgu, Tomku? Czyżby parlamentarne wakacje?
2: Nie tylko, bo wciąż trwa spór o kandydowanie do Trybunału niemal prosto z rządu. Protestują organizacje związane z praworządnością. Przeciwko jest prawie 60% Polaków, a fundamentalne zastrzeżenia mają też posłowie koalicji.
3: Maciej Byrek byłby świetnym kandydatem do Trybunału Konstytucyjnego, gdyby nie był ministrem konstytucyjnym.
2: Powtarza Tomasz Trela. Część klubów chciałaby się z kandydatem spotkać przed decyzją, jednak przede wszystkim przesłuchania kandydatów wciąż nie zapowiedział szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. Trzeba je zwołać 3 dni przed posiedzeniem, więc jeśli zrobi to dziś, jej członkowie mogliby się zebrać najwcześniej w czwartek, na który komisja ma już jednak 3 inne zaplanowane posiedzenia. Do wyboru Macieja Byrka dojdzie więc albo w wielkim pośpiechu, albo dopiero za 2 tygodnie.
1: Na posiedzenie Sejmowej Komisji Sprawiedliwości Maciej Byrek wciąż nie otrzymał zaproszenia.
4: To dzieje się teraz.
1: Trwają obchody 46. rocznicy podpisania porozumienia gdańskiego. Przy historycznej stoczniowej bramie nr 2 zebrali się bohaterowie sierpnia 80, uczestnicy strajku i mieszkańcy Gdańska. A uroczystości obserwuje reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Witamy, Stanisławie.
5: Dzień dobry.
1: Jesteście w miejscu, w którym 46 lat temu kończył się strajk.
5: Tak, na Placu Solidarności, w cieniu pomnika poległych stoczniowców, no a zaraz obok, już współcześnie, wybudowane Europejskie Centrum Solidarności. Właśnie 31 sierpnia 1980 roku, po ponad 2 tygodniach strajku i trudnych negocjacjach, Lech Wałęsa mógł powiedzieć:
6: mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe. Mamy prawo do strajku.
5: Jak powiedziała ze sceny Henryka Krzywonos-Strycharska, były prezydent niestety gorzej się dzisiaj poczuł, dlatego nie mógł wziąć udziału w obchodach. Teraz przy bramie nr 2 są m.in. sygnatariusze porozumienia gdańskiego, uczestnicy strajku i dawni działacze Komitetu Obrony Robotników.
7: Było nas kilku na początku, ale na końcu to było setki tysięcy.
5: Wspominał Bogdan Borusewicz. Mówił też o strachu, który w sierpniu był tutaj bardzo realny. W pamięci wciąż pozostawał przecież grudzień 70 roku i ofiary protestów na Wybrzeżu.
7: Nie był to spacerek. Wszyscy pamiętali, że 10 lat wcześniej strzelano do ludzi.
5: I właśnie w tym momencie symbolicznie otwarta została brama numer 2. Widzę, jak kolejne osoby przechodzą przez nią na drugą stronę. To jest ta sama brama, przez którą po zakończeniu strajku stoczniowcy wychodzili do domu.
1: Stanisław Pawłowski, bardzo dziękujemy. Już 12 województw jest objętych ostrzeżeniami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed burzami. Mogą im towarzyszyć intensywne opady deszczu i silny wiatr. Miejscami możliwy jest także grad. Dla Lubelszczyzny i Podkarpacia wydano natomiast ostrzeżenia przed upałami. Szczegółową prognozę mamy na rmf24.pl. To już ostatnie godziny wakacji. Jutro 1 września i pierwszy dzwonek w szkołach. W Faktach pytamy was, jakie to było lato. Łyska reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka poprosiła o wspomnienia i dzieci, i dorosłych. Co miłego, sympatycznego, niezapomnianego wam się zdarzyło?
8: Jeździłam na pokartach.
9: Przykład?
8: Byłem w basenie. Pływania. Opalałam się.
9: To te wakacyjne kierunki w tym roku jakie były?
10: Jak na razie to tak województwo łódzkie. Żeśmy sobie objeżdżali różne jeziora, stawy, lasy, co tylko się dało.
11: Intensywne. Bardzo intensywne. Dużo pracy, dużo odpoczynku. Wszystkiego było dużo.
1: Dużo dobrego. Wszystkim życzymy. To co, zaczynamy odliczać dni do kolejnych wakacji? Zostało ich tylko 299. Czas start.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Radio RMF 24.
13: Popołudniowy program RMF 24. Czy możliwe jest ponadpartyjne porozumienie w sprawie wyjaśnienia afery Zonda Krypto? Już za chwilę razem z nami będzie profesor Olgierd Annusewicz, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. W tej godzinie pomówimy także o sztucznej inteligencji, ChatGPT pod lupą Komisji Europejskiej. O szczegółach już niebawem w RMF 24. Kuba Śliwiński, bądźcie z nami.

0: Radiu RMF24 mamy dla Was jeszcze więcej komentarzy. Mateusz Morawiecki w porannej rozmowie RMF FM zaproponował powołanie sejmowej komisji śledczej, która miałaby zbadać sprawę zonda krypto oraz działania organów państwa. Były premier chce, by komisja sprawdziła prawidłowość, legalność, terminowość i skuteczność działań wszystkich organów państwa od 2019 roku. Mateusz Morawiecki przekonuje, że to również test dla Donalda Tuska. Jeśli premier rzeczywiście chce wyjaśnienia afery, powinien poprzeć ten projekt. A naszym gościem w Radiu RMF24 jest teraz profesor Olgierd Annusewicz, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Czy propozycję Mateusza Morawieckiego powołania komisji śledczej do spraw zonda krypto można traktować jako taką realną próbę ponadpartyjnego wyjaśnienia tej sprawy, czy przede wszystkim jako polityczny ruch wymierzony w rząd Donalda Tuska?
1: No ja jestem politologiem, więc zacznę od tego drugiego wątku, czyli od politycznego ruchu, chociaż szczerze mówiąc uważam, że to jest ruch w dużej mierze najmniej skierowany przeciwko rządowi Donalda Tuska, ale on ma dwa takie wymiary. Jeden wymiar to jest wymiar ja nie mam nic do ukrycia. To znaczy pamiętajmy, że Mateusz Morawiecki jest premierem. On był tym premierem od 2019 roku. W związku z tym on chce pokazać, słuchajcie, no najlepszym narzędziem, żeby cokolwiek wyjaśnić, jest komisja śledcza, ponieważ ja się nie mam czego bać, to ja ją właśnie tutaj o to proponuję i możemy spokojnie o tym wszystkim rozmawiać, tak? Natomiast druga rzecz jest taka, że moim zdaniem Mateusz Morawiecki zdaje sobie sprawę z tego, że Prawo i Sprawiedliwość ma nie do końca czyste sumienie, jeżeli chodzi o kwestie kryptowalut i samego zonda krypto. Więc jeśli Prawo i Sprawiedliwość ma nie do końca czyste sumienie, a Mateusz Morawiecki twierdzi, że ma, i Mateusz Morawiecki właśnie zbudował nową organizację, czy buduje nową organizację, nową partię polityczną, to najbardziej ta propozycja jest wymierzona właśnie w środowisko Prawa i Sprawiedliwości. A jeśli jeszcze dołożymy sobie do tego takie małe uzupełnienie, że prezes PKOL-u jest protegowanym przyjacielem Jacka Sasina, który to Jacek Sasin był jedną z tych osób, które były w opozycji do Morawieckiego w Prawie i Sprawiedliwości, no to ta historia się trochę inaczej zaczyna układać. Tak jak mówię, to jest z jednej strony taki wist, ja jestem czysty, uczciwy, proszę bardzo, możecie to zbadać, ale z drugiej strony to jest wystawienie na trudne pytania, trudne rozmowy, trudne przesłuchania przed komisją sejmową polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy mogą nie do końca mieć tutaj zupełnie czyste sumienie. Plus to też oznacza, że gdzieś tam te osoby, które zeznają przeciwko politykom zamieszanym w zonda krypto, będą bardziej widoczne publicznie. No to jest trochę taka szansa, żeby Mateusz Morawiecki ze swoim rozwojem plus zamienił się miejscem z Prawem i Sprawiedliwością na przykład.
0: Ale jeszcze na moment wrócę do postaci Donalda Tuska, bo Mateusz Morawiecki podkreśla i mówi, że komisja ma być testem właśnie dla Donalda Tuska. Króciutko, co tak naprawdę chce tym testem sprawdzić? Czy premier poprze komisję, czy raczej chce stworzyć taką polityczną sytuację, w której ta odmowa będzie mogła zostać przedstawiona jako niechęć do wyjaśnienia tej afery?
1: Ja uważam, może się mylę oczywiście, ale ja uważam, że Mateusz Morawiecki prowadzi taką dość ciekawą grę. To znaczy on ma komunikaty i działania. Jego komunikaty są skierowane niejako przeciwko Donaldowi Tuskowi,

0: Jego, i też oczywiście trochę Konfederacji, bo ona będzie, bo to będzie de facto polegało na tym, że w roku wyborczym, czy rok przed wyborami, będą publiczne przesłuchania najważniejszych polityków Prawa i Sprawiedliwości i będą to przesłuchania w kontekście pieniędzy, które ci politycy w ten lub inny sposób na swoją działalność przyjmowali. Proszę pamiętać, że już tam Zbigniew Ziobro mówił o tym, że on jakieś pieniądze od Przemysława Krala przyjmował. No, parę innych osób. Krótko mówiąc, Mateusz Morawiecki wystawia środowisko Sasina, środowisko Solidarnej Polski i trochę bez względu na to, co on mówi, ale moim zdaniem wyświadcza przysługę premierowi.
1: No i właśnie, mówi, sprawdzam. I pojawia się to pytanie, czy w sprawie Zonda Krypto możliwe jest rzeczywiście to ponadpartyjne porozumienie i kto miałby dziś największy interes polityczny w tym, żeby taka komisja powstała, oczywiście pomijając te postaci, o których już pan profesor wspomniał.
0: No największy polityczny interes to mają dokładnie te dwie osoby. Plus, tak jak powiedziałem, Konfederacja. No bo jeżeli to jest afera, która mogłaby utopić część polityków Prawa i Sprawiedliwości, no to utopić oznacza de facto, że odwrócą się od nich wyborcy prawicowi. Ci prawicowi wyborcy mają dwie ścieżki. Albo znaleźć sobie inne ugrupowanie o podobnych do swoich poglądach, widzę Rozwój Plus, ewentualnie właśnie Konfederacja, bądź też udać się na tak zwaną wewnętrzną emigrację polityczną i nie pójść w następnych wyborach do urn. Pierwszy scenariusz jest korzystny dla Morawieckiego, który jest pretendentem właśnie do tych głosów, albo przynajmniej części z nich, i tak samo Konfederacja. Drugi jest korzystny dla Tuska.
1: To jeszcze na koniec, króciutko, panie profesorze, o tym, o czym pan wspominał i zupełnie być może zostawiając tę sytuację z boku, czy pana zdaniem komisja śledcza jest w tej sprawie rzeczywiście potrzebna, skoro prokuratura już prowadzi śledztwo w tym temacie? Oczywiście pomijając to, o czym pan przed momentem mówił, pana zdaniem.
0: Wie pan co, ja się nie zajmuję kwestiami śledczymi, więc moje zdanie jest tutaj zdaniem prywatnego Polaka i nie sądzę, żebym miał autorytet, żeby się nim dzielić. Mogę powiedzieć tylko, że ta komisja śledcza może z naszego obywatelskiego punktu widzenia być o tyle ciekawa, że pokaże nam pewne procesy. To znaczy, że no, tak jak pan powiedział, no, prokuratura prowadzi śledztwo, ale komunikaty prokuratury najczęściej są komunikatami hiperlakonicznymi, z których niewiele można się dowiedzieć. Natomiast komisje śledcze, zwłaszcza jeżeli się je śledzi i wie, o co tam się pyta i jakie padają odpowiedzi, no, dają społeczeństwu wgląd w kulisy procesów politycznych i to jest na pewno ciekawe i to jest trochę elementem naszych praw obywatelskich, żebyśmy tę władzę za pośrednictwem właśnie takiego narzędzia mogli kontrolować. Ale czy formalno-prawnie albo instytucjonalnie ta komisja jest potrzebna, to na to pytanie nie odpowiem, tu się uchylę.
1: I tu stawiamy kropkę. Profesor Olgierd Annusewicz, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, był razem z nami w Radiu RMF24. Bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję uprzejmie, do widzenia.

0: Jest 13.30. Marcin Czarnobielski, zapraszam na fakty. Ministerstwo Cyfryzacji przygotowuje pakiet ustaw, które mają lepiej chronić nasze dane wrażliwe. To reakcja na niedawny cyberatak na firmę MyDoctor, w wyniku którego wyciekły dane 19 milionów Polaków. Zmiany mają objąć m.in. przepisy dotyczące praw pacjenta. Wszystkie podmioty przetwarzające dane medyczne będą musiały stosować przepisy krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Ma to utrudnić hakerom dostęp do takich informacji.
1: Wzmocnienia swoich poziomów zabezpieczeń w zakresie infrastruktury, w zakresie systemu i oceny ryzyka.
0: Mówił wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Pacjenci mają też zyskać wiedzę o tym, kto dokładnie przetwarza ich dane. Jeśli placówka medyczna przekaże je zewnętrznej firmie, będzie musiała o tym poinformować pacjenta. Nowe przepisy mają wejść w życie do końca roku. Policja szuka sprawcy zabójstwa 49-letniej kobiety w Kędzierzynie Koźlu i apeluje do kierowców o nagrania z kamer samochodowych. Chodzi o osoby, które 28 sierpnia między 14 a 20 przejeżdżały w rejonie osiedla Żabieniec, ogródków działkowych przy obwodnicy i centrum Odrzańskiej Ogrody. Śledczy mają już pierwsze nagrania, które są analizowane. Motyw zabójstwa pozostaje nieznany. Coraz więcej osób rusza na górskie szlaki, ale nie wszyscy są do tego odpowiednio przygotowani. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Przewodników Wysokogórskich Jan Gąsienica-Roy podkreślał w RMF24, że zdobywanie górskich umiejętności wymaga czasu.
2: Edukacja górska to jest proces. To się nie wydarzy oglądając filmiki na YouTubie. Edukacja górska trwa latami. To musi postępować stopniowo. No nie możemy się porywać z motyka na słońce, od razu chcieć wejść na góry trudniejsze.
0: Przestrzegał Jan Gąsienica-Roy. Super samochody, latające motocykle, gwiazdy motosportu, przejażdżki Monster Truckiem i oczywiście najlepiej stuningowane auta. To tylko niektóre atrakcje 6. edycji Tuning Show Expo. Impreza odbędzie się w hali Expo w Krakowie.
3: Na zewnątrz, też niezależnie od pogody, oczywiście będą pokazy i przejazdy Monster Truckiem, ale tam nawet jak będzie padać, to i tak wrażenia będą jeszcze ciekawsze. Natomiast całość imprezy w tym roku zamykamy w dwóch potężnych halach Expo Kraków.
0: Zapowiadał Tomasz Pasewicz, współorganizator Moto Show Expo. Jutro pierwszy dzień września. Pojutrze we wszystkich szkołach ruszają zajęcia. W faktach sprawdzimy teraz, jak idą przygotowania młodszym dzieciom i ich rodzicom.
4: Przygotowanie do szkoły, wszystko dopięte?
5: No tak, w miarę tak.
6: A co trzeba przygotować?
5: Po całą wyprawkę.
6: Całą wyprawkę.
5: Całą listę do trzeciej klasy.
6: Dokładnie.
5: Przygotowani jesteśmy.
4: Do szkoły.
5: Niestety.
4: Niestety.
5: Padły słowa niestety.
7: Też się będę widzieć z koleżankami.
0: Z rodzicami i uczniami rozmawiała reporterka RMF Max Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak. A za pół godziny kolejne fakty.

0: To informacyjne popołudnie z radiem RMF24. Komisja Europejska obejmie ChatGPT, Reddit i Roblox bardziej restrykcyjnymi unijnymi przepisami dotyczącymi usług cyfrowych. ChatGPT, system sztucznej inteligencji, został uznany za bardzo dużą wyszukiwarkę internetową. Z kolei Reddit, czyli platforma dyskusyjna, i Roblox, platforma do gier i ich tworzenia, uznano za bardzo duże platformy. Co to oznacza? Oznacza dodatkowe obowiązki wynikające z aktu o usługach cyfrowych. Serwisy mają 4 miesiące do końca listopada 2026 roku na dostosowanie się do nowych wymogów. Będą musiały m.in. identyfikować i ograniczać ryzyka związane z nielegalnymi treściami, ochroną małoletnich, zdrowiem psychicznym użytkowników, prawami podstawowymi i bezpieczeństwem publicznym. Wiceszefowa Komisji Europejskiej Henna Virkkunen podkreśliła, że decyzja oznacza większą kontrolę i odpowiedzialność platform ze względu na ich wpływ na obywateli i społeczeństwo. Bruksela zapowiada jednocześnie, że będzie obserwować inne duże platformy i może objąć je podobnym nadzorem. A my w radiu RMF24 oczywiście będziemy bacznie obserwowali, jak rozwinie się ta sprawa, i rzecz jasna, jak najszybciej Was o tym poinformujemy.
1: RMF24.

0: Tu radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. Poszukiwany sprawca brutalnej zbrodni w Kędzierzynie Koźlu na Opolszczyźnie. Jak informowaliśmy w Faktach RMF FM, zamordowano tam kobietę. Do zbrodni doszło w piątek po południu. Ofiary znalazł przypadkowy przechodzień. Dziś opolscy policjanci opublikowali apel do mieszkańców o przesłanie im ewentualnych nagrań z kamer zrobionych w pobliżu miejsca zbrodni. Razem z nami jest teraz Marcin Buczek. Dzień dobry.
1: Jestem, dzień dobry.
0: Marcinie, zacznijmy od faktów. Jakie są dotychczasowe ustalenia?
1: Ostatni raz kobieta kontaktowała się ze swoją znajomą w piątek. To było około południa. Kilka godzin później przypadkowa osoba znalazła w lesie ciało. To było około kilkuset metrów od domu kobiety. Przy zwłokach siedział pies, z którym najprawdopodobniej wyszła ona na spacer właśnie do lasu. Ciosy zadano w dwa miejsca. Na głowie kobieta miała rany po uderzeniu tępym narzędziem, natomiast w okolicy biodra ugodzono ją czymś ostrym. Zaraz po zbrodni na miejscu pojawili się policjanci i jak usłyszałem dzisiaj w opolskiej komendzie, natrafiono tam na pierwsze ślady, ale co to jest, na razie policja nie ujawnia. Na środę zaplanowano sekcję zwłok kobiety.
0: Czy wiemy, jaki mógł być motyw tej zbrodni?
1: Prokurator powiedział mi dotąd jedynie, że raczej nic nie wskazuje na motyw seksualny. Na tym etapie wiele hipotez jest już stawianych, no ale na razie przynajmniej oficjalnie nie ma wskazań, która z nich może być tą najbardziej prawdopodobną.
0: A o jakie konkretnie nagrania poprosili dzisiaj opolscy policjanci?
1: To są zarówno nagrania robione na przykład przez kierowców, jak i tych, którzy mają prywatny monitoring i mieszkają w tej części Kędzierzyna Koźla. Policjanci wskazują konkretny czas. Chodzi o piątek i godziny między 14 i 20. Jest też dokładnie określone miejsce. To osiedle Żabieniec w Kędzierzynie Koźlu, a także rejon pobliskich ogródków działkowych przy obwodnicy miasta znajdujących się za tym osiedlem oraz teren pobliskiego centrum handlowego. Jak argumentują policjanci, każdy nagrany tam materiał w tym czasie może mieć znaczenie dla tej sprawy. No i co ważne, jak usłyszałem w opolskiej komendzie, odzew już jest i pierwsze nagrania policjantom przekazano.
0: A my oczywiście apelujemy i powtarzamy ten apel o pomoc opolskiej policjantom. Rzecz jasna, do tej sprawy będziemy wracali. A informacje na jej temat zebrał dla nas Marcin Buczek. Marcinie, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: O czym politycy myślą, kiedy mówią?
2: Mi się expose pana ministra, premiera Sikorskiego bardzo podobało. Pan premier Tusk ziewał, Giertych spał.
3: Wniosek złożony przez posłów PiS-u jest jawną kpiną z rolnictwa, z rolników, z polskiej wsi.
4: Polska polityka w radiu RMF24.
1: Tu analizujemy najważniejsze punkty debaty publicznej i znajdujemy drugie dno w wypowiedziach polityków. Barbara Brodzińska-Mirowska, do usłyszenia.
4: Polska polityka. Już jutro po 16 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: 14. Fakty RMF FM i Bogdan Zalewski.
1: Zachęcam do słuchania. Ostrzegamy kierowców jadących trasą S3 w zachodniopomorskim. Wskażemy miejsce, gdzie po wypadku pojawiły się problemy z ruchem. Kłopoty z przejazdem są też na A1 w Łódzkiem. Koniec pakietu CPN. Znika rządowy program ceny paliw niżej. Spodziewane podwyżki przeanalizuje dziennikarz ekonomiczny RMF FM. Lepsza marchewka niż kij, lepiej nagradzać niż karać mandatem? Posłuchajcie o eksperymencie w USA. Ostrzegamy kierowców podróżujących ekspresową S3 w zachodniopomorskim. Na wysokości Głazowa, pomiędzy węzłami Myślibórz i Pyrzyce, samochód potrącił pieszego. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Szczecina. Utrudnienia też na autostradzie A1 w Łódzkiem. Pomiędzy węzłami Piotrków, Trybunalski Południe i Kamieńsk zderzyły się dwie ciężarówki. Jedna osoba jest poszkodowana. Na jezdni w kierunku Katowic zablokowane są dwa pasy. To ostatni dzień obowiązywania maksymalnych cen paliw z obniżonym podatkiem VAT. Od jutra na stacjach zobaczymy wyraźnie wyższe stawki. O końcu rządowego programu CPN i jego konsekwencjach opowie Igor Skrzypek, dziennikarz z redakcji ekonomicznej RMF FM. Igorze, jakich cen mogą się spodziewać kierowcy?
2: No, wzrost będzie bolesny dla kieszeni zmotoryzowanych. Stawki pójdą w górę średnio od 70 do 90 groszy za litr, w zależności od rodzaju paliwa.
3: Będziemy widzieć ceny powyżej 7 zł dla 95-oktanowej benzyny i powyżej 8 zł dla oleju napędowego.
2: Wylicza redaktor naczelny portalu epetrol.pl Grzegorz Masiak, a to dlatego, że ropa znów jest bardzo droga, więc i gotowe paliwa też kosztują coraz więcej. W rafineriach Orlenu metr sześcienny benzyny 95 kosztuje najwięcej od rozpoczęcia konfliktu na Bliskim Wschodzie. Tak drogie tankowanie odbije się z czasem na paragonach w sklepach. Inflacja wyraźnie wzrosła już w sierpniu i to mimo, że przez połowę miesiąca mieliśmy obniżone ceny paliw.
1: Czy zamiast karać kierowców przekraczających prędkość, nie lepiej nagradzać tych, którzy jeżdżą zgodnie z przepisami?
4: W kilku amerykańskich miastach trwają testy systemu, który właśnie tak robi. Wzorowi kierowcy mogą liczyć na krótsze oczekiwanie na światłach.
1: System przeanalizuje Grzegorz Jasiński.
4: Dzień dobry.
1: Witamy serdecznie. Na czym ta metoda polega?
4: Systemy różnią się w zależności od miasta, ale pomysł jest taki, by na głównych arteriach, gdzie choćby w godzinach nocnych najczęściej kierowcy przekraczają prędkość, sygnalizacja świetlna domyślnie pokazywała czerwone światło, dopóki nie zbliży się pojazd. Jeśli samochód nadjeżdża z dozwoloną prędkością, zielone pojawi się niemal natychmiast, jeśli nadmierną, czerwone przetrzyma go na skrzyżowaniu. System opracowany wraz z naukowcami Uniwersytetu Stanowego w Oregon doprowadził w Portland do spadku średniej prędkości pojazdów na tych skrzyżowaniach z 63 do 48 km na godzinę, czyli do obowiązującego limitu.
1: Czyli to działa?
4: To działa. W Karolinie Północnej na przykład wdrożenie systemu na 5 wybranych drogach przyniosło spadek liczby wypadków o 43%. U nas światła pomagają czasem uspokoić ruch z pomocą tak zwanej zielonej fali. Czy dodatkowy spoczynek na czerwonym mógłby się jeszcze przydać? To temat do dyskusji.
5: Fakty RMF FM. O tym będzie głośno.
1: Pełen odlot. Pod tym hasłem już za pół godziny rozpocznie się prezentacja jesiennej ramówki RMF FM. Specjalne spotkanie z udziałem naszych prezenterów, dziennikarzy i gwiazd zaplanowane jest nieprzypadkowo na terenie lotniska Aeroklubu Warszawskiego. Na miejscu jest już wóz satelitarny RMF FM, a w nim nasz reporter Michał Dobrowicz, który obserwuje przygotowania do tego wydarzenia. Witamy serdecznie. Dlaczego ta prezentacja odbędzie się właśnie na lotnisku, Michale?
6: Część osób, które usłyszycie tej jesieni w RMF FM niebawem tutaj przyleci, nie tylko dojedzie, przyleci specjalnymi samolotami. Może słyszycie w tle warkot silników samolotowych. Nieprzypadkowo właśnie ten dźwięk będzie nam towarzyszył. Ja przed momentem, bo na lotnisku najważniejsze jest zielone światło. Ja to zielone światło dostałem, by powiedzieć wam o pierwszej nowości. Dzisiaj o 22:00 pojawi się nowy program RMF na koniec dnia. Tutaj obok jest jeden z prowadzących, Daniel Dyk. Ten program to będzie podsumowanie najważniejszych, ale też najbardziej zaskakujących wydarzeń danego dnia.
7: Takie 5 najgorętszych tematów się pojawi. Podsumujemy je krótko, rzetelnie z dziennikarzami najlepszej redakcji informacyjnej świata, czyli Faktów RMF FM. Dlatego Michał, mam nadzieję, że będziesz często u nas gościem i gospodarzem zarazem, bo to jest program, w którym my tak naprawdę mówimy, zadajemy pytania, ale wszystko ma być krótko, dynamicznie. Masz się w 2 minuty dowiedzieć właściwie wszystkiego na temat tematu, o którym mówiła dzisiaj cała Polska.
6: Ja oczywiście przyjmuję zaproszenie. Bardzo dziękuję. Kolejne samoloty tutaj dookoła i startują, i lądują, a pozostałe szczegóły jesiennej ramówki RMF FM będą odsłaniane tutaj kawałek po kawałku. O wszystkim opowiem wam w popołudniowych faktach.
1: Bardzo dziękujemy, na razie, ale będzie więcej. Relacje z tego wydarzenia możecie śledzić w naszych mediach społecznościowych. Polecamy.
5: Radio, muzyka, Fakty. RMF FM.
8: Radio RMF 24.
0: Poniedziałkowe popołudnie z RMF 24. Ostatni dzień sierpnia, jutro startuje nowy rok szkolny, a wraz z nim potężne zmiany dla najmłodszych. Jakie? O szczegółach już za chwilę. Tu radio RMF 24. Kuba Śliwiński, cały czas jestem z wami. Bądźcie blisko.

0: Tu radio RMF24. Jesteśmy blisko Was i Waszych spraw. Z początkiem roku szkolnego we wszystkich szkołach podstawowych obowiązywać będzie zakaz używania telefonów komórkowych, tabletów czy inteligentnych zegarków. W niektórych placówkach ten przepis został już wpisany do statutu szkoły i co najważniejsze, sprawdza się. Tak jest m.in. w szkole podstawowej numer 34 w Olsztynie, o czym w rozmowie z naszym reporterem Piotrem Bułakowskim mówi dyrektorka Iwona Łapińska.
1: Tutaj mamy ten zakaz już wprowadzony od zeszłego roku. Przez cały rok szkolny mamy to jak przepracowane i wiemy, że to działa i że nie należy się tego bać, nie podchodzić do tego jak pies do jeża, bo naprawdę to bardzo dobrze zrobiło całej naszej szkolnej społeczności, zwłaszcza jeżeli chodzi o kontakty międzyrówieśnicze. Tak? Tutaj dzieci zaczęły ze sobą wreszcie po prostu rozmawiać.
2: I jaka jest metoda? Wyłączamy telefon, chowamy do plecaka, są specjalne koszyki, czy może do szafy?
1: Zastosowaliśmy takie rozwiązanie, że uczniowie po wejściu, po przekroczeniu progu szkoły wyłączają telefony i chowają je do plecaka lub do szafki, bo dysponują takimi szafkami. Najczęściej właśnie wykorzystują do tego tornistry.
2: A jeżeli chodzi na przykład o smartwatche?
1: W zeszłym roku tego nie skodyfikowaliśmy, natomiast w tym roku wprowadzamy nowy statut i te zapisy dostosowaliśmy do obowiązującego prawa. O smartwatchach też tam będzie. No raczej uczniowie nie będą mogli z tych smartwatchy korzystać.
2: Jak dzieci reagują, a jak rodzice?
1: Rodzice byli bardzo za wprowadzeniem tego zakazu, widzieli tego potrzebę, było to zresztą z nimi konsultowane, więc mieliśmy poparcie i dzięki temu było nam po prostu tutaj na terenie szkoły znacznie łatwiej. A dzieci na początku oporowały, ale się szybko do tego przyzwyczaiły.
2: Jeżeli ktoś chce albo ma potrzebę zadzwonić do rodzica, jest możliwość?
1: Oczywiście, pyta wcześniej o zgodę nauczyciela prowadzącego zajęcia lub jeśli nie ma telefonu, przychodzi i korzysta z naszego telefonu stacjonarnego w sekretariacie. Mhm. Także kontakt z rodzicami zawsze jest. Tutaj nie możemy tego po prostu zabronić. No to czasami jest potrzeba chwili, tak? Mhm. Zdrowotna na przykład.
0: To był głos pani dyrektor. A co na to uczniowie?
3: Moim zdaniem zrobili to, co musieli w sumie, no bo używanie telefonów, tutaj dużo osób używa telefonów, w sensie moim zdaniem jest okej. Okay.
2: A jak u ciebie?
3: Też, słusznie.
2: A dzięki temu więcej będziecie rozmawiali, nie wiem, wspólnie spędzali czas, a nie siedzieli w telefonach?
3: Myślę, że tak.
2: Ale szczerze, da się to obejść?
3: Da się to. Znaczy, tak, zależy też. Nie, ale my zazwyczaj gadamy na lekcji, nie używam telefonów, więc raczej.
2: A czy powinno to dotyczyć wszystkich urządzeń takich elektronicznych? Czy na przykład smartwatche powinny być dostępne?
3: Zależy, do sprawdzania godziny jak najbardziej, ale tak do grania na smartwatchach to tak średnio. No, to tak jakbyś na telefonie grał.
2: A bywa tak, że na przykład dzieci mają smartwatche, żeby rodzice wiedzieli, że są w szkole?
3: Tak, tak, często tak jest.
2: No i tutaj powinny być dostępne, czy nie? No,
3: powinny, powinny, ale tak z umiarem.
2: A jakbyście chcieli zadzwonić, to co, idziecie do wychowawczyni tak, i tak. Pozwala?
3: No, zazwyczaj pozwala. Na przerwie zazwyczaj pozwala. Na lekcji tak średnio, ale na przerwie tak.
2: Czyli przepis na plus?
3: Tak, przepis na plus.
0: I takie rozsądne głosy jak najbardziej popieramy. Piotr Bułakowski z wizytą w szkole podstawowej numer 33.

0: Marek.
1: W Radiu RMF 24 zaglądamy teraz na ekrany. Wrzesień bardzo ciekawie zapowiada się i w kinach, i na platformach streamingowych. A razem z nami jest Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Dzień dobry, Kasiu. No to które tytuły są na liście tych najbardziej oczekiwanych we wrześniu właśnie?
2: Na pewno jest Totalna Magia 2. To jest taki film, który był absolutnym hitem w latach 90. i wracają grające główne role Sandra Bullock i Nicole Kidman. Ponownie wcielają się w siostry Owens, tylko że po latach ta niebezpieczna rodzinna klątwa, bo jak pamiętacie, a jak nie pamiętacie, to ja wam powiem, to jest taka klątwa, przez którą ginęli ukochani kobiet z tego rodu. Także kobieta, która się zakochała z tej rodziny Owens, to panowie mieli przechlapane. Zagrożenie dotyka tym razem córek jednej z sióstr. Ten film będzie w kinach od 11 września, czyli już całkiem niebawem, ale jeszcze bliżej jest Tak, szef. Taki będzie tytuł filmu o Antonym Bourdainie. Sporo już o tym filmie opowiadałam w RMF 24. Będzie od najbliższego w piątku w kinach. Słynnego, nieżyjącego już szefa kuchni gra Dominik Sessa. A z drugim sezonem, i to już od czwartku wracają, bo mówiliśmy i o kinach, i o streamingu, Stylowi dżentelmeni Guya Ritchiego. Kto przegapił Toy Story 5 w kinach? Jakubie? Przegapiłaś pewnie?
1: Niestety przegapiłem.
2: Będziesz miał szansę w streamingu od 23 września. I to jest ciekawe bardzo, bo ten film niedawno był w kinach i to jest tak, że streamingi już bardzo szybciutko nadrabiają zaległości. Czy jak ktoś przegapił w kinie, a chce zobaczyć niekoniecznie na dużym ekranie, to w kinie domowym może od 23 września Toy Story 5. Bardzo to jest udana kontynuacja. Ja to nie lubię tych piątych, szóstych części.
1: Nie spoilerować, Kasia.
2: Dobrze, to powiem, że we wrześniu, bo mówimy o wrześniu, od jutra to już jest wrzesień, tak? Dobrze mówię, tak, bo dzisiaj ostatni dzień sierpnia, to od września, we wrześniu czeka nas pojedynek. Pojedynek na te lalki.
1: No właśnie, no bo przypomnijmy tylko, że ta serialowa premierę ma 16 września, czyli też całkiem niedługo.
2: A ta kinowa dwa tygodnie później, 30 września. I ta ma być klasyczna, ta kinowa, filmowa, a serialowa, platformowa, to współczesna.

0: reinterpretacja polskiej klasyki literackiej i w tej serialowej Wokulskiego gra Tomasz Szuchart, który mówił mi, że o takiej roli marzył.
1: Jak usłyszałem, że jestem brany pod uwagę, żeby tego Wokulskiego zagrać, to mówię, ha, jak się człowiek głupio oszukiwał przez lata, że nie ma już takich marzeń, że jednak jest jakieś marzenie.
0: Izabelą w tej wersji jest Sandra Drzymalska, a w filmowej jest nią Kamila Urzędowska. I tam, w tej filmowej, kinowej, Stanisława Wokulskiego gra Marcin Dorociński, który też mówił mi już o związanych z tą swoją rolą emocjach.
2: Z jednej strony zaskoczenie, stres, nerwy, czy podołam, czy dobra, a z drugiej strony ekscytacja, jakieś takie potworne podniecenie, że no być może następna lalka za 50 lat i że ten Staś Wokulski to fajny chłop i że taka piękna historia.
0: Będziemy wracać do tych historii, do tych głośnych tytułów na pewno. Jak już tylko będę mogła o nich opowiedzieć, to zrobię to na pewno i w faktach kulturalnych, ale również w moim ulubionym radiu RMF24. O,
3: Staś Wokulski to fajny chłop, dokładnie tak. I Kasia to też fajna babka. Czekamy
0: dziękuję.
3: Z niecierpliwością,
0: zacieramy
3: dobrego ręce. Katarzyna
0: tak
3: Sobiechowska-Szuchta, bardzo dziękujemy.
4: Radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.

0: RMF 24.
1: 14.30. Czas na fakty. Marcin Czarnobielski. Czy komisja śledcza w sprawie zonda krypto ma uderzyć w rząd Donalda Tuska? Politolog z Uniwersytetu Warszawskiego Olgierd Annusewicz ocenił w RMF 24, że propozycja Mateusza Morawieckiego, który właśnie chce powołania takiej komisji, może mieć zupełnie inny cel.
2: Moim zdaniem Mateusz Morawiecki zdaje sobie sprawę z tego, że Prawo i Sprawiedliwość ma nie do końca czyste sumienie, jeżeli chodzi o kwestie kryptowalut i samego zonda krypto. I Mateusz Morawiecki właśnie zbudował nową organizację, czy buduje nową organizację, nową partię polityczną, to najbardziej ta propozycja jest wymierzona właśnie w środowisko Prawa i Sprawiedliwości.
1: Zdaniem politologa komisja mogłaby oznaczać publiczne przesłuchania polityków PiSu, a to w roku wyborczym może być dla Mateusza Morawieckiego i Konfederacji szansą na przejęcie części prawicowych wyborców. Prace domowe wróciły do szkół, ale nauczyciele mają wątpliwości, jak je sprawdzać. Goście Radia RMF 24 Agnieszka Kopacz, nauczycielka roku, uważa, że zadanie domowe powinno przede wszystkim uczyć samodzielności, a nie być kolejną okazją do wystawiania oceny.
3: Praca domowa powinna być takim elementem samodzielnej pracy, którą przynosi uczeń do szkoły i nie ma mieć z tyłu głowy, że jeżeli będzie błąd, to on dostanie ocenę niżej za to. Więc jakby ocenianie to jest jedno, natomiast aktualny przepis, który wszedł, który nakazuje nauczycielowi sprawdzać wszystkie prace domowe, które zada, no to dla mnie to jest strzał w kolano.
1: Agnieszka Kopacz proponuje, żeby zamiast sprawdzać każdą pracę z osobna, nauczyciel omawiał zadania z całą klasą. Jej zdaniem obecne zasady mogą zniechęcić nauczycieli do zadawania prac domowych. Dziś ostatni dzień sierpnia i ostatni dzień na złożenie wniosku o 300+, jeśli pieniądze mają wpłynąć na konto we wrześniu.
4: Rodzice, którzy wyślą wniosek o wyprawkę szkolną do 31 sierpnia, mają gwarancję, że ZUS dostarczy pieniądze na rachunek bankowy maksymalnie do końca września.
1: Tyle Sebastian Szczurek z opolskiego ZUS-u. Przypomnę, że program Dobry Start zapewnia wsparcie 300 zł na każde dziecko uczące się do 20 lat, a w przypadku niepełnosprawnych dzieci do 24 lat. Wniosek można składać wyłącznie elektronicznie. Na koniec jeszcze ostrzeżenie IMGW przed burzami. Możliwe są silne opady deszczu, porywy wiatru do 85 km na godzinę i grad. Alerty obowiązują do północy. Jutro pogoda ma się poprawić.
5: Wtorek 1 września już spokojniejszy, szczególnie na południu, gdzie nie powinno padać. Na pozostałym obszarze może jeszcze przelotnie pokropić, a na Podlasiu możliwe również burze. Chłodniej niż dziś, miejscami na północy i w rejonach podgórskich poniżej 20 stopni. Poza tym od 20 do 23.
1: O czym informował geograf i przyrodnik Zbigniew Kania.

0: sierpnia.
1: Tu radio RMF 24 i niestety, przykre informacje, to już koniec tegorocznych wakacji. Tego ostatniego dnia letniego wypoczynku sprawdzamy, jak udały się wasze wyjazdy, wyprawy czy też urlopy.
2: Jest to już ostatni dzień wakacji. Jakie one były dla pani w tym roku?
3: Wszystkiego było dużo.
2: Czyli udane słowem?
3: Zdecydowanie tak. Nowe hobby, o teraz mi przyszło do głowy, nowe hobby również, więc jak najbardziej udane.
2: Niech się pani tym nowym hobby pochwali, bo rozumiem, że ono się rozwinęło właśnie w czasie wakacji.
3: Dokładnie tak, bardzo świeża sprawa, nieco ponad miesiąc. Byłam przekonana, że nie mam ręki do kwiatów, jakby jestem z tych ludzi. Natomiast okazało się, że mam i od jednej nagle się w półtora miesiąca przerosło w hobby na ponad 20 kwiatów i jakby tempo nie maleje, więc mam nadzieję, że będzie tylko rosła moja kolekcja.
2: Jak państwo spędziliście tegoroczne wakacje? No widać, że w towarzystwie młodego człowieka na pewno.
4: Z maluchem, no to za spokojnie.
2: No właśnie, ale to jak się spędza? Czy jakieś wyjazdy wchodzą w grę, czy raczej tak bardziej stacjonarnie?
4: Stacjonarnie, ale jak jest, zależy od dziecka, jak ma dobry humor, no to się wyjeżdża gdzieś nad wodę, nad morze, coś pozwiedzać. Wiadomo, nie jakieś długie wyjazdy, kilkudniowe, ale nie ma co narzekać. No to, że ma się dziecko, nie znaczy, trzeba w domu siedzieć.
5: Ze względu może na małego, bo baliśmy się troszkę dalej z nim wyjechać. Musieliśmy to jakoś zorganizować tak, żeby to było w miarę nie za daleko, nie za blisko, żeby mógł siedzieć w aucie w odpowiednią ilość czasu. Zobaczymy, planujemy jechać w przyszłe wakacje gdzieś dalej, za granicę. Zobaczymy.
2: Udało się w pogodę trafić, no bo w Polsce no zawsze to jest ten znak zapytania, prawda?
6: Nad morzem niestety nie udało się trafić w pogodę. Nie. Tylko na 2 tygodnie, chyba tylko 4 dni były takie ciepłe. A w górach... Bardzo, bardzo ciepło, fajnie, także się chodziło super.
2: Gdzie udało się poodpoczywać? Jaki to był wypoczynek, czy właśnie taki owocny?
7: Tak, byliśmy we Włoszech w czerwcu, także udały nam się wakacje. Teraz jeszcze przede wszystkim Łódź, teraz jeszcze w góry jedziemy we wrześniu, ale generalnie w Łodzi tutaj spędzaliśmy wakacje.
2: Ja widzę, państwo swoje wakacje trochę rozciągnęliście w czasie, ze względu na to, żeby było mniej turystów?
5: Tak, zdecydowanie. Wolimy zawsze wyjeżdżać w czerwcu i we wrześniu, żeby jednak uniknąć tłumów.
8: Ja nigdzie nie wyjeżdżałam. Byłam cały czas tutaj w Łodzi, ponieważ raz, że już mnie teraz tak bardzo nie interesują jakieś takie dalekie wyprawy, prawda? Wolę tutaj przychodzić do parku. Mam wspaniałą koleżankę, przyjaciółkę właściwie, z którą chodzimy. Po trawie właśnie chodzimy, bo nam się bardzo...
2: Boso.
8: Tak, tak, boso, bo to jest piękne. Tam idziemy kaczuszki, prawda, też podziwiać. To jest takie bardzo ważne dla nas w naszym wieku, prawda? Poza tym ja dużo zwiedzałam w młodości. Także już teraz właściwie mam takie jeszcze miejsca, które chciałabym, prawda, zaliczyć, ale to już nie są takie, to już nie jest taka presja.
9: Uważam, że wakacje można zaliczyć do udanych. Początek sierpnia nad morzem rewelacja, więc myślę, że nasz 3-latek jest zadowolony.
2: To jak są dzieci w takim wieku przedszkolnym, to raczej pod nie się ustawia właśnie tak, takie wakacyjne raczej, wyjazdy.
9: Raczej tak. Są jakieś takie wyjazdy, gdzie można liczyć na towarzystwo innych rodziców i rówieśników.
10: Byliśmy w Łodzi, ale też korzystamy, tutaj jest tak dużo parków, dużo zieleni i też kontakt z dziećmi, także ogólnie chyba udane.
1: Z łodzianami rozmawiała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. A jakie były wasze wakacje? Zbieramy wasze wspomnienia, przemyślenia pod adresem dobrze znanym radiomałpa.rmf24.pl. Wakacje się kończą, ale upały w niektórych częściach Europy nie odpuszczają. Już za chwilę w RMF 24 przeniesiemy się do Francji. Bądźcie blisko!

0: Słuchacie radia RMF24, w którym przenosimy się do Francji, gdzie jutro ma się rozpocząć już szósta w tym roku fala rekordowych upałów. W niektórych regionach temperatura ma przekroczyć 30 stopni Celsjusza w cieniu, pojutrze na południu kraju temperatura ma sięgnąć 35 stopni. Łączymy się z naszym paryskim korespondentem Markiem Gładyszem. Witaj, Marku.
1: Witam serdecznie.
0: Marku, ta nowa fala upałów będzie się następnie przesuwać z południa na północ Francji, prawda?
1: Jak najbardziej, tak przynajmniej twierdzą francuscy synoptycy. Już w najbliższy piątek i sobotę temperatura ma sięgnąć 30 stopni Celsjusza również w Paryżu, a więc ci turyści, którzy będą spędzać weekend we francuskiej stolicy, mogą się spodziewać bardzo słonecznej pogody. Już teraz zresztą specjaliści orzekli, że kończące się lato było we Francji najbardziej upalne od prawie stulecia, ściślej mówiąc od 1947 roku. Aż 2/3 tego lata stanowiły rekordowe upały w niektórych miastach. Na przykład w Carpentras czy Nim na południu kraju temperatura przekraczała 40 stopni aż w ciągu około 100 dni, aż trudno to sobie wyobrazić. Konsekwencją tego stała się następnie wielka susza w wielu regionach. Nie pomogła nawet niedawna fala burz i ulew. Padało wprawdzie dużo, były nawet w niektórych rejonach powodzie, ale trwało to w sumie krótko i rekordowe upały powracają. To rekordowo gorące lato we Francji, jego konsekwencje wywołują zresztą tu wiele polemik.
0: No właśnie, o co konkretnie chodzi?
1: Cóż, przede wszystkim o klimatyzację w domach i miejscach pracy. Nagminnemu używaniu klimatyzatorów sprzeciwiają się ekolodzy, według których urządzenia te zużywają zbyt dużo prądu i tak dalej. Ale coraz więcej ludzi kupuje je w czasie rekordowych upałów bez klimatyzacji. Niektóre mieszkania i biura były po prostu nie do zniesienia. Ludzie się w nich prawie w cudzysłowie gotowali. Kontrowersje dotyczą też serii pożarów lasów. Rząd zapowiada drastyczne zaostrzenie ograniczeń wchodzenia do lasów w czasie rekordowych upałów oraz między innymi surowsze kary dla podpalaczy lub osób, które powodują pożary, bo są bardzo nieostrożne.
0: Marku, na koniec zapytam, jak ty sobie radzisz z tymi nawracającymi falami upałów?
1: Radzę sobie czasami, czasami sobie nie radzę. Cóż, robię jak mogę.
0: Marek Gładysz, prosto z Paryża, pozdrawiamy i bardzo dziękujemy.
1: Pozdrawiam, dziękuję. Radio.

0: Na zegarach fakty RMF FM i Bogdan Zalewski.
1: Zapraszam gorąco. Zachęcam do słuchania. Dziewczynka zaatakowana w Kędzierzynie Koźlu. Policja poszukuje napastnika. W przyszły wtorek mają obradować władze Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To pierwsza decyzja po aresztowaniu prezesa Piesiewicza w związku z kryptoaferą. Polacy na Islandii o komforcie życia na wyspie. Wysłannik RMF FM rozmawia z naszymi rodakami po referendum odrzucającym rozmowę o wejściu do Unii. Jesienne gibango w nowej ramówce RMF FM. Napaść na 12-latkę w Kędzierzynie Koźlu. Napastnik jest poszukiwany. Policja nie łączy tego ataku z piątkowym zabójstwem kobiety. Reporter RMF FM Marcin Buczek zdobył nowe informacje. Witamy, Marcinie. Jestem. Co wiadomo o napadzie na dziecko?
2: Do ataku doszło w sobotę. Według wstępnych ustaleń policji do dziewczynki miał podejść mężczyzna. Miał ze sobą przedmiot przypominający nóż. Napaść miała podłoże seksualne. 12-latka uciekła i wezwała pomoc. Zgłoszenie policja dostała od ojca dziewczynki. Napastnik jest teraz poszukiwany. Ponieważ chodzi o dziecko, może ono być formalnie przesłuchane jedynie przez sąd i dopiero wówczas policja będzie miała zapewne więcej informacji dotyczących tej sprawy. Jednocześnie policjanci od razu sprawdzali, czy napaść na dziecko może mieć związek z piątkowym zabójstwem kobiety w Kędzierzynie Koźlu i jak usłyszałem, na razie nic nie wskazuje na to, aby można było łączyć obie sprawy.
1: Na 8 września w Warszawie zaplanowano posiedzenie Prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To pierwszy ruch władz statutowych komitetu po aresztowaniu na 3 miesiące prezesa Radosława Piesiewicza w związku z aferą Zonta Krypto. Minister sportu Jakub Rutnicki wzywał PKL do zdymisjonowania Piesiewicza. Zimny islandzki prysznic. Stracona szansa i porażka Unii Europejskiej. Tak media w Europie komentują wyniki referendum w Islandii. Mieszkańcy tego wyspiarskiego kraju opowiedzieli się przeciwko rozmowom o wejściu do Unii. Obawiają się utraty swobody w podejmowaniu decyzji i ograniczeń w rybołówstwie. Od lat Islandia zajmuje czołowe miejsca w rankingach państw najlepszych do życia. Nasz specjalny wysłannik do Reykjaviku rozmawiał z mieszkającymi na wyspie Polakami.
3: Miejsce spokojne, zasoby naturalne, w sensie utrzymanie się tak dalej, prąd, woda, to jest fajne, jeżdżenie elektrycznym samochodem prawie za darmo. Wiadomo, że tak jak po całej sytuacji na świecie, wszystkie ceny poszły do góry.
4: To jest tak spokojnie, jakby wszystko się rozwiąże, wszystko tak fajnie płynie. Ludzie są mimo wszystko dużo bardziej przyjaźni do siebie, może dlatego, że ta natura jest dosyć ostra.
5: A jaka jest ta druga strona medalu?
6: Jest nas tutaj 300 coś tysięcy osób na wyspie. Dużo rzeczy jest tak, że się leci trochę na prowizorze.
1: O wielkich plusach i minusikach życia na Islandii usłyszał wysłannik RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
7: Razem tworzymy fakty.
1: Sporo nowości pojawi się w jesiennej ramówce RMF FM. Od kilkunastu minut na lotnisku Aeroklubu Warszawskiego trwa specjalna prezentacja tego, co przygotowaliśmy dla Was na najbliższe miesiące. Łączymy się podobnie z wozem sanitarnym RMF FM. Och, jaki szum, jaki huk lotniczy. Niespodzianki ujawni reporter Michał Dobrowicz. Michale,
8: Dzień dobry. Zaskoczy... A z tych samolotów wysiadają gwiazdy co kilka chwil. Tylko dzisiaj.
1: A co jeszcze zaskoczy naszych słuchaczy?
8: Na przykład nowa odsłona sobotniej rozmowy w RMF FM. Wielu z Was pytało, zastanawiało się, czy będzie znów Krzysztof Ziemiec jako gospodarz tej rozmowy. Mogę już oficjalnie potwierdzić, tak, wraca Krzysztof Ziemiec, ale rozmowa będzie miała nowe hasło i to hasło brzmi sprawdzam.
9: Chcemy wspólnie powiedzieć w sobotni poranek sprawdzam. Sprawdzam, bo idzie czas trudny dla polityków, czas kampanii wyborczej, kiedy oni mają usta pełne frazesów, obietnic, programów, a my realnie powiemy, jak to zrobić, za co, dla kogo i dlaczego i po co.
8: A z drugiej strony w jesiennej ramówce zostaje to, co sprawdzone, to, co lubicie, jest tutaj i będzie z nami tej jesieni między innymi Piotr Pręgowski, czyli słynny król gibango.
10: Król nabiera impetu i powołuje nowe książstewka.
8: Czyli będzie gibango w wersji jesiennej?
10: Może być, niewykluczone, tak.
8: Na razie niektórzy tu tańczyli przed chwilą, gdy występowała na scenie na żywo Sylwia Grzeszczak. Mrozu też przed momentem pojawił się przed mikrofonem, a to dopiero początek. Kolejne gwiazdy za chwilę wysiądą z kolejnych samolotów. Czekamy na nich i polecamy Wam transmisję właśnie z tego wydarzenia, z tej prezentacji.
1: Możecie śledzić to spektakularne wydarzenie w naszych mediach społecznościowych oraz na www.rmf.fm. Polecamy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Późnym popołudniem będzie raczej pochmurno, choć w Wielkopolsce, Kujawsko-Pomorskiem i na Dolnym Śląsku pokaże się więcej słońca. Nad wybrzeżem, centrum oraz południowo-wschodnią częścią kraju mogą przechodzić burze z piorunami i deszczem. W Warszawie termometry wskażą 20 kreskę, w Szczecinie 25, a w Katowicach 26.
12: Radio RMF24.
0: Popołudnie z RMF24, a ja mogę obiecać, że do magicznej Islandii, o której słyszeliście w faktach, jeszcze wrócimy. Przyjemności jednak zostawiamy na później, bo już za chwilę głos w sprawie Iranu zabierze Donald Trump. Kuba Śliwiński, RMF24. Bądźcie blisko.

To popołudnie z radiem RMF24 i jeszcze więcej informacji. Iran jest państwem chylącym się ku upadkowi, zapewnia Donald Trump, mówiąc o skutkach amerykańskiej presji na Teheran i blokadzie w ciśnieniu Ormus. Trump, mimo dzisiejszych ataków odwetowych Iranu na bazy USA w Jordanii, twierdzi, że irańska marynarka i siły powietrzne przestały istnieć, a obrona przeciwlotnicza została zniszczona. Świetną robotę. Blokada jest niesamowita. Ciosy finansowe, jakie im zadajemy, uderzamy w nich bardzo mocno. Nigdy wcześniej nikt nigdy nie oberwał w ten sposób. A oni są teraz państwem chylącym się ku upadkowi. W odpowiednim momencie albo wygramy, albo oni coś zrobią. Nie mam nic przeciwko wygranej, po prostu wygranej. Nie potrzebuję podpisu na kartce papieru, ale radzimy sobie bardzo dobrze, mówił Donald Trump. Dodawał też, że Iran jest zdolny do brutalnych działań, a gdyby posiadał broń nuklearną, Izrael, jego zdaniem, przestałby istnieć. To ja dodam jeszcze, że w niedzielę Donald Trump twierdził także, że irański węzeł energetyczny na wyspie Kark jest niszczony. Jednak, jak ustalono, dołączone do tego wpisu nagranie eksplozji najprawdopodobniej zostało wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Nie pojawiły się inne dowody potwierdzające atak na ten obiekt.

Słuchacie radia RMF24. To nasz popołudniowy program, a w nim zaglądamy na lotnisko Aeroklubu Warszawskiego. Tam, jak mogliście usłyszeć w faktach, trwa prezentacja nowej jesiennej ramówki RMF FM. I mowa jest oczywiście także o ramówce

0: Nie założyłem korony, bo nie chciałem, żeby was przygniatał mój majestat.
1: No. Bohater nie nosi peleryny, a król Gibango nie musi nosić korony, żeby być królem Gibango.
0: No tak, i król nie musi być nagi, to prawda.
1: I nie jest. Tutaj naga tylko prawda o tej ramówce jesiennej. Pełnej atrakcji, pełnej niespodzianek. Kilka metrów dalej Grzegorz Krychowiak. Sylwia Grzeszczak też tutaj się pojawiła. I właśnie Piotr Pręgowski, czyli właśnie król Gibango. Co będzie tej jesieni? Co zatańczysz, królu? A może nie tylko zatańczysz?
0: Tańczę, to mi serce podpowie i rytm, i puls. Będę tańczył. Mam nadzieję, że moja energia udzieli się radiosłuchaczom, ale tak jak tutaj się znajdujemy, powiem wam szczerze, ja uwielbiam obcować z ludźmi utalentowanymi. Lubię po prostu, kiedy unosimy się w oparach sztuki i artyzmu, to naprawdę to jest powietrze, którym najchętniej oddycham.
1: Tutaj jest właśnie takie?
0: No dokładnie tak, dokładnie to powiedziałem.
1: A jeszcze trochę benzyny tej z samolotów. Tutaj też czuć, prawda, obok tego warkotu silników, bo one startują, lądują. I wy tutaj przylatujecie.
0: Wiesz to, no ale ja szczęśliwie nie potrzebuję żadnego paliwa, to znaczy ani nafty, ani promili, ani benzyny. Także mnie nakręca energia radiosłuchaczy, energia przyjaciół i ludzi, którzy poświęcają się sztuce i ludzi, którzy potrafią korzystać z ludzi utalentowanych, wykorzystywać ich talent i razem pracować.
1: Damy ci dużo tej energii. Jesteśmy umówieni razem ze słuchaczami i Radia RMF 24 i RMF FM. Bardzo dziękuję, królu.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Wracaj, nie chcę powiedzieć na tron króla, ale na ściankę pewnie, bo ściankę masz tu najbliżej, a fotoreporterzy popatrz czekają. Dzięki.
0: Dziękuję, trzymajcie się, cześć.
1: To właśnie król Gibango na żywo dzisiaj w Radiu RMF 24, ale wielokrotnie i na naszej platformie podcastowej RMF On, ale także oczywiście w RMF FM regularnie. Takich atrakcji będzie dużo, dużo więcej. Krzysztof Skiba też tutaj będzie. Był w czasie wakacji wielokrotnie ze swoimi podpowiedziami, poradnikami. Krzysztofa gdzieś tutaj zgubiłem w tym tłumie. Jak Kuba pojawi się gdzieś Krzysztof Skiba, który na pewno gdzieś tu jest, ale podejrzewam, że któryś z fotoreporterów albo reporterów, bo ich też jest sporo, po prostu porwali Krzysztofa Skibę na kolejny wywiad. I tak to tutaj trwa. Polecamy wam transmisję z tego wydarzenia, bo to tak naprawdę dopiero początek. To się wszystko rozkręca. Jesień dzisiaj rozkręca się na naszej antenie i to właśnie w taki sposób z tym warkotem silników samolotowych i z tym poczuciem, tym zapachem benzyny samolotowej
2: ależ
1: w powietrzu.
2: Ależ się będzie
1: to
2: działo.
1: Jest.
2: Ależ się będzie działo. No to jeszcze, Michale, króciutko, co ciebie najbardziej zaskoczyło w tej nowej ramówce?
1: Ja czekam na kilka punktów, ale chyba najmocniej, powiem wam prywatnie, czekam na powrót duetu Marcin Jędrych i Darek Maciborek. Darek Maciborek i Marcin Jędrych, oni wrócą w duecie, poprowadzą nie jeden program właśnie w duecie, ale takich muzycznych różnych duetów i kompilacji będzie bardzo wiele, bo także Marcin Jędrych z m.in. Mateuszem Operchałem, ale także z Maciejem Rybakiem, to będą piątkowe wieczory. Wielu was pyta, czy wróci Popoptagon, ten słynny piątkowy program, w czasie którego była walka, tak powiedzmy sobie, w tym Popoptagonie i tych starszych przebojów z nowymi, starszych aranżacji z nowszymi. Tutaj myślę, że będzie niejedno zaskoczenie już w najbliższy piątek. Polecam też już dzisiaj wieczorem o 22:00 nowy program RMF na koniec dnia, czyli podsumowanie pięciu najważniejszych wydarzeń, ale może nie tylko tych najistotniejszych, też najciekawszych, najśmieszniejszych. Będzie mowa o tym, o czym plotkujemy, to co wyskakuje nam w powiadomieniach, to o czym dyskutuje się dookoła. Tutaj kilka metrów ode mnie jest Daniel Dykteras i Daniel powiedział, ja zaraz po tej prezentacji wsiadam do szybkiego pociągu i o 22:00 melduje się na Kopcu Kościuszki w Krakowie i stamtąd po raz pierwszy ten nowy program w nowej ramówce poprowadzę. Polecam wam, ja też na pewno będę słuchał i także redakcja Faktów RMF FM i Radia RMF 24 na pewno zrobi wszystko, aby ten program był jeszcze ciekawszy i w takiej krótkiej formie, w ciągu 2 minut, abyście po prostu dostali pełen komplet, taką bardzo cenną, bardzo merytoryczną, sprawdzoną dawkę informacji.
2: A my oczywiście polecamy kolejne relacje z prezentacji nowej ramówki, a usłyszycie je w popołudniowych faktach. Michał Dobrołowicz, bardzo dziękujemy.
1: Do usłyszenia.

0: Tu radio RMF24. Mam nadzieję, że cały czas jesteście z nami w to poniedziałkowe popołudnie. A my pomalutku i nieśmiało przenosimy się do studia faktów. Jako że na zegarach mamy 15:30, te najnowsze przedstawi Bogdan Zalewski.
1: Kandydatury na sędziów Trybunału Konstytucyjnego będą jednak głosowane w tym tygodniu. Jak ustalił dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, Sejmowa Komisja Sprawiedliwości przesłucha w czwartek zgłoszonego przez Koalicję Obywatelską Macieja Berka oraz kandydata Prawa i Sprawiedliwości Artura Kotowskiego. Cały Sejm dokona wyboru nowego sędziego w głosowaniu w piątek. Tymczasowy areszt dla mężczyzny, który w piątek zaatakował pracowników szpitala w Częstochowie. Jak informowaliśmy w faktach RMF FM, 4 osoby zostały wówczas poszkodowane. 20-letni napastnik odpowie za naruszenie nietykalności ratowników oraz zgrożenie jednemu z nich. Grozi mu do 5 lat więzienia. Dwa samochody osobowe zderzyły się na drodze krajowej nr 91 w Szpudrowie w Pomorskiem. Nie ma rannych, wprowadzono ruch wahadłowy. Zderzenie samochodu osobowego z motocyklem na trasie S8 w pobliżu miejscowości Gaj na Mazowszu. Zablokowana została jezdnia w kierunku Warszawy. Reprezentacja Polski w soka, czyli piłce nożnej sześcioosobowej, rozegra dziś drugi mecz na Mistrzostwach Świata rozgrywanych w niemieckim Essen. Biało-czerwoni, broniący tytułu walczonego przed rokiem w Meksyku, zmierzą się z reprezentacją Maroka. Oto jak ocenia przeciwników Klaudiusz Hirsch, trener naszej reprezentacji.
2: Trudna konfrontacja z rywalem, który również wygrał swój pierwszy mecz grupowy. Maroko ma w swoim składzie bardzo dobrze wyszkolonych technicznie zawodników i zapowiadają się niezwykle duże emocje.
1: Dopingujmy naszych. Początek tego emocjonującego spotkania o 20:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: W radiu RMF24 zgodnie z zapowiedzią przenosimy się do magicznego świata, jakim jest Islandia. No ale właśnie, czy Islandia to miejsce dobre do życia, czy może takie, które ma dobry marketing i PR? Jak się żyje na wyspie lodu i ognia? Co jest bolączką mieszkańców i czy widoki oraz przyroda rekompensują niedogodności? Nasz specjalny wysłannik na Islandię, Benjamin Kubiak-Piłat, rozmawiał o tym z Polonią, zamieszkującą tę arktyczną wyspę.
1: To jest tak spokojnie, jakby wszystko się rozwiąże, wszystko tak fajnie płynie i ludzie są mimo wszystko dużo bardziej przyjaźni do siebie, może dlatego, że ta natura jest dosyć ostra, to jednak chętnie ci zawsze pomogą. Jak gdzieś staniesz pośrodku niczego, czy cokolwiek się stanie, zatrzymają się, żeby pomóc. To nie jest takie częste gdzie indziej. Więc tak, no wiadomo, że powietrze i przyroda i wszystko, ale ja bym powiedziała, że mimo wszystko jednak ludzie.
2: Okay. Czyli zupełnie inne podejście, nie takie, byśmy powiedzieli, nie takie w ciągłym biegu, tylko jest tak, że spokojnie. Gdzieś się spotkałem z taką opinią, że nie mogę przejechać, bo wybuchł gejzer, padło drzewo i co ja teraz zrobię?
1: Dokładnie. I po prostu albo się stoi i czeka i wyjdą, porozmawiają sobie, jakby nie ma tej nerwowości żadnej. Nie zauważam tego. Nie wiem, na przykład to jest irytujące czasami, wiadomo, tak? Nie wiem, ja pracowałam w hotelu i było, ale okno przecieka. Przestanie padać, to nie będzie ciekło.
3: Ostatnio Islandia się też zaczęła pojawiać na listach, na pierwszym miejscu miejsc, w których jest najdroższe życie, więc to też jest to. Ale tak, no myślę, że Islandia ma fenomenalny PR i żyje się tutaj dobrze, żyje się bardzo dobrze, ale czy to jest najlepsze miejsce do życia? Myślę, że niekoniecznie. I nie zawsze.
2: A dlaczego? Albo jakie są może różnice? Co jest takiego fajnego, czego nie ma nigdzie indziej, a patrząc na pozytywy i negatywy może?
3: No przyroda na pewno jest niesamowita i ja mieszkam tutaj 9 lat i codziennie się zachwycam i nie przestaję się zachwycać i to jest tak, że jedziesz do pracy, widzisz krajobrazy przez okno i myślisz sobie, że faktycznie, no nie przestaje to zachwycać po prostu.
2: Czyli nie jest tak, że widok powszedni jest?
3: Nie, absolutnie nie. Absolutnie nie. Po prawej stronie wybucha wulkan, na przykład po lewej stronie widzisz ocean. No jest to niesamowite. I nie powszechnieje absolutnie. To, co jest jeszcze fajnego, myślę, to jest takie poczucie, że na przykład że przyroda ma siłę na zasadzie takiej, że jeśli coś się dzieje, jeśli wybucha wulkan, jeśli jest, nie wiem, ogromny sztorm i droga jest zamknięta, to droga jest zamknięta i po prostu akceptuje się. To jest tak, że jest życie w sumie blisko takich żywiołów, które wpływają totalnie na codzienne życie i na to, co możesz zrobić albo czego nie możesz i ty jako człowiek w sumie, nie wiem, zdobywasz taką pokorę, że się dostosowujesz trochę do tego i no właśnie, są czasem siły wyższe, z którymi po prostu nie wygrasz. I wydaje mi się, że życie tutaj na pewno uczy takiej akceptacji tego, przez co też wydaje mi się, że może mniej stresu w związku z tym, bo jakoś to będzie, jakoś się ułoży, jakoś sobie poradzimy. Więc to też jest na pewno pozytywne, że życie jest takie, nie wiem, ludzie tutaj są po prostu, myślę, wyluzowani bardziej.
2: A jaka jest ta druga strona medalu?
3: No druga strona jest taka, że jest nas tutaj 300 coś tysięcy osób na wyspie i dużo rzeczy jest, powiedziałabym tak, że się leci trochę na prowizorce, że jakoś próbujemy załatwić sytuację tak jak potrafimy najlepiej, tylko że z racji, że jest nas tak mało, to są rozwiązania na wysokim szczeblu, przykładowo. I dużo rzeczy trzyma się tutaj, powiedziałabym, na wykałaczkę po prostu. Duża, nie wiem, korupcja, kolesiostwo na takiej zasadzie. Każdy się zna z każdym. Więc to na pewno są takie problemy.
0: A gdyby tak rzucić wszystko i pojechać na Islandię? Opcja jak najbardziej do rozważenia. A tę arktyczną wyspę odwiedził nasz wysłannik Benjamin Kubiak-Piłat. Tu Radio RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji i oczywiście znakomitą muzykę w to poniedziałkowe popołudnie. Bądźcie z nami.

popołudnie z RMF24 i jeszcze więcej informacji. Polskie myśliwce przechwyciły nad Bałtykiem kolejny rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20. Do zdarzenia doszło przed południem około 30 km na północ od Łeby. Jak poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, rosyjska maszyna nie naruszyła polskiej przestrzeni powietrznej. Minister ocenił, że Rosja po raz kolejny testowała polskie systemy obrony i odstraszania. To kolejny taki incydent w ostatnich tygodniach. Rosyjskie samoloty rozpoznawcze, a także myśliwce regularnie pojawiają się nad Bałtykiem bez włączonych transponderów i bez planów lotu. W takich sytuacjach polskie myśliwce przechwytują maszyny, identyfikują je i eskortują poza obszar odpowiedzialności polskiego lotnictwa. Zdaniem ekspertów takie loty mogą być sposobem na sprawdzenie reakcji państw NATO i ich systemów obrony powietrznej.

0: Kuba Śliwiński, bardzo dziękuję za wspólnie spędzoną część poniedziałkowego popołudnia. Zapraszam na fakty RMF FM punktualnie o godzinie 16, a po 16 w RMF 24 Marek Łabno i program Lekarz Dyżurny, na który również gorąco zapraszam. Spokojnej reszty dnia. Zostańcie z RMF 24.
1: RMF 24. Radio informacyjne.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: O czym politycy myślą, kiedy mówią?
2: Mi się expose pana ministra, premiera Sikorskiego bardzo podobało.
3: Pan premier Tusk ziewał, Giertych spał.
4: Wniosek złożony przez posłów PiSu jest jawną kpiną z rolnictwa, z rolników, z polskiej wsi.
5: Polska polityka w radiu RMF24.
1: Tu analizujemy najważniejsze punkty debaty publicznej i znajdujemy drugie dno w wypowiedziach polityków. Barbara Brodzińska-Mirowska, do usłyszenia.
5: Polska polityka. Już jutro po 16 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Fakty RMF FM. Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
1: Witamy.
2: Dzień dobry.
1: Policyjna specgrupa zbada okoliczności nocnego pożaru w Skarżysku Kamiennej.
2: Ogień pojawił się w zakładach produkujących drony.
1: Rosyjski samolot 30 km od Łeby.
2: Maszyna została przechwycona przez polskie myśliwce.
1: Lalka Bolesława Prusa.
2: W interpretacji Andrzeja Seweryna.
1: To jedna z licznych atrakcji w naszym radiu.
2: Posłuchajcie o nowościach w ramówce RMF FM.
1: Specjalna grupa powołana przez komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach ma wyjaśnić okoliczności nocnego pożaru w Skarżysku Kamiennej w zakładach produkujących drony. Trwają też poszukiwania podpalacza.
2: Ogień nie wyrządził wielkich szkód, nikt nie został też poszkodowany. Na linii faktów reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Witamy, Krzysztofie.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Jak wyglądają te poszukiwania?
3: Do działań, jak się dowiedziałem, skierowano dodatkowych policjantów. Weryfikowany jest każdy sygnał, który może przybliżyć śledczych do ustalenia okoliczności tego incydentu. Drobiazgowo analizowane są zapisy kamer monitoringu. Wewnętrzny system w firmie zarejestrował sprawcę w kominiarce z plecakiem, który miał podłożyć ogień w jednym z pomieszczeń. Wcześniej intruz uruchomił alarm antywłamaniowy. Sprawdzone są też filmy z ulicznych kamer. Biegli badają, jakiej substancji użyto do podpalenia. Z informacji, które uzyskałem, wynika, że służby analizują, czy są podstawy, by łączyć ostatnie incydenty związane z pożarami w zakładach produkujących systemy wykorzystywane w armii. Przypomnę, w zeszłym tygodniu odrębniono próbę podpalenia fabryki dronów na Słowacji. Wczoraj w Lublinie spłonęła hala zakładów produkujących kompozytowe części do samolotów. W nocy z kolei ogień pojawił się właśnie w Skarżysku Kamiennej.
1: 30 km na północ od Łeby polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20.
2: Maszyna nie naruszyła naszej przestrzeni nad Bałtykiem, poinformował wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. To kolejny tego typu incydent w ciągu ostatnich tygodni. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał rozporządzenie przedłużające do 29 listopada obowiązywanie strefy buforowej na granicy polsko-białoruskiej.
1: Decyzja ta wynika z konieczności utrzymania najwyższej czujności operacyjnej oraz wysokiej skuteczności ochrony granicy z Białorusią. Czytamy w komunikacie ministerstwa.
4: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
2: To ostatni dzień programu Ceny paliwa niżej i ostatnia okazja, by zatankować taniej.
1: Jutro ceny na stacjach znów wzrosną.
5: Dla niektórych drożej, dla których taniej, no bo dla firm i jakiejś działalności gospodarczej będzie taniej, no VAT będzie wtedy pełny, można odliczyć, a tak to się nie odlicza VAT-u, więc różnica może być niewielka, powiedzmy sobie.
6: Zjadacz chleba zwykły?
5: Zjadacz chleba, no musi płacić więcej, no tak jest, no. Paliwo mamy i tak trochę tańsze niż jest gdzie indziej, ale no to różnie bywa.
7: Co mamy zrobić, jeżeli nie mamy wpływu na to? Bo byle się nie podziało gorzej dalej.
8: Właśnie mi się już kończy i pomyślałam, że już rano w RMF-ie usłyszałam, że jest ostatni dzień, gdzie jest taniej, więc tankujemy do pełna.
2: Najlepsze źródło informacji. Komentują kierowcy.
1: Pytani w Krakowie przez naszego reportera Pawła Koniecznego.
2: Nowe programy i nowe głosy oraz prowadzący, których znacie i lubicie.
1: Taki będzie sezon jesienny w RMF FM. Na terenie lotniska Aeroklubu Warszawskiego trwa specjalna prezentacja naszej jesiennej ramówki.
2: Wracamy na płyty lotniska. Tam jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Michał Dobrowicz.
1: Witamy, Michale.
9: Dzień dobry ponownie.
1: Które programy polecasz naszym słuchaczom?
9: Absolutnie wszystkie, ale szczególnie polecam program Byle do piątku, a w nim po dziewiątej od poniedziałku do czwartku usłyszycie, i tutaj niespodzianka, Mateusza Oprychała tym razem. Mateusz tutaj deklaruje, że będzie wam ułatwiał te codzienne obowiązki i codzienną pracę.
10: Nie będę za długo i za bardzo zagadywał, ale wyniesiecie z tego programu wszystko, co chcecie wiedzieć tak naprawdę, co w trawie piszczy i jest najbardziej aktualne, jak to w RMF FM. No i oczywiście najlepsza muzyka z nowościami muzycznymi, bardzo się cieszę.
9: W programie Byle do piątku regularnie pojawia się też będzie Andrzej Seweryn, słynny aktor, który przeczyta fragmenty Lalki Bolesława Prusa. Pan Andrzej przyznaje tu w rozmowie ze mną, że to będzie dynamiczna interpretacja słynnej powieści.
11: Rytm nagrania tego, co słuchacz usłyszy, jest szybszy niż spontaniczny rytm, w którym bym to nagrywał. Po prostu wiedziałem, że muszę się do tego dostosować. Staram się to zrobić.
9: Wielu z was pyta też, kto poprowadzi popołudniowy program Lepsza Połowa Dnia. Na ten program jesienią zaprosi was duet Ola Filipek i Olek Sikora, czyli radiowe Olki. Regularnie usłyszycie też jesienią duet Marcina Jędrycha i Darka Maciborka. Szykuje się powerplay na naszej antenie i to będą muzyczne wieczory tej jesieni na naszej antenie.
2: Taki jest nasz rytm. Transmisję z prezentacji jesiennej ramówki pod hasłem Pełen Odlot możecie śledzić na naszej stronie w sieci.
1: Adres dobrze wam znany: www.rmf.fm. Polecamy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: AI.
1: Wieczorem na południu i zachodzie kraju raczej pochmurno, na północnym wschodzie bardziej pogodnie. Nad morzem oraz w Katowicach, Krakowie, Kielcach i Lublinie będzie padać deszcz. Temperatura w Gdańsku wyniesie 17 stopni Celsjusza, w Bydgoszczy i Warszawie 19, a w Gorzowie i Rybniku nawet 22 stopnie.
12: Tu Radio RMF 24.
13: Lekarz Marek Łabno, witam serdecznie. Dziś o pamiątkach z podróży, ale takich, których nikt nie lubi. Z medycznego punktu widzenia też apeluję, nie przywoźcie ich. Kiedy ugryzienie przez zwierzę wymaga konsultacji? Jakie choroby przenoszone drogą płciową są największym zagrożeniem? Zapraszam.

0: Marek Łabno i program Lekarz Dyżurny. Jeszcze raz witam was bardzo serdecznie.
1: Sezon urlopowy kończy się. Pamiątki z wakacji przywiezione. Dziś jednak o tych mniej przyjemnych pamiątkach. Nie ma co ukrywać, że w trakcie wypoczynku zdarzają się też przykre sytuacje. Na przykład pogryzienia przez dziką zwierzynę. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Robicie właśnie sobie fotkę ze słodką małpką na ramieniu, gdzieś na plaży, a ta zupełnie nieoczekiwanie gryzie was w rękę. Opowiem wam o wściekliźnie. Chorobie, która w Polsce może nie jest codziennością, ale wciąż zabija ludzi na świecie. Małpkę z mojej historii możecie zamienić na nieznanego psa, kota czy nawet nietoperza. Zasada jest jedna. Musicie działać bardzo szybko. Wirus wścieklizny po przedostaniu się do organizmu ma bardzo charakterystyczne upodobanie. Interesuje go układ nerwowy. Z miejsca wniknięcia może przemieszczać się wzdłuż nerwów w kierunku ośrodkowego układu nerwowego. I kiedy wirus już dotrze do mózgu i pojawią się objawy neurologiczne, sytuacja robi się szybko dramatyczna. Dlatego profilaktyka poekspozycyjna działa trochę jak wyścig z czasem. Mamy szczepionkę, a w określonych sytuacjach także immunoglobulinę. I ich zadaniem jest doprowadzić do tego, żeby organizm zareagował, zanim wirus dotrze tam, gdzie nie chcemy, żeby dotarł. Czyli jeżeli pogryzł was pies, nie robicie eksperymentu pod tytułem "zobaczymy, czy coś się będzie działo". Pierwsze objawy wścieklizny to nie jest moment, w którym idziecie po szczepionkę, bo wtedy możliwości medycyny są już dramatycznie ograniczone. Kolejna ważna sprawa. Wirus znajduje się przede wszystkim w ślinie zakażonego zwierzęcia. Do zakażenia może więc dojść przede wszystkim przez ugryzienie, ale również wtedy, kiedy zakaźna ślina ma kontakt z uszkodzoną skórą albo z błoną śluzową. Skoro jesteśmy przy ranach, to jest coś, co możecie zrobić od razu? Jest banalnie proste. Myjecie ranę długo, dokładnie, wodą z mydłem. A potem jeszcze porządnie ją odkażacie. Wirus wścieklizny jest wrażliwy na środki, które niszczą jego otoczkę lipidową. Dlatego po dokładnym umyciu stosuje się również odpowiedni środek antyseptyczny. Z tego miejsca pozdrawiam serdecznie Jacka, mojego kolegę radiologa. Przybywał on na konferencji w jednym z warszawskich hoteli, kiedy został pogryziony przez nietoperza i musiał otrzymywać później całą terapię przeciw wściekliźnie. Ta historia brzmi dość kosmicznie, ale wierzcie mi, że Jacek takie rzeczy po prostu sam przyciąga. Także pamiętajcie o wściekliźnie nawet, kiedy przebywacie w luksusowym hotelu. Choć statystycznie częściej spotkacie się pewnie z wściekłymi gośćmi hotelowymi niż z samą wścieklizną. Już za chwilę opowiem wam, jakie skórne pamiątki z wakacji są najbardziej niebezpieczne. Warto posłuchać.

0: programy Lekarz Dyżurny i Marek Łabno. Dziś mówię o niechcianych pamiątkach z wakacji i z pewnością zaliczają się do nich rozmaite zmiany skórne, które być może wychwycicie dopiero po powrocie do domu. Tu nowa krostka, tam nowa plamka, tu swędzi, tam piecze. I zaczynacie wakacyjne śledztwo, na poważnie. Czy to coś od słońca? Czy może coś mnie dziabnęło? Czy to reakcja alergiczna? A jeśli zmiana pojawiła się w miejscu, którego człowiek raczej nie pokazuje przy rodzinnym obiedzie, dochodzi jeszcze jedno pytanie. Czy ja przypadkiem nie złapałem czegoś, o czym lepiej nikomu nie mówić? Czerwona plamka? No może być reakcją alergiczną. Krostka? Być może zapalenie mieszka włosowego. Dermatologia jest o tyle trudną dziedziną medycyny, że taki, powiedzmy, zwykły pęcherzyk może być objawem kilku totalnie różnych schorzeń. Nie próbujcie się diagnozować samodzielnie. Jeśli to coś na skórze jest jakkolwiek podejrzane i wzbudza w was niepokój, porozmawiajcie z nami, z lekarzami. Jeszcze ciekawiej robi się wtedy, kiedy dorzucę do tego wszystkiego wenerologię. Przyznajcie, lato oznacza nie tylko więcej słońca i mniej ubrań. Dla części osób to również więcej nowych znajomości, również tych bardzo bliskich. A infekcje przenoszone drogą płciową także potrafią dawać objawy na skórze. Część z nich może pojawić się po długim okresie od zbliżenia seksualnego. Czyli możecie mieć człowieka, który świetnie się czuje, wygląda świetnie, wrócił właśnie z wakacji, opalony i wcale nie wie, że ma infekcję, którą może przekazać dalej. Ważna informacja. Choroby przenoszone drogą płciową nie mają nic wspólnego z brudnym czy niehigienicznym człowiekiem, bo możecie prowadzić bardzo higieniczny tryb życia i zarazić się infekcją podczas jednego kontaktu seksualnego. Tak samo jak można mieć piękną opaleniznę i jednocześnie mieć grzybicę. Nie każda choroba z tej grupy musi też od razu dawać bardzo straszne i bardzo bolesne zmiany. Podam wam dwa przykłady. Kiła może na początku dawać pojedyncze, często niebolesne wrzodzenie, które łatwo zignorować. A brodawki płciowe związane z HPV mogą pojawiać się jako niewielkie, cieliste, różowawe narośla. Pamiątką, której zdecydowanie nie chcielibyście przywieźć do domu, jest też wspomniana przed chwilą grzywica. Basen, sauna, prysznice, wilgotne ręczniki i chodzenie długo w mokrym stroju kąpielowym tworzą całkiem fajne warunki dla części infekcji skóry, również tych grzybiczych. Ale uwaga, nie każda okrągła plama z czerwoną obwódką po basenie jest automatycznie grzybicą. Dlatego jeżeli zmiana szybko się powiększa, boli, może krwawi, może sączy się tak po trochę, albo tworzy owrzodzenie, albo pojawia się wiele nowych zmian w tym samym czasie, warto się pokazać lekarzowi. Bardzo was do tego zachęcam. A już za chwilę moim gościem będzie dr Julita Zaczyńska-Janeczko, dermatolog, wenerolog. Wspólnie znajdziemy patenty na zdrową skórę i tradycyjnie obalimy mity. Bądźcie blisko.
1: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Ach, 16:30. Czas na fakty. RMF FM.
1: Sąd w Kielcach tymczasowo aresztował na 3 miesiące 42-latka, który miał blisko 3 promile alkoholu i mimo dożywotniego zakazu prowadził auto, wioząc czworo dzieci.
2: Grozi mu do 5 lat więzienia. Prokurator przedstawił mężczyźnie zarzuty kierowania autem w stanie nietrzeźwości i wbrew sądowemu zakazowi.
1: Podejrzany usłyszał także zarzut narażenia dzieci na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W Karolinie Północnej w USA rozpoczęło się spotkanie ministrów finansów i szefów banków centralnych G20.
2: Polskę reprezentują minister finansów Andrzej Domański i prezes NBP Adam Glapiński.
1: O ich roli opowie nasz dziennikarz ekonomiczny w faktach RMF FM o 17.
2: Islandia pozostaje jednym z najbliższych i najbardziej wiarygodnych partnerów Unii Europejskiej, zapewnił przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa.
1: Po tym, jak mieszkańcy tego kraju w referendum odrzucili propozycję wznowienia rozmów o wejściu do Unii.
2: Islandia na pewno nadal będzie celem turystów z kontynentu.
1: Jakie miejsca odwiedzają? Pytania zadał wysłannik RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
3: Gejzer, kanion Justina Biebera, góry tęczowe, które były moim marzeniem i się to marzenie spełniło, ale w planach jeszcze są fiordy, jeszcze Reykjavik i Islandia zimą. No i być może rajd wokół całej wyspy.
2: Miejsca warte odwiedzenia przedstawiła w rozmowie z naszym dziennikarzem pani Małgorzata.
1: Turystka z Rzeszowa.
2: Czas na fakty kulturalne RMF FM, a zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witam,
4: Kasiu.
2: Dzień
4: dobry, zapraszam.
1: Kłaniamy się nisko. Na początek nowej roli Stinga.
4: Znany muzyk został narratorem filmu o Ninorocie, jednym z najwybitniejszych włoskich kompozytorów, który stworzył ścieżki dźwiękowe m.in. do Ojca Chrzestnego, Słodkiego Życia czy 8,5. Dokument łączy archiwalne nagrania i unikalne fotografie z wypowiedziami wybitnych postaci świata kultury. Światowa premiera 11 września na festiwalu filmowym w Wenecji. Gwiazdozbiór Psa Ridleya Scotta to z kolei i nowość w naszych kinach, film o świecie zniszczonym przez pandemię. W rolach głównych Jacob Elordi, Josh Brolin i Margaret Qualley.
5: Zafascynowała mnie jej nadzieja. Sima dąży do słońca, jest urodzoną opiekunką. Dużą częścią jej tożsamości jest chęć niesienia pomocy ludziom. Więc kiedy na ekranie pojawia się Hig, grany przez Jacoba Elordiego, razem decydują się iść przed siebie.
4: O swojej postaci aktorka opowiadała na spotkaniu z dziennikarzami w Londynie. Jeszcze przez 2 tygodnie można zwiedzać wystawę Kolekcjoner Ignacy Korwin-Mikiewicz w Muzeum Narodowym w Warszawie. Wśród ozdób jego kolekcji są arcydzieła Stańczyk, Jana Matejki czy Babie Lato Józefa Chełmońskiego.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Radio RMF 24 i lekarz Marek Łabno.
1: Na koniec sezonu urlopowego robimy przegląd pamiątek. Ale nie takich, które nas cieszą, tylko bardziej takich, które pokażecie przede wszystkim lekarzowi. O czym mowa? Ze mną jest dr Julita Zaczyńska-Janeczko, dermatolog, wenerolog. Bardzo serdecznie witam.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Pani doktor, co powinno nas zaniepokoić w temacie zmian skórnych, ale takich bardziej wakacyjnych?
2: Na pewno znamiona, nowe zmiany, które się pojawiają na skórze, te, które już były i zmieniły kształt, kolor, zmieniły wielkość. Natomiast nowe, które się pojawią, a budzą niepokój, bo swędzą, dają odczucie pieczenia, bólu, z pewnością są takimi zmianami, które warto zdiagnozować.
1: A czy są takie zmiany, które nie swędzą, nie bolą, nie wyglądają jakoś niezwykle przerażająco, ale mogą nam dać popalić, i czy w tym kontekście warto oglądać całe swoje ciało?
2: Z pewnością tak, bo większość na przykład czerniaków pojawia się w skórze niezmienionej. Pojawia się nagle, znienacka i może nawet mieć kolor, który w ogóle nie przypomina zmiany melanocytowej. Może mieć kolor skóry, czyli taki cielisty, a może mieć kolor jasnobrązowy. I wtedy też musimy każdą zmianę, która pojawia się nagle, której nie mieliśmy przed urlopem, przed okresem letnim, przed ekspozycją na słońce, zdiagnozować. Pójść, prawda, skierować swoje kroki do lekarza, choćby lekarza rodzinnego.
1: Nie będzie to chyba też przesadą, ani jakimś przysłowiowym przegięciem, jeśli będziemy fotografować te zmiany w czasie i obserwować ich dynamikę. Czy to Państwu jako dermatologom pomaga obserwować
2: tak,
1: w czasie?
2: Bardzo. Tak, jest to na pewno bardzo dobry pomysł, ponieważ możemy w ten sposób archiwizować, monitorować te zmiany. Oczywiście te zdjęcia nie są profesjonalne, nie są wykonane przy użyciu dermoskopu, ale zawsze możemy w jakikolwiek sposób pokazać, prawda, pokazać lekarzowi, że te zmiany uległy ewolucji, że zmieniły się, że zmienił się kolor, że zmieniła się granica, powierzchnia tych zmian. Także jest to bardzo, bardzo dobry pomysł.
1: Czyli fotografujcie, ale też nie przesadzajmy z tym fotografowaniem, żeby nie robić trzech zdjęć tej zmiany na dzień. Myślę, że w jakichś interwałach czasowych będzie wystarczająco co kilka dni. Pani doktor, a czy basen, skoro jesteśmy przy wakacjach, to jacuzzi, sauna, czy te wszystkie rzeczy to faktycznie tylko i wyłącznie wielkie szkodniki pod kątem naszej skóry, czy jednak są to rzeczy stworzone też dla ludzi i których nie zawsze musimy się obawiać?
2: Basen to jest na pewno bardzo dobra forma relaksu, odpoczynku, ale też niesie ze sobą zagrożenie w postaci podrażnienia skóry, chociażby preparatami chemicznymi, które są stosowane do dezynfekcji, chloru, czy preparatów, które mają zmieniać pH. I w związku z tym możemy obserwować na skórze zmiany rumieniowo-złuszczające, możemy odczuć świąt, pieczenie. Na pewno te objawy mogą nasuwać podejrzenie alergii. Natomiast inne zmiany, zmiany rumieniowo-grudkowo-krostkowe, świąt, pieczenie, nadżerki, zapalenie spojówek, może nasuwać podejrzenie zakażenia bakteryjnego. Pałeczką okrężnicy, czyli tą popularną Escherichią coli, albo też innymi bakteriami, nawet pałeczką ropy błękitnej, albo pierwotniakami. I tutaj oprócz zmian skórnych możemy obserwować objawy o charakterze bólów brzucha, nudności, biegunek, wymiotów. I te objawy są na pewno niepokojące i powinniśmy się zastanowić, czy warto korzystać i czy my musimy natychmiast udać się do lekarza.
1: Pani doktor, czy wycinanie, przypalanie, jakiekolwiek inne mechaniczne działanie ze zmianami skórnymi na własną rękę jest dobrym pomysłem, czy niekoniecznie?
2: Medycyna ludowa zna różne przypadki, prawda, leczenia okładów cebulą, czosnkiem, ale też znamy takie, które działają, które jaskółcze ziele, na przykład na wirusy HPV, na przysłowiowe brodawki na dłoniach, na podeszwach. I czasem to pomaga, ponieważ zwiększa odporność organizmu. Natomiast no, w dzisiejszych czasach, w XXI wieku mamy tyle możliwości i diagnostycznych, i terapeutycznych, że w ramach NFZ-u można korzystać z różnego rodzaju porad, nie tylko u specjalistów dermatologów, ale również u lekarzy rodzinnych bez skierowania. Więc myślę, że można się leczyć bezpiecznie.
1: Bardzo dziękuję. Ze mną cały czas jest pani dr Julita Zaczyńska-Janeczko, dermatolog-wenerolog. Wy teraz słuchacie przez chwilkę muzyki, a już za chwileczkę wracamy z nową porcją niechcianych pamiątek z wakacji. Bądźcie blisko.
3: Tu Radio RMF 24.

0: Marek Łabnowasz, lekarz dyżurny. Dziś w moim wakacyjnym gabinecie cały czas opowiadam o wakacyjnych pamiątkach, których nie do końca chcielibyście mieć ze sobą, które mogą wam po prostu przeszkadzać. Ze mną pani doktor Julita Zaczyńska-Janeczko, dermatolog, wenerolog. Pani doktor, które choroby przenoszone drogą płciową można przechodzić bezobjawowo i można nie wiedzieć, że się je w ogóle ma?
1: Jest wiele takich chorób, które przenoszone drogą płciową w ogóle nie mamy świadomości, że doszło do zakażenia. Taką chorobą nawet może być kiła, może być rzeżączka, rzęsistek pochwowy, może być chlamydia. Jest wiele chorób, które mogłabym wymienić.
0: Nie każda zmiana musi od razu być chorobą zakaźną, ale tak jak pani doktor mówi, tych chorób trochę jest.
1: Tak. Oprócz kiły możemy, prawda, przegapić na przykład infekcję rzeżączkową, zwłaszcza u kobiet, ponieważ mężczyzna widzi u wylotu cewki moczowej wydzielinę ropną, żółtą, nieprzeźroczystą i może to nasunąć jakieś podejrzenie, że uległ zakażeniu, które jest przenoszone drogą płciową. Natomiast u kobiety ta identyfikacja jest zdecydowanie trudniejsza, ponieważ nie jesteśmy w stanie zobaczyć w pochwie, w szyjce, macicy zmian, które byłyby niepokojące.
0: Porozmawiajmy teraz o interwałach czasowych, bo myślę, że to też warto jakoś uwypuklić. Niektórzy pacjenci uważają, że warto zrobić wszystkie możliwe badania natychmiast po takim ryzykowym kontakcie seksualnym albo na drugi dzień. Jakby pani doktor mogła nam przybliżyć, czy niektóre z tych infekcji jednak potrzebują czasu, żeby były bardziej wykrywalne?
1: Oczywiście. Kiła i zmiana pierwotna pojawia się najczęściej po 3 tygodniach. Po 3 tygodniach widzimy tak zwany wrzód twardy. Jest to owrzodzenie lśniące, dobrze odgraniczone od otoczenia, niebolesne i po pewnym czasie zanika, ale może się też pojawić w dużo dalszym odstępie czasowym, nawet po 3 miesiącach. Jeśli zostanie zbagatelizowane bądź niezauważone, to wtedy kiła przechodzi w inny okres, gdzie wtedy tylko serologicznie możemy stwierdzić, czyli badając krew, że doszło do zakażenia. I najlepiej zbadać krew około 4-6 tygodnia po zakażeniu. Jeśli widzimy zmianę pierwotną, to badamy natychmiast. Natychmiast idziemy do lekarza dermatologa, wenerologa, idziemy do lekarza urologa, lekarza chorób zakaźnych, bądź też mikrobiologa.
0: Zapraszam też do nas, żeby się nie bać, bo czasem my jesteśmy takim pierwszym ogniwem, który potrafi dalej pokierować, więc też nie bądźcie z tym sami, kochani.
1: Tak, na pewno lekarz rodzinny może pomóc, może skierować, może wskazać pacjentowi, jakie badania ma wykonać i do jakiego specjalisty się udać.
0: Pani doktor, a jeśli chodzi jeszcze o pozostałe choroby, HCV, HIV, jeszcze jakieś inne z gatunku brodawczaków, czy jest jakiś taki konkretny panel badań, który zaleciłaby pani doktor osobie po takim ryzykownym kontakcie?
1: Na pewno możemy zbadać wirusa brodawczaka ludzkiego, możemy zbadać antygen żółtaczki typu B, przeciwciała żółtaczki typu C, możemy wykonać badanie w kierunku wirusa HIV i bardzo ważna jest diagnostyka w tych chorobach przenoszonych drogą płciową, ponieważ nie tylko sama choroba w danym momencie, ale i powikłania tych chorób nastręczają wielu, wielu problemów zdrowotnych.
0: Teraz chciałem przejść do segmentu profilaktyki i od razu mi się włączył gen lekarza rodzinnego, ponieważ jeśli chodzi o brodawczaka i o HPV, istnieje szczepionka, słuchajcie. Możecie się szczepić przeciwko HPV, więc jeszcze przed podjęciem takiego ryzykownego kontaktu będziecie zawsze w jakiś tam sposób bardziej zabezpieczeni, przynajmniej w kontekście brodawczaka. Czy jeszcze pani doktor przychodzi na myśl coś jeszcze w temacie profilaktyki?
1: Na pewno szczepionka w kierunku wirusa żółtaczki typu B. I już maleńkie dzieci tuż po urodzeniu są szczepione, natomiast na brodawczaka ludzkiego, na wirusa brodawczaka ludzkiego szczepione są dziewczynki i chłopcy, ale ten okres, w którym możemy zaszczepić, przedłużył się nawet dla mężczyzn do 26 roku życia, a nawet specjaliści twierdzą, że jeśli mamy taką chęć, jeśli ktoś na przykład nie współżył, bądź chciałby się zaszczepić, to może. Oczywiście. Zawsze to zwiększy możliwość, zwiększy odporność organizmu, możliwość obrony.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za całą rozmowę. Moim i waszym gościem była pani doktor Julita Zaczyńska-Janeczko, dermatolog i wenerolog. Dziękuję wam za cały dzisiejszy czas i do usłyszenia za tydzień.
2: Radio RMF 24.

0: Tu RMF24, najnowsze fakty. Jest 17.
1: Tragedia na drodze w małopolskich Książnicach Wielkich.
2: Po śmiertelnym wypadku zablokowana jest tam trasa numer 79.
1: Problemy z ruchem także na obwodnicy Trójmiasta.
2: To efekt zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką.
1: Wiceprezes za prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
2: Mieczysław Nowicki przejmie obowiązki od Radosława Piesiewicza, aresztowanego w związku z aferą Zonda Krypto.
1: Śmiertelny wypadek drogowy w Małopolsce.
2: Jedna osoba zginęła w zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką w Książnicach Wielkich na drodze krajowej numer 79.
1: Trasa jest zablokowana. Lądował tam śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
2: Uwaga, kierowcy na obwodnicy Trójmiasta.
1: W Gdyni po zderzeniu ciężarówki z osobówką zablokowany jest pas jezdni w kierunku Gdańska. Aresztowany prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz powierzył pełnienie swoich obowiązków Mieczysławowi Nowickiemu. To wiceprezes tej organizacji.
2: Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM w Faktach.
3: Patryku,
2: witaj. Dotarłeś do korespondencji Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
3: Tak.
2: Nowicki wystosował w niej zaproszenie.
3: Dokładnie na spotkanie prezydium zaplanowane na 8 dzień września. To jest 17-osobowe gremium. Celem spotkania miałoby być omówienie bieżącej sytuacji w PKOL-u. Jednak już w piątek słyszałem, że część członków prezydium nie chce rozmawiać w tym wąskim gronie i mówi o konieczności jak najszybszego spotkania całego zarządu. Mieczysław Nowicki to jest prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich. Może wykonywać uprawnienia prezesa PKOL. Przewiduje to artykuł 50 statutu tej organizacji. Podczas nieobecności prezesa PKOL jego uprawnienia wykonuje wyznaczony przez niego wiceprezes zarządu. Tak brzmi treść tego artykułu.
4: Fakty, władza, a pieniądze.
2: Polska zasiadła do stołu z największymi gospodarkami świata.
1: W pracach grupy G20 w Stanach Zjednoczonych biorą udział minister finansów Andrzej Domański i prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński.
2: W faktach witamy Igora Skrzypka z redakcji ekonomicznej RMF FM. Czego możemy spodziewać się po tym spotkaniu?
5: Przede wszystkim rozmów na temat rozwoju gospodarczego. Polska ma prezentować swoje doświadczenia z tego obszaru, a te ostatnie rzeczywiście uprawniają nas do roli wykładowcy. Wciąż możemy pochwalić się wysokim wzrostem PKB, zgodnie z najnowszymi danymi. Będą też okazje do rozmów z przedstawicielami innych państw. Minister finansów Andrzej Domański spotka się ze swoim brytyjskim odpowiednikiem. Z kolei prezes NBP Adam Glapiński ma podzielić się refleksjami na temat kumulowania złota. Polski Bank Centralny ma w tym doświadczenie i zamierza mieć wkrótce już 700 ton. Obaj przedstawiciele Polski na pewno będą zabiegać o to, by nasz kraj na stałe zasiadł przy stole G20. Bo choć w tym roku uczestniczymy w pracach grupy, to formalnie nie jesteśmy jej stałym członkiem.
1: Mural z wizerunkiem Andrzeja Zauchy został odsłonięty w Krakowie przy ulicy Mogilskiej.
2: Niedaleko miejsca, gdzie tragicznie zmarły 35 lat temu artysta, mieszkał z rodziną.
6: Bardzo się cieszę, że to powstało i że akurat w tym miejscu i że tu se to robi. Także wszystko jest tak, jak sobie wymarzyłam. Tutaj mieszkaliśmy niedaleko przez wiele lat, także no, tata był obecny w tej dzielnicy.
7: Chcieliśmy, aby ten mural oddawał to, co u Andrzeja Zauchy było najważniejsze. Uśmiech na twarzy, pogoda ducha, soul, funk i jazz. Taki ciepły, serdeczny, który on sobą reprezentował.
1: Mówili Mateusz Masior, prezes Fundacji imienia Andrzeja Zauchy.
2: A wcześniej Agnieszka Zaucha, córka artysty.
1: To malowidło możecie zobaczyć na zdjęciach na rmf24.pl.
2: Problemy z pamięcią pojawiają się znacznie wcześniej, niż bylibyśmy skłonni się przyznać. Już w średnim wieku niestety.
1: Najnowsze doniesienia naukowców z Binghamton University przynosi Grzegorz Jasiński.
8: Dzień
1: witamy
8: dobry.
1: Serdecznie.
2: Witamy.
1: Nie wiem, dlaczego Ania tak wzdycha. To raczej nas dotyczy, no dobrze. To dotyczy ma swoje konsekwencje.
8: Powinno mieć. Do tej pory w badaniach pamięci porównywano raczej osoby starsze i młode. Okazuje się jednak, że wyraźne oznaki zapominania widać już około 50. To choćby zapominanie czyjegoś imienia albo problem ze skojarzeniem, skąd właściwie kogoś znamy. Badanie z udziałem 60 osób w wieku od 18 do 74 lat miało pokazać, jak zmienia się sposób przetwarzania i przechowywania i przywoływania wspomnień. Okazało się, że już w średnim wieku mogą być z tym problemy. Co ciekawe, przy okazji zauważono, że w starszym wieku nasz mózg naprawdę się stara, ale proces intensywnego przypominania sprzyja powstawaniu błędów, myleniu szczegółów czy łączeniu nieprawidłowych elementów. O pamięć trzeba dbać wcześniej i ćwiczyć.
2: O, tak.
1: Ja stary się staram.
2: Bez komentarza, słuchaczom w każdym wieku. Nie musimy chyba przypominać, że kolejne fakty już o 17.30.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: rano na wschodzie oraz północnym zachodzie będzie pochmurno, a w pozostałych częściach kraju bardziej pogodnie. Na północy najprawdopodobniej będzie padał deszcz. W Poznaniu, Krakowie i Szczecinie termometry wskażą 15 kreskę, w Białymstoku i Warszawie 16 stopni, a w Lublinie i Katowicach nawet 17.
10: To jest poniedziałkowy program w Radiu RMF 24. Ja nazywam się Andrzej Kochut i zapraszam na Wszystkich Ludzi Trumpa, program, w którym opowiadam o najważniejszych, najciekawszych i często zaskakujących wydarzeniach, jakie zachodzą za oceanem. Dziś o tym, czy Donald Trump ma słabość do jednego z najbrutalniejszych dyktatorów świata i czy spotkanie amerykańskiego prezydenta z Kim Jong-unem może zachwiać ustalonymi od lat sojuszami. Zapraszam.

0: trwa popołudniowy program w radiu RMF24. Ja nazywam się Andrzej Kochut. Dziś we Wszystkich ludziach Trumpa opowiadam o ocieplających się relacjach Donalda Trumpa z Kim Jong-unem. Jak do tego doszło? Ćwiczenia Ulti Freedom Shield miały trwać 11 dni, ale skończyły się po zaledwie 5. A to ważne, bo to doroczne ćwiczenia, w których biorą udział dziesiątki tysięcy żołnierzy, przede wszystkim z Korei Południowej i ze Stanów Zjednoczonych, nie tylko po to, by poprawić wzajemną współpracę, ale też, może przede wszystkim, pokazać przeciwnikowi z północy, Korei Północnej, że sojusznicy wciąż mają wolę walki, wciąż mają zdolności, by ewentualny atak powstrzymać. Ta wiadomość rzeczywiście do Pjongjangu docierała, bo Korea Północna od lat twierdzi, że te ćwiczenia to w rzeczywistości przygotowania do wojny przeciwko niej. W tym roku ćwiczenia podzielone miały być na dwa etapy. Pierwszy etap stanowił przygotowania do obrony przed ewentualnym atakiem z północy. Drugi etap to scenariusz kontrataku amerykańsko-południowo-koreańskiego na Koreę Północną. No i co tu dużo się dziwić, Korea Północna protestowała przeciwko zwłaszcza tej drugiej części ćwiczeń wojskowych, sugerując, że to już jawne przygotowania do inwazji na Koreę Północną. I można powiedzieć, że w tym roku wreszcie obawy Korei Północnej zostały wysłuchane, bo ćwiczenia skrócono, wypadł z nich właśnie ten drugi etap, czyli kontratak. Wydarzyło się to dosłownie w ostatniej chwili i to w zaskakujący dla wszystkich sposób. Dosłownie dzień przed rozpoczęciem ćwiczeń Donald Trump opublikował wpis na Truth Social, w którym stwierdził, że polecił sekretarzowi wojny Pete'owi Hegsethowi, by ograniczył skalę tych właśnie nadchodzących ćwiczeń. Bardzo to specyficzne, by amerykański prezydent wpływał na przebieg ćwiczeń wojskowych tuż przed ich rozpoczęciem. Te ćwiczenia zapewne były planowane od wielu tygodni, wszystko było już dopięte na ostatni guzik, a tu wychodzi prezydent i mówi nie. Wszystko jednak ma odbyć się w zupełnie inny sposób. Ale kiedy spojrzymy do tego wpisu Donalda Trumpa z Truth Social, to okazuje się, że dziwnych rzeczy jest tam zdecydowanie więcej. Trump zaczyna wpis od tego, że ze względu na doskonałe relacje z dyktatorem Korei Północnej Kim Jong-unem jest mu niezmiernie przykro, że Stany Zjednoczone w ogóle zdecydowały się uczestniczyć w tego rodzaju ćwiczeniach. A dalej mamy właściwie przeciwstawienie samego dyktatora Korei Północnej, który zdaniem Trumpa zachowywał się wobec niego w sposób pełny szacunku i w ogóle nikomu nie zagrażał, oraz sojusznika z południa. No i jak to w przypadku sojuszników bywa, jeśli chodzi o to, w jaki sposób patrzy na nich Donald Trump. Ci sojusznicy znowu okazali się dla Stanów Zjednoczonych obciążeniem. To Stany Zjednoczone ponoszą ogromne koszty tych ćwiczeń wojskowych. No i w dodatku, pisze Donald Trump, kiedy zapytał Koreańczyków z południa, czy pomogą mu w denuklearyzacji Iranu, to odpowiedź brzmiała nie. Dziękuję. Trump zresztą wrócił do tego później w jednej z publicznych wypowiedzi, gdzie dziwił się temu, że Stany Zjednoczone mogą mieć dziesiątki tysięcy żołnierzy stacjonujących w Korei Południowej, że dbają o bezpieczeństwo Korei Południowej, jeśli chodzi o to zagrożenie z północy, a tymczasem, kiedy zapraszają Seul do udziału w bardzo łatwej, jak się wyraził Donald Trump, operacji przeciwko Iranowi, to Koreańczycy z południa nie chcą. Te wzmianki o niewdzięcznych sojusznikach oczywiście brzmią znajomo. To taka mantra Donalda Trumpa, który przecież od pierwszej kadencji przekonuje, że Stany Zjednoczone na wszelkich sojuszach i partnerstwach tak naprawdę tracą, że sojusznicy i partnerzy wykorzystują dobroć Stanów Zjednoczonych i że to musi się skończyć. Przez te wszystkie lata obserwowaliśmy presję na państwa NATO, by wydawały więcej na własną obronność, ale także próby wymuszenia na Korei Południowej, by więcej płaciła za amerykańską obecność militarną na swoim terytorium. No a przypomnijmy, że na terenie Korei Południowej stacjonuje ponad 20 tysięcy amerykańskich żołnierzy, najwięcej poza terytorium Stanów Zjednoczonych, jeśli nie liczyć Japonii i Niemiec. A o tym, dlaczego długoletni sojusznicy USA są według Donalda Trumpa niewdzięczni, opowiem po krótkiej przerwie. Trwa popołudniowy program w radiu RMF24, zostańcie koniecznie z nami.
1: Radio RMF 24.

Tu poniedziałkowy program w radiu RMF 24. Dziś we Wszystkich Ludziach Trumpa przybliżam relację prezydenta USA z dyktatorem Korei Północnej. Dlaczego Donald Trump jednym wpisem w social mediach zdecydował się przerwać ćwiczenia wojskowe, nazwać sojuszników niewdzięcznymi i nazwać Kim Jong-una niegroźnym i pełnym szacunku. W tym wpisie nie zaskakuje również wzmianka o Iranie. Trump już od jakiegoś czasu bardzo mocno przeżywa fakt, że sojusznicy i partnerzy amerykańscy nie pomogli mu w sposób znaczący w operacji przeciwko Iranowi. Czuje z tego powodu spory gniew, ale też traktuje to podejście innych państw do operacji w Iranie jako pewien rodzaj testu. Testu na lojalność wobec Stanów Zjednoczonych. No i w związku z tym groził już odwetem Hiszpanii czy Wielkiej Brytanii. Teraz wykorzystuje ten argument przeciwko Seulowi. O wiele trudniej zrozumieć te bardzo dobre relacje z Kim Jong-unem, no bo przecież mówimy o jednym z najbrutalniejszych dyktatorów na Ziemi, o reżimie, gdzie funkcjonują obozy pracy, tortury, masowe egzekucje, wreszcie o reżimie, który przecież aktywnie rozwija swój program nuklearny i balistyczny, co, jak zeznał jeden z pentagońskich oficjeli przed senacką komisją całkiem niedawno, kilka miesięcy temu, prowadzi do rosnącego zagrożenia już nie tylko sojuszników Stanów Zjednoczonych, ale samego amerykańskiego terytorium. A więc brutalny dyktator, no i program nuklearny, a więc grzech, za który Iran spotkała ostatnia wojna, a tymczasem Trump mówi o bardzo dobrych relacjach. Dlaczego nagle zaczęło mu zależeć na dobrych relacjach z Koreańczykami z północy? Żeby lepiej zrozumieć to, co się dzieje, trzeba spojrzeć kilka lat wstecz, bo ten dziwny taniec Kim Jong-una i obecnego amerykańskiego prezydenta zaczął się już w pierwszej jego kadencji. Początkowe miesiące były trudne. Kim Jong-un wtedy zintensyfikował program balistyczny, zintensyfikował testy. Z drugiej strony Trump bardzo ostro, retorycznie występował przeciwko Korei Północnej. Mówił, że odpowiedzią będzie ogień i furia. Kim Jong-una nazywał pogardliwie rakietowym człowieczkiem, ale później się rozpogodziło. I w 2018 roku doszło do wydarzenia bez precedensu. W Singapurze spotkał się amerykański urzędujący prezydent i północno-koreański dyktator po raz pierwszy w historii. To spotkanie żadnego wielkiego przełomu nie przyniosło, ale Donald Trump uznał, że było ono obiecujące. Ogłosił więc opóźnienie manewrów wspólnych ćwiczeń wojskowych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Koreą Południową, no i zaczął dążyć do kolejnego spotkania z Kim Jong-unem. No i do tego drugiego spotkania rzeczywiście doszło w Hanoi kilka miesięcy później. Donald Trump zakładał, że uda się przekonać północno-koreańskiego dyktatora do tego, by w zamian za złagodzenie sankcji, które rujnują gospodarkę jego kraju, zgodził się zrezygnować z programu nuklearnego. Otoczenie Donalda Trumpa było bardzo sceptyczne co do szans powodzenia tego rodzaju misji. Mało tego, obawiano się w tym ówczesnym otoczeniu Trumpa, że w czasie rozmowy z Kim Jong-unem w bezpośredniej konwersacji Trump złoży jakieś deklaracje, z których będzie później bardzo trudno się wycofać. Postarano się więc o to, by przygotować Trumpa jak najlepiej do tego spotkania, a jak wiadomo, nie jest to łatwe. Wiele relacji mówi o tym, że Donald Trump ma problemy ze skupieniem się, nie lubi zagłębiać się w nudne detale, ale w tym wypadku postarano się, by był przygotowany możliwie najlepiej, by znał wszelkie czerwone linie, których nie powinien przekraczać i by wiedział, kiedy ogłosić swój brak zgody i wycofać się z rozmów z Kim Jong-unem, jeżeli nie osiągnie właściwych rezultatów. No i tak się stało. Ten szczyt w Hanoi skończył się niczym. Panowie rozjechali się, nie osiągając żadnego porozumienia. W tym samym roku, 2019, kilka miesięcy później, Kim Jong-un i Donald Trump spotkali się jeszcze w strefie zdemilitaryzowanej, która oddziela obydwie Koreę od zamrożenia konfliktu w 1953 roku. Natomiast to spotkanie również nie przyniosło żadnej istotnej zmiany w relacjach amerykańsko-północno-koreańskich. To był tylko taki, to była tylko taka okazja, żeby powstały ciekawe fotografie. Mimo to przywódcy regularnie wymieniali między sobą listy, a o ich treści i znaczeniu opowiem po przerwie. To jest Radio RMF 24. Zostańcie koniecznie.

0: 11.30 Fakterem FM, Anna Bachowska, Bogdan Zalewski.
1: W Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej, uczestniczki Powstania Warszawskiego.
2: Wzięli w nich udział przedstawiciele władz, powstańcy i warszawiacy.
1: W imieniu rodziny głos zabrała wnuczka Wandy Traczyk-Stawskiej, Nina Kuran.
3: Babciu, nie wiem, jak się z tobą pożegnać. Byłaś tak istotną osobą w moim życiu. Byłaś moim przyjacielem i nauczycielem, prawym człowiekiem, patriotką w najpiękniejszym tego słowa znaczeniu.
2: Wanda Traczyk-Stawska zmarła w wieku 99 lat. Czy ZNP zorganizuje strajk, jeżeli rząd nie zwiększy pensji nauczycielom?
1: Za pół godziny szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz będzie gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM.
2: Serdecznie zapraszamy w imieniu Grzegorza Stroczyńskiego.
1: Leo Messi kończy z grą w reprezentacji Argentyny.
2: Dosłownie kilkanaście minut temu opublikował post w mediach społecznościowych.
1: Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM teraz w Faktach.
4: Jestem.
2: Witamy. Patryku, co napisał Messi?
4: No przyznam, że to jest bolesna decyzja. Czas nieubłaganie płynie, pewne rozdziały dobiegają końca. A ten konkretny sprawia mi wielki ból, napisał. Dodał, dałem z siebie wszystko, nie mam nic więcej do zaoferowania. W reprezentacji Argentyny rozegrał 207 meczów, strzelił 125 bramek, debiutował, przypomnę, jako 18-latek i to było latem 2005 roku. Zagrał na 6 mundialach. No, w 2022 roku wywalczył z reprezentacją upragnione złoto mistrzostw świata, a na tamtym turnieju zagrał jedyny raz przeciwko Polsce. No i przypomnę, nie strzelił wtedy bramki, bo jego rzut karny bronił Wojciech Szczęsny.
5: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: Zaprasza Krzysztof Berenda.
6: Dzień dobry. Gospodarka idzie w górę. Ceny niestety także. Pierwsze powakacyjne popołudniowe fakty ekonomiczne zaczynamy od najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Stamtąd przede wszystkim płynie dobra wiadomość o tym, że wzrost PKB w Polsce przyspieszył z 3,5% do aż 3,9%. To jest znacznie powyżej prognoz. A tajemnica tego sukcesu tkwi w fakcie, że wystrzeliły u nas inwestycje. Były aż o ponad 8% większe niż rok temu. Firmy i instytucje państwowe zaczęły skuteczniej wydawać pieniądze na rozwój, a to dobra wiadomość, bo to oznacza chociażby więcej miejsc pracy. I to się nam przyda, bo na razie za nami chude lata i dla wielu chudsze portfele. A jedną z przyczyn tych chudszych portfeli jest rozpędzająca się inflacja. Tu też mamy odczyt powyżej prognoz. Niestety tym razem powyżej prognoz. W sierpniu tempo wzrostu cen przyspieszyło z 3 do 3,4% i powodem były oczywiście drogie paliwa. A przypominam, że z tymi paliwami to będzie jeszcze gorzej, bo o północy rząd przywraca wysoki 23% podatek VAT na paliwa, a to znaczy, że od północy benzyna i diesel podrożeją o 60 do nawet 90 groszy za litr. Paliwa idą w górę między innymi dlatego, że przez wakacje waluty podrożają nam średnio 10 groszy. Euro kosztuje w tej chwili 4,32, dolar 3,73, frank szwajcarski 4,61, a brytyjski funt 5 zł i 5 groszy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Trwa program Wszyscy Ludzie Trumpa w radiu RMF 24. Ja nazywam się Andrzej Kochut. Dziś na tapecie ciekawy przypadek relacji amerykańskiego przywódcy z dyktatorem Korei Północnej. Jak mówiłem, już w pierwszej kadencji Trump dbał o to, aby mimo różnych problemów ich relacje były jak najlepsze. Wiemy, że od 2018 roku panowie wymieniali listy, zresztą Donald Trump podczas jednego z publicznych wieców określił je listami miłosnymi. W ogóle często zachwycał się tym, w jaki sposób Kim Jong-un pisał do niego, jak się do niego odnosił, w sposób pełen szacunku, doceniając różne osiągnięcia Donalda Trumpa. Te listy przechowywał zresztą po zakończeniu swojej kadencji i podobno nawet chwalił się swoim gościom, że je posiada. I to wszystko. Ta personalna relacja pomiędzy Trumpem a Kim Jong-unem do pewnego stopnia tłumaczy te ostatnie wydarzenia. Bo od swojego powrotu do Białego Domu Donald Trump najwyraźniej myśli także o powrocie do dialogu z Kimem. Wall Street Journal ostatnio raportował, że Trump naciska na swoich doradców, aby spotkanie z północno-koreańskim dyktatorem odbyło się jeszcze w tym roku. Problem może polegać na tym, że Pjongjang jest umiarkowanie zainteresowany kolejnym szczytem. Trump od dawna ma słabość do silnych przywódców. Uważa, że jest to pozycja pożądana zarówno w polityce, jak i w biznesie. W polityce no to przekłada się jego zdaniem po prostu na większą skuteczność, większą sprawność w działaniu. Polityk, lider, który nie jest skrępowany licznymi więzami, tym co pomyśli elektorat, tym czego by chcieli politycy jego partii, tym co narzuca na niego jakiś sztywny reżim biurokratyczny, po prostu działa efektywniej. W związku z tym Trump też przez wiele lat narzekał na to, jak słaba jest w gruncie rzeczy rola amerykańskiego prezydenta. No i obserwujemy w ostatnich miesiącach, jak stara się różnymi alternatywnymi drogami obchodzić kongres, ale także wzmacniać rolę prezydenta w amerykańskim systemie. Niewątpliwie jest w tym też jakiś element ego. Donald Trump jest bardzo zadowolony z pochlebnych listów, które wysyła mu Kim Jong-un, czy portretu, który wysłał mu Władimir Putin. Ale w tych próbach odbudowania relacji z Koreą Północną jest coś o wiele więcej niż tylko skłonność Trumpa do silnych przywódców, niezależnie od tego, czy wynika ona z pewnego uznania dla ich sprawczości, czy z chęci budowania dobrych osobistych relacji z nimi. Trzeba pamiętać, że ta druga kadencja Trumpa to dla niego przede wszystkim czas przechodzenia do historii, układania swojego dziedzictwa i tego, w jaki sposób zostanie zapamiętany przez potomnych. W jednym z poprzednich odcinków mówiłem o tym, jak Trumpowi zależy na zmianie w architekturze amerykańskiej, co będzie na długie lata stanowiło odbicie tych jego rządów. Sala balowa, łuk triumfalny, ale oczywiście ambicje prezydenta Trumpa sięgają o wiele dalej. On przez wiele miesięcy starał się budować swój dorobek jako prezydent pokoju, jako ten prezydent, który kończy wojny, który trzyma Stany Zjednoczone z daleka od konfliktów. Oczywiście ten dorobek został niejako, może nie przekreślony, ale przynajmniej poddany w wątpliwość tą ostatnią wojną w Iranie, operacją, która miała być krótka i przynieść Trumpowi kolejny sukces, a która stała się długotrwałym, trudnym do rozwiązania konfliktem, który może się za Stanami Zjednoczonymi ciągnąć jeszcze przez wiele miesięcy i który sprawia, że Donald Trump może w przyszłości być zapamiętany jako ktoś w rodzaju George'a W. Busha, jako prezydent, który uwikłał Stany Zjednoczone w kolejny niepotrzebny, długotrwały konflikt na Bliskim Wschodzie. I żeby trochę zmienić tą narrację, żeby jednak dopisać do listy swoich osiągnięć coś spektakularnego, Trump po raz kolejny zwraca się ku Korei Północnej, bo rzeczywiście unormowanie relacji z Koreą Północną, sprawienie, że Korea Północna wyrzekłaby się programu nuklearnego, to byłoby osiągnięcie, które mogłoby zmienić sposób, w jaki Donald Trump zostanie opisany w podręcznikach do historii. Prezydent Trump jest też przekonany, że posiada niezbędne talenty, by akurat właśnie ten problem rozwiązać. Jeszcze ze swojej kariery biznesowej wyniósł przekonanie o swojej skuteczności jako negocjatora. No wszak to jego nazwisko widnieje na okładce książki Art of the Deal, sztuka umowy. Od lat Trump zakłada więc, że jego zdolności przydadzą się również na arenie międzynarodowej, no i sądzi, że jego osobisty wpływ, właśnie spotkania z najważniejszymi światowymi przywódcami, mogą przynieść przełomy w tych kluczowych sprawach. A o tym, czy naprawdę go zmieniają, opowiem po przerwie. Słuchacie Wszystkich Ludzi Trumpa w radiu RMF 24.
1: Radio RMF 24.

0: Słuchacie popołudniowego programu w Radiu RMF 24. Ja się nazywam Andrzej Kochut i czas na kolejną odsłonę opowieści o relacjach Donalda Trumpa z Kim Jong-unem. Jak mówiłem, amerykański prezydent jest przekonany, że posiada wyjątkowe umiejętności negocjowania z innymi przywódcami. Tworzy to całkiem ciekawą dynamikę, bo najczęściej w przypadku szczytów z udziałem innych przywódców jest tak, że najpierw armia biurokratów, dyplomatów, negocjatorów układa jakieś warunki wzajemnej umowy, a potem dopiero spotykają się liderzy, by uścisnąć sobie dłonie, pokazać się na fotografiach, porozmawiać się z dziennikarzami, no i oczywiście złożyć podpisy pod jakimś dokumentem. Jeżeli tego porozumienia nie ma, najczęściej nie ma również szczytu, bo żaden przywódca nie chce wracać z pustymi rękami. W przypadku Trumpa jest zupełnie inaczej. Trump wierzy, że to właśnie on ma zdolność do przełamywania barier i do osiągania kompromisów. W związku z tym te szczyty częściej są ogłaszane znienacka. Trochę nie wiadomo, co się na nich wydarzy, czy będzie porozumienie, czy go nie będzie. Trump jest przekonany, że jednak uda mu się różne spektakularne rzeczy osiągnąć. To najczęściej jednak okazuje się nieprawdą. Jeśli spojrzymy na pierwszą kadencję, ale także na te pierwsze miesiące drugiej kadencji, to jego spotkania z Kim Jong-unem, Xi Jinpingiem czy Władimirem Putinem wielkich przełomów nie przyniosły. Przynajmniej dla strony amerykańskiej, bo oczywiście rozmówcy Donalda Trumpa widzieli w tych spotkaniach istotne korzyści. Spotkanie Trumpa i Putina w 2018 roku dało rosyjskiemu prezydentowi szansę, by wpłynąć na Donalda Trumpa i przekazać mu swoją wersję wydarzeń, w której to wersji Rosjanie wcale nie wpływali na wybory w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku. Z kolei ostatni szczyt Trumpa i Putina na Alasce to oczywiście była dla Putina szansa, by pokazać, że spotyka się z amerykańskim prezydentem, że już nie jest pariasem na arenie międzynarodowej, mimo że jego państwo napadło na Ukrainę w 2022 roku. Podobnie mógł patrzeć na spotkania z Donaldem Trumpem Kim Jong-un przed kilku laty. Oto Korea Północna już nie jest brutalną dyktaturą z groźnym programem nuklearnym, ale zwyczajnym państwem, którego lider spotyka się z prezydentem Stanów Zjednoczonych jak równy z równym. No i w dodatku te dwa spotkania z Trumpem w Singapurze i Hanoi, a także to późniejsze w strefie zdemilitaryzowanej, udało się osiągnąć Korei Północnej bez większych realnych ustępstw na rzecz Stanów Zjednoczonych, a więc praktycznie za darmo. Teraz jednak Pjongjang wydaje się mniej entuzjastyczny do wzajemnych spotkań. Reżim północno-koreański wysyła w kierunku Stanów Zjednoczonych sygnały, że oczywiście Kim mógłby się spotkać z Donaldem Trumpem, ale najpierw Stany Zjednoczone musiałyby spełnić pewne warunki. Na przykład uznać Koreę Północną za państwo nuklearne, przestać kwestionować jego status w tej sprawie. Samo ograniczanie ćwiczeń wojskowych, czym przecież Trump próbował kusić Kima już w poprzedniej kadencji, tutaj na pewno nie wystarczy. Wynika to oczywiście z postrzegania Stanów Zjednoczonych jako słabszych niż te 7-8 lat temu. Z drugiej strony wzmocniła się nieco pozycja Korei Północnej, która współpracując z Rosją, wysyłając swoich żołnierzy na Ukrainę, zyskała dostęp do części rosyjskich technologii wojskowych, a także do rosyjskich pieniędzy, bo przecież potrzebna jest tutaj jakaś wzajemność. Czy Donald Trump będzie gotów na jakieś ustępstwa, żeby do tych rozmów doprowadzić i dać szansę tej historycznej próbie osiągnięcia porozumienia z Koreą Północną? Czy uda mu się do tego szczytu doprowadzić? Tego z pewnością dowiemy się w nadchodzących tygodniach albo i miesiącach. Czy Donald Trump zdecyduje się na ustępstwa, aby doprowadzić do spotkania z Kimem i czy dzięki temu osiągnie historyczny przełom? Czas pokaże. Na dziś to tyle. Polecam poprzednie odcinki Wszystkich Ludzi Trumpa, które znajdziecie na YouTubie RMF 24 i na platformach streamingowych.
1: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Paweł Jawor, Paulina Selwicka, dziękujemy za dziś.
1: A teraz czas na fakty. RMF FM o 18:00, Anna Wachowska, Bogdan Zalewski zapraszają.
2: Poszukiwany pilot śmigłowca po incydencie w Tarnobrzegu.
3: Maszyna zerwała sieć energetyczną w pobliżu zakładów chemicznych Siarkopol.
2: Różne reakcje rządowej koalicji na wniosek Mateusza Morawieckiego.
3: Były premier wnosi o powołanie sejmowej komisji śledczej w sprawie afery Zonda Krypto.
2: Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz, gości popołudniowej rozmowy w RMF FM.
3: Zapraszamy w imieniu Grzegorza Sroczyńskiego.
2: Niezidentyfikowany śmigłowiec zerwał sieć energetyczną w pobliżu zakładów chemicznych Siarkopol w Tarnobrzegu. Dowiedział się reporter RMF FM.
3: Policjanci poszukują pilota maszyny. Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Krzysztofie, co ustaliłeś?
4: O zahaczeniu przez niewielki śmigłowiec sieci energetycznej policję powiadomili świadkowie. Relacjonowali, że po tym, gdy śmigłowiec zerwał linię wysokiego napięcia, wylądował, pilot wyszedł na zewnątrz i ocenił uszkodzenia, a następnie odleciał. Trwa ustalenie, do kogo należała ta maszyna. Sprawdzano jednostki wojskowe oraz policyjne. Ich sprzęt nie był tam wykorzystywany. Wszystko na to wskazuje, że był to cywilny śmigłowiec, najprawdopodobniej Robinson. Kontrola lotu potwierdza, że tylko taka maszyna zarejestrowana poza Polską wykonywała lot w okolicy. Policja szuka pilota i wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia. Wiadomo, że nikt w tym incydencie nie ucierpiał.
3: Politycy podzieleni w sprawie powołania sejmowej komisji śledczej w sprawie afery Zonda Krypto.
2: W porannej rozmowie RMF FM były premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że taki wniosek złoży jego ugrupowanie Rozwój Plus.
3: Z parlamentarzystami na Wiejskiej rozmawiał nasz reporter Kacper Wróblewski.
2: Kacprze, koalicja rządowa poprze ten wniosek?
5: Decyzja jeszcze nie zapadła, ale zdania w tej sprawie są podzielone.
6: Nie powiedziałem, że my jesteśmy przeciw, to też, żeby była jasność. Pojawił się ten pomysł, trzeba się nad tym pomysłem zastanowić.
5: Mówi Patryk Jaskulski z Koalicji Obywatelskiej. Przeciwny tej inicjatywie jest poseł lewicy Andrzej Szejna.
7: Zwykle komisje śledcze służą opozycji do tego, aby zaciemniać obraz, aby mataczyć, robić spektakl polityczny.
5: Dziś wieczorem decyzję co do poparcia wniosku podejmie Konfederacja, jednak według Michała Nieznańskiego poprzednie komisje śledcze nie przyniosły żadnych efektów.
8: To były komisje, na które wydaliśmy masę pieniędzy, a które tak naprawdę nie przyniosły nam żadnych sensownych rozwiązań. Dużo więcej robi niezależna prokuratura.
5: Jak mówił na naszej antenie Mateusz Morawiecki, komisja śledcza do spraw afery Zonda Krypto miałaby badać różne wątki, począwszy od 2019 roku.
2: Polskie siatkarki zaczynają walkę o ćwierćfinał Mistrzostw Europy.
3: W Stambule rusza mecz z Portugalią.
2: Będziemy oczywiście śledzić tę rywalizację na antenie RMF FM.
3: I oczywiście dopingować biało-czerwone.
9: Popołudniowa rozmowa w RMF FM.
3: Grzegorz Sroczyński i jego gość.
2: Witamy i zapraszam.
10: Pan minister, przywitany na dzisiejszym.
11: Witam państwa serdecznie. Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, jest naszym gościem. Czy w tym roku szkolnym rodzice mogą się spodziewać solidnego strajku nauczycieli? Będziecie odwoływać lekcje, czy nie?
10: Strajk jest immanentną składową działań każdego związku zawodowego i tego elementu nigdy nie można lekceważyć, ani też zarzekać.
11: Ważne, żeby rządzący nie lekceważyli, ale pytam, czy rodzice mogą się, czy wasza desperacja jest na tyle mocna, że w tym roku rodzice mogą się spodziewać tego, że po prostu będą jakieś przerwy
10: w momencie, kiedy rozmawiamy, mamy 31 dzień sierpnia, nie ma klimatu do tego, aby taką radykalną, maksymalnie radykalną formę protestu stosować. Nie tylko dlatego, że nauczyciele dopiero wchodzą w ten rok szkolny i zastanawiają się, jak on będzie wyglądał, ale także dlatego, że nie ma takich przesłanek, które uwidoczniły się i ujawniły się w roku 2019, w momencie, kiedy ministrem edukacji była Anna Zalewska i która miała w sobie ten potencjał konsolidowania środowiska w niechęci do siebie.
11: Znaczy nie tylko wam nie dawała pieniędzy, ale jeszcze was wkurzała. Ale wie pan, jak się patrzyło na dzisiejszą demonstrację pod kancelarią premiera, no to naprawdę ten poziom, przepraszam, poziom kwasowości i niechęci wobec rządu naprawdę był porównywalny do czasów Czarnka. Takie miałem wrażenie.
10: Bo to jest wrażenie w pełni uprawnione, uzasadnione. Ja zwrócę uwagę na to, bo zapewne słuchać nas będzie pani minister Barbara Nowacka, gdy wróciłem z rozmów w KPRM-ie. To były rozmowy z panem ministrem Grabcem i z panią Barbarą Nowacką, to informacja o tym, że w spotkaniu wzięła udział pani minister, została bardzo źle odebrane przez nauczycieli. I to jest coś, co absolutnie rządzących powinno skłaniać do jakiejś refleksji nad działaniami, które realizują, mimo że te spotkania i efekty rozmów od 2023 roku do dzisiaj jakby nie dają powodu do tego, abyśmy całkowicie zanegowali kadencję pani minister Nowackiej jako złego ministra.
11: Ale właśnie dlaczego jesteście wściekli? Ja tam widziałem takie hasło Tusk oszukał nauczycieli. Oszukał?
10: Pan premier Donald Tusk dwukrotnie podczas zjazdu Związku Nauczycielstwa Polskiego, w którym wziął udział, zadeklarował, że po pierwsze, inicjatywa obywatelska związku, która sprowadza się do tego, aby wynagrodzenie nauczyciela było porównywalne z przeciętnym wynagrodzeniem w kraju, żeby ta inicjatywa jak najszybciej zafunkcjonowała. Dzisiaj mija ponad 1700 dni.
11: Ale to jeszcze było zanim, znaczy to było w czasie kampanii wyborczej, kiedy mieliście na nich głosować przeciwko PiS-owi.
10: Tak, i zjazd miał miejsce w roku 2024, ale w 2023 dzisiejsza koalicja pospołu podpisała porozumienie ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, że dołożymy wszelkich starań, jeżeli będziemy rządzili, żeby ta inicjatywa zafunkcjonowała. Do dzisiaj to się nie stało. Pan premier mówił, przyspieszymy pracę nad inicjatywą i tutaj no, trudno byłoby to, co się dzieje, a od półtora roku nic się nie dzieje.
11: Czyli
10: w tej inicjatywie
11: rozumiem,
10: jakimkolwiek przyspieszeniem
11: nazwać. Pan się też czuje oszukany przez Donalda Tuska.
10: Tak, pan premier Donald Tusk niepotrzebnie wprowadził daleko idący konflikt między swoimi deklaracjami a rzeczywistością.
11: Wy się domagacie powiązania płac nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce, czyli chodzi o to, żeby nie było tak, że co roku politycy po uważaniu dają nauczycielom albo ich głaszczą po główkach, albo nic im nie dają, prawda? Tylko żeby to był mechanizm w ustawie zaszyty. A drugi wasz postulat, 15% podwyżki wynagrodzeń w 2027 roku. Rząd proponuje 3%. No to się nie widzi za
10: bardzo. To są te postulaty w kategoriach ekonomicznych, ale zwracamy uwagę na potrzebę powrotu do dyskusji o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, bo pan premier również zapowiedział, że ta nie tylko dyskusja, ale działania mające na celu wydłużenie obowiązywania tej ustawy, przynajmniej do roku 2042, że to się zadzieje. Niestety nie zadziało się nic. Zwracamy uwagę na to, co jest dla nas problemem od wielu, wielu lat, że do niedawna, bo od niedawna lekarze, ale do niedawna jedyną grupą zawodową, o której sytuacji materialnej dyskutowało społeczeństwo, to byli nauczyciele. Co roku 38 milionów ludzi wypowiada się w sprawach poziomu wynagradzania nauczycieli. Tak jakby ci nauczyciele, przepraszam, spadli z księżyca i nie pracowali wspólnie z dziećmi owych obywateli naszego kraju. To jest dyskusja o tym, czy mamy dołożyć złotówkę nauczycielowi, a może 10 zł więcej i tak dalej. To jest po prostu wręcz obraźliwe.
11: No tak, no ale tak czy inaczej na te 15% podwyżki się nie zanosi. Minister Domański mówi, nie ma pieniędzy. Jeśli rządzący nie spełnią waszych postulatów, to co?
10: To scenariusz naszych działań jest rozpisany mniej więcej do wiosny 2027 roku, dlatego że to będzie także okazja do zweryfikowania planów rządzących w kontekście nadchodzących wyborów.
11: No i tego, tak, to rok wyborczy,
10: czy uznają,
11: najlepszy moment, żeby dymić, przepraszam.
10: No właśnie, czy uznają, że edukacja jest najważniejszą dziedziną życia społecznego i tutaj nie ma w moim stwierdzeniu odrobiny patosu, że to jest rzecz, która będzie albo popychała, albo ciągnęła ten naród do dołu. Mam na uwadze wysoką jakość naszej edukacji, a jednocześnie, jeżeli nie będzie chęci dyskutowania z nami poprawy sytuacji materialnej, to trudno powiedzieć, że będziemy z tego faktu zadowoleni. Wydaje się, że być może...
11: Ale to wszystko brzmi tak, wie pan, ja może inaczej zapytam. Zacytuję panu anonimowego polityka KO, który na OFIE coś takiego mi powiedział. Nauczyciele poburczą, a potem i tak na nas zagłosują, bo przecież nie na Kaczyńskiego. Co pan
10: no i
11: na to?
10: I to jest błędne stwierdzenie. Ono mogło być uprawnione jeszcze w roku 2023-2024. Natomiast dzisiaj ten poziom zniechęcenia, choćby wyrażany tak werbalnie, czy poprzez różnego rodzaju emocje wobec pani minister, pokazuje, że jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Jeżeli dzisiaj, 31 sierpnia, mówimy tak, nie ma klimatu do strajku, to wcale nie jestem przekonany, że jeżeli wiosna 2027 roku będzie niosła za sobą tego rodzaju propozycje zawarte w 3% waloryzacji i nie będzie
11: żadnego ruchu.
10: Czyli
11: jeśli rząd się nie posunie, to was wkurzy i rozumiem, że być może na wiosnę będzie ten strajk.
10: Bierzemy pod uwagę każdą formę zapisaną w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
11: Okej. Jeszcze zapytam o weto prezydenta Nawrockiego. Prezydent zawetował ustawę umożliwiającą uruchomienie bezpłatnego państwowego e-dziennika. To wygląda na działania stricte lobbystyczne, mówi minister edukacji Barbara Nowacka. A pan co sądzi o tym wecie?
10: Wydaje się, że pan prezydent w dużej mierze w swoim uzasadnieniu zacytował także uwagi zgłaszane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego.
11: Czyli to dobre weto, tak?
10: Myśmy nie wnioskowali do pana prezydenta o weto. Mhm. Tu zaskoczę pana. Wydaje się, że żadne weto nie jest elementem sprzyjającym edukacji. Ważniejsze byłoby, gdyby przedstawiciele kancelarii, widząc projekt, rozmawiali z panią minister, rozmawiali na forum Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.
11: Ale minister was nie posłuchała, bo wyście ocenili, że ten projekt jest niedobry i nikt was nie posłuchał. No, poszedł projekt,
10: jaki potrzebny.
11: Poszedł.
10: ale nie w takim kształcie. Bo jeżeli prawdą jest, że rodzice wydają na aplikację dwóch firm ponad 100 milionów złotych, to należy doprowadzić do sytuacji, w której będzie bezpłatny e-dziennik, ale z drugiej strony, o czym my mówimy, że każdy obywatel naszego kraju musi mieć aplikację M-Obywatel. Nie jesteśmy przekonani, że każdy ma. Że cała odpowiedzialność za przechowywanie, bezpieczeństwo owych danych spada na dyrektora szkoły, który nie ma...
11: Czyli rozumiem, że bez pieniędzy, jak zwykle, nowe obowiązki...
10: I zwracamy na to uwagę, że moment wdrożenia to będzie połowa września. Z jednej strony wypełnimy już obowiązujące dzienniki, potem będziemy musieli dokładać kolejne.
11: Czyli rozumiem, że weto prezydenta popieracie.
10: Weto pana prezydenta jakby wpisuje się w te uzasadnienia, które Związek Nauczycielstwa Polskiego zgłaszał.
11: Sławomir Broniarz, prezes Nauczycielstwa Związku Nauczycielstwa Polskiego, jest naszym gościem. Żegnamy słuchaczy RMF FM i przechodzimy do naszych mediów społecznościowych i do radia RMF, radia internetowego RMF24. Zapraszam serdecznie. No dobrze, zostańmy jeszcze chwilę, panie prezesie, przy płacach. Powiedzmy, że właśnie skończyłem studia polonistyczne. Bardzo bym chciał. Mam przygotowanie pedagogiczne, czyli skończyłem jeszcze ten rok.
10: Tak, przynajmniej półtora semestru.
11: Półtora semestru.
10: Przygotowanie pedagogiczne.
11: Dostaję pierwszą pracę w szkole. 1 września zaczynam prowadzić lekcje polskiego w podstawówce w klasie 7-8. Ile dostaję na rękę?
10: No, jeżeli to jest człowiek poniżej 26 roku życia, ma ulgę podatkową, natomiast jego wynagrodzenie brutto to jest 5300 zł.
11: 4 na rękę.
10: To jeżeli nie będzie płacił podatku, tego będzie miał więcej, ale
11: to
10: jeżeli,
11: 400 czy 4200.
10: Jeżeli jest to osoba, która rozlicza się tak jak każdy z 12-procentowego podatku, no to widać wyraźnie, że to może być w granicach 4,5 tysiąca. To są wszystkie pieniądze, które ten człowiek zarobi. Oczywiście, jeżeli będzie chciał pracować więcej, a jako polonista będzie wyjątkiem w swojej szkole, to może pracować nawet na półtora czy na dwa etaty. Jeżeli czas, siły i możliwości organizacyjne na to pozwolą. Natomiast no to jest coś, co powoduje, że młody człowiek, a mamy takie przykłady, gdy w sierpniu dowiedział się po 20 sierpnia, ile będzie wynosiło jego wynagrodzenie, odmówił podjęcia pracy. Mhm. My dzisiaj borykamy się z brakami nauczycieli w całym spektrum przedmiotów, od religii począwszy na matematyce kończąc, dlatego że młody człowiek myśli bardziej ekonomicznie, a mniej emocjonalnie, mniej sercem, mniej sentymentem do tego podchodzi, bo on musi się utrzymać. Jeżeli są nauczycielki, które pracują w Warszawie, a mieszkają w Lublinie, i dojeżdżają te półtorej godziny do stolicy, wracając do Lublina, dlatego że tam koszty utrzymania są troszeczkę mniejsze, a w Warszawie się więcej zarabia, choćby dlatego, że dzięki staraniom Związku Nauczycielstwa Polskiego od 1 września wychowawstwo będzie na poziomie 1000 zł, a nie 300-400 jak w innych rejonach. To tym
11: dodatek
10: ludzie,
11: za wychowawstwo.
10: Tak, to opłaca się pracować w tych ośrodkach, gdzie te kwoty są większe. Natomiast jeżeli to jest młode małżeństwo, które ma utrzymać się w takim ośrodku jak Warszawa, Poznań, Gdańsk, to są naprawdę dalece niewystarczające kwoty, tym bardziej, że one są niewiele większe od płacy minimalnej. Ta płaca minimalna goni nas coraz szybciej i wydaje się, że jest ona coraz bliżej nauczycieli rozpoczynających pracę. To także było przyczyną naszego głębokiego niezadowolenia z owej 30-procentowej podwyżki, dlatego że gdyby jej nie było, to w 2024 roku ogromna rzesza nauczycieli musiałaby dostać dodatek uzupełniający, ponieważ ich wynagrodzenie byłoby mniejsze.
11: Co jest niezgodne z prawem, więc musieli dostać wyrównanie.
10: I stąd niezadowolenie, podobnie jak i gradacja wartości dla przykład dla nauczycieli mianowanych.
11: Czyli jak minister Nowacka tudzież premier Tusk odpowiadają wam, no przecież daliśmy wam 30%. Rzeczywiście, no jak się popatrzy na te konkrety Platformy, to jesteście jedną z nielicznych grup, która wyszarpała sobie dokładnie jeden do jednego obietnicę, którą złożyli.
10: No i tu się pozwolę.
11: Dobrze, ale nie wracajmy, do didaskaliów nie wracajmy.
10: To nie był didaskalia. Pan premier obiecał 1500 zł do etatu i nie było fizycznej możliwości wykonania.
11: No dobrze, ale dostaliście 30%. I rozumiem, że teraz wasz postulat jest jaki? To znaczy, inaczej zapytam. Ten młody nauczyciel, gdyby rząd posłuchał waszych obecnych postulatów z dzisiejszej demonstracji, ile by zarabiał na starcie?
10: On by, jeżeli przyjęlibyśmy, że udaje się w ciągu roku 2027 przygotować i wdrożyć inicjatywę obywatelską, to wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela dyplomowanego byłoby dzisiaj tam 9,5 tysiąca złotych, a nie 6...
11: Brutto.
10: Wynagrodzenie zasadnicze.
11: Czyli na starcie młody nauczyciel 9,5 brutto.
10: Nie. wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela dyplomowanego byłoby na poziomie przeciętnego wynagrodzenia w kraju, no rozpoczynające miałby tego około 85%, czyli miałby w granicach 7-7,5 tysiąca, a nie 5300. Różnica byłaby znacząca.
11: 2 tysiące.
10: Natomiast do tego oczywiście zakładamy, że dyplomowany ma dodatek stażowy, on się uzyskuje, on jest uzyskiwany po 4 latach pracy. To może być bodźcem do tego, żeby do szkoły przychodzili najlepsi. I żebyśmy nie szukali, jak dzisiaj kuratorzy, możliwości zatrudnienia osób de facto bez kwalifikacji, tylko po to, żeby wypełnić owe
11: kadrowe. To jeszcze kończąc ten wątek, zacytuję minister Barbarę Nowacką, która mówi, że prawie połowa nauczycieli wpada w drugi próg podatkowy, czyli zarabia ponad 10 tysięcy miesięcznie. To jest nieprawda?
10: To jest prawda w odniesieniu do tych, którzy pracują na 1,5 i więcej etatu. Ale powtórzę, to jest dodatkowa praca tego nauczyciela. Jego pensum wynosi od 18 do 30 godzin, kończy swoją pracę i może iść do innej zakładu pracy. To jest dokładnie to samo, co, przepraszam za to odniesienie, pan redaktor kończy swoją służbę tutaj o godzinie 19, jedzie do innego radia, ma stosunek pracy z innym radiem i ktoś może powiedzieć zaraz.
11: Wszystko się zgadza.
10: Pan redaktor zarabia jakieś kokosy. To jest tylko i wyłącznie efekt dodatkowych czynności zawodowych tego nauczyciela.
11: Czyli te dobre pensje, którymi chwali się rząd, to jest wyłącznie wynik wieloetatowości, tak?
10: Wieloetatowości, dlatego że wynagrodzenie brutto nauczyciela dyplomowanego, czyli osoby o najwyższym stopniu awansu zawodowego,
11: po 10 latach,
10: wynosi 6300 zł, do tego dochodzi 20% dodatku stażowego, czyli jego wynagrodzenie jest na poziomie brutto 7000 z kawałkiem.
11: Ale to jest to gołe wynagrodzenie, jeszcze te różne dodatki dochodzą. Realnie ile taki człowiek po 10 latach
10: Panie
11: w szkole zarabia na rękę?
10: Nie ma innych dodatków, chyba że ktoś pracuje w szkole specjalnej.
11: Wychowawstwo
10: pod warunkiem, że ktoś chce to wziąć, ale nauczyciele boją się tego jak ognia, bo to jest dodatkowa czynność, dodatkowa praca, dodatkowa udręka z rodzicami, dodatkowo cała masa dokumentów, które trzeba wypełnić, a więc jeżeli dodamy te 6300 i 1200 zł dodatku stażowego, to mamy 7,5 tysiąca i jeżeli ktoś ma godziny ponadwymiarowe, dyrektor może zobowiązać nauczyciela do pracy w godzinach ponadwymiarowych, tam w wymiarze 1/4, no to on brutto jest w stanie zarobić około 10 tysięcy złotych, ale powtarzam, to są także jego dodatkowe czynności.
11: Od 1 września wchodzi nowa podstawa programowa Kompas Jutra. Dotyczy to w tym roku wszystkich przedszkoli oraz klasy pierwszej i klasy czwartej podstawówki. Będzie więcej zajęć praktycznych i doświadczeń edukacyjnych, a także tygodnie projektowe, w trakcie których uczniowie będą rozwijać różnorodne umiejętności, w szczególności umiejętność pracy zespołowej, pisze ministerstwo. To jest takie eciepecie, że tam praca zespołowa, to ja już 10 lat słyszę, czy rzeczywiście ta reforma ma ręce i nogi, pańskim zdaniem?
10: Czas pokaże.
11: Ale znacie z założenia tej reformy. Chodzi mi o to, żeby pan powiedział, czy to, co oni wprowadzają, czy co ministerstwo wprowadza, jest sensowne, czy nie bardzo.
10: Dla nas, przepraszam, że nie odpowiem panu wprost, dla nas ważniejszym byłoby to, żeby został zrealizowany postulat, którym środowisko nauczycielskie i rodziców szło do wyborów, czyli odchudzenie, radykalne odchudzenie podstawy programowej. Jeżeli dzisiaj mówimy, że mamy tydzień projektowy, no to w wielu szkołach nauczyciele od dziesiątek lat pracują metodą projektu.
11: No, dziesiątek nie, ale od dekady rzeczywiście to się zrobiło modne, ważne.
10: I chcemy to robić. Z drugiej strony, jeżeli będzie tak, że nie będzie zmian w treściach poszczególnych przedmiotów, to my się sukcesów tutaj nie spodziewamy.
11: To do klasy czwartej wchodzi nowa przyroda, która łączy w sobie biologię od pierwszego od jutra. Łączy w sobie biologię, geografię, chemię i fizykę. Czyli znikają te przedmioty, jest taki przedmiot, nowa przyroda, który łączy to. Sensowne czy nie?
10: Dobre, ale także problematyczne z punktu widzenia nauczycieli fizyki, chemii, bo oni obawiają się o swoje miejsca pracy. Wiadomo, że w klasie czwartej tej chemii nie będzie, to będzie powoli szło do góry.
11: Czyli o chemii będzie mówił nauczyciel od przyrody, tak?
10: No, pewnie w takim wymiarze elementarnym, mówiąc czym jest sól, czym jest woda i jakie są elementy związane z funkcjonowaniem.
11: A czy ci nauczyciele od przyrody uważają, że to dobrze? Znaczy czują się przygotowani do tego, czy
10: zgrzytają
11: zębami? No i tu
10: jest problem, dlatego, że wielu nauczycieli uznało, że nie czują się na siłach mówienia o fizyce, o chemii. Ja zakładam, że tego w klasie czwartej na samym starcie nie będzie, ale istnieje poważne ryzyko. Zgłaszają nauczyciele miejsc pracy, szczególnie w szkołach, gdzie mamy jedną klasę, czyli w szkołach dwuciągowych, czyli klasa A i B. Wielu nauczycieli sygnalizowało zagrożenia dotyczące możliwości pracy w pełnym wymiarze czasu pracy w całym cyklu szkolnym.
11: No dobrze, jeszcze zapytam o episkopat, który żąda niezwłocznego przywrócenia właściwego miejsca religii w szkole, czyli przywrócenia dwóch lekcji religii tygodniowo. Sprzeciwia się też episkopat obowiązkowej edukacji zdrowotnej. Barbara Nowacka odpowiada na to oświadczenie episkopatu: pachnie braunem. A pan co uważa?
10: Nie wiem, jaki zapach ma pan Braun, natomiast zwrócę uwagę na to, że związek ma walczyć o prawa pracy swoich pracowników i o godziwe wynagrodzenia. Jeżeli religia wchodzi w tym elemencie, w tą dyskusję, to tylko w wymiarze pracy katechetów. Chcemy, żeby ci katecheci pracy nie tracili. Natomiast jeżeli chodzi o edukację zdrowotną, absolutnie uważam, że edukacja zdrowotna w tym najszerszym spektrum swoich treści powinna być realizowana, a nie tworzyć takie kadłubowe dziwolągi, że edukacja seksualna zostanie nagle wyjęta.

0: rodzina, to powiem szczerze, że to jest absolutny obskurantyzm i nieprawda, że matka będzie rozmawiała ze swoim synem na temat jego dojrzałości seksualnej i że gotowa jest wszelkie te problemy rozstrzygać w zaciszu pokoju. To jest nieprawda. Szkoła jest od tego. Nie komputer, nie internet, nie trzepak i nie koledzy z podwórka, tylko najlepiej, gdyby dziecko z tym było zapoznane w szkole. A przypomnę, że ona, ta edukacja seksualna to jest fragmencik całej edukacji zdrowotnej, gdzie mówimy o dobrostanie dziecka, o tym, o jego kondycji psychicznej, kondycji fizycznej, o podstawowych zachowaniach dotyczących właśnie troski o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne, a nagle paru, przepraszam, gości skupiło się na edukacji seksualnej.
1: No dobrze, to jeszcze zapytam o jedną rzecz, która od 1 września wchodzi, czyli w każdej podstawówce publicznej i prywatnej obowiązuje ustawowy zakaz korzystania z telefonów, również w czasie przerw. I znowu mam do pana pytanie, czy to wszystko zadziała bez problemu, wszyscy wszystko wiedzą, prosta sprawa, szkoły mają szafki na telefony, czy to jest partyzantka?
0: Wydaje się, że my mówiliśmy wyraźnie, jeżeli chcemy, żeby smartfony nie dominowały w czasie wolnym, na każdej przerwie, żeby nie zakłócały tego dobrostanu dziecka w ciągu tych 8 godzin prac lekcyjnych, to Rada Pedagogiczna już od dawna mogła taką decyzję podjąć. Jeżeli dzisiaj ministerstwo mówi, są zakazane, dobrze, tylko jakie narzędzia będzie miał nauczyciel do tego, żeby zweryfikował, czy Jaś, ewentualnie Krysia nie przyniosły tych smartfonów do szkoły, co? Nie ma prawa, nie ma możliwości penetrowania turnistrów tego dziecka, bo wydaje się, że tutaj poszlibyśmy o 3 mosty za daleko. I jeżeli sama idea jest słuszna, to nauczyciele pozbawieni są moim zdaniem narzędzi do realizacji owego przepisu prawa.
1: Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, był naszym gościem. Panie prezesie, bardzo dziękuję i dziękuję państwu i zapraszam na popołudniową rozmowę jutro.
0: Dziękuję uprzejmie.
2: RMF 24 Radio Informacyjne.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Po godzinie 7 podejmujemy tematy, o których jest głośno.
2: To stanowisko jest jednoznaczne, to znaczy Polska jest zainteresowana uczestnictwem w programie Nuclear Sharing i jest zainteresowana uczestnictwem w europejskim programie odstraszania jądrowego, gdy takowy powstanie.
3: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o 7 w radiu RMF24. Słuchaj już jutro.
0: Ogłoszenie RMF24.

U nas najnowsze dane o stanie polskiej gospodarki, o których porozmawiam z ekonomistą doktorem Arturem Fiksem. Ale zaczniemy od Bliskiego Wschodu i najnowszych zapowiedzi prezydenta Donalda Trumpa. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie i zapraszam. Dzień dobry.

0: To jest popołudniowy program w Radiu RMF24. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział dzisiaj kolejną odpowiedź na ataki balistyczne Iranu. Amerykański prezydent mówił o tym w krótkim wywiadzie dla Fox News. Zacytuję jego słowa. Uderzymy ich mocno, będzie odpowiedź, powiedział cytowany przez korespondenta stacji, odnosząc się do wczorajszego ataku rakietami balistycznymi na bazy w Jordanii. Prezydent stwierdził, że wszystkie rakiety poza jedną zostały przechwycone. Ostatni z nich Stany Zjednoczone miały pozwolić uderzyć, bo nie stanowiła zagrożenia. Mimo pierwszej od tygodni bezpośredniej wymiany ciosów z Iranem, Trump przekonywał, że reżim w Teheranie chce wznowić negocjacje, bo, i tutaj kolejny cytat, sankcje działają naprawdę mocno, bardzo chcą się spotkać, powiedział Trump. Po prostu nie wiem, czy można liczyć na porozumienie z nimi, dodał. A ja przypomnę, że w nocy prezydent zamieścił przy tym na swojej platformie społecznościowej wygenerowane przez sztuczną inteligencję wideo mające przedstawić wyspę Chark rozwalaną na kawałki. Chark to, przypomnę, wyspa będąca najważniejszym ośrodkiem eksportu ropy naftowej i gazu Iranu, a Trump wielokrotnie groził zniszczeniem tych instalacji. Do tego dotąd jednak nie doszło. Radio RMF24, mamy jeszcze więcej informacji.
1: Tu Radio RMF24.

0: Zerkam na siatkarskie parkiety. Trwa mecz Polska-Portugalia w 1/8 siatkarskiego euro. Polki prowadzą w pierwszym secie 18-11. Brawo, oby tak dalej. W Radiu RMF 24 mamy dla was jeszcze więcej informacji. Rusza wielkie pakowanie i wyprowadzka z zamku w Kwidzynie na Pomorzu. Przed tym średniowiecznym budynkiem gruntowny 3-letni remont. W związku z tym wszystkie eksponaty muszą trafić do magazynów innych pobliskich placówek, między innymi do zamku w Malborku czy Sztumie. Mówi Agnieszka Kowalska, zastępca dyrektora do spraw naukowo-konserwatorskich.
1: Pomimo, że nie mamy jeszcze generalnego wykonawcy i nie zaczynamy tak naprawdę jeszcze prac, natomiast musimy mieć czas na przemieszczenie po pierwsze wszystkich muzealiów, po drugie wszystkich innych sprzętów, które na dzisiaj w oddziale pozostają. My od kilku miesięcy tak naprawdę od uzyskania decyzji o dofinansowaniu rozpoczęliśmy pracę nad harmonogramem przemieszczeń, nad znalezieniem miejsca w magazynach muzealnych, w innych lokalizacjach Muzeum Zamkowego w Malborku. Ruszamy z przygotowaniem do przemieszczenia, pakowaniem i przewożeniem wszystkich obiektów.
2: Brzmi jak ogromna operacja.
1: Tak to też postrzegamy. Taki zakres prac ani w oddziale Zamek w Kwidzynie, ale w zasadzie w żadnym z oddziałów Muzeum Zamkowego w Malborku dotychczas nie był realizowany. Zazwyczaj jednak obejmujemy pracami tylko budynek bądź część budynku. Tutaj pracą będzie podlegał cały zamek. Na szczęście dysponujemy przede wszystkim swoimi magazynami muzealiów, które są w stanie jeszcze pomieścić dodatkowe obiekty.
0: Tłumaczy Agnieszka Kowalska, zastępca dyrektora do spraw naukowo-konserwatorskich. A w Radiu RMF 24 już za chwilę fakty o 19.
3: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: 19. Wracamy do studia Faktów w RMF FM. Zaprasza Anna Wachowska.
1: Jestem, zapraszam. Polskie siatkarki grają z Portugalkami na Mistrzostwach Europy, stawką ćwierćfinał. Jest śledztwo w sprawie pożaru w zakładach produkujących drony w Skarżysku Kamiennej. O wersję wydarzeń, które biorą pod uwagę prokuratorzy, zapytam dziennikarza RMF FM. Kierowcy, uważajcie, po kolizji czterech samochodów dostawczych są utrudnienia na dolnośląskim odcinku A4. Polskie siatkarki grają z Portugalią w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Patryk Syrwański z redakcji sportowej RMF FM obserwuje mecz w Stambule.
2: Jestem.
1: Witaj, Patryku. Polki są faworytkami tego starcia.
2: Bez wątpienia.
1: No właśnie, a czy wywiązują się z tej roli?
2: No, wynik pierwszego seta 25-18. Wydaje się, że Portugalkom brakuje po prostu argumentów. Można nadrabiać ambicją, charakterem, ale widać, że Polki mają zdecydowanie większy potencjał, większe doświadczenie. Zatem wszystko pod kontrolą. Natomiast na początku tego turnieju Polkom w meczach z tymi teoretycznie słabszymi zespołami zdarzały się przestoje i ten pierwszy set też był w wykonaniu biało-czerwonych krótkimi momentami, ale jednak nierówny. Dodam, że w ćwierćfinale na Polki albo na Portugalki czeka już reprezentacja Holandii.
1: Śledztwo w sprawie przestępstwa o charakterze terrorystycznym wszczął po pożarze w zakładach w Skarżysku Kamiennej Małopolski Wydział Prokuratury Krajowej. W nocy ktoś podłożył ogień w jednym z pomieszczeń fabryki dronów. Szkody oszacowano na 15 milionów złotych. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada z nowymi informacjami. Krzysztofie, jakie są ustalenia śledczych?
3: Kwalifikacja prawna tego postępowania wskazuje, że główną wersją badaną przez prokuraturę i służby jest celowe podłożenie łatwopalnego ładunku na zlecenie obcego wywiadu przeciwko Polsce. Ten czyn traktowany jest jako udział w działalności obcych służb specjalnych, a do tego jako przestępstwo o charakterze terrorystycznym. Sprawcy grozi nawet dożywocie. Na razie jednak nie udało się ustalić jego tożsamości. Kamery monitoringu zarejestrowały jedynie postać w kominiarce z plecakiem, która wywołała pożar. Zniszczeniu uległy pomieszczenia magazynowe, w których przechowywane są systemy bezzałogowe, dostarczane m.in. polskiej i ukraińskiej armii. Śledztwo prowadzone jest wspólnie przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i policjantów Komendy Wojewódzkiej w Kielcach. Szef Świętokrzyskiej Policji powołał w tym celu specjalny zespół.
1: A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Cztery samochody dostawcze zdarzyły się na dolnośląskim odcinku A4. Do kolizji doszło w pobliżu Strzeganowic między węzłami Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice. I tam zablokowany jest pas jezdni w kierunku Zgorzelca.
4: Ludzkie sprawy w faktach RMF FM.
1: Mieszkańcy budynku przy ulicy Chorzej w Szczecinie wynoszą ostatnie rzeczy ze swoich mieszkań. W sobotnią noc 9 rodzin musiało je opuścić, ponieważ budynek grozi zawaleniem. Mieszkańcy mówią, że zgłaszali problem od lat, a na ekspertyzę o stanie kamienicy wydali z własnych kieszeni ponad 100 tysięcy złotych.
5: Do wszystkich radnych miasta Szczecina napisałam płomienne listy, żeby nam pomogli, żeby nas wsparli, żeby nas ratowali. Nikt nie odpowiedział. To były 4 lata pisania, monitowania, dobijania się do drzwi, na nic. Teraz dorobek mojego życia pakuję ze ściśniętym gardłem. Muszę się wynieść, mimo że to jest moje mieszkanie.
1: Długo pan tutaj mieszkał?
6: Ja tu się urodziłem, mieszkałem do 5 roku życia. Później po 20 kilku latach to wróciłem i nieprzerwanie od 18 lat. Kawał życia, kawał historii. Nie wyobrażam sobie, że mogę resztę życia spędzić gdzie indziej.
1: Usłyszała od mieszkańców budynku reporterka RMF FM Anna Pałamar. Poszkodowane rodziny czekają teraz na decyzję w sprawie mieszkań zastępczych. Na razie nocują w zaproponowanym przez miasto hostelu pracowniczym. W najbliższy weekend wielki finał 15. edycji Poland Business Run. Przy krakowskich Błoniach 5-osobowe sztafety złożone z pracowników firm i instytucji pobiegną w szczytnym celu.
7: Będziemy biec nieustająco po to samo. Po to, żeby innym się żyło lepiej i dobrze i sprawniej i normalniej. Biegamy od 15 lat dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi i po amputacjach. Pomagamy protezować, pomagamy stawiać na nogi, odzyskiwać wiarę w życie i w sens tego życia i w marzenia.
1: Zapowiada Agnieszka Pleti, prezes fundacji Poland Business Run. Dziś ruszyły biegi wirtualne dla tych, którzy nie mogą pojawić się w miejscu zawodów.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Radio RMF 24. Polskie siatkarki grają z Portugalkami na Mistrzostwach Europy. Śledzimy to spotkanie. Na razie przypomnę pierwszy set dla Polek. A za chwilę u nas gość, ekonomista dr Artur Fix, z którym porozmawiam o najnowszych danych o stanie polskiej gospodarki. Krzysztof Urbaniak, witam i zapraszam.

0: To jest wieczorny program w radiu RMF 24. Dane o produkcie krajowym brutto za drugi kwartał potwierdzają odporność polskiej gospodarki na skutki wojny na Bliskim Wschodzie, ocenia PKO BP w komentarzu do dzisiejszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Głównym motorem wzrostu pozostaje konsumpcja, ale coraz większe znaczenie mają inwestycje. Z kolei zdaniem ekonomistów ING wzrost gospodarczy nadal napędzały przede wszystkim branże usługowe, które odpowiadały za ponad połowę wzrostu wartości dodanej. Porozmawiam o tym z naszym gościem, którym jest pan dr Artur Fix, ekonomista z Uniwersytetu WSB Merito. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Panie doktorze, czy dane GUS-u o PKB to jest powód do optymizmu?
1: Wydaje się, że tak, że nasza gospodarka jest dosyć stabilna, chociażby scoringi raczej są dość sceptyczne, czy Moody's, czy Fitch dają nam perspektywę negatywną.
0: W tych dzisiejszych danych GUS-u coś pana zaskoczyło albo utwierdziło w przekonaniu?
1: No, niewątpliwie zaskoczył poziom inflacji, tak, że ona jest tam na poziomie 3,4, gdzie prognozy były no, troszkę niższe.
0: Komentując dane GUS-u, minister finansów Andrzej Domański wskazał na trzy główne elementy, które wspierają wzrost gospodarczy. Zacytuję: konsumpcję, inwestycje oraz eksport. Czy któryś z tych elementów, panie doktorze, może wzrosnąć albo osłabnąć w najbliższych miesiącach?
1: Wydaje się, że pewne zmiany mogą zajść przede wszystkim w konsumpcji, bo ona troszeczkę nam spadła w ostatnim czasie. Poprawić może się eksport i inwestycje.
0: A czy te dane o inflacji mogą się zmienić? Teraz kończy się znowu ten program CPN, czyli tańsze paliwo. Czy to może napędzić znowu w jakiś sposób inflację w naszym kraju? Czego pan się spodziewa?
1: Wydaje się, że tak, inflacja będzie rosła. Część ekspertów mówi, że tak, ten największy wzrost będzie gdzieś tam w okolicach końca roku i myślę, że wtedy inflacja może przekroczyć nawet 4%, będzie gdzieś tam pewnie między 4 a 5.
0: A jak jeszcze na polską gospodarkę wpłynął i może wpłynąć konflikt na Bliskim Wschodzie?
1: Jeżeli ceny paliw będą utrzymywały, to, czy nawet rosły, to na pewno znajdzie to przełożenie na ceny. Tutaj proszę wziąć pod uwagę, że ceny żywności, które dzięki sezonowi, dzięki okresowi letniemu spadły, w miesiącach jesiennych na pewno zaczną wzrastać, co może jeszcze bardziej przyspieszyć wzrost inflacji.
0: Panie doktorze, za ponad tydzień, 8-9 września, najbliższe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej i oczekiwana decyzja w sprawie stóp procentowych. Czego się pan spodziewa?
1: Osobiście spodziewam się tego, że stopy procentowe zostaną utrzymane na tym poziomie, na którym są. Nie ma żadnych tutaj powodów, dla których miałyby być obniżane i to jest zła informacja dla kredytobiorców. Myślę, że Rada Polityki Pieniężnej będzie bardzo dokładnie przyglądała się temu, jak w ciągu najbliższych kilku miesięcy będą kształtowały się ceny i poziom inflacji. I myślę, że z pewnym opóźnieniem będzie reagowała na to. Natomiast w najbliższym czasie nie spodziewałbym się spadku stóp procentowych.
0: A co może sprawić, panie doktorze, że stopy procentowe pójdą w górę na przykład?
1: Zdecydowanie szybszy wzrost inflacji niż zakładamy. Czyli jeżeli ta inflacja, powiedzmy, pod koniec roku będzie nie na poziomie około 4, tylko będzie wyższa, no to Rada Polityki Pieniężnej już będzie miała takie powody, dla których może te stopy procentowe podnieść.
0: Bardzo panu dziękuję za komentarz. Gościem Radia RMF 24 był dr Artur Fix, ekonomista, Uniwersytet WSB Merito. Jeszcze raz dziękuję, panie doktorze. Spokojnego wieczoru.
1: Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do widzenia.
0: Kłaniamy się. Do widzenia. Do usłyszenia w Radiu RMF 24. Jeszcze więcej informacji. RMF 24.

0: Wielki sport w Radiu RMF24. Polskie siatkarki rozpoczęły mecz w Stambule z Portugalią. To jest już 1/8 finału Mistrzostw Europy. To spotkanie było zaplanowane na 18, ale przesunięto go na 18:30. Rozgrywkę śledzi nasz dziennikarz z redakcji sportowej, Patryk Serwański. Dobry wieczór, witamy.
1: Dobry wieczór.
0: Jak radzą sobie biało-czerwone?
1: Wszystko na razie idzie zgodnie z planem. No dobra, może nie do końca, bo oczekiwaliśmy tutaj łatwego zwycięstwa po szczególnie dobrym pierwszym secie, ale mówiłem o tym też w faktach, że Polki no mają takie momenty, kiedy grają z drużynami teoretycznie słabszymi, że troszkę tam brakuje momentami koncentracji. Tak też było w pewnych momentach tego drugiego seta, który właśnie trwa. Na początku tego seta zarysowała się przewaga Portugalii, to niespodzianka, były nawet 4 punkty przewagi, 11-7 prowadziły Portugalki, no ale Polki już wróciły ten wyższy bieg, opanowały sytuację i teraz mamy 23-15. Także no to wszystko zmierza w stronę szczęśliwego zakończenia. Takim szczęśliwym zakończeniem będzie oczywiście 3-0. Skoro Polki to faworytki, no to lepiej by tutaj było nie tracić seta, oszczędzić trochę tej energii. To tak się niby wydaje, co to jest spędzić na parkiecie parędziesiąt minut, kiedy jest się zawodowym sportowcem, zawodową sportsmenką. No ale lepiej zawsze te siły oszczędzać na kolejne mecze. A już wiemy, że w ćwierćfinale Polki zagrają, jeżeli wygrają to spotkanie, z Holenderkami. Holenderki dzisiaj stoczyły długi pojedynek ze Słowenkami, wygrały 3-2, no i są już w tej 1/4 i być może teraz już przedstawiciele holenderskiego sztabu siedzą i oglądają to spotkanie Polek z Portugalkami i patrzą, jak to się wszystko zakończy. Na razie dobrze to wygląda, pierwszy set 25-18, w drugim 23-16 w tym momencie, także zmierzamy do prowadzenia 2-0 i miejmy nadzieję, że za chwilę będzie też i trzeci set na naszym koncie.
0: Patryk Serwański, redakcja sportowa RMF FM. Patryku, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.

0: W Radiu RMF24 wybierzmy się na chwilę na Islandię, która, przypomnę, w większości opowiedziała się przeciwko wznowieniu negocjacji z Brukselą. Ta wyspa to coraz bardziej popularny kierunek turystyczny, również wśród Polaków. Przewodnicy wskazują, że z roku na rok przybywa polskich turystów na Wyspie Lodu i Ognia. Co takiego jest w tym miejscu i czy naprawdę można się w nim zakochać od pierwszego wejrzenia? Nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat pytał o to Piotra Wojciechowskiego, przewodnika po Islandii.
1: Islandia ciągle pozostaje inną planetą. To jest miejsce, gdzie po prostu właśnie to, co znamy z innych miejsc, niekoniecznie tylko w Europie, po prostu z innych miejsc na świecie, to są inne rzeczy niż te, które można zobaczyć tutaj na Islandii. To naprawdę jest inna planeta, a PR jest dobrze robiony, trzeba przyznać, bo liczby bezwzględne pokazują duży przyrost jak gdyby zainteresowania, w Polsce zwłaszcza, to jest ciekawe, ale my w tej chwili jesteśmy 8. narodem pod względem osób odwiedzających Islandię. Ze wszystkich turystów stanowimy tutaj już 8. grupę i coraz bardziej się pniemy w tych rankingach. Myślę, że po tym sezonie może się okazać, że na przykład jesteśmy już na 6. miejscu, nie? Ale przed sezonem to było 8. miejsce. Jeżeli chodzi o liczby, w 2008 roku w sezonie letnim, a tutaj lato trwa pół roku, było tutaj 400 tysięcy turystów z całego świata. Przed COVID-em, przed pandemią COVID, tych ludzi było tutaj już ponad 2 miliony 300 tysięcy, czyli procentowo to jest olbrzymi przyrost. W tej chwili wróciliśmy do poziomu sprzed pandemii, czyli 2 miliony 300 tysięcy turystów, jak to zestawimy z Barceloną na przykład, gdzie dziennie pewnie jest niewiele mniej turystów co tutaj w rok, to pokazuje, jak mało ludzi tutaj dotarło, ale też te liczby pokazują, jak to się robi coraz bardziej popularne miejsce i bardzo słusznie, bo jest przepięknie.
2: Ten szczyt sezonu turystycznego to jest za nami, to się kończy, końcówka sierpnia, gdzieniegdzie mówi się, że to jest właśnie ten taki najwyższy moment, najwyższy szczyt za nami, że teraz turyści cały czas chętnie przyjeżdżają, ale jednak nie aż tak dużo, może to ze względu na to, że jednak wakacje.
1: Szczyt szczytów skończył się mniej więcej 20 sierpnia. W tej chwili jesteśmy jeden stopień niżej, ale ciągle jest bardzo dużo ludzi na wyspie. Warto wspomnieć, że wakacje na Islandii trwają do 15 sierpnia i to nie jest przypadek, bo to jest wszystko zsynchronizowane z przyrodą, więc tak to wygląda. Natomiast ciągle jest tak, że mnóstwo dróg jeszcze jest otwartych, zwłaszcza te miejsca wewnątrz kraju, w tak zwanym interiorze, czy po angielsku Highlands. To są takie miejsca bardzo sezonowo czynne, więc tam można wjeżdżać, powiedzmy sobie, od początku lipca do końca września, czasami do połowy października.
0: Wyjaśniał Piotr Wojciechowski, przewodnik z Islandii, z którym rozmawiał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat. Jakie miejsca najbardziej przypadły do gustu polskim turystom? O tym opowiedziała Małgorzata z Rzeszowa, turystka po Islandii.
3: Piękna przyroda. Na pewno będę chciała jeszcze tutaj wrócić. Nasz przewodnik pokazał nam to, co najbardziej atrakcyjne, czyli gejzery, kanion Justina Biebera, góry tęczowe, które były moim marzeniem i się to marzenie spełniło. Ale w planach jeszcze są fiordy, jeszcze Reykjavik i Islandia zimą. No i być może rajd wokół całej wyspy.
2: Największe różnice, patrząc tak trochę jak turysta, który może na co dzień zwiedza bardziej europejski kontynent, a tutaj teraz będąc na Islandii, jakieś takie największe różnice, nie wiem, czy w stylu życia, no w porze dnia to na pewno, bo tu jest cały czas jednak widno.
3: Przestrzeń. Przestrzeń robi wrażenie, ale też takie pozytywne nastawienie mieszkańców do siebie i do turystów, chęć pomocy, czego doświadczyliśmy jeden raz na drodze, akurat nie nasz przewodnik udzielał komuś pomocy i ponoć jest to w stylu Islandczyków. Myślę, że jednak największe wrażenie robi przyroda.
0: Miejsca warte odwiedzenia przedstawiła Małgorzata z Rzeszowa, turystka, z którą rozmawiał Benjamin Kubiak-Piłat, nasz wysłannik na Islandię. Ja dodam, że jeszcze mam komentarz w sprawie referendum w Islandii. Otóż Komisja Spraw Zagranicznych Parlamentu tego kraju nie zdecydowała dzisiaj o wycofaniu wniosku o członkostwo w Unii Europejskiej. Na wycofania wniosku złożonego przez Islandię jeszcze w 2009 roku domaga się opozycyjna partia Niepodległości, która powołuje się na wolę społeczeństwa. Radio RMF24, jeszcze więcej informacji.

0: Trwa mecz 1/8 siatkarskiego Europań, Polska-Portugalia i w secie trzecim, no 10-13 dla Portugalii. Trzymamy kciuki. W Radiu RMF 24 mamy teraz informację z rodzimego podwórka piłkarskiego. Otóż Dawid Kroczek nie jest już trenerem Rakowa Częstochowa. Klub spod Jasnej Góry zdecydował o zakończeniu współpracy z 37-letnim szkoleniowcem po fatalnym początku sezonu. Czarę goryczy przelała niedzielna porażka z Jagiellonią Białystok. Raków, przypomnę, przegrał 2-5, choć dwukrotnie doprowadzał do remisu. W ostatnim kwadransie spotkania częstochowianie stracili 3 bramki. W 4 ligowych meczach nowego sezonu Raków nie zdobył ani jednego punktu i zajmuje ostatnie miejsce w tabeli ekstraklasy. Kroczek, przypomnę, prowadził zespół również w eliminacjach Ligi Konferencji. Raków pokonał niżej notowaną Valentę i Hammerby, ale odpadł w decydującej rundzie z Hajdukiem Split po dogrywce. Łącznie 37-letni szkoleniowiec poprowadził częstochowski klub w 14 meczach. Jego bilans to 6 wygranych, 2 remisy i 6 porażek. Nie znamy na razie nazwiska następcy Dawida Kroczka. W Radio RMF 24 już za chwilę fakty i fakty sportowe. Zostańcie z nami, jest 19:50.
1: Radio RMF 24.

0: To już 20. czas na fakty RMF FM. Anna Wachowska, posłuchajmy razem.
1: Polskie siatkarki mają ćwierćfinał Mistrzostw Europy na wyciągnięcie ręki. To temat numer jeden w faktach i faktach sportowych RMF FM. Potem alarmująca statystyka na Lubelszczyźnie. W co siódmej gminie nie ma syreny, która może ostrzec mieszkańców o zagrożeniu. A na koniec Anne Hathaway w nowej roli. Kończy się trzecia partia meczu Polska-Portugalia w 1/8 Mistrzostw Europy Siatkarek. Nasze zawodniczki prowadzą 2-0 w setach. Rozgrywany w Stambule pojedynek śledzi Patryk Serwański z redakcji sportowej
2: RMF FM. Wieczór.
1: Witaj Patryku, jaki wynik w trzecim secie?
2: No niekorzystny. Polki przegrywają teraz 16-20. Bardzo źle rozpoczęły tego trzeciego seta. Wynik 6-0 na korzyść Portugalii. No i to są właśnie te przestoje, o których mówiłem przed godziną w faktach. Przestoje niebezpieczne, jeśli chodzi o grę biało-czerwonych, które im się zdarzają. No i jeżeli rywalki będą lepsze, jeżeli będziemy grać z jakąś lepszą drużyną, to ten problem może być jeszcze poważniejszy. No więc trzeba powalczyć, żeby ten mecz zamknąć wynikiem 3-0. Teraz atak Magdaleny Stysiak jest 17 punkt. Przegrywamy więc 3 punktami. Oczywiście do tego meczu wrócę w faktach sportowych.
3: Aktualny obraz faktów.
1: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na autostradzie A18 w Lubuskiem. W Nowoszowie dachowało auto osobowe. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia. Górnicy kontynuują protest pod ziemią w likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach. Według Sierpnia 80 Polska Grupa Górnicza chce do prac likwidacyjnych angażować firmy zewnętrzne. PGG zaprzecza i podkreśla, że strajk jest nielegalny. Reporterka RMF FM Anna Kropaczek w faktach. Aniu, jak przebiega ten protest?
4: Górnicy zjeżdżają na dół, ale nie podejmują pracy.
5: Mieliśmy obiecaną sprawiedliwą transformację, mieliśmy obiecane to, że będziemy likwidować to wszystko siłami własnymi, że nie będziemy sztucznie skracać terminów poprzez wprowadzanie innych firm.
4: A gwarantem tego miał być dyrektor odpowiedzialny za likwidację kopalń w PGG, który stracił stanowisko, mówił mi jeden z protestujących górników z porannej zmiany. Wiceprezes PGG Grzegorz Wacławek powiedział, że zarząd jest zaskoczony protestem w kopalni Wujek.
6: Sam strajk jest strajkiem nielegalnym, ale będziemy dążyć do tego, by porozumieć się z załogą.
4: Wiceprezes odpiera zarzuty związkowców i zapewnia, że udział firm zewnętrznych we wszelkich pracach w kopalniach w ciągu 2 lat obniżył się o ponad 40%.
1: Nawet w co siódmej gminie na Lubelszczyźnie nie ma syreny zdolnej nadać alarm o zagrożeniu. Chodzi o 3-minutowy sygnał modulowany. W faktach wracamy do ustaleń reportera RMF FM. Dominik Smaga rozmawiał o tym z wojewodą Krzysztofem Komorskim.
7: Ile gmin nie ma syreny?
8: Myślę, że około 30.
7: Kiedy one się pojawią i w jakiej kolejności?
8: Podpisaliśmy umowę z firmą na montaż dodatkowych 326 syren na terenie naszego województwa. W pierwszej kolejności podchodzimy do powiatów przygranicznych i tych, w których jest ich najmniej. Do końca roku planujemy, aby w naszym województwie było około 1000 syren.
7: Czy dojdziemy do sytuacji, że zamiast około 30 gmin, w których nie ma ani jednej syreny, zejdziemy do zera?
8: Nie będę pana publicznie kłamał. Liczę się z tym, że gdzieś zawsze będzie brak.
1: Usłyszał reporter RMF FM Dominik Smaga. W niektórych przypadkach problemem jest umiejscowienie syren z dala od domów. Anne Hathaway zagra u boku Toma Cruise'a. Chodzi o nową odsłonę słynnego filmu Szybki jak błyskawica. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM przynosi te informacje. Kogo zagra ta znana aktorka?
9: Ma wcielić się w rolę inżynierki oraz właścicielki zespołu wyścigowego, bo w tym filmie Tom Cruise wróci do świata wyścigów prawie 40 lat po premierze oryginału. Wtedy główną postać kobiecą zagrała Nicole Kidman i to wtedy oboje z Cruise'em poznali się, a potem zostali małżeństwem. Od czasu rozwodu nie pojawili się razem na ekranie. Premiera tego nowego wyścigowego widowiska ma już konkretną datę – 2 czerwca 2028 roku.
1: Znacznie wcześniej, bo już za godzinę w studiu faktów pojawi się Katarzyna Podraza, za chwilę u nas też fakty sportowe. A ja dziękuję i dobrego wieczoru Wam życzę.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Za nami fakty, a w Radiu RMF 24 jeszcze więcej informacji. Przypomnę, Polki grają o ćwierćfinał Euro. Śledzimy to dla was, a ja witam ponownie. Krzysztof Urbaniak.

0: Mamy ćwierćfinał siatkarskiego Euro. Nasze panie wygrały z Portugalkami 3-0. Brawo, brawo, brawo. Wrócimy do tego w faktach sportowych RMF FM. A to jest wieczorny program w Radiu RMF 24. Przypomnę, że dziś ostatni dzień obowiązywania pakietu ceny paliw niżej, czyli CPN. Jeszcze przez niespełna 3 godziny za 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł i 64 grosze. Za 98 7 zł i 46 groszy, z kolei za olej napędowy 7 zł i 31 groszy. O tym, co zmieni się o północy, mówiła dziś w Radiu RMF 24 Urszula Cieślak, starszy analityk rynku paliw, biuro Reflex. Posłuchajmy.
1: Automatyczne przywrócenie pierwotnej stawki, którą mamy dla paliw płynnych w sprzedaży detalicznej 23% z obecnego jeszcze dzisiaj obowiązującego poziomu 8% będzie oznaczało automatyczny wzrost cen benzyny i oleju napędowego, bo właśnie te paliwa były objęte pakietem CPN i będzie to w obu przypadkach, zarówno dla benzyny, jak i oleju napędowego, oznaczało podwyżki w przedziale 60-90%. Te widełki tej skali wzrostu wynikają z tego, że pewnie nie na wszystkich stacjach w stosunku do cen, które dzisiaj widzimy, będzie jednakowa podwyżka, no bo to będzie po części zależało od tego, jakie dzisiaj mamy poziomy cen na stacjach, bo pamiętajmy, że nie wszędzie tankujemy w tych maksymalnych cenach wyznaczonych przez ministra energii. Są też stacje, gdzie możemy kupić paliwo kilkanaście, 20 groszy poniżej tych maksymalnych cen wyznaczanych przez ministra energii, a więc to wszystko będzie wpływało finalnie na każdej stacji, ile zapłacimy drożej za paliwo. Ale podwyżki do 90 groszy to jest takie no, minimum, którego musimy się spodziewać od północy na stacjach.
2: To od jutra, ale na Bliskim Wschodzie mamy znów eskalację działań, to znaczy zaczęli z powrotem Amerykanie i Irańczycy do siebie strzelać. Czy w związku z tym trzeba się liczyć z kolejnymi podwyżkami cen ropy, co się przełoży w ciągu jakiegoś czasu na dalsze podwyżki cen ropy i paliw?
1: No zobaczymy, czy ten wzajemny ostrzał, który miał miejsce w ostatnich kilkudziesięciu godzinach, to będzie początek do jakiejś większej serii ataków, czy będzie to miało charakter jednorazowy, ale już dzisiaj widzimy reakcję giełd i wzrost cen ropy Brent powyżej $90 za baryłkę. Dzisiaj, od jutra pewnie ceny hurtowe się nie będą zmieniały. Kolejne zmiany środa, czwartek. Niestety na rynku hurtowym mogą przynieść podwyżki cen, a więc do tych wzrostów cen na stacjach, które zobaczymy jutro, wynikających już jakby tutaj tylko i wyłącznie niemal ze zmiany stawki podatku VAT, w kolejnych dniach, jeszcze przed weekendem, mogą dojść podwyżki już wynikające z tych uwarunkowań rynkowych, a więc wzrostu cen ropy naftowej, wzrostu cen paliw gotowych na rynku europejskim. A więc no, ta perspektywa nie wygląda w tym momencie dobrze. Chyba że, tak jak mówię, ten ostrzał ostatni wzajemny będzie miał charakter taki tymczasowy, krótkotrwały i nie przerodzi się to w jakąś większą eskalację konfliktu. Z tych doniesień, które dopływały do nas w ubiegłym tygodniu, wynika, że Stany Zjednoczone nie przygotowują się jeszcze przed tymi listopadowymi wyborami połówkowymi do takiej głębszej eskalacji militarnej. A więc być może to był to jakiś taki jednorazowy incydent, który nie będzie miał ciągu dalszego, a w związku z tym też ten wzrost cen ropy, który dzisiaj notujemy, może będzie krótkotrwały.
0: Mówiła Urszula Cieślak, starszy analityk rynku paliw Biuro Reflex. Była na gościem Tomasza Terlikowskiego. Dodam, że resort finansów informował, że dotychczasowy koszt programu CPN wyniósł około 4 700 000 000 zł. Wznowienie na ostatnie 2 tygodnie sierpnia obniżki VAT na paliwa będzie kosztować budżet państwa według szacunku Ministerstwa Finansów prawie 500 milionów złotych. Zerkam jeszcze na to, co dzieje się na arenach sportowych. Teraz właśnie trwa mecz Maji Chwalińskiej z Taylor Townsend. To jest US Open, pierwsze spotkanie Maji i jak na razie pierwszy set, w którym jest 1-1 w gemach. Trzymamy kciuki za Maję. Za chwilę do tego wrócimy w radiu RMF 24.
3: RMF 24.

0: W Radiu RMF24 nowe sportowe informacje. Będzie i o siatkówce, i o tenisie. Zacznijmy od tej pierwszej dyscypliny. Polskie zawodniczki, przypomnę, awansowały do ćwierćfinału Mistrzostw Europy po zwycięstwie nad Portugalią 3-0. Mecz oglądał nasz dziennikarz z redakcji sportowej, Patryk Serwański, który jest ponownie z nami.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Pewne zwycięstwo biało-czerwonych?
1: No, wynik mówi sam za siebie, ale jednak no, diabeł tkwi w szczegółach i o tym chciałem chwilę powiedzieć. Pierwszy set rzeczywiście bardzo dobry, tutaj Polki od początku narzuciły swój styl gry, wygrały powiedzmy dość pewnie. W drugim secie już było trochę problemów, bo do połowy tej drugiej partii to rywalki prowadziły maksymalnie 4 punktami, więc no, nie trzeba było bić na alarm, ale jednak były jakieś problemy. No, to są właśnie takie przestoje w grze naszej drużyny, taka nieumiejętność jakby zachowania koncentracji przez cały mecz i takiego pójścia za ciosem. Kiedy gra się z Portugalią, no to sobie można odrobić, ale jesteśmy już w ćwierćfinale Mistrzostw Europy, to już rywalki będą tylko mocniejsze. No, w każdym razie w drugiej partii Polki sobie to odrobiły, no i od tego stanu tam 13-13 już potem poszły za ciosem, skończyło się 25-17, więc ta końcówka drugiej partii świetna. No i co się dzieje, kiedy Polki wychodzą na trzeciego seta? Rozpoczyna się to od wyniku 0-6. Na korzyść Portugalii, tak? Te 6 punktów. Także no... Dobra końcówka drugiego seta, zaczynamy trzeciego i znowu to się wszystko nie układa, trzeba gdzieś tam gonić. Mm-hmm.

0: Emocje w końcówce i ten set akurat trzymał nas w napięciu do samego końca, bo jeszcze mieliśmy remis 23-23, później dwie piłki na naszą korzyść. Także jest awans do ósemki, ale no gdzieś trzeba sobie patrzeć na to, że no, moglibyśmy troszeczkę więcej oczekiwać, tak? To nie było, ten mecz nie wyglądał w ten sposób, że od pierwszej do ostatniej akcji wszystko układało się po naszej myśli. Były takie przestoje, które powodowały, że było, no nie powiem, że jakoś bardzo groźnie, bo tu jakieś takie miałem przeświadczenie, że to się uda wszystko zamknąć, ale gdzieś tam trener Lavarini powinien na to zwrócić, pewnie zwrócił uwagę na te przestoje w grze, bo to po prostu będzie niebezpieczne, a dalej gramy z Holandią, to w czwartek ćwierćfinał, czyli już drużyna zdecydowanie mocniejsza, Portugalii.
1: I będziemy bardzo mocno trzymać kciuki za biało-czerwony. Czas teraz na tenis i turniej US Open. Przed nami mecze Igi Świątek i Huberta Hurkacza. A już trwa mecz Mai Chwalińskiej. Jak idzie Mai i jakie są nadzieje na zwycięstwo Igi i Huberta?
0: Tak, od Mai zacznijmy, bo już gra. No, Maja Chwalińska na razie przegrywa 2-3 na korzyść jednego przełamania Taylor Townsend, jej rywalka amerykanka. Doświadczona teraz gdzieś tam pod koniec pierwszej setki rankingu, ale to jest naprawdę dobra zawodniczka, taka atletyczna. Myślę, że Mai nie będzie z nią łatwo. Teraz kolejny gem serwisowy Townsend, w którym ona prowadzi 30-0, także zmierza po czwarty punkt. Hubert Hurkacz kontra Damir Dżumhur, zawodnik z Bośni i Hercegowiny. No, jeżeli Hubert będzie serwował tak, jak potrafi, jeżeli zagra na tym swoim poziomie, który znamy, to powinien sobie z tą przeszkodą poradzić. No i na koniec dnia, właściwie na koniec dnia w Nowym Jorku, bo u nas to już będzie wtorek, bo na pierwszą w nocy jest teraz zaplanowany mecz Igi Świątek z Chinką Wang Xiu. No tutaj też wydaje się, że Polka jest oczywiście zdecydowaną faworytką. Także dwa zwycięstwa, można powiedzieć tak skrótowo, których byśmy oczekiwali. No i w przypadku Mai Chwalińskiej, ona dużo wyżej notowana od Taylor Townsend, ale mimo wszystko zwycięstwo Polki będzie jakąś małą niespodzianką, myślę. Tak bym sobie to wyobrażał.
1: Patryk Serwański, redakcja sportowa RMF FM. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Przypomnę, że z Patrykiem spotkamy się jeszcze w Faktach Sportowych RMF FM o 21 i o 22, a za Maję Chwalińską oczywiście bardzo mocno trzymamy kciuki. Radio RMF 24. Mamy jeszcze więcej informacji.

To jest wieczorny program w Radiu RMF24. Mam dla was jeszcze więcej informacji. Już za kilka godzin rozpoczną się obchody, które upamiętnią 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Najważniejsi urzędnicy z prezydentem Karolem Nawrockim, premierem Donaldem Tuskiem oraz wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem na czele wezmą udział w uroczystościach. Jak zapowiada resort obrony, w uroczystościach obok przedstawicieli najwyższych władz wezmą również udział kombatanci, żołnierze Wojska Polskiego, harcerze oraz wszyscy ci, którzy wspólnie będą chcieli uczcić bohaterstwo polskich obrońców i pamięć wszystkich ofiar II wojny światowej. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 4:15 rano. Ich punkt kulminacyjny, w tym uruchomienie syren alarmowych, przypadnie na godzinę 4:45, czyli moment pierwszego niemieckiego ataku na polską placówkę. Podczas uroczystości zaplanowano wystąpienie polityków, prezydenta, premiera i szefa MON. Nad ranem pamięć pierwszych cywilnych ofiar II wojny światowej zostanie uczczona również w Wieluniu w województwie łódzkim, który 1 września 1939 roku był pierwszym polskim miastem zbombardowanym przez Luftwaffe. W tych uroczystościach obok nielicznych żyjących jeszcze naocznych świadków tragedii wezmą udział m.in. marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oraz wicepremier obrony narodowej Cezary Tomczyk.

0: Słuchacie Radio RMF 24.
1: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.
0: 2026-27. Dziś przed kancelarią premiera odbył się protest środowiska pedagogów dotyczących podwyżek ich pensji. I ten temat, czyli zarobki, był jednym z głównych tematów w popołudniowej rozmowie. Mówi o tym prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz, a pytał go o to Grzegorz Sroczyński.
2: Powiedzmy, że właśnie skończyłem studia polonistyczne, bardzo bym chciał. Mam przygotowanie pedagogiczne, czyli skończyłem jeszcze ten rok.
3: Tak, przynajmniej półtora semestru.
2: Półtora semestru.
3: Przygotowanie pedagogiczne.
2: Dostaję pierwszą pracę w szkole. 1 września zaczynam prowadzić lekcje polskiego w podstawówce w klasie 7-8. Ile dostaję na rękę?
3: No, jeżeli to jest człowiek poniżej 26 roku życia, ma ulgę podatkową, natomiast jego wynagrodzenie brutto to jest 5300 zł.
2: 4 na rękę.
3: No, jeżeli nie będzie płacił podatku, tego będzie miał więcej, ale
2: no to 400 czy 4200.
3: Jeżeli jest to osoba, która rozlicza się tak jak każdy z 12% podatku, no to widać wyraźnie, że to może być w granicach 4500. To są wszystkie pieniądze, które ten człowiek zarobi. Oczywiście, jeżeli będzie chciał pracować więcej, a jako polonista będzie wyjątkiem w swojej szkole, to może pracować nawet na półtora czy na dwa etaty. Jeżeli czas, siły i możliwości organizacyjne na to pozwolą. Natomiast no to jest coś, co powoduje, że młody człowiek, a mamy takie przykłady, gdy w sierpniu dowiedział się po 20 sierpnia, ile będzie wynosiło jego wynagrodzenie, odmówił podjęcia pracy. Mhm. My dzisiaj borykamy się z brakami nauczycieli w całym spektrum przedmiotów, od religii począwszy na matematyce kończąc, dlatego że młody człowiek myśli bardziej ekonomicznie, a mniej emocjonalnie, mniej sercem, mniej sentymentem do tego podchodzi, bo on musi się utrzymać. Jeżeli są nauczycielki, które pracują w Warszawie, a mieszkają w Lublinie, i dojeżdżają te półtorej godziny do stolicy, wracając do Lublina, dlatego że tam koszty utrzymania są deczko mniejsze, a w Warszawie się więcej zarabia, choćby dlatego, że dzięki staraniom Związku Nauczycielstwa Polskiego od 1 września wychowawstwo będzie na poziomie 1000 zł, a nie 300-400 jak w innych rejonach, to tym
2: dodatek
3: ludziom,
2: za wychowawstwo,
3: tak, to opłaca się pracować w tych ośrodkach, gdzie te kwoty są większe. Natomiast jeżeli to jest młode małżeństwo, które ma utrzymać się w takim ośrodku jak Warszawa, Poznań, Gdańsk, to są naprawdę dalece niewystarczające kwoty, tym bardziej, że one są niewiele większe od płacy minimalnej. Ta płaca minimalna goni nas coraz szybciej i wydaje się, że jest ona coraz bliżej nauczycieli rozpoczynających pracę. To także było przyczyną naszego głębokiego niezadowolenia z owej 30% podwyżki, dlatego że gdyby jej nie było, to w 2024 roku ogromna rzesza nauczycieli musiałaby dostać dodatek uzupełniający, ponieważ ich wynagrodzenie byłoby mniejsze.
2: To jest niezgodne z prawem, więc musieli dostać wyrównanie.
3: I stąd niezadowolenie, podobnie jak i gradacja wartości dla przykład dla nauczycieli mianowanych.
2: Czyli jak minister Nowacka tudzież premier Tusk odpowiadają wam, no przecież daliśmy wam 30%. Rzeczywiście, no jak się popatrzy na te konkrety Platformy, to jesteście jedną z nielicznych grup, która wyszarpała sobie dokładnie jeden do jednego obietnicę, którą złożyli.
3: No i tu się pozwolę z
2: dobrze, ale nie wracajmy,
3: nie
2: do didaskaliów nie wracajmy.
3: To nie był didaskalia. Pan premier obiecał 1500 zł do etatu i nie było fizycznej możliwości wykonania.
2: No dobrze, ale dostaliście 30%. I rozumiem, że teraz wasz postulat jest jaki? To znaczy, inaczej zapytam. Ten młody nauczyciel, gdyby rząd posłuchał waszych obecnych postulatów z dzisiejszej demonstracji, ile by zarabiał na starcie?
3: On by, jeżeli przyjęlibyśmy, że udaje się w ciągu roku 2027 przygotować i wdrożyć inicjatywę obywatelską, to wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela dyplomowanego byłoby dzisiaj tam 9,5 tysiąca złotych, a nie 6...
2: Brutto.
3: Brutto. Wynagrodzenie zasadnicze.
2: Czyli na starcie młody nauczyciel 9,5 brutto.
3: Nie. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela dyplomowanego byłoby na poziomie przeciętnego wynagrodzenia w kraju, no rozpoczynające miałby tego około 85%, czyli miałby w granicach 7-7,5 tysiąca, a nie 5300. Różnica byłaby znacząca.
2: 2000.
3: Natomiast do tego oczywiście zakładamy, że dyplomowany ma dodatek stażowy, on jest uzyskiwany po 4 latach pracy. To może być bodźcem do tego, żeby do szkoły przychodzili najlepsi.
0: Mówił prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Całą rozmowę znajdziecie w naszym portalu rmf24.pl. Zerkam jeszcze na korty tenisowe turnieju US Open. Maja Chwalińska przegrała niestety pierwszego seta z Taylor Townsend 2-6. W secie drugim mamy remis 1-1 w gemach. Trzymamy kciuki, szczegóły już za chwilę w Faktach RMF FM. O 21:00.
1: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Powerplay, u nas na zegarze już godzina 21, to oznacza porę nowych faktów.
1: W studiu faktów pojawiła się Katarzyna Podraza, zapraszamy.
0: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, zapraszam. Polskie siatkarki w ćwierćfinale Mistrzostw Europy pokonały Portugalię. O tym sukcesie na początku, ale też w faktach sportowych RMF FM. Znów gorąco na Bliskim Wschodzie. W doniesieniach zza oceanu planowane przez USA uderzenia na Iran. Polscy turyści pokochali Islandię.
3: I bardzo słusznie, bo jest przepięknie.
2: To była łatwa przeprawa polskich siatkarek. Biało-czerwone nie dały szans Portugalkom i wygrały w 1/8 finału Mistrzostw Europy 3-0. Rywalki nawiązały wyrównaną walkę dopiero w trzecim secie, który zakończył się zwycięstwem naszych 25-23. O tym, z kim teraz zagrają Polki, dowiecie się już za chwilę w Faktach Sportowych RMF FM. Ruszyły prace nad nowym systemem powiadamiania o sytuacjach kryzysowych, który ma zastąpić alertę RCB. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, nad takim rozwiązaniem pracują Ministerstwa Cyfryzacji oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nowe pomysły powstały po incydencie z lipca, gdy na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta. W faktach nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, jak ma działać nowy system?
4: To ma być mechanizm, który pozwoli, żeby na nasz telefon automatycznie przychodziło powiadomienie, niekoniecznie przez SMS, tylko jako wiadomość, która wyświetla się jako niezależny komunikat, gdy jesteśmy w miejscu, którego dotyczy możliwe zagrożenie. Tak to tłumaczy w rozmowie ze mną rzeczniczka MSWiA, Karolina Gałecka.
5: Jest to przejęcie telefonu komórkowego, gdzie telefon wibruje, wyświetla się alarm z informacją o zagrożeniu, gdzie to zagrożenie występuje i że należy oczywiście zachować nie tylko spokój, ale śledzić komunikaty służb.
4: Prace nad tym nowym rozwiązaniem potrwają jeszcze co najmniej kilka miesięcy. Na razie główną formą przekazania informacji pozostają alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Do odwołania obowiązuje zasada, że takie alerty będą rozsyłane za każdym razem, gdy Polska poderwie myśliwce.
6: Konflikt na Bliskim Wschodzie w faktach RMF FM.
2: Donald Trump zapowiada mocne uderzenia na Iran w odpowiedzi za ataki na amerykańskie cele w Jordanii. Teheran zaatakował z kolei po tym, jak USA ostrzelały dwie irańskie wyrzutnie na wyspie Larak. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent na linii. Pawle, to nowa odsłona eskalacji napięcia na Bliskim Wschodzie. Może mieć ona jednak związek ze zbliżającymi się jesiennymi wyborami do Kongresu.
7: Iran, jak się ocenia, będzie prowokował USA, bo wie, że Trump chciał przeczekać wybory, stąd przez blisko miesiąc nie było nowych ataków, a prezydent mówił o zmianie taktyki, czyli naciskach ekonomicznych. Amerykanie, co wynika z badań, krytycznie podchodzą do konfliktu z Iranem. Trump wie, że może się to odbić na wyniku wyborów. Republikanie mogą stracić większość na Kapitolu, a to utrudni Trumpowi sprawowanie władzy. Demokraci mogą nawet wszcząć procedurę usunięcia prezydenta z urzędu. Iran o tym wie i, jak podkreślają komentatorzy, może w najbliższych tygodniach robić wszystko, by Trumpowi nie udało się zrzucić sprawy konfliktu na dalszy plan. Sam prezydent stwierdził dziś nawet, że reżim w Teheranie chce wznowić negocjacje. Bardzo chcą się spotkać, powiedział Trump. Po prostu nie wiem, czy można liczyć na porozumienie z nimi, dodał. Teheran za każdym razem zaprzecza słowom Trumpa. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Polacy coraz chętniej przylatują na Islandię w celach turystycznych. Liczby nie kłamią, mówi Piotr Wojciechowski, przewodnik z Islandii. Polscy turyści zajmują 8 miejsce wśród narodów najczęściej odwiedzających wyspę lodu i ognia.
8: Po tym sezonie może się okazać, że na przykład jesteśmy już na 6 miejscu, nie? Ale przed sezonem to było 8 miejsce. Jeżeli chodzi o liczby, w 2008 roku, w sezonie letnim, a tutaj lato trwa pół roku, było tutaj 400 tysięcy turystów z całego świata. Przed COVID-em tych ludzi było tutaj już ponad 2 miliony 300 tysięcy, czyli procentowo to jest olbrzymi przyrost. I bardzo słusznie, bo jest przepięknie.
2: I my polecamy turystycznie ciekawą Islandię. Z Piotrem Wojciechowskim rozmawiał reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Biało-czerwone siatkarki z awansem do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Plan minimum wykonany. Polki w Stambule pokonały 3-0 Portugalki. Pierwszy set to pewne zwycięstwo. W drugim nieco problemów, za to trzeci wyrównany, ale zakończony wynikiem 25-23 dla Polek. W czwartek ćwierćfinał i pojedynek z Holandią, ale na razie no nie wiemy jeszcze o której godzinie nasza drużyna wyjdzie na parkiet. Na kort już jakiś czas temu wyszła z kolei Maja Chwalińska. Pierwsza runda US Open i mecz z Amerykanką Taylor Townsend. Na razie mecz dla Polki no niezbyt udany. Pierwszy set przegrany 2-6, w drugim 1-3 przegrywa teraz Chwalińska. Drugi mecz i drugie zwycięstwo to już reprezentacja Polski na Mistrzostwach Świata w Soka, czyli w piłkę nożną sześcioosobową. Biało-czerwoni wygrali z Marokiem 5-2. Bradley Barcola zamienia PSG na Liverpool. Francuski skrzydłowy przenosi się do Premier League. Transfer za 123 miliony funtów. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Na razie w Anglii ligowa piłka i walka o punkty pomiędzy Arsenalem i Aston Villą. Czwarta minuta gry i jak na razie 0-0. W Hiszpanii za to niespełna pół godziny pojedynek FC Barcelony z Rayo Vallecano. Na szpicy w drużynie Dumy Katalonii ponownie Brazylijczyk Rafinha. Jako dziewiątka zawsze inicjuje pressing i robi to bardzo dobrze. Jest też oczywiście jednym z naszych liderów na boisku. Kiedy podkręca tempo i dynamikę gry, wszyscy wiedzą, jak włączyć się do akcji. No i oczywiście, fantastycznie radzi sobie pod bramką rywali. Tak to wszystko tłumaczył trener Barcelony Hansi Flick. Dawid Kroczek nie jest już trenerem Rakowa Częstochowa. Stanowisko objął na początku maja po porażce Rakowa w finale Pucharu Polski. No, ten sezon częstochowianie rozpoczęli w słabym stylu, odpadli w eliminacjach Ligi Konferencji, a w Ekstraklasie 4 mecze i 4 porażki.
10: RMF 24.

0: Rozmowa o 7 w radiu RMF24. To warto powtórzyć.
1: A gościem rozmowy o 7 w radiu RMF24 jest pułkownik Jacek Siewiera, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, dziś Atlantic Council. Dzień dobry, panie pułkowniku.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry
1: państwu. Panie pułkowniku, jakie jest polskie stanowisko w sprawie nuclear sharing? Czy ten dwugłos, który usłyszeliśmy po wizycie Pawła Zalewskiego w Waszyngtonie, to oznacza, że stanowisko Polski wobec programu nuclear sharing się zmieniło?
2: Nie, no, wydaje mi się, że po zajęciu stanowiska przez wicepremiera, ministra obrony narodowej, to stanowisko jest jednoznaczne, to znaczy Polska jest zainteresowana uczestnictwem w programie Nuclear Sharing i jest zainteresowana uczestnictwem w europejskim systemie, czy w europejskim programie odstraszania jądrowego, gdy takowy powstanie, bo dziś jest to jeszcze no taki, powiedzmy, polityczny, nie chciałbym powiedzieć slogan, ale raczej hasło.
1: Ale rozumiem, że tutaj kluczowa jest sprawa tego, czy my chcemy mieć głowice jądrowe na swoim terytorium, czy też nie. No bo Paweł Zalewski mówi wyraźnie, Polska nie chce mieć głowic nuklearnych na swoim terytorium. Generał Stanisław Kozi, pański poprzednik na stanowisku szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, mówi wprost, to jest błąd strategiczny.
2: No i generał Kozi ma w tym zakresie rację, jeśli przyjąć, że Paweł Zalewski to dokładnie ma na myśli, że Polska nie chce mieć głowic na swoim terytorium. Natomiast wydaje mi się, że tutaj to jest raczej skrót myślowy dyplomaty, niż który nie zajmuje się sprawami wojskowymi w sensie bezpośrednim. To jest skrót myślowy, to znaczy Paweł Zalewski był w tamtym czasie na negocjacjach uczestnictwa w programie w Brukseli i spotkał się z amerykańskim przedstawicielem. Został zapytany przez jednego z redaktorów o cele swojej wizyty i cele Polski na to spotkanie i stwierdził w nim nieopatrznie, moim zdaniem, że Polska nie jest zainteresowana rozmieszczeniem głowic. Rozumiem, że taki skrót myślowy.
1: Ale ten skrót myślowy, panie pułkowniku, zacytowały wszystkie agencje światowe, agencje europejskie, zwrócili na to uwagę również sojusznicy. W związku z tym to nie jest tylko kwestia przejęzyczenia, to może być poważny błąd polityczny.
2: To jest fatalne niestety, dlatego bardzo dobrze, że tutaj zareagował bardzo szybko minister obrony narodowej, jednoznacznie doprecyzował i wskazał istotne różnice dotyczące tego, jak wygląda uczestnictwo w programie Nuclear Sharing, z jaki komponent składa, a jednocześnie którym komponentem dzisiaj w ramach negocjacji zajmuje strona polska, w jakim zakresie strona polska jest tym zainteresowana, co było przedmiotem rozmów.
1: No dobrze, panie pułkowniku, to wejdę w słowo w takim razie. Rozumiem, że my chcemy mieć na swoim terytorium, do tego dążymy i to jest częścią naszego zainteresowania i uczestnictwa w programie Nuclear Sharing, broń jądrową. Broń jądrowa na polskim terytorium, to jest, rozumiem, nasz cel, tak?
2: Raz. Proszę mnie nie

0: zapytać o cel Polski, dlatego że ja dzisiaj nie reprezentuję interesów Ministerstwa Obrony Narodowej i państwa polskiego jako były urzędnik. Natomiast to, co z mojego punktu widzenia jest oczywistością, to fakt, że Rzeczpospolita w interesie pospolitej jest uczestnictwo w programie Nuclear Sharing i uczestnictwo możliwie pełne. Bazowanie broni jądrowej, taktycznej broni jądrowej typu B-61, bomb na naszym terytorium byłoby istotnym elementem i komponentem systemu bezpieczeństwa narodowego, bo jakikolwiek atak na tego typu komponent na terytorium Polski, wykonany przez kogokolwiek, jest automatycznie atakiem na amerykański, nie polski, arsenał jądrowy. I nie może pozostać bez odpowiedzi. Każdy, kto podejmowałby agresję wobec tego komponentu czy tego elementu, jak również elementów składowych, czyli na przykład samolotów DCA, które byłyby przypisane do tego komponentu, musiałby mieć świadomość, że atakuje amerykańskie zdolności i amerykańską własność.
1: A mówi nam wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski, ale to też przekazuje MON, że Polska już deklaruje uczestnictwo w programie DCA, czyli rozumiem w tym programie uczestnictwa samolotów podwójnego przeznaczenia, że to jest wstęp do programu Nuclear Sharing. Rozumiem, że jeżeli uczestniczymy w tym programie DCA, to już drogi odwrotu nie ma. To znaczy, że to jest prosta ścieżka do tego, żeby nas objął program Nuclear Sharing, tak?
0: Posiadanie samolotów DCA rzeczywiście jest warunkiem w zasadzie koniecznym do tego, by uczestniczyć w programie Nuclear Sharing. Natomiast samo uczestnictwo w posiadanie DCA, bo to nie jest osobny program, posiadanie zdolności Dual Capable Aircraft, ta nazwa jest również myląca, dlatego że to nie jest samolot podwójnego zastosowania, to znaczy w warunkach cywilnych i w warunkach wojskowych, jest to samolot całkowicie nie nadający się do zastosowania w warunkach cywilnych. Chodzi o posiadanie zdolności zawania zarówno w warunkach konwencjonalnego pola walki, jak i jądrowego pola walki. I z tego punktu widzenia rzeczywiście Polska takie zdolności posiada. Poprzednie samoloty nie były przystosowane do noszenia broni taktycznej jądrowej. Musiałyby być odpowiednio adaptowane. F-35 takie zdolności posiadają. Ale zanim będziemy mogli zadeklarować pełne uczestnictwo w DCA, to trzeba powiedzieć, czym ono jest. To jest wspólne ćwiczenie, wykonywanie misji, uczestnictwo w planowaniu misji, w certyfikacji platformy, która przenosi broń jądrową, w przenoszeniu ćwiczebnym ładunku, najpierw konwencjonalnego, tak jakby był ładunkiem jądrowym, dopiero później przenoszeniu przez pilotów certyfikowanego ładunku jądrowego i ostatecznie również mechanizm zgód politycznych do zatwierdzania misji po stronie amerykańskiej i po stronie uczestnictwa.
1: To na jakim my jesteśmy teraz etapie, panie pułkowniku?
0: To jest bardzo skomplikowany proces i tutaj nie dziwię zaangażowania poziomu politycznego, bo ten komponent polityczny jest tutaj absolutnie konieczny.
1: To na jakim my jesteśmy teraz etapie? Jesteśmy na etapie, kiedy czekamy na zgodę sojuszników, czy jesteśmy na etapie, kiedy nasi piloci dopiero się przygotowują i zdobywają certyfikaty, żeby móc nosić ładunki jądrowe w samolotach F-35?
0: Nawet jeżeli odbywa się tego typu działanie, to jest ono objęte bardzo wysokimi klauzulami. Natomiast w moim przekonaniu, nie mam dostępu dzisiaj do tych informacji, ale w moim przekonaniu jesteśmy na etapie, w którym Polska weszła w posiadanie F-35 stosunkowo niedawno, kilka tygodni temu, i możemy zadeklarować gotowość do przystąpienia do DCA. Na poziomie politycznym być może w Brukseli padła deklaracja, ok, jesteście gotowi, to zaczynajmy, i tego mógłbym się spodziewać rzeczywiście jako pewnej formy politycznej zgody lub porozumienia. Natomiast uruchomienie formalne programu, czyli programu szkolenia, wpisanie do programu szkolenia rocznego, przypisanie odpowiedniego nalotu, odpowiednich pilotów do certyfikacji, to nie jest absolutnie jeszcze ten moment, dlatego że dzisiaj jeszcze piloci na F-35 w bazach, do których one są przypisane, powiedzmy, że personel i dowództwo baz jest zajęte bardzo mocno zintegrowaniem F-35 i ich zdolności bojowych do funkcjonowania polskich sił zbrojnych.
1: Mówiąc krótko, jeszcze nie jesteśmy także gotowi. Tak rozumiem pańską wypowiedź. To zostawiając już ten temat, panie pułkowniku, porozmawiajmy chwilę o bazach amerykańskich. To nie będzie tylko jedna baza, to może być kilka baz, tak deklaruje Paweł Zalewski. Co jest kryterium, jeśli chodzi o obecność, stałą obecność Amerykanów? Bo rozumiem, że za chwilę ma się pojawić przedstawiciel Pentagonu u nas w Polsce. Jakie będzie to decydujące kryterium, które zadecyduje o tym, że będzie kilka baz amerykańskich, stałych baz amerykańskich w Polsce?
0: Tylko i wyłącznie interes narodowy Stanów Zjednoczonych i zrozumienie tego interesu narodowego w taki sposób, w jaki rozumie je dzisiejsza administracja Pentagonu. To znaczy, jeżeli obecność amerykańska na terytorium środkowoeuropejskim, przede wszystkim w Polsce, będzie odzwierciedlała interesy amerykańskie rozumiane jako ochrona ich interesów gospodarczych, ekonomicznych, politycznych, to ta liczba baz powstanie. Jeżeli my zadeklarujemy gotowość do ich współfinansowania, poniesienia części ciężaru z nią związanego, wyłożymy odpowiednie argumenty ekonomiczne na stół, związane z lokowaniem odpowiednich komponentów, możemy w pewien sposób wpływać i przekonywać na wielkość tego komponentu amerykańskiego na naszym terytorium. Natomiast sama decyzja o lokowaniu baz w Polsce jest decyzją amerykańską i będzie podejmowana przede wszystkim w oparciu o interes amerykański, co zresztą Pentagon jednoznacznie komunikuje.
1: A dzisiaj pańskim zdaniem ten
0: przede
1: interes amerykański...
0: Narodowej Strategii Bezpieczeństwa.
1: A dzisiaj pańskim zdaniem ten interes amerykański oznacza, że będzie kilka stałych baz amerykańskich w Polsce?
0: Uważam, że interes Stanów Zjednoczonych jest w tym wypadku fundamentalnie zbieżny z interesem Rzeczypospolitej. Znaczy, rzeczywiście jest tak, że dzisiejsze rozlokowanie sił amerykańskich wymaga aktualizacji i powinno zostać wzmocnione poprzez relokację sił albo uzupełnienie sił o większe związki taktyczne poziomu brygady plus zintegrowane lub pracujące z naszym dowodzeniem.
1: Panie pułkowniku, bo tutaj kluczowe, bo rozumiem, że to nie jest kwestia tygodnia, dwóch, tylko to są raczej decyzje związane z latami, czy może powiedzmy miesiącami. Natomiast kluczowe w tej wszystkim jest konsekwencja i przewidywalność. Jak pan patrzy na dzisiejszą administrację amerykańską, no to wszystko można o niej powiedzieć, ale nie to, że jest konsekwentna i przewidywalna. W takim razie pytanie jest, czy te rozmowy mają przyszłość?
0: Uważam, że te rozmowy mają przyszłość. Uważam, że każde rozmowy, które możemy prowadzić ze strategicznym sojusznikiem na temat zwiększenia ich obecności, czy zwiększenia stałej obecności, a to bardzo istotna różnica, są istotne. Dlaczego? Dlatego, że otwierają pole do dyskusji nawet z następnym prezydentem, następną władzą, następną administracją. Dokładnie taki sam przykład w przypadku nuklearza, gdzie był to temat tabu, aż w którym również ta administracja w pierwszym wydaniu w osobie ambasador Georgette Nussbaum poruszyła kwestię ewentualnego przeniesienia broni jądrowej na terytorium Polski. To otworzyło przestrzeń do dziś, po 7 latach ten temat nadal rezonował już w przestrzeni publicznej bardzo poważnie i tak samo powinno być z bazami.
1: Panie pułkowniku, chciałem pana zapytać o wizytę...
0: Choć mam nadzieję, że znacznie szybciej niż po 7 latach.
1: Chciałem pana zapytać o wizytę szefa CIA w Moskwie, Paula Radcliffe'a. Pana zdaniem poleciał do Moskwy po to, żeby ustawiać, tak jak pisze portal Axios, czy powrót do rozmów w sprawie Ukrainy, czy też mamy do czynienia z pewnego rodzaju sygnałem ostrzegawczym, który administracja amerykańska wysyła Putinowi?
0: Moja ocena tej wizyty i tych spekulacji, które odbywają się po niej, jest istotnie rozbieżna od większości, które wybrzmiewają w przestrzeni publicznej. Uważam, że komentatorzy i publicyści w wielu wypadkach nie dostrzegają albo widzą tylko fragment, wycinek tej historii. Trzeba podkreślić dwie rzeczy, tylko na to musi mi pan redaktor chwileczkę pozwolić. 25 sierpnia odbył się test międzykontynentalnego pocisku rakietowego o napędzie konwencjonalnym właśnie w Federacji Rosyjskiej w momencie, w zasadzie w przeddzień wizyty Radcliffe'a, a równolegle. Po raz drugi trwa przygotowanie i rozwinięcie testów międzykontynentalnego pocisku Burewiestnik, to jest SC-X9 Skyfall, czyli pocisk, który nie ma odpowiednika w amerykańskim arsenale, z napędem jądrowym, z konstrukcji, ale pocisk manewrujący o zasięgu w zasadzie nieograniczonym, który jest najprawdopodobniej zdolny ominąć wszelkie ćwiczenia amerykańskie, tarcze antyrakietowej i zdolności przechwytywania, czy to w Arktyce, czy na Pacyfiku, czy na Atlantyku. Teraz trwa rozwinięcie bojowe zarówno w obszarze arktycznym, Pankowo, zarówno lotnictwa, telemetrii, radiolokacji, również identyfikacji z użyciem narzędzi do monitorowania radionuklidów. Są to niezwykle niepokojące, moim zdaniem, dla amerykańskiej administracji działania i jest w tym obszarze takiego, to jest pewien język komunikacji mocarstw.
1: No dobrze, który to oznacza, panie pułkowniku, wejdę panu w słowo. To oznacza, że Amerykanie wiedzą coś, co szykuje być może Putin i obawiają się tego, co może Putin zrobić z tą nową bronią, z tą nową rakietą i dlatego Radcliffe poleciał do Moskwy po to, żeby mu powiedzieć, niech pan tego nie robi, nie róbcie tego?
0: Uważam, że to jest pocisk eksperymentalny, od tego trzeba zacząć. Uważam, że ćwiczenie ma miejsce po raz drugi, a pierwsze było jednak sukcesem w pewnym sensie. I na pewno budzi zaniepokojenie po stronie amerykańskiej. Jeżeli zbierzemy to razem z trzema dekretami niejawnymi, które były podpisywane najprawdopodobniej dnia wizyty szefa CIA, jeżeli dochodzi do zmiany grafiku Putina w wyniku wizyty szefa CIA, czyli najprawdopodobniej nie była to wizyta uzgodniona, tylko była to wizyta, w której datę tej wizyty trochę podyktowała strona amerykańska, a być może Władimir Putin przerwał swój grafik właśnie po to, by te dekrety podpisać. Nie znamy ich treści. Jeżeli jednocześnie wisi coraz bardziej poważna groźba ewentualnej mobilizacji na jesieni i pojawiają się doniesienia o możliwości eskalacji konwencjonalnej przeciwko NATO, a komponent strategiczny ćwiczy broń, która nigdy nie była użyta i której charakterystyki nie znamy, to na pewno jest to moment, w którym Radcliffe powinien polecieć. Nie wierzę w żadne opowieści o wymianie jeńców. Miały miejsce wymiany jeńców na bardzo wysokim poziomie, bardzo poważnych szpiegów. Wymiany jeńców po stronie ukraińskiej i rosyjskiej, wymiany szpiegów po stronie amerykańsko-rosyjskiej i nie wymagały one wizyty szefa CIA. To w tym wypadku była to rozmowa na pewno szeroko tematyczna, to znaczy obejmowała i Ukrainę, i Teheran, i Pacyfik, i Arktykę. Natomiast moim zdaniem głównym katalizatorem i bodźcem były ćwiczenia w obszarze arktycznym.
1: To pańskim zdaniem w takim...
0: Panie redaktorze,
1: tak.
0: Jedna kwestia. W języku sygnałowania jądrowego, czyli tego piętra strategicznego, niestety większość państw europejskich tego piętra nie rozumie i nie jest to nic dziwnego. Nie uczestniczymy w tej rozmowie, bo nie mamy tych aktywów. Mówimy o strategicznej broni jądrowej. Tam naprawdę ma znaczenie to, która jednostka, który statek, który samolot wychodzi w którą część przestrzeni powietrznej, jaki patrol wykonuje, w jakim miejscu jest rozmieszczony. Na przykład komponent testu Burewiestnika obejmuje wiele elementów. Radiolokacje, o których powiedzieliśmy, telemetrię, monitorowanie, pozycjonowanie, kalibrację systemu przez całą Arktykę. Wychodzi również określona jednostka do tego, by przeprowadzić odzyskiwanie pocisku. Bo to jest pocisk z napędem, nie z głowicą, z napędem jądrowym, manewrujący o technologii, której Amerykanie nie mają. Pozyskanie tego pocisku po takiej próbie byłoby dla Amerykanów niezwykłym prezentem. Więc Rosjanie z góry deklarują, która jednostka będzie odzyskiwać ten pocisk po ćwiczeniu. Brak wysłania, wyasygnowania tego typu jednostki przy planowanym strzelaniu pocisku międzykontynentalnego jest sygnałem, który nie wymaga komentarza w mediach, nie musi być opowiadany. O tym, że albo ktoś jest niezainteresowany odzyskaniem pocisku, albo że nie będzie czego odzyskiwać. No trudno o bardziej niebezpieczny sygnał dla amerykańskiej administracji.
1: Panie pułkowniku, nie uspokoił mnie pan, tak powiem w takim razie. Pułkownik Jacek Siewiera, były szef biura...
0: Bardzo mi przykro.
1: Były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, dzisiaj Atlantic Council, razem z nami w rozmowie o 7 w Radiu RMF 24. Pięknie dziękujemy za spotkanie.
0: Dziękuję serdecznie, panie doktorze. Radio RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Teren wojskowy w radiu RMF24.
2: Uwaga, wkraczamy na jedyny teren wojskowy bez zakazu wstępu. Prosto, jasno i z naciskiem na aktualne sprawy.
1: Teren wojskowy w radiu RMF24. W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Darek Maciborek, Marcin Jędryk. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w programie Power Play. Zapraszamy jutro o 19.
1: 22 przed nami, najnowsze fakty w RMF FM. Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Oblężone stacje na Podhalu, brakuje paliwa. Kierowcy spieszą się przed podwyżką cen. Od jutra zakaz telefonów w podstawówkach. Co na to nauczyciele?
3: To jest trudna sprawa.
2: Leo Messi kończy karierę w reprezentacji. O tym usłyszycie w faktach sportowych. Będą też nowości w jesiennej ramówce RMF FM. Ostatni moment, by zatankować za niższą cenę. Od północy koniec pakietu CPN. Na stacjach ustawiają się długie kolejki samochodów. Na niektórych z nich zaczyna brakować paliwa. Tak jest na Podhalu, gdzie w Zakopanem zamknięto niektóre stacje. Co dokładnie zobaczymy po północy na pylonach, to wie dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
4: Powyżej 7 zł za litr benzyny 95 oraz więcej niż 8 zł za litr oleju napędowego. Z pewnością jeszcze wyższe stawki zobaczymy w miejscach kluczowych dla kierowców, czyli przy autostradach i ekspresówkach. Razem z obniżonym VAT-em znika mechanizm wyliczania maksymalnych cen paliw.
5: Podwyżki do 90 groszy to jest takie minimum, którego musimy się spodziewać od północy na stacjach.
4: Wyliczała w radiu RMF 24 analityk rynku paliw Urszula Cieślak z biura Reflex. A kolejne dni mają przynieść kolejne podwyżki. Na giełdzie rośnie cena ropy i to niebawem może przełożyć się na stawki przy dystrybutorach.
2: 1 września to także zmiany w szkołach podstawowych. Jutro wejdzie w życie zakaz używania tam przez uczniów telefonów komórkowych. Wdrażaniem przepisu mają zająć się nauczyciele, zaś dyrektorzy szkół mogą wyznaczyć specjalne miejsce do przechowywania telefonów. Jak egzekwowanie tego przepisu wyobrażają sobie nauczyciele z Lublina?
3: To jest trudna sprawa. Kwestia pozostawiania telefonów komórkowych w szafkach szkolnych jest jeszcze do rozstrzygnięcia. Będę oczywiście rekomendowała szafki.
6: Jeżeli nie będzie jakichś miejsc, gdzie te telefony będą oddawane, to na pewno pilnowanie, aby uczniowie z tych telefonów nie korzystali.
7: Kolejna rzecz, którą będziemy musiały dopilnować.
8: Jak pilnować?
7: Po prostu patrzeć, czy dzieci wyciągają telefony.
9: Najlepszym by było to, żeby telefony pozostały po prostu w domu i to by było najlepsze.
8: Ale... Wierzy pan w to?
9: Nie wierzę, natomiast tak będziemy przekonywać rodziców. Myślę, że duża część da się przekonać.
2: Głosy nauczycieli z lubelskich podstawówek zebrał reporter RMF FM Dominik Smaga.
10: Fakty RMF FM polecają.
2: Zawsze z wami. Pod tym hasłem właśnie wystartowała jesienna ramówka RMF FM. Są w niej prowadzący, których znacie i lubicie, a także nowe programy i nowe głosy. Polecamy m.in. poranne rozmowy, na które w RMF FM i Radiu RMF 24 zapraszają Tomasz Terlikowski i Piotr Salak. Dzisiaj to oni odpowiedzieli na pytania naszego reportera, Michała Dobrołowicza.
11: Czy wy już wiecie, jakie pytania mogą najczęściej padać tej jesieni?
12: No pewnie kto wygra wybory.
13: I co z tym Braunem?
11: A może pytania ile? Ile pieniędzy?
12: Wiesz co, pieniądze tak, ale myślę, że bardziej pytania z kim? Z kim te pieniądze? Z kim tą politykę? Generalnie myślę, że o to będziemy najczęściej pytać.
11: Z kim się łączyć, z kim współpracować?
12: Z kim współpracować, tak. Pytania o koalicję, z kim ci po drodze?
11: Perspektywa wyborów, które już za rok już będzie dała się usłyszeć.
14: Z całą pewnością będziemy słyszeć się w wyborach, ale będziemy też słyszeć pytania o to, co dalej z państwami bałtyckimi, co się wydarzy z Rosją. Bo pamiętajmy, mamy też wybory w Stanach Zjednoczonych, też zbliżające się połówkowe i one także dla Polski będą ważne.
2: I jutro po 8:00 gościem Tomasza Terlikowskiego będzie wiceszef MSWiA Czesław Mroczek, a godzinę wcześniej gościem Piotra Salaka będzie Witold Bańka, prezydent Światowej Agencji Antydopingowej. Zapraszamy do słuchania.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: A na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
15: Koniec piłkarskiej epoki w Argentynie. Leo Messi rozstaje się z piłkarską reprezentacją tego kraju. Dałem z siebie wszystko, nie mam już nic więcej do zaoferowania. To fragment oświadczenia legendarnego piłkarza. 207 meczów i 125 bramek. Z takim bilansem Messi zamyka okres 21 lat gry w drużynie Albi Celestes, biało-niebieskich. Taki przydomek ma argentyńska reprezentacja. Maja Chwalińska odpada z US Open. W pierwszej rundzie nie poradziła sobie z Amerykanką Taylor Townsend. Przegrała 2-6, 3-6. Hubert Hurkacz gra teraz z Damirem Dżumhurem. Pierwszy set dla Polaka, w drugim przed chwilą 6-4. 4 dla Dżumhura. W nocy na korcie Iga Świątek jej pierwszą rywalką w Nowym Jorku będzie Chinka Wang Xiu. Polka po słabszym okresie w ostatnim czasie odżyła na korcie, wyraźnie odżyła. Jak mówi, pomógł okres bezpośrednio po Wimbledonie. To był czas na odpoczynek, ale też na spokojne treningi i to przyniosło efekty widoczne w grze.
8: To przychodziło już bardziej intuicyjnie i miałam też więcej miejsca w głowie po prostu, żeby po prostu poświęcić to na to, żeby być dobrze skoncentrowaną na korcie i dobrze reagować też na różne sytuacje, jakie przychodzą na korcie i rozwiązywać problemy.
15: Opowiadała Świątek. Robotę na dziś wykonali już nasi reprezentanci w piłce nożnej sześcioosobowej, czyli w Soka. Przypomnę, w drugim meczu fazy grupowej Mistrzostw Świata w niemieckim Essen pokonali Polacy Maroko 5-2. 3 bramki strzelił Norbert Jaszczak.
13: Ja kocham grać tą dyscyplinę, więc mówię, ja chcę się czuć piłką. No, pierwsza połowa pod pełną naszą kontrolą, było chyba 3-4-0, potem niepotrzebne nerwy.
15: Podsumował jeden z liderów naszej kadry. Na dużym boisku piłka nożna w klasycznym wydaniu, 11-11. W Premier League Arsenal i Aston Villa do przerwy bez goli. W Hiszpanii FC Barcelona od 33 minut gra z Rayo Vallecano i teraz Duma Katalonii prowadzi 2-1.
16: Radio RMF 24.

0: nieustanna rozmowa Tomasza Terlikowskiego. Posłuchajmy jeszcze raz.
1: Dzień dobry, moim gościem jest Mateusz Morawiecki, lider Stowarzyszenia Rozwój Plus, były premier. Witam, panie premierze.
2: Dzień dobry.
1: Panie premierze, pana grozę, tak jak premiera Donalda Tuska, też budzi afera Zonda Krypto?
2: Ja się rzadko zgadzam z obecnym premierem, ale akurat tutaj uważam, że do spodu powinna być wyjaśniona ta afera i dlatego mam tutaj ze sobą w studiu uchwałę o powołaniu Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości, legalności, terminowości, skuteczności działań wszystkich organów państwa i to od 2019 roku i to będzie taki test dla liderów.
1: No właśnie, o to się chciałem zapytać.
2: To taki test dla liderów polskiej klasy politycznej.
1: Ale pytanie, czy rzeczywiście premier Donald Tusk się z panem zgodzi? To znaczy pana zdaniem, panie premierze,
2: mam nadzieję, jeżeli będzie będzie chciał wyjaśnić naprawdę, to poprze tę uchwałę o powołaniu Komisji Śledczej. Przecież to jest uchwała, która ma wyjaśnić wszystko od 2019 roku, czyli łącznie z całą kadencją, kiedy ja byłem premierem.
1: Tutaj pan się niczego nie obawia?
2: Ja się absolutnie niczego nie obawiam.
1: Ja czytam na
2: wręcz
1: przykład...
2: przeciwnie. Uważam, że tutaj to jest bardzo dobry test dla wszystkich liderów politycznych, czy się podpiszą pod powołaniem uchwały o Komisji Śledczej.
1: A rozmawiał pan z jakimiś liderami?
2: Jeszcze z liderami nie rozmawiałem, bo właśnie dzisiaj wychodzimy z tą uchwałą, zgodnie z moimi zapowiedziami z końcówki zeszłego tygodnia.
1: Ale nawet nieoficjalnie, z nikim? Kogo
2: pan... Przez weekend przepracowaliśmy, wszystko zrobiliśmy tak jak trzeba, jest tutaj wszystko przygotowane i zapraszam również liderów Konfederacji, pana Bosaka, pana Mencena, panów prezesów Bosaka i Mencena, żeby podpisali się ze mną również pod tą uchwałą o powołaniu Komisji Śledczej.
1: A liderów PiS pan zaprasza?
2: Oczywiście, że tak, jak najbardziej.
1: A wierzy pan w to? Wielkiej wiary to chyba wymaga, żeby wierzyć, że PiS się podpisze pod tą uchwałą.
2: Mam nadzieję, że się podpisze, bo jestem przekonany, że podstawowe pytanie, panie redaktorze, szanowni państwo, które tutaj powinniśmy zadawać, jest następujące. Dlaczego służby specjalne obecnego rządu, premiera Tuska, wiedząc o tej aferze,

0: zmieniły służby specjalne i nadzorujący je Donald Tusk?
1: No dobrze, ale pytanie do pana, ale pan również sugerował, że i PiS ma się czego obawiać. To no, tak został odczytany pana tweet dotyczący prezesa Prawa i Sprawiedliwości.
0: To jest dzisiaj drugorzędne. Najważniejsze pytanie to jest, kiedy się dowiedzieli, co zrobią, żeby Polacy dostali z powrotem swoje oszczędności. To są pytania, na których się dzisiaj skupmy, bo to jest niebywały skandal, że co najmniej od późnego lata zeszłego roku, czyli równo rok temu, co najmniej, podkreślam, służby wiedziały o szukańczym mechanizmie, o piramidzie Ponziego, czyli o schemacie Ponziego zonda krypto i nie ostrzegły obywateli, to ja nie wiedząc o tym, ale widząc co się święci, w różnych wywiadach przestrzegałem w Polsacie, w RMF-ie zresztą wcześniej, porównywałem zonda krypto do Amber Gold.
1: No dobrze, ale nie mając tej wiedzy,
0: ponieważ nie dostawałem żadnych informacji ze służb specjalnych,
1: rzecz jasna. Pan nie miał wiedzy, ale ostrzegał pan. To dlaczego koledzy z PiS-u pana nie posłuchali? Dlaczego choćby poseł Moskal fotografował się z Kralem? Dlaczego?
0: Panie redaktorze, tego nie wiem. Natomiast proszę zwrócić uwagę na te kluczowe pytania, na które ja zwracam uwagę. Jest cała machina państwa polskiego. To ona powinna ludzi ostrzegać, ona powinna zapobiegać i leczyć, a nie czekać, aż pacjent będzie chory, będzie umierający i wtedy wchodzi premier Tuska, tutaj słyszałem przed chwileczką u pana w materiale, do gry i mówi, że on będzie wyjaśniał ten serial. Tak, ja chcę wyjaśnić ten serial. Ale tu jest uchwała.
1: Czy
0: zobaczymy,
1: to wyjaśnienie dotyczy również polityków PiS-u, polityków Konfederacji? No bo tutaj premier stawia bardzo poważne zarzuty.
0: Czy widzi pan w tej uchwale, oczywiście nie ma niczego takiego, jakiekolwiek wyłączenie jakiegokolwiek okresu, polityka. Nie, bo właśnie wszystko ma zostać wyjaśnione, to znaczy wszystko. Ale najważniejszym pytaniem jest to, jak działały służby państwa polskiego w tym okresie, kiedy mogły jeszcze przestrzec obywateli.
1: Ja mam do pana pytanie. A są jakieś zdjęcia pana z politykami albo z ludźmi umoczonymi w aferę zonda krypto? Bo poseł Bochenek sugeruje ustami, znaczy prezes Jarosław Kaczyński ustami posła Bochenka sugeruje, że pan się też powinien obawiać zdjęć.
0: Nie mam sobie absolutnie nic w tym
1: czyli
0: względzie
1: nie ma żadnych
0: do zarzucenia.
1: Zdjęć tego rodzaju.
0: Absolutnie nie mam sobie nic do zarzucenia w tej kwestii.
1: A nagrania jakieś są? Bo dla odmiany politycy Koalicji Obywatelskiej sugerują,
0: że są
1: nagrania.
0: Nie mam żadnych wątpliwości, że zachowałem się tutaj tak jak trzeba. Że mając wiedzę jaką mam, bo nie mam dostępu do materiałów tajnych, przestrzegałem Polaków. Wtedy jeszcze, kiedy to nie było popularne. Również posłowie z Solidarnej Polski, jak pamiętamy, prawda, namawiali do tego, żeby tutaj różne działania w związku z kryptowalutami prowadzić. Ale jeszcze jedna rzecz. Nie wiem, czy widział pan materiały, tweety takie widziałem, z których wynika, że ta ustawa, którą forsował obecny rząd, była ustawą de facto na rękę Przemysławowi Kralowi.
1: A będzie następna ustawa, słyszeliśmy poprzez Stowarzyszenie Zespół.
0: Jeżeli to jest ustawa już trzeci czy czwarty raz, przepychana przez Sejm, która ma służyć Przemysławowi Kralowi, to oczywiście jej nie poprzemy.
1: No teraz Przemysław Kral dogaduje się, wszystko wskazuje na to ze służbami, więc może.
0: A to też jest ciekawe, panie redaktorze, kto pomógł uciec panu Przemysławowi Kralowi?
1: Kto?
0: Nie wiem właśnie, uciekł do Izraela, a wszystkie służby już wiedziały od co najmniej 8-9 miesięcy, że coś jest nie tak z Przemysławem Kralem. To znaczy, że nie dopilnowano tego odpowiednio. To też są pytania, które będą musiały być wyjaśnione.
1: Pytanie. A pan ma kryptowaluty, jeżeli chodzi o...
0: Absolutnie nie mam żadnych kryptowalut i nigdy nie miałem. Tu jest ta uchwała, szanowni państwo.
1: Będzie oczywiście prezentowana. To jeszcze pytanie. Zna pan, panie premierze, osobiście Grzegorza Brauna?
0: Znam osobiście Grzegorza Brauna, ponieważ Grzegorz Braun jest z Wrocławia. Mam nawet taki bardzo ciekawy epizod współpracy z Grzegorzem Braunem sprzed chyba 15 lat, mniej więcej, może nawet trochę więcej. Kiedy byłem prezesem banku, to staraliśmy się promować różne patriotyczne wydarzenia i produkty w cudzysłowie.
1: Jednym z takich produktów.
0: Chwileczkę. Jednym z takich produktów były różne bardzo dobre filmy produkowane przez pana Grzegorza Brauna. Na przykład pamiętam taki jeden o spotkaniu się Wehrmachtu i Armii Czerwonej w Brześciu nad Bugiem, drugi o Jaruzelskim. Staraliśmy się pomagać, wspierać produkcję tych filmów.
1: To wtedy, a później pan się spotykał z Grzegorzem Braunem? Imprezach na przykład wspólnych?
0: Później na wspólnych imprezach nie, ale wcześniej w latach 90., w latach 2000 spotykaliśmy się w różnych wrocławskich, że tak powiem, klimatach. Mieliśmy wspólnych znajomych, myślę, że nawet mogę powiedzieć, mieliśmy wspólnych przyjaciół. Później spotkałem się, spotykałem

0: Spotkałem się w okolicznościach parlamentarnych, na przykład pamiętam takie spotkanie z 23 roku, to chyba był listopad, kiedy rozmawialiśmy jeszcze o możliwości utworzenia koalicji. Tam był pan prezes Bosak, pan prezes Braun.
1: To z nimi rozmawialiśmy. Za chwilę porozmawiamy jeszcze dalej o Grzegorzu Braunie, ale nie tylko. A ostatnio pan rozmawiał, panie premierze, z Grzegorzem Braunem? A wyobraża pan sobie rozmowy polityczne z Grzegorzem Braunem, na przykład wspólne listy?
0: Rozwój Plus powstał po to, żeby uniknąć konieczności koalicji z Grzegorzem Braunem. Chcemy być tamą z dwóch stron blokującą, z jednej Grzegorza Brauna, z drugiej lewicowo-liberalny rząd.
1: A jeśli będą listy senackie, wspólne, takie pod patronatem prezydenckim?
0: Warto się tutaj dogadywać z każdym.
1: Również z Grzegorzem Braunem?
0: Warto się dogadywać z każdym.
1: Albo się jest tamą, albo się dogaduje z Grzegorzem Braunem.
0: Ale demokracja rządzi się swoimi prawami. W wyborach do Senatu mamy ordynację większościową. Albo po raz trzeci obóz prawicowy, szeroko rozumiany obóz prawicowy, odda za bezdurno Senat, albo się dogadamy z tymi wszystkimi, którzy podzielą, będzie delimitacja, podzielą się okręgami, tak jak zrobiła to dwa razy koalicja lewicowo-liberalna.
1: Panie premierze, ale wyobraża pan sobie, że na wspólnych listach senackich, jeżeli będą oczywiście,
0: nie ma wspólnych list senackich, właśnie na tym polega uroda paktu senackiego, że nie musi być żadnych wspólnych list senackich.
1: Dobrze, na pakcie wspólnym senackim, jeśli do niego dojdzie, będzie na przykład pan Pitoń, no i politycy Rozwój Plus.
0: Nie znam dokładnie tej osoby. Podejrzewam, że po pana pytaniu, że jest to...
1: To jest taki człowiek góral, taki człowiek, który opowiada różne rzeczy, na przykład o Goralem Wolk i tak dalej. Takie rzeczy, powiedziałbym, dość zaskakujące.
0: No to bardzo zaskakujące rzeczywiście. Chyba zacząć trzeba od tego, jeśli mowa o pakcie senackim, panie redaktorze, szanowni państwo, że mamy tutaj deklarację taką wstępną ze strony Pałacu Prezydenckiego. Więc te pytania najbardziej pewnie powinny być tam kierowane, gdyż bez roli Pałacu Prezydenckiego jako swojego rodzaju akuszera pewnie ciężko będzie pakt senacki zawiązać.
1: Dobrze, to jeszcze pytanie o Jarosława Kaczyńskiego. Dzisiejszy Newsweek informuje, że Jarosław Kaczyński miał poinformować o czarnej liście, że pana to jeszcze by ewentualnie na jakieś wspólne listy z PiS-em przyjął. Ale już na przykład Michała Dworczyka, Krzysztofa Szczuckiego czy Waldemara Budę absolutnie mają bana na jakiekolwiek listy z Prawem i Sprawiedliwością. Nawet osobne, ale wspólne.
0: Mogę sobie tak, panie redaktorze, zażartować, że my też mamy swoje czarne listy.
1: A kto jest na czarnej liście Stowarzyszenia Rozwój Plus?
0: Inpektorę zachowam, to ja nie jestem taki...
1: A duża jest ta lista, ta inpektorę?
0: Mniej więcej symetryczna, tak bym
1: czyli
0: powiedział.
1: Czyli cztery osoby z pięć.
0: Tam są
1: Tobiasz
0: cztery,
1: Bocheński?
0: To, panie redaktorze, to jest słodka tajemnica Rozwoju
1: Jacek
0: Plus.
1: Sasin. Słodka tajemnica, ale przyszedł pan rozmawiać i słuchacze chcą wiedzieć, kto jest na takiej czarnej liście.
0: Jest czarna lista, panie redaktorze.
1: A koalicja z PSL-em jest możliwa? Bo
0: nie,
1: to jest,
0: nie
1: oczywiście...
0: jest możliwa. PSL dzisiaj jest partią, która żyruje ten fatalny rząd. Panie redaktorze, rozmawiamy tutaj o różnych rzeczach, tymczasem nie pyta mnie pan o kwestię, która wiąże się, bardzo poważnie to powiem, z suwerennością finansową państwa polskiego. Czwarty rok z rzędu zaproponowany jest deficyt w okolicach 7%, blisko 300 miliardów złotych. Kiedy ja byłem premierem, dług publiczny do PKB zmalał. Zredukowaliśmy dług publiczny z 51 na 49. Teraz po 4 latach on wzrośnie do 70-75%. W ciągu tylko 4 lat, wie pan co to znaczy? To znaczy uzależnianie się od rynków finansowych i Komisji Europejskiej. A ja chcę dbać o suwerenność finansową.
1: No tutaj pan jest Mentzenem wspólnie, bym mówił z prezesem Mentzenem, bo on też mówi bardzo dużo o rosnącym deficycie.
0: O rosnącym długu publicznym dramatycznie i o bardzo wysokim deficycie budżetowym, tak należy mówić. I przyznam, że tak, że tutaj jestem wdzięczny wszystkim tym, którzy biją na alarm, łącznie z panem prezesem Mentzenem, który słusznie pokazuje, że tak gigantyczny deficyt jest bardzo dużym zagrożeniem i grozi podniesieniem również
1: pan
0: podatków
1: w przyszłości. Prezesa Mentzena, ale prezes Mentzen bardzo ostro atakuje pana. Wręcz mówił, że pan jest jedną z przeszkód do koalicji Sprawy i Sprawiedliwości.
0: To już proszę pytać jego, natomiast pamiętam jego ostatnie słowa krytyczne, wiążące się z długiem publicznym. Więc ja raz jeszcze podkreślę coś, co jest bardzo ważne, że mimo naszej wielkiej polityki społecznej, wydatków na bezpieczeństwo ponad 4%, obniżki podatków z 18 na 12 i kwota wolna 30 tysięcy złotych, a także programów lokalny rozwój w gminach i powiatach, dług publiczny do PKB zmalał. A to jest jedyna realna miara, jaką ma makroekonomiści porównują między sobą różne
1: okresy. Ale PSL nie odpowiada w tym rządzie za ekonomię. Jest inny minister finansów i to on odpowiada za ekonomię. Dlaczego nie PSL? Przecież w wielu kwestiach...
0: Dlatego, że PSL żyruje ten fatalny rząd. No, panie redaktorze, jak ktoś jest w jednym pokoju i od kilku lat służy tak naprawdę Donaldowi Tuskowi, tak jak PSL, no to jak my z kimkolwiek takim możemy w ogóle rozmawiać?
1: No to z kim możecie
0: rozmawiać?
1: Wchodzić w koalicję? Z PiS-em nie, bo ma czarną listę. Z Mencenem nie, bo twierdzi, że pan jest
0: główną przeszkodą. Panie redaktorze, ja mogę...
1: Z PSL-em nie.
0: A propos moich dawnych kolegów, powiem tak. Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, Zjednoczona Prawica, wtedy, kiedy ja byłem twarzą i pan prezes, oczywiście, również w 23 roku. Mieliśmy 35,5%. Potem w internecie pokazały się takie niedawno wykresy. Marek Jakubiak pokazywał i wyciągnął z tego bardzo słuszny wniosek, że jeżeli by spadały akcje jakiejś firmy, tak jak spadają notowania Prawa i Sprawiedliwości od sierpnia 2023, to w międzyczasie każda rada nadzorcza już by bardzo ostro zareagowała w firmie, prawda?
1: Ale po rozłamie one spadły jeszcze bardziej, a to nie jest tak, że po zsumowaniu jest dużo więcej
0: jest,
1: waszych...
0: Po zsumowaniu jest więcej, ale proszę dokończyć, pozwolić mi dokończyć tamtą myśl. Najważniejszą rzeczą w demokracji jest też mieć zdolność koalicyjną. I my na tę zdolność koalicyjną pracujemy. Ja nie obrażam innych liderów. Pokazuję wolę współpracy z innymi liderami. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście od 20 blisko lat takiej zdolności koalicyjnej
1: się pytam
0: za bardzo
1: o to,
0: nie ma.
1: Z kim możecie współpracować? Pan mówi, z PSL-em no nie możemy, z Braunem nie możemy. No to z kim?
0: Możemy współpracować z każdą partią, która jest partią pozytywnie, konstruktywnie reagującą
1: PSL
0: na...
1: PSL jest taką partią?
0: Nie, dzisiaj nie jest taką partią. Zdecydowanie nie jest. PSL nie jest taką partią, która patrzy na ten deficyt budżetowy. Przecież oni mają potężną władzę. Oni mogą tę koalicję zerwać. Oni mogą zaprotestować przeciwko tak drastycznemu... Nie, tak drastycznemu, nie, wręcz przeciwnie, tylko dokończę myśl, drastycznemu zadłużaniu państwa polskiego grożącemu utratą suwerenności finansową.
1: No to z kim zbudowali koalicję?
0: Oni mogą przejąć odpowiedzialność za stery, ponieważ jestem przekonany, że mój dawny obóz, także my, żeby odsunąć Donalda Tuska od władzy, wolelibyśmy, żeby rządził sobie dzisiaj przez ostatni rok Władysław Kosiniak-Kamysz. Niech sobie rządzi, niech ma rząd mniejszościowy, niech zajmie się tylko dobrymi ustawami gospodarczymi. Będziemy go popierać.
1: Panie premierze, pamiętam pan swój wpis, żadnego chaosu, ludzie muszą czuć się, mogą czuć się bezpiecznie w nocy, każdego dnia walczę o to, by Polska nigdy nie powtórzyła błędów popełnionych przez Francję, Niemcy i inne kraje Zachodu. Pamięta pan ten wpis na pewno swój. I filmik, który pan do niego dołączył.
0: No, proszę.
1: Da, no więc ten filmik, to jest filmik, który zagrała migrantka z Iranu, pokazująca piękno kultury polskiej. Nie ma pan poczucia, że no, nie najlepszy był to wpis?
0: Mam takie poczucie, panie redaktorze, że gdybym nie stosował zasady w swoim życiu, całym życiu zawodowym i tym korporacyjnym, biznesowym i w politycznym, lepiej prosić o przebaczenie niż o pozwolenie, to bym nie zaszedł tutaj, gdzie zaszedłem.
1: I prosi pan o przebaczenie, panią Sachar?
0: I ta zasada dotyczy tego, że jak mam swoich współpracowników, a oni mają jakieś potknięcie, czasami jakiś błąd popełnią, to po prostu trzeba im wybaczyć, pozwolić im działać, bo jakby byli sparaliżowani i pytali było wszystko, czy mogą zrobić to, czy mogą
1: czyli
0: tamto.
1: Czyli to nie pan zamieścił ten filmik, tylko jakiś współpracownik.
0: Panie redaktorze, czy ja robię, pan myśli, wszystkie filmiki, które się ukazują, zlecam je. Proszę o wykonanie tych filmików, tak jak poprosiłem o wykonanie filmiku dotyczącego elektronicznego dziennika.
1: Panie premierze, pan mówi, pan
0: i w elektronicznym dzienniku, tylko jedna rzecz, bo myślę, że dzisiaj u progu rozpoczęcia nowego roku szkolnego to jest ciekawe. Trzeci rok z rzędu nie może sobie ten rząd poradzić z opracowaniem darmowego elektronicznego dziennika. To my opracowaliśmy ustawę, która będzie dawała rodzicom darmowy elektroniczny dziennik, będzie zakaz reklam dla dzieci i będą dane chronione, wszystkie dane chronione dzieci.
1: Pan mówi, że pan wybacza swoim współpracownikom.
0: I z tą ustawą wychodzimy na najbliższym Sejmie również.
1: Panie premierze, pan mówi, że pan wybacza swoim współpracownikom, a ja się pytam, czy pan ma jakiś przekaz do tej migrantki, której wpis pan...
0: Jeżeli został tutaj popełniony błąd, to bardzo przepraszamy oczywiście za użycie materiałów, które nie powinny być użyte. Oczywiście, że tak. Jak się ktoś potknie, popełni błąd, to powinno się przeprosić i pogodzić i iść dalej. A taką zasadę zalecam
1: stosowanie wszystkim. Ta dziewczyna przyjechała 11 lat temu. Co pan jej powie? Czy ona jest mile widziana? Jest imigrantką z Iranu, zachwycona Polską. Jest mile widziana w Polsce.
0: Jeżeli jest zachwycona Polską, jeżeli pięknie mówi w języku polskim, bo tak rozumiem, prawda?
1: Co to znaczy pięknie? To jest zawsze pytanie. No, jest język trudny,
0: zgodzi
1: się pan.
0: To jest bardzo trudny język. W ogóle zastanowił się nad taką zasadą, jeżeli ktoś perfekcyjnie, czyli na tym najwyższym poziomie dla obcokrajowców, nauczy się języka polskiego, to znaczy, że tak kocha język polski, tak kocha kulturę polską, żebym rozważył bardzo szybką ścieżkę przyznania na przykład prawa stałego pobytu i tak dalej tutaj w Polsce, bo naprawdę niewielu osób mamy. Oczywiście zawsze powinna być weryfikacja co do tego, czy to jest, nie jest osoba, która służy obcym wywiadom. Ale warto coś takiego rozważyć.
1: A co to znaczy brak kompatybilności asymilacyjnej? Bo w programie migracyjnym Stowarzyszenia Rozwój Plus pojawia się takie sformułowanie. Brak kompatybilności asymilacyjnej.
0: Na przykład, panie redaktorze, w sytuacji, jeżeli ktoś jak we Francji, w Niemczech czy w Szwecji w drugim, trzecim pokoleniu wraca do swoich poprzednich korzeni i wykorzystuje je, mam tutaj na myśli fanatyzm islamski, do siania zagrożeń terrorystycznych, to z takim czymś na pewno się nie pogodzimy.
1: Rozumiem, że chodzi też o wybór krajów, które mają, z których migracja
0: ma
1: się toczyć.
0: Tak. Im bliższe kulturowo nam kraje, tym lepiej, ale uwaga, w naszym programie najważniejszą częścią programu imigracyjnego jest skonstruować bodźce, w wyniku których wróci do Polski jak najwięcej Polaków, którzy wyjechali stamtąd
1: kilkadziesiąt lat temu. Bez migracji, nie tylko reemigracji, ale również migracji sobie nie poradzimy ekonomicznie.
0: Od lat 90. według różnych szacunków wyjechało 4-4,5 miliona ludzi. Od lat 80. może nawet 5,5-6 milionów ludzi. To są ludzie, którzy mają kapitał doświadczeń, zarobili tam na emerytury. Ja im mówię, wracajcie tutaj do Polski, tu was potrzebujemy, tu wydawajcie pieniądze, tutaj róbcie swoje biznesy i w ten sposób jesteśmy w stanie podreperować nasz fatalny stan demograficzny.
1: Popytałbym jeszcze, ale już nie mogę. Mateusz Morawiecki, prezes Stowarzyszenia Rozwój Plus, były premier, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję panu i dziękuję państwu. Tu Radio RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: O czym politycy myślą, kiedy mówią?
2: Mi się expose pana ministra, premiera Sikorskiego bardzo podobało. Pan premier Tusk ziewał, Giertych spał.
3: Wniosek złożony przez posłów PiSu jest jawną kpiną z rolnictwa, z rolników, z polskiej wsi.
4: Polska polityka w radiu RMF24.
1: Tu analizujemy najważniejsze punkty debaty publicznej i znajdujemy drugie dno w wypowiedziach polityków. Barbara Brodzińska-Mirowska, do usłyszenia.
4: Polska polityka. Już jutro po 16 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: I już prawie godzina 23, a więc czas na najnowsze wydanie Faktu w RMF FM. Zaprasza Katarzyna Podraza.
1: Najpierw Elbląg. Dwóch mężczyzn zatrzymanych po fałszywym alarmie w tamtejszej jednostce wojskowej. To nie Rosja, a Chiny największym zagrożeniem dla USA. Nasz ekspert zdradzi plany amerykańskiej polityki. W faktach także powrót polskich strażaków z Hiszpanii i niezwykłe archeologiczne odkrycie w Poznaniu. Żandarmeria wojskowa w Elblągu zatrzymała dwóch Polaków podejrzanych o wywołanie fałszywego alarmu w jednej z jednostek wojskowych na Warmii i Mazurach. Podjęte działania wyeliminowały zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego. W zatrzymaniu mężczyzn uczestniczyli żandarmi i policjanci, a czynności nadzoruje prokuratura w Olsztynie. Podejrzanym grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Minister finansów USA Scott Bessent wzywa Rosję do poparcia planu pokojowego Donalda Trumpa, kończącego wojnę w Ukrainie. Amerykanin spotkał się dzisiaj na marginesie szczytu ministrów G20 ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Antonem Siluanowem. Wiceszef portalu Defense24 Mariusz Marszałkowski mówi, że w interesie amerykańskiej polityki jest, by Rosja nie upadła w wyniku wojny na Ukrainie. Prawdziwym zagrożeniem dla USA są Chiny, dodaje ekspert.
2: W polityce amerykańskiej upadek Rosji oznaczał automatycznie znaczny wzrost znaczenia Chin. Stanie się Rosji jako wasalem Chin jest z perspektywy amerykańskiej nieakceptowalne. To jest szerszy interes strategiczny Stanów Zjednoczonych, żeby tak balansować dzisiejszym układem sił na świecie, żeby powodować, że Amerykanie dalej będą hegemonami, natomiast cała reszta świata będzie w jakiś mniejszym bądź większym stopniu zależna od Stanów Zjednoczonych.
1: O tym, jak może w następnych latach i dekadach wyglądać ta rywalizacja i czy grozi nam globalna konfrontacja, możecie posłuchać w najnowszym odcinku podcastu Wojna Światowa na RMF On i kanale RMF24 na YouTubie. W faktach teraz Wielkopolska. Tamtejszy Związek Lekkiej Atletyki apeluje do władz Poznania o jak najszybsze zajęcie się sprawą budowy zadaszonej hali. W Poznaniu nie ma obecnie takiego obiektu sportowego, na którym mogą odbywać się treningi i zawody.
3: Mistrzostwa Wielkopolski odbyły się raz w Toruniu, a raz we Wrocławiu. Wielkopolski, tak? Wszyscy z Piły też muszą dojechać do Wrocławia.
1: Mówi Jacek Biernacki z Wielkopolskiego Związku Lekkiej Atletyki, który chce wybudowania hali w pobliżu obecnego otwartego stadionu na poznańskim Golęcinie. Przeciwko są mieszkańcy pobliskiego osiedla Sołacz.
4: To nie jest miejsce na halę, to jest Dolina Bogdanki, to jest zachodni klin zieleni, który ma dawać miastu oddech, ma dawać miastu ochłodę, zabezpieczać nas przed zmianami klimatycznymi.
1: Kontruje Małgorzata Łukaszewska z zarządu osiedla Sołacz. Decyzje w sprawie budowy hali mają podjąć poznańscy radni. Na krakowskim lotnisku w Balicach wylądowała ostatnia grupa strażaków, którzy od początku sierpnia wspomagali hiszpańskie służby w walce z pożarami lasów i uczestniczyli w ćwiczeniach gaśniczych. Łącznie w misji wzięło udział 105 funkcjonariuszy w trzech 35-osobowych zmianach. Polacy gasili dwa pożary i zdobywali doświadczenie w pracy w wysokich temperaturach oraz trudnym terenie. Koniec z tak zwaną cyfrową smyczą. Od nowego roku szkolnego w dziennikach elektronicznych pojawią się blokady. W praktyce oznacza to, że rodzic, który napisze do nauczyciela późnym wieczorem, otrzyma informację, że wiadomość dostarczona zostanie dopiero rano, w godzinach jego pracy. Nauczyciele są z takiej zmiany zadowoleni.
5: No nie ukrywam, byliśmy zestresowani faktem, że można do nas napisać w każdej chwili. Wielu rodziców próbowało nawet na urlopie, wiedząc, że jesteśmy na urlopie. Stąd takie górne zabezpieczenie, które pozwala nam, że tak powiem, spać spokojnie, jest bardzo potrzebne.
6: W końcu nauczyciel będzie miał prywatne popołudnia.
7: A zdarzały się takie sytuacje właśnie, że rodzice pisali te maile jakimś późnym wieczorem.
8: W niedzielę koło 22:00, bardzo często. Miejmy nadzieję, że tych przepisów będziemy się trzymać i nikt nie będzie miał do nikogo pretensji, że przecież wysyłałem, a pani nie odpowiedziała.
1: Usłyszała od nauczycieli ze Szczecina nasza reporterka Anna Pałamar.
9: Powrót do przeszłości w faktach RMF FM.
1: Wielkopolscy archeolodzy prowadzą badania megalitu, grobowca sprzed około 5,5 tysiąca lat. Prace przeprowadzane są na skraju lasu w okolicy miejscowości Wyrzeka w Wielkopolsce. W zeszłym roku przeprowadzono tam badania inwazyjne.
10: Wiemy na pewno, że to jest to, że nie jest to pomyłka natury, prawda, że jest to dzieło rąk ludzkich. Co więcej, wiemy z dużą pewnością, że właśnie tej społeczności, której są przypisywane te konstrukcje, odkryliśmy ślady.
1: Tłumaczy dr Danuta Żurkiewicz z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Z kolejnymi faktami wracamy o północy. Wtedy wspólnie z Wami powspominamy tegoroczne wakacje.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: popołudniowa rozmowa w radiu RMF24. To warto powtórzyć.
1: Witam Państwa serdecznie. Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, jest naszym gościem. Czy w tym roku szkolnym rodzice mogą się spodziewać solidnego strajku nauczycieli? Będziecie odwoływać lekcje, czy nie?
2: Strajk jest immanentną składową działań każdego związku zawodowego i tego elementu nigdy nie można lekceważyć, ani też
1: zarzekać. Ważne, żeby rządzący nie lekceważyli, ale pytam, czy rodzice mogą się, czy wasza desperacja jest na tyle mocna, że w tym roku rodzice mogą się spodziewać tego, że po prostu będą jakieś przerwy
2: w momencie, kiedy rozmawiamy, a mamy 31 dzień sierpnia, nie ma klimatu do tego, aby taką radykalną, maksymalnie radykalną formę protestu stosować. Nie tylko dlatego, że nauczyciele dopiero wchodzą w ten rok szkolny i zastanawiają się, jak on będzie wyglądał, ale także dlatego, że nie ma takich przesłanek, które uwidoczniły się i ujawniły się w roku 2019, w momencie, kiedy ministrem edukacji była Anna Zalewska i która miała w sobie ten potencjał konsolidowania środowiska w niechęci do siebie.
1: Znaczy nie tylko wam nie dawała pieniędzy, ale jeszcze was wkurzała. Ale wie pan, jak się patrzyło na dzisiejszą demonstrację pod kancelarią premiera, no to naprawdę ten poziom, przepraszam, poziom kwasowości i niechęci wobec rządu naprawdę był porównywalny do czasów Czarnka. Takie miałem wrażenie.
2: Bo to jest wrażenie w pełni uprawnione, uzasadnione. Ja zwrócę uwagę na to, bo zapewne słuchać nas będzie pani minister Barbara Nowacka. Gdy wróciłem z rozmów w KPRM-ie, to były rozmowy z panem ministrem Grabcem i z panią Barbarą Nowacką, to informacja o tym, że w spotkaniu wzięła udział pani minister, została bardzo źle odebrane przez nauczycieli. I to jest coś, co absolutnie rządzących powinno skłaniać do jakiejś refleksji nad działaniami, które realizują. Mimo że te spotkania i efekty rozmów od 2023 roku do dzisiaj jakby nie dają powodu do tego, abyśmy całkowicie zanegowali kadencję pani minister Nowackiej jako złego ministra.
1: Ale właśnie, dlaczego jesteście wściekli? Ja tam widziałem takie hasło: Tusk oszukał nauczycieli. Oszukał?
2: Pan premier Donald Tusk dwukrotnie podczas zjazdu Związku Nauczycielstwa Polskiego, w którym wziął udział, zadeklarował, że po pierwsze, inicjatywa obywatelska związku, która sprowadza się do tego, aby wynagrodzenie nauczyciela było porównywalne z przeciętnym wynagrodzeniem w kraju, żeby ta inicjatywa jak najszybciej zafunkcjonowała, dzisiaj miała ponad 1700 dni.
1: Ale to jeszcze było to było w czasie kampanii wyborczej, kiedy mieliście na nich głosować przeciwko PiS-owi.
2: Tak, i zjazd miał miejsce w roku 2024, ale w 2023

0: tylko żeby to był mechanizm w ustawie zaszyty. A drugi wasz postulat, 15% podwyżki wynagrodzeń w 2027 roku. Rząd proponuje 3%. No tak. To się nie widzi za
1: to
0: bardzo.
1: To są te postulaty w kategoriach ekonomicznych, ale zwracam uwagę na potrzebę powrotu do dyskusji o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, bo pan premier również zapowiedział, że ta nie tylko dyskusja, ale działania mające na celu wydłużenie obowiązywania tej ustawy, przynajmniej do roku 2042, że to się zadzieje. Niestety nie zadziało się nic. Zwracam uwagę na to, co jest dla nas problemem od wielu, wielu lat, że do niedawna, bo od niedawna lekarze, ale do niedawna jedyną grupą zawodową, o której sytuacji materialnej dyskutowało społeczeństwo, to byli nauczyciele. Co roku 38 milionów ludzi wypowiada się w sprawach poziomu wynagradzania nauczycieli, tak jakby ci nauczyciele, przepraszam, spadli się z księżyca i nie pracowali wspólnie z dziećmi owych obywateli naszego kraju. To jest dyskusja o tym, czy mamy dołożyć złotówkę nauczycielowi, a może 10 zł więcej i tak dalej. To jest po prostu wręcz obraźliwe.
0: No tak, no ale tak czy inaczej na te 15% podwyżki się nie zanosi. Minister Domański mówi, nie ma pieniędzy. Jeśli rządzący nie spełnią waszych postulatów, to co?
1: To scenariusz naszych działań jest rozpisany mniej więcej do wiosny 2027 roku, dlatego że to będzie także okazja do zweryfikowania planów rządzących w kontekście nadchodzących wyborów.
0: No i tego, tak, to rok wyborczy,
1: czy uznają,
0: najlepszy moment, żeby dymić, przepraszam.
1: No właśnie, czy uznają, że edukacja jest najważniejszą dziedziną życia społecznego i tutaj nie ma w moim twierdzeniu odrobiny patosu, że to jest rzecz, która będzie albo popychała, albo ciągnęła ten naród do dołu. Mam na uwadze wysoką jakość naszej edukacji, a jednocześnie, jeżeli nie będzie chęci dyskutowania z nami poprawy sytuacji materialnej, to trudno powiedzieć, że będziemy z tego faktu zadowoleni. Wydaje się, że być
0: wie
1: może...
0: pan, ale to wszystko brzmi tak, wie pan, ja może inaczej zapytam. Zacytuję panu anonimowego polityka KO, który na OFE coś takiego mi powiedział. Nauczyciele poburczą, a potem i tak na nas zagłosują, bo przecież nie na Kaczyńskiego. Co pan
1: no
0: na to?
1: I to jest błędne stwierdzenie. Ono mogło być uprawnione jeszcze w roku 2023-2024. Natomiast dzisiaj ten poziom zniechęcenia, choćby wyrażany tak werbalnie, czy poprzez różnego rodzaju emocje wobec pani minister, pokazuje, że jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Jeżeli dzisiaj, 31 sierpnia, mówimy tak, nie ma klimatu do strajku, to wcale nie jestem przekonany, że jeżeli wiosna 2027 roku będzie niosła za sobą tego rodzaju propozycje zawarte w 3% waloryzacji i nie będzie
0: żadnego
1: ruchu.
0: Jeśli rząd się nie posunie, to was wkurzy i rozumiem, że być może na wiosnę będzie ten strajk.
1: Bierzemy pod uwagę każdą formę zapisaną w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
0: Okej. Jeszcze zapytam o weto prezydenta Nawrockiego. Prezydent zawetował ustawę umożliwiającą uruchomienie bezpłatnego państwowego e-dziennika. To wygląda na działania stricte lobbystyczne, mówi minister edukacji Barbara Nowacka. A pan co sądzi o tym wecie?
1: Wydaje się, że pan prezydent w dużej mierze w swoim uzasadnieniu zacytował także uwagi zgłaszane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego.
0: Czyli to dobre weto, tak?
1: Myśmy nie wnioskowali do pana prezydenta o weto. Mhm. Tu zaskoczę pana. Wydaje się, że żadne weto nie jest elementem sprzyjającym edukacji. Ważniejsze byłoby, gdyby przedstawiciele kancelarii, widząc projekt, rozmawiali z panią minister, rozmawiali na forum Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.
0: Ale minister was nie posłuchała, bo wyście ocenili, że ten projekt jest niedobry i nikt was nie posłuchał. No poszedł projekt,
1: jaki potrzebny. Ale nie w takim kształcie, bo jeżeli prawdą jest, że rodzice wydają na aplikację dwóch firm ponad 100 milionów złotych, to należy doprowadzić do sytuacji, w której będzie bezpłatny e-dziennik, ale z drugiej strony, o czym my mówimy, że każdy obywatel naszego kraju musi mieć aplikację M-Obywatel. Nie jesteśmy przekonani, że każdy ma. Że cała odpowiedzialność za przechowywanie, bezpieczeństwo owych danych spada na dyrektora szkoły, który nie ma...
0: Czyli rozumiem, że bez pieniędzy, jak zwykle, nowe obowiązki...
1: I zwracamy na to uwagę, że moment wdrożenia to będzie połowa września. Z jednej strony wypełnimy już obowiązujące dzienniki, potem będziemy musieli dokładać kolejne...
0: Czyli rozumiem,
1: część.
0: Że weto prezydenta popieracie.
1: Weto pana prezydenta jakby wpisuje się w te uzasadnienia, które Związek Nauczycielstwa Polskiego zgłaszał.
0: No dobrze, zostańmy jeszcze chwilę, panie prezesie, przy płacach. Powiedzmy, że właśnie skończyłem studia polonistyczne. Bardzo bym chciał. Mam przygotowanie pedagogiczne, czyli skończyłem jeszcze ten
1: pan
0: rok.
1: Tak, przynajmniej półtora
0: semestru.
1: Przygotowanie pedagogiczne.
0: Dostaję pierwszą pracę w szkole. 1 września zaczynam prowadzić lekcje polskiego w podstawówce w klasie 7 i 8. Ile dostaję na rękę?
1: No, jeżeli to jest człowiek poniżej 26 roku życia, ma ulgę podatkową, natomiast jego wynagrodzenie brutto to jest 5300 zł.
0: 4 na rękę.
1: No, jeżeli nie będzie płacił podatku, tego będzie miał więcej, ale
0: to
1: jeżeli...
0: 400...

0: 4200.
1: Jeżeli jest to osoba, która rozlicza się tak jak każdy z 12% podatku, no to widać wyraźnie, że to może być w granicach 4500. To są wszystkie pieniądze, które ten człowiek zarobi. Oczywiście, jeżeli będzie chciał pracować więcej, a jako polonista będzie wyjątkiem w swojej szkole, to może pracować nawet na półtora czy na dwa etaty. Jeżeli czas, siły i możliwości organizacyjne na to pozwolą. Natomiast no to jest coś, co powoduje, że młody człowiek, a mamy takie przykłady, gdy w sierpniu dowiedział się po 20 sierpnia, ile będzie wynosiło jego wynagrodzenie, odmówił podjęcia pracy. Mhm. My dzisiaj borykamy się z brakami nauczycieli w całym spektrum przedmiotów, od religii począwszy na matematyce kończąc, dlatego że młody człowiek myśli bardziej ekonomicznie, a mniej emocjonalnie, mniej sercem, mniej sentymentem do tego podchodzi, bo on musi się utrzymać. Jeżeli są nauczycielki, które pracują w Warszawie, a mieszkają w Lublinie i dojeżdżają te półtorej godziny do stolicy, wracając do Lublina, dlatego że tam koszty utrzymania są deczko mniejsze, a w Warszawie się więcej zarabia, choćby dlatego, że dzięki staraniom Związku Nauczycielstwa Polskiego od 1 września wychowawstwo będzie na poziomie 1000 zł, a nie 300-400 jak w innych rejonach.
0: To tym dodatek ludzie, za wychowawstwo.
1: To opłaca się pracować w tych ośrodkach, gdzie te kwoty są większe. Natomiast jeżeli to jest młode małżeństwo, które ma utrzymać się w takim ośrodku jak Warszawa, Poznań, Gdańsk, to są naprawdę dalece niewystarczające kwoty, tym bardziej, że one są niewiele większe od płacy minimalnej. Ta płaca minimalna goni nas coraz szybciej i wydaje się, że jest ona coraz bliżej nauczycieli rozpoczynających pracę. To także było przyczyną naszego głębokiego niezadowolenia z owej 30% podwyżki, dlatego że gdyby jej nie było, to w 2024 roku ogromna rzesza nauczycieli musiałaby dostać dodatek uzupełniający, ponieważ ich wynagrodzenie byłoby mniejsze.
0: To jest niezgodne z prawem, więc musieli dostać wyrównanie.
1: I stąd niezadowolenie, podobnie jak i gradacja wartości dla przykład dla nauczycieli mianowanych.
0: Czyli jak minister Nowacka tudzież premier Tusk odpowiadają wam, no przecież daliśmy wam 30%. Rzeczywiście, no jak się popatrzy na te konkrety Platformy, to jesteście jedną z nielicznych grup, która wyszarpała sobie dokładnie jeden do jednego obietnicę, którą złożyli.
1: No i tu się pozwolę z panem
0: radnym, ale nie wracajmy, do didaskaliów nie wracajmy.
1: To nie były didaskalia. Pan premier obiecał 1500 zł do etatu i nie było fizycznej możliwości wykonania.
0: No dobrze, ale dostaliście 30%. I rozumiem, że teraz wasz postulat jest jaki? To znaczy, inaczej zapytam. Ten młody nauczyciel, gdyby rząd posłuchał waszych obecnych postulatów z dzisiejszej demonstracji, ile by zarabiał na starcie?
1: On by, jeżeli przyjęlibyśmy, że udaje się w ciągu roku 2027 przygotować i wdrożyć inicjatywę obywatelską, to wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela dyplomowanego byłoby dzisiaj tam 9,5 tysiąca złotych, a nie 6.
0: Brutto.
1: Wynagrodzenie zasadnicze.
0: Czyli na starcie młody nauczyciel 9,5 brutto.
1: Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela dyplomowanego byłoby na poziomie przeciętnego wynagrodzenia w kraju, no rozpoczynające miałby tego około 85%, czyli miałby w granicach 7-7,5 tysiąca, a nie 5300. Różnica byłaby znacząca.
0: 2000.
1: Natomiast do tego oczywiście zakładamy, że dyplomowany ma dodatek stażowy, on jest uzyskiwany po 4 latach pracy. To może być bodźcem do tego, żeby do szkoły przychodzili najlepsi. I żebyśmy nie szukali, jak dzisiaj kuratorzy, możliwości zatrudnienia osób de facto bez kwalifikacji, tylko po to, żeby wypełnić owe
0: kadrowe. To jeszcze kończąc ten wątek, zacytuję minister Barbarę Nowacką, która mówi, że prawie połowa nauczycieli wpada w drugi próg podatkowy, czyli zarabia ponad 10 tysięcy miesięcznie. To jest nieprawda?
1: To jest prawda w odniesieniu do tych, którzy pracują na półtora i więcej etatu. Ale powtórzę, to jest dodatkowa praca tego nauczyciela. Jego pensum wynosi od 18 do 30 godzin, kończy swoją pracę i może iść do innego zakładu pracy. To jest dokładnie to samo, co, przepraszam za to odniesienie, pan redaktor kończy swoją służbę tutaj o godzinie 19, jedzie do innego radia, ma stosunek pracy z innym radiem i ktoś może powiedzieć, zaraz.
0: Wszystko się zgadza.
1: Pan redaktor zarabia jakieś kokosy. To jest tylko i wyłącznie efekt dodatkowych czynności zawodowych tego nauczyciela.
0: Czyli te dobre pensje, którymi chwali się rząd, to jest wyłącznie wynik wieloetatowości. Tak?
1: Wieloetatowości, dlatego że wynagrodzenie brutto nauczyciela dyplomowanego, czyli osoby o najwyższym stopniu awansu
0: zawodowego, po 10 latach,
1: wynosi wynosi 6300 zł, do tego dochodzi 20% dodatku stażowego, czyli jego wynagrodzenie jest na poziomie brutto 7000 z kawałkiem.
0: Ale to jest to gołe wynagrodzenie, jeszcze te różne dodatki dochodzą. Realnie ile taki człowiek po 10 latach w szkole zarabia?
1: Nie ma innych dodatków, chyba że ktoś pracuje w szkole specjalnej.
0: Wychowawstwo
1: pod warunkiem, że ktoś chce to wziąć, ale nauczyciele boją się tego jak ognia, bo to jest dodatkowa czynność, dodatkowa praca, dodatkowa udręka z rodzicami, dodatkowo cała masa dokumentów, które trzeba wypełnić, a więc jeżeli dodamy te 6300 i 1200 zł dodatku stażowego, to mamy 7,5 tysiąca i jeżeli ktoś ma godziny ponadwymiarowe, dyrektor może zobowiązać nauczyciela do pracy w godzinach ponadwymiarowych, tam w wymiarze 1/4, no to on brutto jest w stanie zarobić około 10 tysięcy złotych, ale powtarzam, to są także jego dodatkowe czynności.
0: Od 1 września wchodzi nowa podstawa programowa Kompas Jutra. Dotyczy to w tym roku wszystkich przedszkoli oraz klasy pierwszej i klasy czwartej podstawówki. Będzie więcej zajęć praktycznych i doświadczeń edukacyjnych, a także tygodnie projektowe, w trakcie których uczniowie będą rozwijać różnorodne umiejętności, w szczególności umiejętność pracy zespołowej, pisze ministerstwo. To jest takie eciepecie, że tam praca zespołowa, to ja od już 10 lat słyszę, czy rzeczywiście ta reforma ma ręce i nogi, pańskim zdaniem?
1: Czas pokaże. Związek z...
0: No nie, ale znacie z założenia tej reformy. Chodzi mi o to, żeby pan powiedział, czy to, co oni wprowadzają, czy co ministerstwo wprowadza, jest sensowne, czy nie bardzo.
1: Dla nas, przepraszam, że nie odpowiem panu wprost, dla nas ważniejszym byłoby to, żeby został zrealizowany postulat, w którym środowisko nauczycielskie i rodziców szło do wyborów, czyli odchudzenie, radykalne odchudzenie podstawy programowej. Jeżeli dzisiaj mówimy, że mamy tydzień projektowy, no to w wielu szkołach nauczyciele od dziesiątek lat pracują metodą projektu.
0: No, dziesiątek nie, ale od dekady rzeczywiście to się zrobiło modne, ważne.
1: I chcemy to robić. Z drugiej strony, jeżeli będzie tak, że nie będzie zmian w treściach poszczególnych przedmiotów, to my się sukcesów tutaj nie spodziewamy.
0: No to do klasy czwartej wchodzi nowa przyroda, która łączy w sobie biologię od pierwszego od jutra. Łączy w sobie biologię, geografię, chemię i fizykę. Czyli znikają te przedmioty, jest taki przedmiot nowa przyroda, który łączy to.
1: Która
0: sensowne
1: będzie,
0: czy nie?
1: Dobre, ale także problematyczne z punktu widzenia nauczycieli fizyki, chemii, bo oni obawiają się o swoje miejsca pracy. Wiadomo, że w klasie czwartej tej chemii nie będzie, to będzie powoli szło do góry.
0: Czyli o chemii będzie mówił nauczyciel od przyrody, tak?
1: No pewnie w takim wymiarze elementarnym, mówiąc czym jest sól, czym jest woda i jakie są elementy związane z funkcjonowaniem.
0: A czy ci nauczyciele od przyrody uważają, że to dobrze? Znaczy czują się przygotowani do tego, czy,
1: no i tu jest problem,
0: czy zgrzytają
1: dlatego,
0: zębami?
1: Wielu nauczycieli uznało, że nie czują się na siłach mówienia o fizyce, o chemii. Ja zakładam, że tego w klasie czwartej na samym starcie nie będzie, ale istnieje poważne ryzyko. Zgłaszają nauczyciele miejsc pracy, szczególnie w szkołach, gdzie mamy jedną klasę, czyli w szkołach dwuciągowych, czyli klasa A i B. Wielu nauczycieli sygnalizowało zagrożenia dotyczące możliwości pracy w pełnym wymiarze czasu pracy w całym cyklu szkolnym.
0: No dobrze, jeszcze zapytam o episkopat, który żąda niezwłocznego przywrócenia właściwego miejsca religii w szkole, czyli przywrócenia dwóch lekcji religii tygodniowo. Sprzeciwia się też episkopat obowiązkowej edukacji zdrowotnej. Barbara Nowacka odpowiada na to oświadczenie episkopatu. Pachnie braunem. A pan co uważa?
1: Nie wiem, jaki zapach ma pan Braun, natomiast zwrócę uwagę na to, że związek ma walczyć o prawa pracy swoich pracowników i o godziwe wynagrodzenia. Jeżeli religia wchodzi w tym elemencie w tą dyskusję, to tylko w wymiarze pracy katechetów. Chcemy, żeby ci katecheci pracy nie tracili. Natomiast jeżeli chodzi o edukację zdrowotną, absolutnie uważam, że edukacja zdrowotna w tym najszerszym spektrum swoich treści powinna być realizowana, a nie tworzyć takie kadłubowe dziwolągi, że edukacja seksualna zostanie nagle wyjęta z tego zakresu i realizowana
0: fakultatywnie. Właśnie dlaczego rząd w tej sprawie się ugiął? Pan uważa, że to jest klęska rządu, że to jest osobno nie, i nie jest obowiązkowe?
1: Tak radykalnie bym do tego nie podchodził, ale to jest porażka rządu. To jest jakiś, przepraszam, interes. Ktoś tutaj z polityków może Kosiniak-Kamysz chciał ubić, dlatego że...
0: Ale jaki interes? Jaki
1: interes? Że związany z tym, że nie było zgody, nie było akceptacji pewnie Polskiego Stronnictwa Ludowego do edukacji seksualnej jako immanentnej składowej edukacji zdrowotnej. Dla mnie to jest rzecz nie do zrozumienia. Jeżeli pana premiera Kosiniaka posądzam o rzeczy niepopełnione, to przepraszam, ale wydaje się, że nie ma zrozumienia dla sytuacji, w której edukacja zdrowotna pozbawiona jest dyskusji o edukacji seksualnej. Jeżeli jeżeli ktoś mi mówi, a słucham niektórych polityków, że to załatwi rodzina, to powiem szczerze, że to jest absolutny obskurantyzm i nieprawda, że matka będzie rozmawiała ze swoim synem na temat jego dojrzałości seksualnej i że gotowa jest wszelkie te problemy rozstrzygać w zaciszu pokoju. To jest nieprawda. Szkoła jest od tego. Nie komputer, nie internet, nie trzepak i nie koledzy z podwórka, tylko najlepiej, gdyby dziecko z tym było zapoznane w szkole. A przypomnę, że ona, ta edukacja seksualna to jest fragmencik całej edukacji zdrowotnej, gdzie mówimy o dobrostanie dziecka, o tym, o jego kondycji psychicznej, kondycji fizycznej, o podstawowych zachowaniach dotyczących właśnie troski o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne, a nagle paru, przepraszam, gości skupiło się na edukacji seksualnej.
0: No dobrze, to jeszcze zapytam o jedną rzecz, która od 1 września wchodzi, czyli w każdej podstawówce publicznej i prywatnej obowiązuje ustawowy zakaz korzystania z telefonów, również w czasie przerw. I znowu mam do pana pytanie, czy to wszystko zadziała bez problemu, wszyscy wszystko wiedzą, prosta sprawa, szkoły mają szafki na telefony, czy to jest partyzantka?
1: Wydaje się, że my mówiliśmy wyraźnie, jeżeli chcemy, żeby smartfony nie dominowały w czasie wolnym, na każdej przerwie, żeby nie zakłócały tego dobrostanu dziecka w ciągu tych 8 godzin prac lekcyjnych, to Rada Pedagogiczna już od dawna mogła taką decyzję podjąć. Jeżeli dzisiaj ministerstwo mówi, są zakazane, dobrze, tylko jakie narzędzia będzie miał nauczyciel do tego, żeby zweryfikował, czy Jaś, ewentualnie Krysia nie przyniosły tych smartfonów do szkoły, co? Nie ma prawa, nie ma możliwości penetrowania turnistrów tego dziecka, bo wydaje się, że tutaj poszlibyśmy o 3 mosty za daleko i jeżeli sama idea jest słuszna, to nauczyciele pozbawieni są moim zdaniem narzędzi do realizacji owego przepisu prawa.
0: Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, był naszym gościem. Panie prezesie, bardzo dziękuję i dziękuję państwu i zapraszam na popołudniową rozmowę jutro.
1: Dziękuję uprzejmie.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Tu Piotr Salak, zapraszam na kolejny sezon Rozmowy o Siódmej, w którym jak zwykle zajmujemy się najbardziej aktualnymi tematami. Moimi gośćmi będą czołowi politycy, ekonomiści, ludzie ze świata sportu i kultury. A nowy sezon startuje już jutro. Oczywiście w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Już prawie północ, a ten sygnał oznacza, że zaczęliśmy najnowsze wydanie Faktów RMF FM, na które zaprasza Katarzyna Podraza.
1: Tak jest. Od północy na stacjach benzynowych znów drożej.
2: Podwyżki w przedziale 60-90%.
1: Donald Trump rozważa zmianę stanowiska USA w sprawie Falklandów. W faktach także dobre informacje z US Open w Nowym Jorku. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju. Poniedziałek był ostatnim dniem obowiązywania maksymalnych cen paliw z obniżonym podatkiem VAT. Jak mówiliśmy w faktach, przed północą na stacjach ustawiały się potężne kolejki. Kierowcy chcieli zdążyć przed podwyżką. Były miejsca, gdzie zabrakło paliwa, jak na przykład w Zakopanem czy w Kielcach. Od północy na stacjach już wyraźnie wyższe stawki. Jakich cen mogą spodziewać się kierowcy?
2: Będzie to w obu przypadkach, zarówno dla benzyn, jak i oleju napędowego, oznaczało podwyżki w przedziale 60-90%. Pewnie nie na wszystkich stacjach będzie jednakowa podwyżka, ale podwyżki do 90 groszy to jest takie minimum, którego musimy się spodziewać od północy na stacjach.
1: Mówiła w radiu RMF 24 Urszula Cieślak, starszy analityk rynku paliw z biura Reflex. Resort finansów informował, że dotychczasowy koszt programu CPN wyniósł około 4 700 milionów złotych. Donald Trump powiedział, że rozważa zmianę amerykańskiego stanowiska wobec Falklandów, ale nie podał szczegółów. Wyspy są kontrolowane przez Wielką Brytanię, choć rości sobie do nich prawa Argentyna. Zawsze rozważam zmianę naszych stanowisk, a to jest tylko jedno z wielu, mówił amerykański prezydent. Według brytyjskich mediów Waszyngton może wykorzystywać tę kwestię jako nacisk na Londyn w sprawie zwiększenia wydatków obronnych. W 1982 roku o Falklandy walczyły Argentyna i Wielka Brytania. Konflikt wygrało Zjednoczone Królestwo. Trwa pilotaż testów zwanych wojskowym kwestionariuszem kompetencji, które sprawdzą wiedzę żołnierzy i wyłapią, w czym są najlepsi. O tym, jak przebiega taki test, dziennikarz RMF FM Michał Radkowski.
3: Najpierw krótka ankieta dla tych, którzy chcą wstąpić do wojska, na swój temat. Jakie mamy wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, czym się interesujemy, a także ile i w jakim stopniu znamy języków obcych. Chętny sam powinien też ocenić swoje mocne i słabe strony.
4: Uważam, że jest to przydatna rzecz dla młodych osób, ponieważ młode osoby często nie wiedzą do końca, co chcą robić i myślę, że taki test jak najbardziej będzie mógł ich ukierunkować.
3: Opowiada Stanisław Olak, student Wojskowej Akademii Technicznej w stopniu kaprala, który rozwiązywał także test wiedzy ogólnej. W ciągu 2 godzin musiał odpowiedzieć na 180 pytań, m.in. z języka polskiego, historii, ale też fizyki czy informatyki. Wynik testu ma wpłynąć na planowanie jego ścieżki rozwoju w siłach zbrojnych.
5: Chcemy wiedzieć, kto do nas przyszedł, kto do nas może przyjść i jak go dalej pokierować w naszym systemie wojskowym.
3: Wyjaśnia pułkownik Tomasz Żak, kierujący projektem wojskowego kwestionariusza kompetencji. Jeśli testy wypadną pomyślnie, będą stałym elementem rekrutacji do wojska.
1: Tradycyjny Arsène Lupin odchodzi do lamusa. Europol ostrzega w najnowszym raporcie, że złodzieje napadają na muzea coraz brutalniej. O szczegółach nasza dziennikarka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą.
6: Europol zwraca uwagę, że coraz częściej nie są to już wyspecjalizowani złodzieje dzieł sztuki. Tradycyjny złodziej działał dyskretnie, znał rynek sztuki, unikał przemocy i zwykle należał do zorganizowanej grupy kierowanej przez lidera. Dziś rabujący muzea mają przeszłość związaną z innymi rodzajami przestępstw, są często rekrutowani doraźnie przez media społecznościowe i komunikatory. Europol podejrzewa więc model przestępczości jako usługi na zasadzie, że ktoś zleca kradzież, a inni wykonują napad. Sprawcy coraz częściej kradną niesłynne dzieła sztuki, ale przedmioty łatwe do spieniężenia, takie jak złoto, srebro i biżuterię. Na celowniku znalazły się także chińskie artefakty kultury.
1: Więcej o tym przeczytacie na rmf24.pl.
7: Kibicujemy naszym tenisistom.
1: Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Polski tenisista wygrał z Bośniakiem Damirem Dżumhurem 6-4, 4-6, 6-1, 6-1. Czekamy na mecz Igi Świątek z Yu Wang, który rozpocznie się o 1:00. Polka jest zdecydowaną faworytką. Tegoroczne wakacje niestety dobiegły końca. Oto jakie to lato było dla was? Pytała łódzka reporterka RMF FM.
8: Wakacyjne kierunki w tym roku jakie były?
9: Jak na razie to tak województwo łódzkie. Żeśmy sobie objeżdżali różne jeziora, stawy, lasy, co tylko się dało.
10: Intensywne. Bardzo intensywne. Dużo pracy, dużo odpoczynku. Wszystkiego było dużo.
1: To my już teraz zaczynamy odliczać dni do kolejnych wakacji. Zostało ich tylko, uwaga, 298. Ale dużo wcześniej, bo już o pierwszej, nowe fakty RMF FM.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Tu Radio RMF 24.

0: na zegarach pierwsza, czas na najnowsze fakty RMF FM. Zapraszam, Katarzyna Podraza. Zakłócenia GPS w Trójmieście coraz większe. Sprawdzimy, jak poważne mogą być ich skutki.
1: Największym problemem mamy z naszym statkiem badawczym.
0: Niebezpiecznie w stolicy Belgii. Chodzi o wojny gangów narkotykowych. Od dziś Blik z dodatkową ochroną. Wyjaśnimy, o jakie dokładnie zmiany chodzi.
2: Będzie się to działo błyskawicznie za pośrednictwem API.
0: Zakłócenia nawigacji satelitarnej w rejonie Trójmiasta są coraz silniejsze i coraz częstsze, wynika z pomiarów Instytutu Łączności. Jak poważne mogą być ich skutki, widać na przykładzie statku badawczego IMOR Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Gdy GPS traci dokładność, część badań na Bałtyku trzeba po prostu przerwać.
1: Dan młodzieży czy Horyzont, które gdzieś tam wypływają w rejsy, można sobie z tym poradzić, tak? Mamy jeszcze nawigację terystyczną, korzystanie z radarów, wizualnej nawigacji. Największym problemem mamy z naszym statkiem badawczym, który robi badania dna morza czy na wrakach. Musimy dokładnie znać położenie statku, żeby wiedzieć, w którym miejscu co badamy. Jeżeli są zakłócenia, to po prostu nam te badania nie wychodzą.
0: Tłumaczy Dariusz Jelonek, dyrektor działu amatorskiego i praktyk morskich. Według Instytutu zakłócenia są związane z działaniem systemu wagi elektronicznej w rejonie Bałtyku i będą się utrzymywać tak długo, jak długo prowadzone będą tam działania obronne i operacyjne. Obchody upamiętniające 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej odbędą się dziś na gdańskim Westerplatte i w Wieluniu Łódzkiem. W pierwszych miejscach, które padły ofiarą niemieckich ataków uznawanych za początek II wojny światowej. Obok przedstawicieli najwyższych władz w uroczystościach wezmą udział kombatanci, żołnierze Wojska Polskiego, harcerze. Uroczystości rozpoczną się o 4:15 rano. Ich punkt kulminacyjny, w tym uruchomienie syren alarmowych, przypadnie na godzinę 4:45, czyli moment pierwszego niemieckiego ataku na polską placówkę. Lokatorzy kamienicy przy ulicy Chorzej w Szczecinie muszą zebrać dobytek z mieszkań. Jak informowaliśmy w faktach, w nocy z soboty na niedzielę 9 rodzin zostało ewakuowanych, bo budynek grozi zawaleniem. Mieszkańcy twierdzą, że od lat alarmowali o problemie. Na ekspertyzy dotyczące stanu technicznego kamienice wydali z własnej kieszeni ponad 100 tysięcy złotych.
3: Do wszystkich radnych miasta Szczecina napisałam płomienne listy, żeby nam pomogli, żeby nas wsparli, żeby nas ratowali. Nikt nie odpowiedział. To były 4 lata pisania, monitowania, dobijania się do drzwi, na nic. Teraz dorobek mojego życia pakuję ze ściśniętym gardłem. Muszę się wynieść, mimo że to jest moje mieszkanie.
0: Długo pan tutaj mieszkał?
4: Ja tu się urodziłem, mieszkałem do 5 roku życia. Później po 20 kilku latach tu wróciłem i nieprzerwanie od 18 lat. Kawał życia, kawał historii. Nie wyobrażam sobie, że mogę resztę życia spędzić gdzie indziej.
0: Usłyszała od lokatorów budynku reporterka RMF FM Anna Pałamar. Poszkodowane rodziny czekają teraz na decyzję w sprawie mieszkań zastępczych. Na razie nocują w zaproponowanym przez miasto hostelu pracowniczym. Bruksela może pobić kolejny tragiczny rekord. Od początku roku do końca lipca doszło tu już do 57 strzelanin. Kto pociąga za spód w Brukseli?
5: Władze wskazują przede wszystkim na walkę gangów o narkotykowy biznes, ponieważ duża część strzelanin ma związek z handlem narkotykami. W pierwszych 7 miesiącach tego roku zginęły 2 osoby, a 21 zostało rannych. Jeśli tempo się utrzyma, liczba strzelanin może przekroczyć ubiegłoroczny rekord, czyli 101 przypadków. W 2025 roku zginęło 8 osób, a 43 zostały ranne. Brukselski prokurator Julien Moinil ostrzega, że ofiarą strzelaniny w Brukseli może stać się każdy mieszkaniec miasta.
0: Te informacje zebrała dla Was nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
6: Lepiej posłuchaj tych faktów.
0: Blik z dodatkową ochroną przed nielegalnym hazardem. Od dziś system będzie automatycznie sprawdzał, czy odbiorca płatności nie znajduje się w rejestrze niedozwolonych domen. Jeśli tak, transakcja zostanie zablokowana. Jak ta zmiana wpłynie na codzienne korzystanie z Blika?
2: Raczej te zmiany nie powinny utrudnić korzystania z Blika. Po prostu nastąpi dodatkowy krok, zarówno w sensie, żeby pomóc nam nie popełnić tego błędu i nie się oszukać, jak i dodatkowy krok tej weryfikacji. Natomiast będzie się to działo błyskawicznie za pośrednictwem dostępem API, więc nie spodziewajmy się tutaj na przykład, że z tego powodu będziemy mieli odczuwalne przedłużenie tego, jak ta transakcja będzie przebiegała.
0: Mówił na antenie RMF24 Tomasz Palach, radca prawny oraz twórca internetowy. Nowe rozwiązanie jest efektem współpracy operatora Blika z Narodowym Bankiem Polskim i Ministerstwem Finansów. W faktach wracamy teraz do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Były premier Mateusz Morawiecki był gościem Tomasza Terlikowskiego.
7: Panie premierze, pana grozę, tak jak premiera Donalda Tuska, też budzi afera Zonda Krypto?
8: Ja się rzadko zgadzam z obecnym premierem, ale akurat tutaj uważam, że do spodu powinna być wyjaśniona ta afera i dlatego mam tutaj ze sobą w studiu uchwałę o powołaniu Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości, legalności, terminowości, skuteczności działań wszystkich organów państwa i to od 2019 roku i to będzie taki test dla liderów.
7: No właśnie, o to się chciałem zapytać.
8: To taki test dla liderów polskiej klasy politycznej.
7: Ale pytanie, czy rzeczywiście premier Donald Tusk się z panem zgodzi? To znaczy pana zdaniem, panie premierze,
8: mam nadzieję, jeżeli będzie
7: Jeżeli
8: będzie chciał wyjaśnić naprawdę, to poprze tę uchwałę o powołaniu Komisji Śledczej. Przecież to jest uchwała, która ma wyjaśnić wszystko od 2019 roku, czyli łącznie z całą kadencją, kiedy ja byłem premierem.
7: Tutaj pan się niczego nie obawia?
8: Ja się absolutnie niczego nie obawiam.
7: Ja czytam na
8: Wręcz przeciwnie. Uważam, że tutaj to jest bardzo dobry test dla wszystkich liderów politycznych, czy się podpiszą pod powołaniem uchwały o Komisji Śledczej.
7: A rozmawiał pan z jakimiś
8: Jeszcze
7: liderami?
8: Z liderami nie rozmawiałem, bo właśnie dzisiaj wychodzimy z tą uchwałą, zgodnie z moimi zapowiedziami z końcówki zeszłego tygodnia.
7: Ale nawet nieoficjalnie, z nikim? Kogo
8: przez
7: pan...
8: Przez weekend przepracowaliśmy, wszystko zrobiliśmy tak jak trzeba, jest tutaj wszystko przygotowane i zapraszam również liderów Konfederacji, pana Bosaka, pana Mencena, panów prezesów Bosaka i Mencena, żeby podpisali się ze mną również pod tą uchwałą o powołaniu Komisji Śledczej.
7: A liderów PiS pan zaprasza?
8: Oczywiście, że tak, jak najbardziej.
7: A wierzy
8: wszystkim.
7: Pan w to? Wielkiej wiary to chyba wymaga, żeby wierzyć, że PiS się podpisze pod tą uchwałą.
8: Mam nadzieję, że się podpisze, bo jestem przekonany, że podstawowe pytanie, panie redaktorze, szanowni państwo, które tutaj powinniśmy zadawać, jest następujące. Dlaczego służby specjalne obecnego rządu, premiera Tuska, wiedząc o tej aferze, nic nie zrobiły, żeby przestrzec ludzi? Czy, albo jeszcze może trudniejsze pytanie, które należy zadać i musi to paść tutaj na tej antenie, czy był ktoś, kto może powstrzymywał służby specjalne przed tym, żeby ostrzegały obywateli przed ryzykami związanymi z tą aferą, z tą oszukańczą machiną Zonda
7: Krypto. Ale pan doskonale wie, że Sławomir Cenckiewicz stwierdził, że on ostrzegał dla odmiary polityków PiS, żeby nie wierzyli ani Kralowi, ani byłemu oficerowi służb specjalnych.
8: Ale kto rządził, panie redaktorze, od 3 lat? Kto miał wiedzę od roku, bo wiemy, że 11 września było spotkanie u OKiK-u, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, z ABW, podczas którego to spotkania pracownicy UOKiK-u przestrzegali ABW przed Zonda Krypto. Co zrobiły służby specjalne i nadzorujący je Donald Tusk?
7: No dobrze, ale pytanie do pana, ale pan również sugerował, że i PiS ma się czego obawiać. To no, tak zostało odczytane pana tweet dotyczący prezesa Prawa i Sprawiedliwości.
8: To jest dzisiaj drugorzędne. Najważniejsze pytanie to jest, kiedy się dowiedzieli, co zrobią, żeby Polacy dostali z powrotem swoje oszczędności. To są pytania, na których się dzisiaj skupmy, bo to jest niebywały skandal, że co najmniej od późnego lata zeszłego roku, czyli równo rok temu, co najmniej, podkreślam, służby wiedziały o szukańczym mechanizmie, o piramidzie Ponziego, czyli o schemacie Ponziego Zonda Krypto i nie ostrzegły obywateli, to ja, nie wiedząc o tym, ale widząc, co się święci, w różnych wywiadach przestrzegałem, w Polsacie, w RMF-ie zresztą wcześniej, porównywałem Zonda Krypto do Amber Gold.
7: No dobrze, ale
8: nie mając tej wiedzy,
7: bo ja
8: nie mając tej wiedzy, ponieważ nie dostawałem żadnych informacji ze służb specjalnych, rzecz jasna.
7: Pan nie miał wiedzy, ale ostrzegał pan. To dlaczego koledzy z PiS-u pana nie posłuchali? Dlaczego choćby poseł Moskal fotografował się z Kralem? Dlaczego?
8: Panie redaktorze, tego nie wiem. Natomiast proszę zwrócić uwagę na te kluczowe pytania, na które ja zwracam uwagę. Jest cała machina państwa polskiego. To ona powinna ludzi ostrzegać, ona powinna zapobiegać i leczyć, a nie czekać, aż pacjent będzie chory, będzie umierający i wtedy wchodzi premier Tuska, tutaj słyszałem przed chwileczką u pana w materiale, do gry i mówi, że on będzie wyjaśniał ten serial. Tak, ja chcę wyjaśnić ten serial. Ale... Tu jest uchwała uchwała.
7: Czy
8: zobaczymy,
7: to wyjaśnienie dotyczy również polityków PiS-u, polityków Konfederacji? No bo tutaj premier stawia bardzo poważne zarzuty.
8: Czy widzi pan w tej uchwale, oczywiście nie ma niczego takiego, jakiekolwiek wyłączenie jakiegokolwiek okresu, polityka. Nie, bo właśnie wszystko ma zostać wyjaśnione, to znaczy wszystko. Ale najważniejszym pytaniem jest to, jak działały służby państwa polskiego w tym okresie, kiedy mogły jeszcze przestrzec obywateli
7: przed aferą Zonda Krypto. A są jakieś zdjęcia pana z politykami albo z ludźmi umoczonymi w aferę Zonda Krypto? Bo poseł Bochenek sugeruje ustami, znaczy prezes Jarosław Kaczyński ustami posła Bochenka sugeruje, że pan się też powinien obawiać zdjęć.
8: Nie mam sobie absolutnie nic w tym
7: sensie do
8: zarzucenia.
7: Tego rodzaju.
8: Absolutnie nie mam sobie nic do zarzucenia w tej kwestii.
7: A nagrania jakieś są? Bo dla odmiany politycy Koalicji Obywatelskiej sugerują, że są nagrania.
8: Nie mam żadnych wątpliwości, że zachowałem się tutaj tak jak trzeba. Że mając wiedzę, jaką mam, bo nie mam dostępu do materiałów tajnych, przestrzegałem Polaków. Wtedy jeszcze, kiedy to nie było popularne. Również posłowie z Solidarnej Polski, jak pamiętamy, prawda, namawiali do tego, żeby tutaj różne działania w związku z kryptowalutami prowadzić. Ale jeszcze jedna rzecz. Nie wiem, czy widział pan materiały, tweety takie widziałem, z których wynika, że ta ustawa, którą forsował obecny rząd, była ustawą de facto na rękę Przemysławowi Kralowi.
7: A będzie następna ustawa, słyszeliśmy, poprzez Stowarzyszenie Zespołu.
8: Jeżeli to jest ustawa rozwój już trzeci czy czwarty raz przepychana przez Sejm, która ma służyć Przemysławowi Kralowi, to oczywiście jej nie poprzemy.
7: No teraz Przemysław Kral dogaduje się, wszystko wskazuje na to, ze służbami, więc może...
8: A to też jest ciekawe, panie redaktorze, kto pomógł uciec panu Przemysławowi Kralowi?
7: Kto?
8: Nie wiem właśnie, uciekł do Izraela, a wszystkie służby już wiedziały od co najmniej 8-9 miesięcy, że coś jest nie tak z Przemysławem Kralem. To znaczy, że nie dopilnowano tego odpowiednio. To też są pytania, które będą musiały być wyjaśnione.
7: A pan ma kryptowaluty, jeżeli chodzi o...
8: Absolutnie nie mam żadnych kryptowalut i nigdy nie miałem. Tu jest ta uchwała, szanowni państwo.
7: Będzie oczywiście prezentowana. To jeszcze pytanie. Zna pan, panie premierze, osobiście Grzegorza Brauna?
8: Znam osobiście Grzegorza Brauna, ponieważ Grzegorz Braun jest z Wrocławia. Mam nawet taki bardzo ciekawy epizod współpracy z Grzegorzem Braunem sprzed chyba 15 lat, mniej więcej, może nawet trochę więcej. Kiedy byłem prezesem banku, to staraliśmy się promować różne patriotyczne wydarzenia i produkty w cudzysłowie.
7: Jednym
8: z takich produktów... Jednym z takich produktów były różne bardzo dobre filmy produkowane przez pana Grzegorza Brauna. Na przykład pamiętam taki jeden o spotkaniu się Wehrmachtu i Armii Czerwonej w Brześciu nad Bugiem, drugi o Jaruzelskim. Staraliśmy się pomagać, wspierać produkcję tych filmów.
7: To wtedy, a później pan się spotykał z Grzegorzem Braunem? Imprezach na przykład wspólnych?
8: Później na wspólnych imprezach nie, ale wcześniej w latach 90., w latach 2000 spotykaliśmy się w różnych wrocławskich, że tak powiem, klimatach. Mieliśmy wspólnych znajomych, myślę, że nawet mogę powiedzieć, mieliśmy wspólnych przyjaciół. Później spotykałem się w okolicznościach parlamentarnych. Na przykład pamiętam takie spotkanie z 23 roku, to chyba był listopad, kiedy rozmawialiśmy jeszcze o możliwości utworzenia koalicji. Tam był pan prezes Bosak, pan prezes Braun.
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Nowe fakty RMF FM punktualnie o 2:00. Już teraz zapraszam na nie w imieniu Karola Płaczkiewicza.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

Ostatnie sekundy dzielą nas od godziny drugiej, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. Kijów pod alarmem. Władze Ukrainy ostrzegają przed atakiem balistycznym. Od tych informacji zaczniemy. Wakacyjny poślizg czy polityczna kalkulacja? Wybór Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego pod znakiem zapytania. W faktach także doniesienia ze świata kina. Annie Hathaway zagra u boku Toma Cruise'a. W Kijowie i części Ukrainy ogłoszono alarm lotniczy w związku z zagrożeniem atakiem balistycznym. Wcześniej władze ostrzegały również przed dronami i możliwym użyciem pocisków manewrujących kalibr. Siły powietrzne Ukrainy informowały o pociskach lecących w kierunku obwodów Mikołajowskiego i Czerakowskiego, a później o szybko poruszającym się celu zmierzającym w stronę Kijowa. Jak donosi agencja Reutera, w Kijowie przed chwilą było słychać wybuchy. Pozostajemy za granicą. NATO poderwało myśliwce w ramach misji Baltic Air Policing po ogłoszeniu przez Łotwę możliwego zagrożenia w przestrzeni powietrznej w rejonie Łudza, niedaleko granicy z Rosją. Łotewskie siły zbrojne poinformowały również przed chwilą, że zagrożenie zostało zażegnane. W faktach teraz